0: incredible. You've been incredible. Thank you so much.
1: Autopromocja.
2: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
3: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
4: Trójkowy ekspres.
1: Autopromocja.

0: jestem.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć.

serczu. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię.

0: Autopromocja.
1: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
2: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
3: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik.

0: i kosmici.
1: Reżyseria Piotr Skotnicki.
2: Zostaw to łobuzie, bo milicję zawołam.
3: Ja jestem milicja.
4: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki Dariusz Rządkowski, autor, oraz
1: Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00.
6: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
9: Witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Monika Piątkowska, senatorka, kandydatka na prezydenta Krakowa, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa.
9: Kandydatka, która podzieliła koalicję 15 października. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, mówi: to jest niefortunne, to nie jest nasza kandydatka. Niefortunne było to, że pani była prezentowana w ogrodach kancelarii premiera, czyli instytucji państwowej, no i że nie w Krakowie, tylko w Warszawie. Pani Pełczyńska-Nałęcz mówi: w Krakowie oczekują, że kandydaci na prezydenta będą się prezentować w Krakowie. Kandydatka przywieziona w teczce, to z kolei Rafał Komarewicz z klubu Centrum.
10: Niefortunna to była wypowiedź pani minister, zresztą nie po raz pierwszy, ale jeśli pani redaktor pozwoli, z szacunku dla polskiego rządu i dla pana premiera, dla polskiego rządu, który popieram, nie będę głębiej komentowała tych słów pani minister.
9: Nie pozwolę. Dzieli pani koalicję?
10: To jest po pierwsze. Absolutnie ja dzielę koalicję, przecież nie dałam ani jednego komentarza, który byłby bijący w któregokolwiek koalicjanta, co oczywiście nie działa w drugą stronę. Koalicję dzielą ci, którzy udzielają po pierwsze niefortunnych wypowiedzi, atakują w nadziei, że w ten sposób zbiją sobie swój polityczny, partyjny kapitał polityczny. Ja przypomnę, ja zresztą byłam członkiem partii Polska 2050, wręcz ją współtworzyłam i ją budowałam w tym miejscu, teraz, w tym regionie, gdzie zostało mi to powierzone, a powierzone mi to zostało wtedy, pani redaktor, w podwarszawskim Obwarzanku, bo ja przez wiele lat, tak jest zresztą do dzisiaj, dzieliłam swoje życie zawodowe między Krakowem a Warszawą i pod Warszawą budowałam, współtworzyłam struktury Polski 2050, co nas podzieliło. Podzieliło nas podejście do, to było przed wyborami jeszcze październikowymi, podzieliło nas podejście do premiera dzisiejszego rządu Donalda Tuska i współpracy wtedy z Platformą Obywatelską, dzisiaj z Koalicją Obywatelską. Ja uważałam, że Polska 2050 powinna iść w obozie demokratycznym, czy w ramach jednej listy, czy z dużym wsparciem dla premiera Donalda Tuska i dla Platformy Obywatelskiej, bo stałam na stanowisku, że wtedy, kiedy rozgrywała się najważniejsza walka o Polskę demokratyczną, my powinniśmy być jednością, a nie dywagować, i powiem to z pełną świadomością i wiedzą, wtedy nie dywagować, czy większym zagrożeniem jest Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk. I to stanowisko, tak jak dzisiaj w mediach wyrażam jasno, tak stanowisko to swoje, wtedy wyrażałam jasno wewnątrz koalicji, wewnątrz Polski 2050.
9: Szymon Hołownia, przypomnę, który był wtedy liderem, uważał, że Donald Tusk jest zagrożeniem dla Polski?
10: Nie powiedziałam tego. Powiedziałam to, co pani redaktor usłyszała, i powiedziałam to państwo z pełną odpowiedzialnością. Obserwujemy dzisiaj przecież wypowiedzi czynnych polityków czy polityczek Polski 2050. Widzimy, jaka jest współpraca. Ja naprawdę trzymam kciuki i apeluję o to, abyśmy w ramach rządu, w ramach koalicji tej szeroko rozumianej, wszyscy byli odpowiedzialni i mieli świadomość tego, że powinniśmy wiosłować w jednym kierunku.
9: Czyli dlatego pani opuściła Polskę 2050?
10: Opuściłam Polskę 2050.
9: I teraz jest pani członkinią koalicji.
10: Z szeroką grupą osób. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta. Ja przypomnę, że wtedy bardzo spora grupa osób opuściła Polskę 2050. Było to jedno całe koło i osoby z innych kół. Naprawdę duża grupa.
9: I teraz jest pani członkinią Koalicji Obywatelskiej.
10: Tak, jestem członkinią.
9: Trochę pani

0: Pani, trochę pani pożeglowała po tym świecie politycznym, bo była pani kandydatką i SLD, i PSL-u, później Polska 2050, teraz Koalicja Obywatelska. Jakie pani ma poglądy? Bo to trochę lewica, centrum.
1: Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, nigdy nie byłam członkiem tego ugrupowania, natomiast zawsze ta współpraca była dobra, rzetelna.
0: I ona jest pani kandydowała.
1: Ona jest po dzisiejszy dobrą współpracą i to wsparcie pana premiera, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza mam i bardzo mu za to dziękuję. Zresztą z panem wicepremierem znamy się pół życia. To była jeszcze z czasów, kiedy był radnym krakowskim. Startował za czasów rządów prezydenta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, u którego pracowałam przez wiele lat. I jako dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju Miasta i jako pełnomocnik prezydenta do spraw Marki Kraków współpracowałam tak naprawdę z politykami wtedy szczebla samorządowego, później okazało się, że gros z nich pracowało w Warszawie na poziomie centralnym z politykami tak naprawdę z każdej strony politycznej. Była to lewica, z częścią z nich do dzisiaj mam bardzo dobre relacje. Jak startowałam na senatorkę z ramienia Koalicji Obywatelskiej z poparciem PSL-u, obok mnie stał Ryszard Śmiałek, struktury krakowskiej lewicy, który bardzo wyraźnie powiedział, znam Monikę kilkadziesiąt lat, całym sercem popieram. Te relacje były i są dobre. Współpracowałam jako urzędnik krakowskiego magistratu z radnymi z każdej strony politycznej. Przypomnę, że radnym był też swego czasu Andrzej Duda. W związku z powyższym tak, mam tak naprawdę relacje dobre i mniej dobre.
0: Pani senatorko, chciałabym, żebyśmy jeszcze w części radiowej poruszyły kwestię pani propozycji dla Krakowa. Będziemy jeszcze o tej pani pracy, współpracy między innymi z Jackiem Majchrowskim, który panią wsparł w tej chwili. Będziemy rozmawiać w części internetowej, ale pani Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że wkurz klasy średniej, która się poczuła dociskana także w Krakowie, spowodował przegraną Aleksandra Miszalskiego w referendum. Ta kwestia dotyczy programu Czysty Transport tego, że jeśli się proponuje obywatelom, żeby z samochodów prywatnych przesiedli się do komunikacji miejskiej, to nie powinno się skracać czasu obowiązywania tego biletu 20-minutowego do 15 minut, że to rozsierdziło mieszkańców i dlatego pogonili prezydenta. Jaki pani ma pomysł na Kraków?
1: Pani redaktor, jak pani redaktor pozwoli, szanowni państwo, ja już nie będę się odnosić do słów pani minister, bo tutaj słowa pani minister nie mają takiego znaczenia jak zdanie mieszkanek i mieszkańców Krakowa. I chcę powiedzieć jednoznacznie, referendum się odbyło, mieszkańcy wypowiedzieli się w sposób jednoznaczny. Była to ocena rządów prezydenta Miszalskiego negatywna, ponieważ został odwołany. Uważam, że ten rozdział został zamknięty, natomiast trzeba z niego wyciągnąć absolutnie jednoznaczne wnioski. Nie chodzi to tutaj tylko o błędy komunikacyjne, ale o po prostu nietrafione decyzje. Jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, bo to był jeden z głównych powodów i mówiłam o tym już w trakcie mojej kampanii do Senatu, słuchając, co ludzie w dzielnicach i w osiedlach do mnie mówili, to ona jest do absolutnej, bezwzględnej przebudowy. Chcę to powiedzieć jednoznacznie, bo czytam w internecie różne historie się pojawiają. Twierdziłam i twierdzę, że zakres obowiązywania strefy jest daleko za szeroki. To jest po pierwsze. I to powinna być i to będzie, jeżeli mieszkańcy obdarzą mnie tym zaufaniem. Pierwsza moja decyzja, zresztą ja już dzisiaj rozmawiam i współpracuję z radnymi Koalicji Obywatelskiej, żeby tą strefę przebudować. Ona ma być radykalnie zmniejszona. To po pierwsze. Po drugie, wzrost kosztów życia, czyli wysokie ceny biletów komunikacji miejskiej. Pamiętam czasy, pracując lata w krakowskim magistracie, kiedy miasto Kraków było jednym z najtańszych miast, jeśli chodzi o opłaty, ceny biletów Kraków miejsca parkingowe, dzisiaj jesteśmy jednym z najdroższych miejsc. Drożej parkuje się w Krakowie niż w stolicy polskiej w Warszawie. No naprawdę tak nie powinno być.

0: zlikwidowane bilety, choćby nawet bilet 20-minutowy, znaczne podwyżki cen biletów. Mieszkańcy się jednoznacznie sprzeciwili tym decyzjom i ja się pani redaktor zupełnie nie dziwię, bo jeżeli w ciągu 2 lat kilkakrotnie sięga się bezpośrednio do kieszeni mieszkańców Krakowa, no to dlaczego my się dziwimy, że się zbuntowali? Od tego naprawdę trzeba się odciąć, trzeba wyciągnąć wnioski. Uważam, że to jest bardzo mocna i sroga nauczka dla tych, którzy poszli tą drogą. Bardzo głęboko wierzę, że przemyślą tą lekcję, wyciągną wnioski, natomiast my
1: będzie pani tańczyć na dachu, tak jak prezydent Miszalski nagrał taki film.
0: Jestem bardziej ze szkoły profesora tańczy. Jacka Majchrowskiego, z którym współpracowałem kilkanaście lat. Miasto Kraków potrzebuje fachowców, stabilizacji, rzetelnego rządzenia, ale również, i zacytuję tu pana profesora, dostojeństwa. To jest najważniejsze, najpiękniejsze miasto w Polsce. To jest kolebka naszej tożsamości, naszej kultury i trzeba do tego podchodzić ogromnym szacunkiem. Naprawdę, już samo kandydowanie na stanowisko prezydenta Krakowa jest ogromnym wyróżnieniem i ogromną odpowiedzialnością. Dlatego ja zapowiedziałam. Dzisiaj odrobinkę się z tego wyłamałam. Wyjątkowo u pani redaktor, ale zapowiedziałam. Nie będę prowadziła brutalnej kampanii. Nie będę, będę zachowywała właśnie ten elegancję, kulturę, krakowski sznyt, dlatego że aplikuję o najważniejsze stanowisko w mieście Krakowie.
1: Weźmie pani urlop z Senatu na czas kampanii?
0: Mieszkańcy Krakowa powierzyli mi zadanie bycia ich reprezentantem w Warszawie, w Senacie. W związku z powyższym dzisiaj jestem senatorką, nie jestem jeszcze prezydentem. Kampanię będę prowadziła w ten sposób, żeby nie kolidowała z moją pracą w Senacie. I bardzo dziękuję za to pytanie, bo słyszałam też zarzuty, jak można przedstawiać kandydata na prezydenta w Krakowie, w Warszawie. No można, bo jeżeli jest tydzień senacki i sejmowy, to chciałam powiedzieć i kieruję te słowa również do moich kontrkandydatów czy kontrkandydatek. Jeśli jesteśmy parlamentarzystami, to w momencie, kiedy jest dzień naszej pracy w parlamencie, powinniśmy tą pracę wykonywać w parlamencie. Biegać z ulotkami po Kleparzu czy w innych miejscach powinniśmy w czasie wolnym od zajęć parlamentarnych, ponieważ nikt nie będzie, tak jest moje podejście, nie będziesz dobrym prezydentem, jak nie jesteś dobrym senatorem czy posłem.
1: Prezydentka, senatorka czy prezydent, senator?
0: Nie przywiązuję do tego aż tak dużej roli. Jedno i drugie określenie jest dla mnie akceptowalne.
1: Okay.
0: Nie tutaj tkwi istota sprawy.
1: A jak pani patrzy na swoich konkurentów? Bo zdaje się, że Polska 2050 ostatecznie wystawi własnego kandydata. Jak się mówi, od wielu tygodni to będzie Paweł Ślis, szef klubu. Jest kandydat PiSu pan Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, jest kandydat Konfederacji, jest Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy, no i chyba też jest, będzie pan Łukasz Gibała, o którym się mówi, że to on stoi za tym całym referendum, że to on wyłożył pieniądze na kampanię referendalną i jeśli pani wejdzie do drugiej tury, to przewidywania są takie, że właśnie z Gibałą pani się tam zmierzy.
0: Po pierwsze, nie mam żadnego problemu z kandydatami. Im więcej tych kandydatów jest, tym ranga naszego miasta jest większa. To znaczy, że te osoby, które aplikują, chcą pracować dla Krakowa, tak chcę to odbierać, uznają też tym rangę naszego miasta, więc jak najbardziej ja zabiegam o i będę zabiegała o głosy mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Nie boję się żadnego kandydata. Chcę dyskutować z każdym kandydatem, ale merytorycznie, ale z szacunkiem, ale z kulturą, a nie w rankingu, kto bardziej kogo obrazi, bo w tej kategorii startować nie będę i mówię o tym od razu. Absolutnie do tego poziomu nie dam się ściągnąć. Jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, to jeszcze nie wystartował.
1: Ale wystartuje pani zdaniem?
0: To jest decyzja.
1: W ostatnich wyborach właściwie...

0: 5000 głosów, tak, zdaje się, przegrał.
1: Tak, to jest decyzja Łukasza Gibały. Wczoraj bodajże wypowiedział się, czytałam to dzisiaj rano w Gazecie Wyborczej, wypowiedział się, że jeszcze decyzji nie podjął, że czeka, że przewiduje, iż Monika Piątkowska znajdzie się w drugiej turze i że uważa, że wtedy nawet on może mieć problem, żeby te wybory wygrać. Ciekawe słowa, ciekawe sformułowanie.
0: Spodobały się pani.
1: I tak, i nie. Zastanowiły mnie, może tak powiem, zastanowiły
0: mnie. Dlaczego?
1: Dlatego, że oczywiście znam Łukasza Gibałę, jak większość osób, a właściwie z tej sceny samorządowej de facto wszystkich, czy prawie wszystkich. Wiem, że jest to osoba, która zawsze była zdeterminowana, żeby zasiąść na tym fotelu. I moje przewidywania oczywiście były i są takie, że raczej wystartuje. Natomiast to jest któraś z kolei wypowie, gdzie Łukasz Gibała mówi, że się zastanawia nad tym startem. No a wypowiedź skierowana tak w moją stronę to jest pierwsza, którą usłyszałam i zastanowiła mnie ta wypowiedź. Rzeczywiście zresztą też o tym premier Tusk mówił na tej konferencji naszej wspólnej, odwołując się, tak jak powiedział, ile pamiętam, do badań, analiz, czy tam swojego też doświadczenia niezwykle wielkiego politycznego, że przewiduje, że w drugiej turze będzie to właśnie to starcie. No i jakby od tego jakby porównałam sobie to z tą dzisiaj czytając tą gazetę i zastanowiłam się po prostu nad tym. Jeszcze przemyślę, co w tej wypowiedzi mogło się kryć.
0: A jak pani się spotka w drugiej turze nie z Gibałą, bo on na przykład nie wystartuje tylko z którymś z kolegów koalicyjnych?
1: Przede wszystkim to będę chciała jeszcze
0: Lewica
1: rozmawiać.
0: Mówi, że Daria Gosek-Popiołek w tej sytuacji, kiedy pani kandyduje, ma duże szanse wejścia do drugiej tury.
1: Będziemy miały co najmniej dwie kandydatki lewicowe. Pani Owce, która też tam politycznie przewędrowała chyba od
0: Aleksandra
1: klubu
0: Owca, współprzewodnicząca partii Razem.
1: Tak, przewędrowała też tam przez tam chyba też z Łukaszem Gibałą była w klubie, gdzieś tam się potem pokłócili. Myślę sobie, że to będzie rywalizacja między dwiema paniami, które będą robiły przygotówkę przed wyborami parlamentarnymi dla swoich ugrupowań, czyli partii Razem i Lewicy. Zresztą powiem pani redaktor, że dla mnie start na fotel prezydenta miasta Krakowa jest startem na fotel prezydenta miasta Krakowa. To jest cel sam w sobie. Mam wrażenie, że część polityków tych już zgłoszonych traktują to jako taki wstęp czy preludium do kolejnych wyborów, co dla mnie osobiście jest jednak pewnym dyskomfortem, bo ja bym nie umniejszała roli Krakowa. No to jednak nie jest przystanek, tylko to powinien być cel w sobie.
0: Ale mam to, wrażenie, że właśnie ta kampania może być potraktowana jako takie przedbiegi do wyborów w 2027 roku, to pani utrudni kampanię, czy wręcz przeciwnie?
1: Na pewno tak będzie. Tylko to jest kwestia wielkiej polityki tej na poziomie krajowym. Natomiast osoby, które kandydują w Krakowie, powinny całym sercem oddać się miastu i kandydować na prezydenta Krakowa. I to powinien być cel sam w sobie. To powinno być dla nas najważniejsze. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Powiedziałam, że jestem i będę chciała rozmawiać z różnymi środowiskami politycznymi. Wiem, że część organizacji społecznych, środowisk gospodarczych wyraziło swoje poparcie i będziemy te karty sukcesywnie odkrywać. Chcę również rozmawiać ze środowiskami, które dzisiaj wydawałyby się nieoczywiste. Chcę rozmawiać merytorycznie. Środowiska, które są związane z miastem, często bywały nawet krytyczne, środowiska obywatelskie. Chcę powiedzieć, że szanuję każdego mieszkańca Krakowa, zarówno tego, który poszedł do referendum, jak i tych, którzy do tego referendum nie poszli, bo to jest też akt wyborczy. Dzisiaj trzeba szczególną uwagę poświęcić tym, którzy poszli i tym środowiskom, które się zbuntowały i które przedłożyły i głośno wyartykułowały swoje zarzuty. Bo ja uważam, że w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, krajowej i w mieście potrzebny jest spokój, stabilizacja, porozumienie, profesjonalne podejście,

0: strukturyzacja zadłużenia, głęboki przegląd struktur w krakowskim magistracie, w spółkach pod kątem profesjonalizmu i raz
1: albo
0: jeszcze,
1: nepotyzmu, bo to był jeden z zarzutów, który mieszkańcy mieli wobec prezydenta Miszalskiego, że po prostu w spółkach miejskich pozatrudniał swoich kolegów.
0: I ja te wszystkie zarzuty chcę raz jeszcze wysłuchać. Również od tych środowisk, które je podejmują. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę będę walczyła z wielką determinacją. Głęboko wierzę, że i będę o to prosiła mieszkańców Krakowa, żeby obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Natomiast jak mnie obdarzą swoim zaufaniem i tak się wydarzy, że ja znajdę się w krakowskim magistracie na funkcji prezydenta, to ja tych mieszkańców nie mogę zawieść.
1: I wtedy przyjdą koledzy do pani z partii i powiedzą, że właśnie nadszedł czas spłacania tych kampanijnych rachunków i tutaj dostanie pani listę z nazwiska krewnych i znajomych.
0: Nie przyjdą. Wszyscy, którzy mnie znają. Stąd też wściekły atak niektórych osób, z którymi, które gdzieś tam po drodze mnie spotkały. Wszyscy, którzy mnie znają naprawdę, wiedzą, że jestem niesterowalna, niezależna w myśleniu, w działaniu, konkretna, zdecydowana i nie boję się powiedzieć słowa nie. Nie, nie
1: A jak
0: przyjdą.
1: Premier zadzwoni, premier Tusk zadzwoni i powie: Monika, mam tutaj kandydata do spółeczki. To co wtedy?
0: Premier Donald Tusk na pewno nie zadzwoni z takim pytaniem i z taką propozycją.
1: No ale koledzy z PSL-u
0: mnie,
1: to już mogą zadzwonić, bo też upychają w różnych
0: koledzy
1: instytucjach.
0: Koledzy z PSL-u też mnie znają. Tak jak powiedziałam, tu ta współpraca jest bardzo dobra. Od wielu lat współpracowaliśmy. No i właściwie jak pani redaktor o to pyta, nie przypominam sobie, żeby którykolwiek działacz z PSL-u i jak pracowałam w mieście, jak pracowałam w Ministerstwie Gospodarki, czy w spółce Skarbu Państwa i teraz przez wiele lat, jak kieruję Izbą Gospodarczą, żaden z działaczy PSL-u nie miał do mnie takiej prośby.
1: Nie było takich.
0: Nie było takiej prośby. Ten temat załatwiłam już jako dyrektor krakowskiego magistratu w sensie Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta lata temu. Nie, do mnie z takimi prośbami nie przychodziło się 20 lat temu, tym bardziej dzisiaj do takich, z takimi prośbami. Szanowni Państwo, proszę do mnie nie przychodzić.
1: A czy to jest rzeczywiście tak, jak mówi pani Pełczyńska-Nałęcz, że ta decyzja dotycząca odwołania Aleksandra Miszalskiego to jest taka żółta kartka dla rządu Donalda Tuska, właśnie związana z tym, że klasa średnia jest dociskana, że w Krakowie była dociskana tą strefą czystego transportu, a w Polsce jest dociskana podatkami, tym, że właśnie no nie, ten próg podatkowy jest, drugi próg podatkowy jest po prostu, powinien zostać podwyższony, tak jak proponuje Polska 2050, bo nauczyciele i nie wiem, pracownicy medyczni płacą w już w połowie roku wyższą stawkę podatkową.
0: To konsekwentnie, tak jak powiedziałam parę minut temu, nie będę się już do słów pani minister odnosiła, ale odniosę się do słów organizatorów referendum. I chyba, nie jestem tego pewna na 100%, ale chyba to Jan Hoffman powiedział, ale na pewno osoby z tego grona ścisłego organizatorów i to powiedzieli kilkakrotnie. Nasze referendum nie jest przeciwko Koalicji Obywatelskiej. Nasze referendum, nasze postulaty, nasz sprzeciw jest przeciwko temu, co się dzieje w Krakowie. Powiedzieli to kilkakrotnie i ja ten głos też usłyszałam.
1: No dobrze, zostało nam jeszcze 5 minut, więc chciałam panią zapytać o kwestie krajowe. Ukraiński MSZ interweniuje w sprawie ataków na Andrzeja Szeptyckiego, wiceministra nauki, który porównał UPA do żołnierzy niezłomnych i teraz politycy prawicy wytykają mu jego ukraińskie korzenie. Pytają wprost, dlaczego człowiek z ukraińskim pochodzeniem jest w polskim rządzie. To słowa już nie będę wymieniać, którzy politycy PiSu takie pytania zadają. Są nawet takie pomysły, żeby chodzić po ministerstwach i sprawdzać, czy stan zatrudnienia Ukraińców w tych ministerstwach. Co pani na to?
0: No nawet sama ta reakcja świadczy o tym, że wypowiedź pana ministra była bardzo niefortunna. Bardzo niefortunna. Aktywni politycy, przedstawiciele rządu w tak trudnej, skomplikowanej, wielowątkowej sytuacji politycznej, w której znajduje się Polska, w której znajdują się relacje polsko-ukraińskie, bo wiemy, że i wojna za wschodnią granicą i ogromna pomoc, którą udzieliliśmy Ukraińcom i polska racja stanu, żeby wspierać Ukrainę, ale równocześnie trudna nasza historia powinny uczulać wszystkich polityków, aktywnych polityków na wypowiedzi.

odpowiedzi. Naprawdę. Apel do pana ministra i do wszystkich polityków. 3 razy pomyśleć, zanim się coś powie. Czy ja nie chcę się odnosić do intencji, ale naprawdę

0: naprawdę wiemy, jakie są napięcia społeczne, wiemy, jakie są wzajemne, czy właściwie nawet nie tyle wzajemne, co pewne żale polskiego społeczeństwa. No, słuchamy przecież tych opinii i to trzeba zrozumieć. I naszym zadaniem polityków na każdym szczeblu jest uspokajać emocje, stać bardzo mocno po polskiej racji stanu, ale też dbać o to, żeby pewne zaszłości historyczne były wyjaśniane, ale we właściwym czasie, we właściwym czasie.
1: Pani senator, ale ja pytałam o coś innego. Pytałam o tę taką antyukraińską nagonkę, która się zaczyna właśnie, że szuka się korzeni ukraińskich,
0: dzisiaj,
1: kiedyś
0: redaktor.
1: Żydowskich, getta ławkowe pamiętamy. Teraz pani politycy redaktor, prawicy się wybierają do ministerstw. Nie wiem, w jaki sposób będą to pochodzenie weryfikować.
0: Oczywiście, że to jest niedobre. Oczywiście, że to jest skandaliczne. Naprawdę, nie rozliczajmy ludzi, gdzie się... ja teraz mam zarzut, że się urodziła w Zakopanem, a chcę być prezydentem Krakowa. No to jest jakby ten sam poziom.
1: No ale już pani na studia przyjechała do Krakowa.
0: No, no więc bardzo dziękuję za przypomnienie. Oczywiście, że tak. Ale chciałam powiedzieć, że to jest ten jeden worek, tak? To w ogóle nie jest ten poziom dyskusji. Oczywiście, że to jest naganne. Nie rozliczajmy ludzi z tego, gdzie się urodzili, gdzie się wychowali, ale jakimi są ludźmi, jak pracują, co chcą wynieść do państwa polskiego, do społeczeństwa. Bardzo złe i bardzo naganne. I w tym kontekście powiedziałam, że już nawet ta reakcja, która i nakręcenie tych emocji poprzez słowa pana ministra świadczy o tym, że te słowa były niewłaściwe. Ja nie chcę wchodzić w to, co chciał przez to przekazać, jaka tam była głęboka myśl, właściwa czy niewłaściwa. W mojej ocenie była to niewłaściwa wypowiedź, bardzo, bardzo niefortunna. Tak, a propos niefortunnych wypowiedzi i oskarżeń ministrów czy pani minister z rządu, zajmijmy się swoim podwórkiem, żeby ministrowie nie udzielali niefortunnych wypowiedzi, bo naprawdę dzisiaj...
1: Andrzej Szeptycki jest politykiem Polski 2050.
0: Tak jest, bo naprawdę dzisiaj nie powinniśmy dolewać oliwy do ognia. A jak to robią aktywni politycy, jak to robią ministrowie, jest to podwójnie naganne.
1: Ale powinien odejść ze stanowiska, tak jak apeluje opozycja. Pani Katarzyna Połczyńska-Nałęcz powiedziała, że nie przewiduje takiego scenariusza.
0: To jest akurat decyzja pana premiera Donalda Tuska. On jest szefem rządu i pan premier będzie decydował.
1: W Senacie będą prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Czy jak pani zagłosuje w tej sprawie?
0: Pani redaktor, szanujemy każdego człowieka, szanujemy każdego obywatela. Każdy ma prawo do, w ramach swojej sfery publicznej do podejmowania swoich decyzji. Nikt nie może czuć się dyskryminowany. To jest minimum tego, co możemy zrobić. Oczywiście zagłosuję za.
1: A jak prezydent zawetuje tę ustawę, która i tak już
0: nie
1: jest
0: po raz pierwszy
1: okrojona?
0: Nie mam na to wpływu, nie po raz pierwszy. Tak, liczę się z tym, że pan prezydent tą ustawę może zawetować. Już będziemy apelować, żeby tak się nie wydarzyło. No nie mam wpływu na decyzję pana prezydenta. Pan prezydent za czas jakiś, jak będą wybory, myślę, że wtedy otrzyma odpowiedź społeczeństwa.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moją gościnią była Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, kandydatka na prezydentkę Krakowa, a w czwartek za tydzień będzie moją i państwa gościnią Daria Gosek-Popiołek, polityczka lewicy, która też się ubiega o urząd prezydenta Krakowa.
2: To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli
3: Maciej Konieczny, Partia Razem i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Trwa wymiana ognia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi w Zatoce Perskiej. Czy mamy do czynienia ze wznowieniem wojny?
5: Mamy do czynienia z trwającym cały czas na niskiej bądź średniej intensywności konflikcie, przedłużającym się. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że Donald Trump w swojej naiwnej wizji szybkiej operacji wojskowej w Iranie w najgorszych snach nie liczył, że jeszcze ten konflikt będzie trwać. Więc jest sytuacja, w której Stany Zjednoczone chciałby się jak najszybciej

0: Czyli z tego wymiksować. Donald Trump jest trochę na musiku. Natomiast Izrael nie chce zakończyć tego konfliktu, bo nie osiągnął swoich celów wojskowych bliżej nieokreślonych. Przede wszystkim chodzi o rozprawę z Hezbollahem. A Iran ma czas pewnie nieograniczony, ale ma jeszcze możliwości kontynuowania tego konfliktu, eskalowania go w niektórych aspektach i to jest jakaś przestrzeń do tego, żeby wymusić ustępstwa na Stanach Zjednoczonych.
1: O co tak realnie toczy się teraz ta wojna?
0: Iran chce wyjść z mniejszymi stratami, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o kwestie materialne, czyli chciałby móc pobierać opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz, chciałby także zachować swój program nuklearny, chce także, to jest oczywiste dla przetrwania także reżimu, wyjść z tego konfliktu zwycięsko. Na ten moment jest w stanie się przedstawić jako zwycięzca, który podstawił opór temu dużo większemu, dużo potężniejszemu przeciwnikowi, czy też dwóm przeciwnikom, dlatego właśnie, że może sobie pozwolić jeszcze przez jakiś czas zapewne na kontynuowanie tego konfliktu, to stawia bardzo twarde warunki, na które Stany Zjednoczone nie chcą się zgodzić, a Izrael nie ma nawet takiego planu, więc trochę jest pad i ten pad powoduje, że co prawda niby jest zawieszanie broni, ale ta wymiana ognia cały czas trwa.
1: Pan zwrócił uwagę na to, że dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na kontynencie północnoamerykańskim, ale ta wojna ma też konsekwencje gospodarcze. Za BBC podaje dane, że inflacja w maju w Stanach Zjednoczonych wyniosła 4,2% w porównaniu do kwietnia, kiedy to było 3,8%. W odpowiedzi na to Donald Trump powiedział: kocham to, liczby są świetne, naprawdę kocham inflację.
0: Donald Trump wielokrotnie dawał wprost do zrozumienia, że te koszty życia dla Amerykanów to jest poświęcenie, na które on jest gotów. I to odbija się także na poparciu dla Donalda Trumpa, dla Republikanów. Myślę, że przed nadchodzącymi wyborami jesiennymi Partia Republikańska jest przerażona. Donald Trump buduje swoją salę balową, ma inne priorytety ewidentnie niż koszty życia w Stanach Zjednoczonych. To jest tutaj w oczywistej sprzeczności do tego, co mówił idąc do wyborów, mówiąc, że koszty życia są najważniejsze, a w ogóle America First i na pierwszym miejscu będzie stawiał dobro Amerykanów. Okazało się, że to kompletną nieprawdą. Awantury międzynarodowej, budowa sali balowej, kompletnie kuriozalne przedsięwzięcia wizerunkowe, to jest to, czym Donald Trump tak naprawdę żyje.
1: I 80. urodziny swoje z galą sztuk walk mieszanych, z wizytą Karola Nawrockiego. To dobrze, że prezydent dostał zaproszenie? To dobrze, że tam leci?
0: Pewnie dobrze, że dostał zaproszenie, ale no jest to dość szczególna impreza. No to jest sytuacja, w której pewnie odmówić byłoby nie na miejscu, ale wydaje mi się, że całe to przedsięwzięcie z walkami w klatce w Białym Domu jest jednak dość kuriozalne i nie na miejscu, ale no to już nie jest po naszej stronie. Tak sobie 80. urodziny urządza obecny prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: A to jest realnie szansa na to, żeby na przykład rozwiązać polskie problemy z kontyngentem amerykańskim w kraju?
0: Myślę, że prezydent Trump podczas swoich wielkich urodzin z galą walk zajmował będzie się innymi rzeczami. Ale pewnie tak, no pewnie warto być, no jak bardzo kuriozalnie by to przedsięwzięcie nie wyglądało, bo na tym polega dyplomacja. Czasami nasi partnerzy zachowują się w sposób, który jest dziwny i niekoniecznie przypada nam do gustu, ale no nie my decydujemy o tym, jak ten dzień będzie wyglądał.
1: A jak pan ocenia działania polskiej administracji wobec Ukraińców po upamiętnieniu bohaterów UPA?
0: Jeżeli chodzi o samą kwestię odebrania orderu, to wydaje mi się, że ostra, symboliczna odpowiedź na ten nieakceptowalny, ale też z natury swojej symboliczny gest nadania imienia UPA jednostce wojskowej jest na miejscu. I tutaj chciałbym rozróżnić tylko dwie rzeczy. Jedno to jest kwestia działania politycznego. Ja tutaj uważam, że samo odebranie Zełenskiemu orderu mogłoby pozostawać wątpliwości co do naszych kierunków politycznych i sojuszy. Stąd też zaproponowałem, żeby jednocześnie odebrać Gerhardowi Schröderowi, żeby było jasne, że nie chodzi tu o żaden prorosyjski czy antyukraiński zwrot, ale po prostu o odpowiedź na konkretne działanie strony ukraińskiej. I tak zupełnie szczerze, jakbyśmy mówili na przykład o odpowiedzi ormiańskiej na upamiętnienie rzezi Ormian przez Turków, jak mówilibyśmy o wrażliwości izraelskiej na kwestię pamięci o Holokauście, to byśmy mieli więcej zrozumienia, mam wrażenie, czasami dla takich postaw, niż mamy sami dla siebie, kiedy chodzi o ludobójstwo wołyńskie. Więc ja rozumiem potrzebę odpowiedzi symbolicznej ze strony państwa polskiego, natomiast to, że przy tej okazji pojawiają się tak absolutnie skandaliczne i horrendalne wypowiedzi i emocje, jak to, że Janusz Kowalski domaga się w Sejmie czystek etnicznych w polskim rządzie, to już zupełnie co innego.
1: Mam problem, czy w ogóle poruszać ten temat Janusza Kowalskiego. Są i tacy, którzy twierdzą, że odebranie orderu Orła Białego będzie prowadziło do eskalacji konfliktu, która może być już później trudna do zatrzymania. W kontekście także konferencji o odbudowie Ukrainy nadchodzącej, no i przyszłych relacjach polsko-ukraińskich.
0: Za tą eskalację odpowiada strona ukraińska. To prezydent Zełenski ryzykuje odebranie tego orderu swoimi działaniami zupełnie niepotrzebnymi, bo to nie jest tak, że nadanie imienia UPA jednostce wojskowej było jakoś fundamentalnie ważne dla Ukrainy. Myślę, że Zełenski też w oczywisty sposób nie jest nacjonalistą ukraińskim czczącym UPA. Po prostu zdecydował, że politycznie mu się to opłaca i w naszym interesie jest, żeby takie gesty się nie opłacały. I ja mam też też takie przekonanie,

0: że jeżeli nie będziemy w stanie asertywnie tutaj reagować, to też będzie na niekorzyść relacji polsko-ukraińskich i nastrojów antyukraińskich w Polsce.
1: A jakie mamy siły, metody oddziaływania na Ukraińców? Poza tym orderem Orła Białego. W takim kontekście realpolitik?
0: Też reakcja strony ukraińskiej, delegacja ukraińska w Polsce, to, że faktycznie po tamtej stronie widać reakcję, pokazuje, że to jest symboliczne, ale realne narzędzie. Na pewno nie powinniśmy w żaden sposób utrudniać ani ograniczać swojego wsparcia dla Ukrainy w kwestii walki z rosyjskim okupantem, bo to musi być absolutnie jasne. W polskim interesie jest to, żeby Ukraina zwyciężyła z Rosją. Wsparcie militarnego wysiłku Ukrainy nie jest tylko czymś, co robimy, bo jest słuszne, ale przede wszystkim czymś, co nam się opłaca, więc tutaj należy rozróżnić te rzeczy. Na pewno nie powinniśmy w żaden sposób podważać naszego wsparcia dla walczącej Ukrainy w sensie militarnym.
1: A co jeśli Ukraina się z tego nie wycofa?
0: To niestety będziemy mieli do czynienia z pewną eskalacją, jeżeli chodzi o kwestie polityki historycznej i pewnie na kolejny przełom przyjdzie poczekać na lepsze warunki, lepsze czasy, ale wciąż jestem przekonany, że gdyby polska strona nie zareagowała, to nie znaczy, że nie byłoby problemu. To oznacza, że wybuchłyby też jeszcze większe emocje antyukraińskie po stronie polskiej, bo wielu obywateli miałoby poczucie, że ich także często bardzo osobiste, rodzinne historie zostały unieważnione. Więc myślę, że to nie jest taka prosta kalkulacja, że skoro my ostro reagujemy, to ta eskalacja będzie większa. Ten kryzys rozpoczął prezydent Zełenski swoją niemądrą decyzją.
1: Prezydent powinien się jeszcze wstrzymywać, tak jak się wstrzymuje obecnie, dać czas stronie ukraińskiej na przemyślenie decyzji. Czy podjąć już decyzję o odebraniu orderu?
0: Nie mam pełnej wiedzy o toczących się rozmowach. Mam taką nadzieję, że ta decyzja będzie podjęta racjonalnie i będzie miała na celu nie jakiś polityczny spektakl wewnętrzny czy granie na emocjach, ale faktycznie posunięcie spraw do przodu.
1: Marcin Kierwiński pozostał ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To dobrze?
0: My mamy do Marcina Kierwińskiego swoje zastrzeżenia. Jeżeli chodzi o samo pełnienie funkcji ministra, to mamy do czynienia z dość dziwną sytuacją, w której premier Donald Tusk dość regularnie mówi o tym, że Polsce grozi wojna za kilka miesięcy. Czy tak naprawdę bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo realne? A jeżeli chodzi chociażby o obronę cywilną, szkolenia dla ludności cywilnej, nie dzieje się nic, co było jakkolwiek proporcjonalne do tych zagrożeń. Więc albo Donald Tusk straszy wojną w sposób nieuzasadniony i myślę, że on powinien wtedy podać się do dymisji, albo minister Kierwiński nie przygotowuje nas na realne zagrożenie, o którym informuje premier.
1: Widział pan kampania Olioc, obrona ludności, obrona cywilna, bombardowanie spotami z każdej strony?
0: Jeżeli miałoby być prawdą to, co mówi premier o bezpośrednim zagrożeniu za kilka miesięcy, to rozsyłanie instrukcji do obywateli jakkolwiek fajne jest dalece niewystarczające. Nie mamy schronów, nie mamy powszechnych szkoleń. To jest główny zarzut do ministra Kierwińskiego, jeżeli chodzi o jego funkcję. Ale minister Kierwiński jest także potężnym baronem warszawskim Platformy Obywatelskiej, który pomiędzy działaczy Platformy, PSL-u, znajomych i rodziny rozdziela hojnie intratne stanowiska publiczne, niezależnie od ich kompetencji. I ja wiem, że to jest trochę jak próba wręczania mandatów za przekroczenie prędkości w torze Formuły 1, mówienie o nepotyzmie w polskiej polityce, ale jednak kiedyś musimy skończyć z tą patologią koryciarstwa, a minister Kierwiński w tej roli barona Koalicji Obywatelskiej Mazowieckiego-Warszawskiego no wsławił się naprawdę nie najlepiej, jeżeli chodzi o taką formę polityki z naszej perspektywy nieakceptowalną, polegającą na tym, że zdobywamy władzę i dzielimy stanowiska publiczne jak głupy. A Gazeta Wyborcza chociażby opisywała to, jak samorząd mazowiecki z samorządem warszawskim wymieniają się działaczami, żeby móc ich wzajemnie zatrudniać.
1: Chociażby zatrudnienia w kolejach mazowieckich, to tylko jako jeden przykład z wielu.
0: Bardzo wielu, niestety.
1: Obsadzanie swoimi spółek miejskich było jednym z powodów odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Jak pan patrzy na ten krakowski bój z deklaracją co najmniej 15 kandydatów?
0: Kandydatką razem jest Aleksandra Owca, radna Krakowa, która między innymi wymusiła jeszcze zarządu prezydenta Miszalskiego na Radzie Miasta przyjęcie rezolucji o rozdziale i zakazie zatrudniania radnych w spółkach, więc także na tym odcinku ma sukcesy, która wymusiła ograniczenie grup przedszkolnych, a w każdym razie deklarację prezydenta Miszalskiego, bo z realizacją w tym momencie okazuje się nie jest tak łatwo, która sprawiła, że Kraków jako drugie miasto w Polsce opodatkowało pustostany deweloperskie, te komercyjne mieszkania, które stoją puste na zasadzie komercyjnej, tak żeby nie opłacało się trzymać deweloperom pustych mieszkań i która teraz kandyduje na prezydentkę Krakowa, także z taką mocną agendą antykoryciarską przeciwko kolesiostwu w samorządzie i to w naszej ocenie jest najlepsza kandydatka, to nie pozostawia wątpliwości.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie.
2: Wiesz, pamiętam w latach 80., kiedy byłem tu pierwszy raz, docierało się do tego miejsca piętrowymi wagonami. Było tutaj prawie jak na końcu świata. Dopiero potem się dowiedziałem, że to jest

0: centrum świata literackiego w Polsce, jedno z.
1: To prawda. Dla mnie wtedy to był w ogóle koniec świata. Nie wydawało mi się, że są jakiekolwiek kraje poza Wisłą, a na pewno nie Wisłą Głębce. Ja przyjeżdżałam tutaj przez ładnych kilkanaście lat jako dziewczynka. Każdego roku na wakacje moi rodzice mnie tu przywozili, dziadkowie i prababka odbierali. I właściwie całe moje letnie życie spędzałam tu w Wiśle, albo na dworcu Wisła Uzdrowisko, albo Wisła Głębce, ponieważ kochałam pociągi i siadałam sobie na ławeczce po to, żeby machać ludziom. Myślę, że to był taki sposób mojej prababki, żeby mnie czymś zająć. Idź tam, zobacz, czy ktoś nie jedzie. I siadałam sobie na tym obrośniętym bluszczem wtedy dworcu i machałam wysiadającym i przesiadającym się, jadącym dalej.
0: To jest jedno z twoich ulubionych miejsc w Wiśle, ten dworzec, Wisła Głębce?
1: Tak, to prawda. I Wisła Głębce, i Wisła Uzdrowisko, bo tu mamy kilka dworców w Wiśle, ale Wisła Głębce szczególnie, bo tu naprawdę dalej pojechać się nie da. I widać już tylko góry. I ta trochę idea końca świata, że pociągiem można dotrzeć na skraj mapy, była niezwykle pociągająca i dlatego bardzo się cieszę, że nadal tu dojechać można nawet z samej Warszawy.
0: No właśnie, ale dojechać tutaj pociągiem to trzeba z Warszawy do Katowic, z Katowic do Wisły. Wisła Głębce też jest stacją końcową, więc można. O, teraz przed nami pociąg, który jedzie z kolei do Cieszyna. Cieszyn to też jest dla ciebie i tobie bliskie miasto.
1: Absolutnie. Właściwie myślę, że mogłabym jeździć tylko na trasie Wisła Głębce i Cieszyn i niekoniecznie w ogóle poznawać resztę świata. Za moich czasów nie jeździł pociąg do Cieszyna, trzeba było jechać PKS-em, ale teraz jak najbardziej przez Goleszów można prosto do Cieszyna się dostać. Tam jeździć.
0: Wisłe Kopytko.
1: A Wisłe Kopytko, tak. Dziechcinkę, Uzdrowisko i tak dalej. Ustroń, Jawornik, Wisła Jawornik. Cieszyn jest dla mnie super ważny, ponieważ tam jeździłam w nagrodę. Właśnie spędzałam te wakacje z dziadkami tu w Wiśle, tak byłam grzeczna, co zdarzało się dosyć rzadko, to wieźli mnie tam w kokardach i białych podkolonówkach na lody i żeby się podziwiać na Czechy, ponieważ wtedy granica była jeszcze prawdziwą granicą i można było stanąć nad Olzą i popatrzeć na ten zagraniczny kraj.
0: Ciekawe, za ile ten pociąg odjedzie, bo on chyba w trakcie naszej rozmowy zacznie udawać się w stronę Cieszyna, ale zanim ta oficjalna część rozmowy, to jeszcze może wyjaśnijmy słuchaczkom i słuchaczom, jak ten budynek dzisiaj wygląda, a jaki był wtedy, kiedy tu byłaś pierwszy raz i kolejny.
1: Teraz jest troszeczkę zapuszczony, ale właściwie się nie zmienił, to znaczy to jest ta sama bryła. Ja myślę, że on powstał prawdopodobnie wtedy, kiedy wiadukt w Łabajowie, czyli w latach 30. I jak wszystkie dworce w tym regionie ma taką drewnianą werandę. I właśnie w dzieciństwie pamiętam, że i ten dworzec, i Wisła Uzdrowisko miały tą werandę obrośniętą bluszczem i były takim schronieniem przed upałem. Wisła Uzdrowisko był też taki kiosk piwny, no, który był pierwszym przystankiem Jerzego Pilcha, jak wysiadał w Wiśle, to zaczynał swoją drogę krzyżową właśnie na dworcu w Wiśle. No ja nie, bo byłam małą dziewczynką wtedy, ale to było takie miejsce nie tylko przesiadkowe, ale też miejsce spotkań towarzyskich i tego właśnie pierwszego piwa, kiedy się już do Wisły zjechało.
0: To nasi słuchacze i nasze słuchaczki na pewno już poznali, poznały, ale oficjalnie zamykają się drzwi pociągu, który pojedzie do Cieszyna, nie wiemy kiedy. Wszyscy poznali, ale przedstawiam oficjalnie w Ludziach w podróży na dworcu Wisła Głębce, nagrywanych Agata Romaniuk. Dzień dobry oficjalnie, dobry wieczór oficjalnie.
1: Dzień dobry, patrzymy na góry i pozdrawiamy Państwa serdecznie.
0: Mieliśmy do wyboru dwa miasta, Wisła i Cieszyn, i w sumie Wisła wygrała, dlatego że dla mnie przynajmniej w historii opowieści o twoim życiu jest mniej oczywista. Tymczasem, kiedy mnie przekonywałaś, że Wisła, to wysyłałaś do mnie zdjęcia, na których są elementy zabudowań rodzinnych, postaci, które potem przeszły do twoich książek, więc skądże i z kiedyżże twój ród tutaj w Wiśle?
1: Moja prababka urodziła się w Jablunkowie, to jest teraz miasteczko po czeskiej stronie, niedaleko Cieszyna. Zresztą tak jak babka Czyżowa, znana Państwu może z prozy Pilcha, nigdy się z tych okolic nie ruszała, a różne kraje do niej przychodziły. A to Niemcy, a to Czechy, a to Polska. I tak samo z moją prababką, która urodziła się, kiedy Jablunków był po polskiej stronie, a potem trafił do Czech, a mieszkała całe życie w Strumieniu, miasteczku na Śląsku Cieszyńskim. Moja babcia z kolei urodziła się w Cieszynie. Ale w latach 30. pradziadkowie moi zbudowali dom letniskowy w Wiśle w takim charakterystycznym wiślańskim stylu z dwoma mansardami, właśnie drewnianą werandą. Umiejscowiony był na wzgórzu na ulicy Wiślańskiej, a teraz Burszego. Ona się nazywa od biskupa ewangelickiego Burszego. I ja tam przyjeżdżałam, odkąd właściwie pamiętam. I pierwsze zdjęcia są takie z moją mamą tulącą mnie w ramionach, aż do początku lat 2000.

0: miesięcznych, kiedy niestety ten dom straciliśmy po śmierci mojej prababki, rodzina sprzedała parcelę i od tego czasu już nie mam swojego miejsca w Wiśle, ale te wszystkie wspomnienia zostały. Pierwszą w życiu książkę z biblioteki wypożyczyłam z Biblioteki Wiślańskiej. Nie powiem Państwu, a może mogę powiedzieć, co to było. To była Czarodziejska Góra Tomasza Manna, bo wydawało mi się, że to będzie jakaś taka baśń przygodowa, a miałam 8 lat i w ogóle nie udało mi się przez nią przebrnąć. Chodziłam też do kina Marzenie, które mieściło się w tym samym budynku, co biblioteka i pamiętam, że można tam było kupić jeden bilet na jeden seans i schować się za kotarą i przeczekać na film dla dorosłych i to były wspaniałe przeżycia.
1: Czyli ta Wisła to właściwie jest opowieść o tym, że ty od dziecka byłaś w podróży, bo nie urodziłaś się tutaj.
0: Tak, urodziłam się w Warszawie, mieszkam w Warszawie, ale co roku odbywałam tę podróż do Wisły i to wtedy, wiecie Państwo, nie było Intercity, Eurocity, w ogóle różnych takich pociągów, tylko się człowiek tłukł długo przez całą Polskę i właśnie ten ostatni odcinek z dwupiętrowymi wagonami i wysiadał ugotowany, zmęczony i uradowany na dworcu w Wiśle, że wreszcie zaczynają się wakacje, które wydawały się wtedy nie mieć końca. Zresztą pamiętam, w którymś roku rodzice zapomnieli mnie odebrać i zostałam z prababką do połowy września, zdaje się. I to były chyba najlepsze wakacje mojego życia.
1: Jak to zapomnieli cię odebrać?
0: Och, w tamtych czasach, bo rodzice byli bardzo młodzi, zresztą dziadkowie zapominali odebrać mojej babki. To jest w naszej rodzinie po prostu takie powszechne. Staram się teraz też zapomnieć moich synów, ale te czasy są takie, że już trudniej jest zapomnieć. No, nie odbierało się tak na zicher zaraz 1 września. No, więcej było luzu i można było poczekać, aż spadną liście i dopiero wtedy zawiązać te sznurówki, uczesać, zapleść warkocze i pójść do szkoły.
1: Co wiesz o swoich przodkach stąd, z Wisły? Kiedy docieraliśmy na dworzec Wisła Głębce, to zaczęłaś mi opowiadać o jakiejś historii, o mezaliansach i o opowieściach świecko-nieświeckich.
0: To prawda. Ja poznałam moją prababkę i jej dwie siostry. Nie znałam już mojej praprababki Zuzanny, chociaż też była podobno krewką osobą. Ale właściwie tym takim moim doświadczeniem dzieciństwa było przesiadywanie z moją prababką Stefanią i jej siostrami Anielą i Walerią właśnie na tej werandzie w Wiśle. Pamiętam, że babka, mówiliśmy o niej babka, chociaż to była moja prababka, babka Stefa sadzała mnie na ryczce. To jest takie malutkie, niskie krzesełko i kazała albo przebierać, obierać groszek cukrowy, albo ziemniaki, albo coś, podczas gdy ona ze swoimi siostrami grała w remika, albo rozwiązywały krzyżówki, albo robiły koronki, ponieważ wszystkie kobiety w mojej rodzinie były koronczarkami. No i opowiadały różne, gwarą zresztą, śląsko-cieszyńską, różne sprośne historie o sąsiadach, romansach, mezaliansach i kleły oczywiście na lutrów, ponieważ moje kobiety w mojej rodzinie były katoliczkami, a Wisła, jak wiadomo, i katolicka, i ewangelicka. Nasz kościół katolicki w gorszym miejscu, w miasteczku się usadowił, no więc zawsze czekaliśmy, czy nasi piersi będą bili tymi dzwonami na 12, czy lutry.
1: A te mezalianse?
0: No mezalianse też były, no romanse różne. Brat mojej prababki był farorzem, czyli proboszczem, na farze się mówi, czyli na proboszczstwie w Ustroniu. No i jak wszem było wiadomo, miał kochankę przez wiele dziesiątek lat i była kobietą absolutnie skandalicznie się zachowującą, nawet do tego stopnia, że na jego pogrzeb przyszła w białych pończochach. Moja prababka po prostu żegnała się, jak o tym mówiła, robiła znak krzyża, żebym, broń Boże, nigdy w białych pończochach po 16 nigdzie się publicznie nie pojawiała.
1: To są przesądy, porady. O, pociąg odjeżdża.
0: Tak, pociąg odjeżdża, rusza, proszę Państwa, rusza w świat, w tym przypadku do Cieszyna. My siedzimy sobie na ławerce, ale zew podróży jest. Ja bym bardzo miała ochotę wsiąść na gapę. Nie wiem, czy to by nam uszło.
1: No nie wiem, jesteś trochę u siebie, to może by ci wybaczono, ale kończąc wątek, to były takie trafne porady twojej babki, prababki?
0: O bardzo. Moja prababka na przykład mówiła, że mąż to jest rzecz epizodyczna. Ja uważam, a miała w tym względzie doświadczenie, więc uważam, że to trafne było. No, wiele z nich, tych porad, nie da się już dzisiaj zrealizować. Na przykład moja prababka uważała, że trzeba mieć dziewczynę od włosów. Co przyjdzie rano ci włosy nakręcić, bo nawet jak jesteś w bardzo złym humorze, albo źle się czujesz, albo nieszczęście cię ogromne spotkało, to nie może być tego po twoich włosach widać. A tutaj redaktor Nogaś ma łatwiej, moim zdaniem, bo nie ma tak wiele do kręcenia, ale ja całe życie chciałam mieć kogoś, kto będzie kręcił mi papiloty i no jeszcze się nie doczekałam.
1: Ja mam łatwiej, bo nie mam już zbyt wiele do czesania też.
0: To prawda też. No ale może też widzisz, bardzo jesteś szczęśliwy i to po włosach też i po brodzie szczególnie widać.
1: Mogłaś zaprzeczyć. Zobacz, odjechał pociąg, państwo tego nie widzą, ale mogą sobie to wyobrazić i od razu odsłoniły się Szczyty Beskidzkie. W Wiśle jest pięknie. Ja też tutaj spędzałem dużą część swojego dzieciństwa.

0: ale nie miałem tutaj żadnej parceli, natomiast stąd wychodziliśmy wiele osób z mojej rodziny na szczyty od Baraniej Góry. Tutaj przecież Wisła zaczyna swój bieg i w inne strony. Beskidycie jako miejsce, myślę o paśmie górskim, o tym jak krajobraz wygląda, też fascynowały od dziecka?
1: Tak, chociaż tak jak górale często nie jeżdżą na nartach i nie wędrują do Morskiego Oka, to my tutaj też zawsze mieliśmy jakieś gospodarskie obowiązki i wcale się po górach nie chodziło. Zresztą moja prababka była już wtedy kobietą 80-paroletnią, więc trudno, żeby przemierzała te szlaki, więc ja raczej te góry oglądałam. I pamiętam takie doświadczenie patrzenia, co one robią. Więc na przykład jak Czantoria, która akurat jest w Ustroniu, kurzyła, czyli zbierały się nad nią chmury, to wiadomo było, że idzie na deszcz. I moja prababka codziennie wieczorem kazała się podziwać z werandy na Czantory, jak kurzyła, to szło na deszcz. I dopiero jako dziewczyna na studiach zaczęłam po Beskidach naprawdę chodzić i po schroniskach. Do dzisiaj to robię. W zeszłym roku przeszliśmy z moim synem z Szyndzielni, to jest w okolicach Bielska, przez Klimczok, na Storzek, a potem na schronisko w Soszowie i na Czantorię Wielką. Więc dopiero później schodziłam te okolice i zawsze też przyjeżdżaliśmy pociągiem, wysiadaliśmy i ruszaliśmy w trasę. I do dzisiaj jest to wspomnienie miłe mojemu sercu i właściwie tego roku też planuję to zrobić.
0: Gdzie?
1: No właśnie jeszcze nie wiem, które schroniska tym razem, ale myślę, że zaczniemy na Równicy, to jest też w Ustroniu i będziemy się przemieszczać w stronę Wisły i gdzieś po drodze nocować. Zresztą moi bohaterowie, kociuszajkowi, czyli koty śledczy, futrzani śledczy, też w najnowszej części wybiorą się na Górę Cieńków, wybiorą się doliną Wisły Malinki, przejdą pod wiaduktem w Łabajowie i ostatecznie będą się naradzać w schronisku na Soszowie, który jest pięknym schroniskiem z lat 30. drewnianym, z przeszkloną werandą, prawdziwym piecem kaflowym. Bardzo Państwa zachęcam, żeby je odwiedzić, póki ono jeszcze tak wygląda.
0: Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, z czasów naszego dzieciństwa, to było w tamtym wieku, było też takie piękne schronisko pod Tułem. Nie ma go już tutaj, to było trochę dalej. Nie umiem pokazać na mapie w radiu. Trzeba było trochę od Wisły się oddalić, no ale urok schronisk PTTK z tamtych lat to jest coś, czego dzisiejsza młodzież nam może zazdrościć.
1: Może zazdrościć, ale też docenia. Właśnie mój starszy syn, który jest tutaj z nami i gdzieś krąży po dworcu, jest harcerzem i w związku z tym z wielką radością ze mną po tych schroniskach chodzi. Część z nich naprawdę jest w ogóle nietknięta jakimiś przemianami i transformacją. I na przykład schronisko na Szyndzielni, ciągle ma te same drewniane meble, które pamiętam z lat 80. i taką budkę, wydawkę, gdzie można kupić wrzątek i zupę. Kiedy byliśmy tam w zeszłym roku pod koniec sierpnia, to byliśmy jedynymi ludźmi, którzy tam nocowali. To było jakieś zupełnie magiczne doświadczenie. Nasze głuche kroki na tych korytarzach i rześki, wspaniały poranek z widokiem na góry.
0: A czy kiedy przyjeżdżałaś tutaj na wakacje do Wisły i gdy rodzice zapominali cię zabierać pod koniec sierpnia, to już wtedy myślałaś o tym, że będziesz pisać?
1: Tak, pamiętam, że wtedy była taka moda na robienie tak zwanych widoczków, czyli znajdowało się, dzieci się wtedy bawiły tym, co było, jeśli Państwo pamiętacie, znajdowało się denko ze zbitej butelki i jakieś wkładało pod nie kamyczki i płatki kwiatków i co tam kto znalazł w wykopanym w dołku ziemi i liścik z życzeniami i marzeniami. Ja taki widoczek, liścik do samej siebie napisałam i znalazłam go, jak właściwie odkopałam, jak sprzedawaliśmy ten dom, co było 20 lat później. I dało się tam przeczytać, o czym wtedy marzyłam, mając lat 11. I to było o tym, żeby chłopak, który sprzedaje kasety pod smrekiem, mnie wreszcie pocałował. On nie wiedział o moim istnieniu, to się nie spełniło. Żebym miała włosy do pasa Loki, też się nie spełniło. I żebym została pisarką. I to się spełniło nie wtedy jeszcze, musiałam na to czekać kolejne 20 lat, ale się spełniło. Chłopak, co to sprzedawał te kasety, podobno strasznie się rozpił, więc może całe szczęście, że nam się jednak związek nie ułożył.
0: Zwłaszcza, że jak mawiano w twojej rodzinie, mąż to jest sprawa epizodyczna.
1: Właśnie, już taki ożyrok, czyli taki pijok, to zresztą to wspaniałe jest, bo kiedyś pamiętam mój wuj, który no jest rocznik pilchowy, jak kiedyś usłyszał, że o Jerzym Pilchu się mówi, że jest alkoholikiem, to się bardzo zdenerwował, powiedział, że żadny alkohol, tylko zwykły pijok i to w ogóle obraza jakaś i skandal.
0: To miejsce, Wisła, w którym jesteśmy, co roku upamiętnia swojego najsłynniejszego pisarza, Jerzego Pilcha, jest tu festiwal jego imienia pod naszym patronatem. Agata chodzi między scenami tego festiwalu w kapeluszu.

0: Taki ma lajerzy.
1: Tak, dokładnie. Zresztą to jest kapelusz wyprodukowany przez ulubioną fabrykę kapeluszy Jerzego Pilcha ze Skoczowa. Kiedyś to było ogromne przedsiębiorstwo, teraz nie tak duże, ale warto tam pojechać, ponieważ jest tam wspaniały sklep, z którym pani pomaga dopasować sobie kłobuk, jak to się tutaj mówi na Śląsku, czyli kapelusz, do podbródka nosa, po prostu linii policzka, i ja mam no kilka kapeluszy i chodzę w nich po prostu z sentymentu też i do Jerzego Pilcha, i do mojej prababki, która zawsze mówiła, że ładnie ci jest dziołcha w kłobuku, więc chodzę na festiwalu i nie tylko na festiwalu w tych kapeluszach.
0: Dodajmy, że to nie jest taki Śląsk-Śląsk, tylko to jest Śląsk-Cieszyński, bo mogą być z tego powodu awantury.
1: O, oczywiście tak, to nie jest Górny Śląsk, to nie jest Dolny Śląsk, to jest tutaj u nas Stela, czyli stąd Śląsk-Cieszyński, i ta gwara śląsko-cieszyńska też się troszeczkę różni. I kiedy ja wplatam do moich książek dla dzieci jej fragmenty, to czasami są duże spory i kłótnie o to, czy to jest sformułowanie, które się używa w Wiśle, czy we Wiśle, jakby się powiedziało, we Wisłach, czy w Koniakowie, czy w Istebnej. I czasami zażarte są te boje, ale ja się cieszę, że w ogóle o tym rozmawiamy, że dzieci w całej Polsce mają szansę przeczytać i że mogą, nie wiem, zrozumieć, co to znaczy, nie wiem, na Bahnhofie pisło ósma, czyli na dworcu wybiła godzina ósma.
0: Taki mieszany język, powiedziałbym tutaj.
1: Tak, to prawda. W gwarze śląsko-cieszyńskiej jest mnóstwo czechizmów, no ze względu na to, że jesteśmy tutaj na tym trójstyku, więc jest i niemiecki, bo przecież była bardzo duża mniejszość za czasów Cesarstwa Austro-Węgierskiego, jest polski. Moja prababka mówiła jakąś taką odmianą, w ogóle sobie tylko znaną. Ja bardzo często, jak wtrącam jakieś sformułowania, które ona używała, to wszyscy się patrzą na mnie ze zdziwieniem, bo one w ogóle nie są nikomu innemu znane. Czasami mi się też wydawało, że odnosi się do mnie uprzejmie, jak na przykład mówiła: ty mala opico, jak cię ciepnę do przykopy. A to było częściowo po czesku: ty mała małpo, jak cię pchnę do rowu. To jak na przykład nie chciałam iść po otoczaki, czyli po kamienie z Wisły, które prababka kazała nam przynosić wysoko z Wisły aż na skarpę, gdzie stał nasz dom. Myślę, że wyłącznie po to, żebyśmy się czymś zajęli. Bo nie było żadnego innego uzasadnienia, żebyśmy te kamiki nosili, ale myśmy nosili po prostu z zaangażowaniem godnym lepszej sprawy, a prababka stała i laską pokazywała, gdzie trzeba ciepnąć.
0: Mm-hmm. Mówiłaś o dzieciach, mówiłaś o języku, mówiłaś o Śląsku Cieszyńskim, to może przeskoczymy teraz tam, dokąd ten pociąg powoli zmierza, czyli do Cieszyna, no bo to jest jeden z wielu elementów twojej mapy pełnej podróży, mapy życiowej pełnej podróży. Właściwie opowieść o kotach z Cieszyna. Mimo że masz na swoim koncie także kilka książek mniej lub bardziej poważnych dla dorosłych, to cię uczyniło pisarką znaną w całej Polsce i poza Polską, czyli połączenie tego, co przygodowe, z przymrużeniem oka, z tym, co wyobrażone i właśnie ciągle pozwalające wracać do krainy dzieciństwa. Dlaczego koty są z Cieszyna, a nie z Wisły?
1: Dlatego, że ja po pierwsze przestałam jeździć do Wisły, jak straciliśmy dom, i przez jakiś czas byłam bardzo smutna, że nie mam tego swojego miejsca. Jednocześnie ciągnęło mnie na Śląsk Cieszyński. No i przypomniałam sobie, że ten Cieszyn dostawałam w nagrodę. I jak mnie jakieś różne nieszczęścia w życiu spotkały, to pomyślałam sobie w tym pierwszym pandemicznym lecie, kiedy się na chwilę świat, pamiętacie państwo, otworzył, pomyślałam, że teraz czas, żebym sama sobie tą nagrodę sprawiła. I wsiadłam w mój mikroskopijny samochód z kotką Laurą w koszyku i w pięknej sukni pojechałyśmy do Cieszyna. Oczywiście złapałam natychmiast gumę za Warszawą i piękna suknia przestała być taka piękna. Kotka dziko miauczała w koszyku, a ja klełam, po co mi to było. Ale jak już dojechałyśmy, to okazało się, że magia tego świata, nieodwiedzanego przeze mnie przez 20 lat, jest dokładnie taka sama. A Cieszyn jest takim miasteczkiem jak z takiej szklanej kuli ze sklepu z pamiątkami. Wiecie państwo, że się odwróci do góry nogami i te płatki śniegu spadają na kościół, na rzekę, na wzgórze zamkowe i rynek. I w Cieszynie to wszystko jest. W Wiśle mniej. Wisła jest turystyczna, rozciągnięta na wiele dolin, a Cieszyn jest takim idealnym miasteczkiem z Puzderka czy z Pozytywki. Wydawało mi się wtedy, i nadal tak myślę, że w związku z tym jest świetną scenerią dla przygód kryminalnych i w ogóle dla wielu różnych opowieści, które mogą się zdarzyć tylko w małym miasteczku, w którym się wszyscy znają, w którym pani Macurowa robi kanapki ze śledziem, a burmistrz Arkulary jeździ na rowerze. I dlatego koty zamieszkały tam. To pierwotnie miała być tylko jedna książka. No a dzisiaj 12 tom ukaże się jesienią. Nigdy nie myślałam, że na tak dobre i na tak długo zwiąże się z Cieszynem. Ale to była miłość od drugiego wejrzenia, ale myślę, że już na zawsze.
0: Ale

0: możemy już o tym powiedzieć, bo wspomniałaś, plus myślę, że to będzie wartość dodana naszego spotkania dla słuchaczek i słuchaczy, że 12 tom się tu gdzieś ma właśnie rozgrywać i to jest fajna opowieść, dlatego że jednym z elementów krajobrazu tej rozlanej w dolinach Wisły jest absolutnie przepiękny wiadukt kolejowy w Łabajowie, który ja pamiętam właśnie z dzieciństwa jako coś monumentalnego. Ostatnio się tam udałem i już nie przygniótł mnie tak jak kiedyś. Może dlatego, że przy moich niemal 2 metrach to jednak jest inna proporcja, ale robi to wrażenie.
1: Robi to wrażenie i jedno z najstarszych naszych rodzinnych zdjęć to jest zdjęcie właśnie mojej prababki Stefanii Ćwiglickiej z siostrą Walerką Koczy, która potem stała się policjantką w moich książkach i bliźniaczkami, moją babcią Aliną i jej siostrą Daną, jak stoją właśnie pod wiaduktem w Łabajowie. I dla mnie od dzieciństwa to było po prostu miejsce magiczne, no bo gdzież taka wielka konstrukcja i po co? Ona ma 25 metrów wysokości, 7 przęseł, 120 metrów długości i prowadzi wyłącznie tu, na stacji Wisła Głębce, bo w latach, no wojna przerwała możliwość dalszej budowy, bo ta trakcja kolejowa miała się ciągnąć aż do Koniakowa i Stebnej, a kończy się tu, gdzie kończy się świat i Wisła Głębce, więc jedna ze scen w tej nowej części Kociej Szajki, 12, rozgrywa się właśnie pod tym wiaduktem, no a będzie to historia o skoczkach narciarskich. Jeden z kotów postanowi być skoczkiem narciarskim, ponieważ uzna, że ma wspaniałe do tego predyspozycje, brzuszek jak piłka plażowa, dużo futra, nieść go będzie z wiatrem na cześć kota, wielkiego mistrza skoków narciarskich, kota Miałmysza, pewnie Państwu znanego, który osiągnął wiele sukcesów w tej dziedzinie sportu.
0: No tak, bo gdy chodzi o Miałmysza, czyli Adama Małysza, to w Wiśle też jest dużo miejsc, które są z nim związane. Skocznia w Malince nosi jego imię, ale w Domu Zdrojowym, może o tym warto powiedzieć, może kogoś to zachęci, żeby właśnie do Wisły się udać, jest Małysz z czekolady.
1: Jest to Małysz z czekolady kolorowej, proszę Państwa. Kiedyś, jednak jest postęp w Wiśle, muszę powiedzieć. Kiedyś
0: i chyba 2-0.
1: 2-0, tak, bo kiedyś był właśnie tylko z białej czekolady. No to po prostu nie oddawało wielkości tej postaci. Podobno ktoś kiedyś próbował odgryźć mu ucho i dlatego trafił do gabloty. No a teraz od jakiegoś czasu jest Małysz 2-0 z kolorowej czekolady, dar cukierników wiślańskich. No też już nie można go polizać ani ugryźć, bo też jest chroniony gablotą, no ale po prostu wygląda przesmakowicie. I jest w pewnym sensie zapowiedzią tego, co Wisło czeka, czyli otwarcia już latem tego roku Beskidzkiego Centrum Skoków, czy takiego Muzeum Skoków Narciarskich, gdzie też historię kariery Adama Małysza będzie można prześledzić. No więc nie dziwne, że i koty postanowiły przyjechać pociągiem oczywiście z Cieszyna do Wisły i rozwiązać jakąś zagadkę kryminalną, a poza tym sprawdzić, jak to by było skakać. Czy trzeba wąsy przykleić do policzków, czy ogon można na sztorc, czy nawigować po prostu i łapać w niego wiatr. Wydało mi się to bardzo zabawne, żeby koty były skoczkami narciarskimi. Mam nadzieję, że dzieciom też się to spodoba.
0: No dobrze, ale skoro jesteśmy już przy Kociej Szajce, to chyba musimy pójść dalej w tej opowieści. Zaczęliśmy prowadzić rozmowy i z radością to powiem, żeby 13 szczęśliwy tom jednak rozgrywał się w Warszawie, ale gdzie dokładnie?
1: A jeszcze tutaj nie wszystkie miejsca są ustalone, ale na pewno koty Piksele ruszą na staż do radia. No bo jednak byłoby stratą dla polskiego radia, gdyby tak utalentowani młodzieńcy, którzy mają 4 łapy, 1 ogon i opatentowali jedyną na świecie rozplątywarkę do kabli, którą się operuje 2 ogonami. 1 ogon z jednej strony, drugi z drugiej strony i po prostu wszystkie kable. I wydaje mi się, że polskie radio, na pewno macie dużo splątanych kabli, prawda? Więc takich 2 młodych stażystów w 13 tomie zamierzam, jeśli się radio temu przychyli, wysłać na staż. No i na pewno tam jakaś kryminalna sprawa się znajdzie, bo zawsze coś takiego jest.
0: To jest ciekawe, dlatego że my przy Myśliwieckiej, bo tam się ma akcja między innymi toczyć, mamy ogród. Kiedyś mieliśmy koty w budce, są jeże, dużo ptaków, piękne drzewa, więc nawet będą mogły w naszym ogrodzie namiot rozbić.
1: Tak, bo jednak ceny najmu są w Warszawie skandaliczne i nie wiem, gdzie by mieszkali, więc przyjadą rzeczywiście może z plecakami i z namiotem, takim typu iglo i rozbiją się na Myśliwieckiej. Tam część będzie się wylegiwać w namiocie, no a część pójdzie na staż, no bo jednak gdybyście wszystkie koty do radia wpuścili, to ja nie wiem, czy jakiś program by się udało nagrać albo na żywo wyemitować.
0: To w tej sprawie jeszcze będziemy się konsultować.

0: ponieważ ta audycja nosi tytuł Ludzie w podróży i ta podróż rozumiana jest na różne sposoby, ale także dosłownie, to chciałem cię zapytać, gdzie cię najdalej w życiu wywiało z domu?
1: Do Australii. Przez rok mieszkaliśmy z moim ówczesnym mężem i synami w Sydney. I to rzeczywiście była taka podróż na koniec

0: Cieszyna, jeśli chodzi o wielkość miasteczka, tak naprawdę najbardziej być może z Wisły albo teraz z Korumbeli, w której pomieszkujemy z moim mężem w Andaluzji. To jest takie już zupełnie maleńkie miasteczko na szczycie góry, gdzie jest nas pewnie kilkaset osób, niczego się przed nikim nie da ukryć, ale jak wyjeżdżam, to pani Fidela, to znaczy wierna, starsza pani, zawsze mówi, będziemy ci go pilnować przed kobietami z innych wiosek. I to mnie jakoś uspokaja.
1: A to jest dla ciebie ważne, żeby mieć takie miejsce swoje na ziemi, ale właśnie nie w wielkim skupisku, tylko wśród takich ludzi, wspólnoty, której można zaufać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby mieć dookoła siebie ludzi, którzy mogą właśnie zająć się naszym domem, kiedy nas nie ma, psa wyprowadzić. No, w czasie pandemii to byli ludzie, którzy kiedy chorowaliśmy, mogli nam zrobić zakupy i tak dalej.
0: To jest dla mnie w ogóle kluczowe i ja się urodziłam się w wielkim mieście i żyłam większość mojego życia w wielkim mieście i w ogóle tego nie doświadczyłam. Więc jak teraz tego doświadczam, zarówno w Cieszynie, jak i w Korumbeli, czy tu w Wiśle, to jest coś niezwykle ważnego i ja się nie mogę tym nacieszyć. Wiem, że to jest trochę, przyjechała paniusia z wielkiego miasta i zdziwiona, że sąsiedzi przynoszą jabłka. Tak, zdziwiona, a z drugiej strony zachwycona tym. I kiedy to się stało, że przestaliśmy doceniać takie gesty małej życzliwości? Pierwszego dnia, jak odebraliśmy taki stary klucz, bo ten nasz dom w Hiszpanii jest z XIV wieku, potem oczywiście przebudowywany i tak dalej. Kiedy odebraliśmy ten stary klucz, to pierwszego dnia ktoś załomotał do naszych drzwi. Myślałam, no na pewno komuś podpadliśmy. A to był nasz sąsiad Miguel, który przyniósł koszyk jajek, mówiąc, dzień dobry, witamy w miasteczku. Ja się teraz odwzajemniam, a to sernikiem, a to konfiturami z mirabelek polskich. Oni się tam strasznie dziwią, co to jest mirabelki. I te małe gesty życzliwości są tym, co wydaje mi się po prostu buduje taką spoistość społeczną. I oczywiście kosztem tego jest kontrola społeczna, to znaczy tam każdy od razu wszystko wie. Ale ja nie mam nic do ukrycia i wydaje mi się, że więcej jest tego zalet niż wad. Więc tak, przyjadę na staż z kotami do Warszawy, ale raczej Warszawę omijam łukiem, jeśli mogę.
1: A dlaczego właśnie tam? Co sprawiło, że w Andaluzji znalazłaś nowy kawałek swojego świata?
0: Ja studiowałam nie w Andaluzji, w Hiszpanii, no już ładnych kilkadziesiąt lat temu i zawsze myślałam, że chciałabym do tego kraju wrócić. Akurat ja studiowałam na północy Hiszpanii, gdzie było bardzo deszczowo i to przypominało mi Wisłę, bo Asturia jest też takim górzystym rejonem, a Wiśle, no czasami tu się w Wiśle mówi, że jak zacznie padać, to potem rok pada. I bardzo chciałam jednak miejsca, w którym nie pada tak dużo i jest słonecznie, więc uznaliśmy z mężem, że będziemy szukać też po prostu bardziej na południu i takiego miejsca, które będzie jeszcze nietknięte turystyką. I akurat tam, to nasze miasteczko wysoko w górach, malutkie, nie nad morzem, bez hoteli i basenów, jest takim miejscem. Tam nie ma nic cyfrowego, tam nie ma żadnych neonów, tam nie ma żadnych korków, tam nie ma niczego takiego. Myślę, że jakby zamknąć oczy, to mogło być lata 60. tamtego, nawet nie trzeba właśnie zamykać oczu, można nie zamykać i tam jest tak jak w latach 60. i mi to jakoś bardzo, bardzo odpowiada i bardzo mnie to wycisza, tam się też dobrze pisze, więc chyba stąd.
1: Trochę uciekliśmy od tej Australii, o której mówiliśmy chwilę temu, w stronę Hiszpanii i innych miejsc. Australii, w której byłaś w nieco innym składzie czas jakiś temu, ale myślę, że może warto zadać pytanie, czego cię rok pobytu na Antypodach nauczył? Czy jest jakaś taka rzecz, którą wyniosłaś z kontaktów z ludźmi, z obserwacji przyrody? Ja ostatnio spędziłem kilkanaście dni w Australii, w Melbourne. I na przykład zwróciło moją uwagę takie zjawisko zachodzącej zmiany społecznej, że bardzo się to społeczeństwo zmienia, gdy chodzi o jego wygląd, że znacznie więcej osób z Azji tam obecnie mieszka, zaczyna życie niż jeszcze dekadę temu.
0: To prawda. Dla mnie to nie było pierwszy raz, kiedy mieszkałam gdzieś bardzo daleko, bo mieszkałam przez rok w Stanach i to w Georgii, czyli na takim głębokim południu amerykańskim. To jeszcze było w latach 90. Potem mieszkałam kilka lat w Omanie, więc to była kolejna taka przeprowadzka gdzieś bardzo daleko i wiedziałam już, jak sobie poradzić. To znaczy, że trzeba po pierwsze znaleźć bibliotekę. To była pierwsza rzecz, którą zrobiłam w tej naszej dzielnicy, że to jest takie miejsce, gdzie ja po prostu znajdę ludzi, którzy myślą tak samo jak ja. Tam mogę pójść z dzieckiem, tam będzie czysto, sucho, bezpiecznie, po prostu są książki. Więc to było takie moje centrum świata w Mossman. To jest taka dzielnica po drugiej stronie mostu. Ale to, co mnie najbardziej w Australii, czy nawet w Sydney, nie, poza miastem, zaskoczyło i jakoś zachwyciło, to, że tam zupełnie tam ta przyroda wchodzi po prostu w miasto w sposób zupełnie bezpardonowy. I myśmy, idąc z moim synkiem Ignasiem, wówczas 6-letnim do szkoły, na przykład

0: po drodze spotykali oposa albo dzikiego indyka. Pamiętam jakiś szczególnie upalny dzień, pospadały nietoperze po prostu spalone upałem i nikt się tym specjalnie nie przejmował. Więc akurat ja się w ogóle nie boję ani rekinów, ani węża, ani w ogóle, po prostu nie boję się przyrody.
1: Myślę. A pająków? Bo wszyscy mówią, uważaj na pająki.
0: Tak, oczywiście i były tam pająki, które wchodziły przez okna naszej łazienki i tak dalej, ale nie wiem, jakoś bardziej boję się chyba ludzi, boję się wojen, boję się różnych, nie wiem, mikroplastiku i takich rzeczy. Przyrody nie boję się wcale. Mi się wydaje, że ona nie myśli, nie czyha specjalnie na Agatę Romaniuk. A jeśli nawet, to może nie byłby to najgorszy sposób na odejście z tego świata. Więc to mnie tam zachwyciło i tak jakaś taka zgoda Australijczyków na to, że tak jest i szacunek dla tej przyrody niezwykły i to było coś wspaniałego, co chętnie bym przeszczepiła do Polski. Zresztą od tamtego czasu, bo to było 10 lat temu, bardzo się w Polsce zmieniło. Mamy łąki kwietne, mamy większą świadomość tego, że wpuszczanie przyrody, czy właściwie przywracanie przyrody w miastach jest czymś dobrym dla nas i dla świata.
1: My nie kosimy trawy przemyśliwieckiej.
0: No właśnie, tak, tak, ale to jest coś w Polsce relatywnie nowego, prawda?
1: To jest dla kotów twoich informacja też ważna.
0: To wspaniale, bo to po prostu można tam się wytarzać w trawie wysokiej, a to jest świetne dla futra.
1: Czyli tobie się podoba to, że ludzie jakoś rozumieją fakt, że to myśmy weszli w przyrodę, a nie ona w nas i że trzeba pozwolić jej żyć.
0: Tak, bardzo mi się to podoba i piszę teraz książkę esej o chodzeniu i jeden z rozdziałów będzie dotyczył właśnie tego, jak się chodzi po miejscach przyrodniczych, po ziemi, po ściółce letniej i jeden o tym, jak się chodzi po twardym w mieście i gdzie ta przyroda przebija i gdzie próbuje nas łaskotać w stopy, czego my zupełnie nie zauważamy. Więc ja na przykład bardzo często chodzę boso.
1: No tak, no bo chodzenie też jest podróżą. Każde chodzenie jest podróżą.
0: Absolutnie. I czasami nie jest podróżą dokądś, tylko do czegoś. To znaczy niekoniecznie musimy dojść do jakiejś mety. O co chodzi w bieganiu? W bieganiu chodzi o bieganie, o wyścig, o kilometry, o czas, o właśnie tam dystans. A w chodzeniu można chodzić w kółko, a można chodzić i do tyłu, a można chodzić na boki. To mi się wydaje, że to są w ogóle najciekawsze podróże. Zresztą to, co kocham w chodzeniu, w przeciwieństwie do biegania, że tam spokojnie można się zatrzymać i gapić w niebo, bo nikt nas z tego nie rozlicza. Więc jeśli bym miała powiedzieć, to ja najbardziej lubię podróże pociągami i na własnych nogach. I najbardziej chyba mnie cieszy, że są do tej książki. Jedną z rzeczy, którą zrobiłam, to było po prostu wsiadłam w Warszawie na dworcu centralnym w pierwszy pociąg dalekobieżny, jaki przyjechał i pojechałam, nie powiem Państwu dokąd, bo to będzie w książce, wysiadłam i przez 3 dni chodziłam bez GPS-a, bez telefonu, bez żadnego cyfrowego wspomagania i to była jedna z lepszych podróży, jakie mnie spotkała w ostatnich latach.
1: No tak, do Hiszpanii można pojechać pociągiem, jeżeli ktoś kocha podróże. Do Australii już się nie da, to znaczy dałoby się, ale trzeba też płynąć. To samo z Omanem. To jest kolejne miejsce, w którym byłaś i kolejna opowieść, która zakończyła się książką. No, przyznajmy, zgoła odmienne od Australii, Hiszpanii czy Polski.
0: To prawda. Zresztą, jeśli zostaniemy w tematach kolejowych, to w Omanie jest 400 metrów linii kolejowej. To jest bardzo krótka i on prowadzi do takiej jaskini. Zresztą nie zawsze jeździ. Tam w ogóle nie ma kolei. Jeździ się raczej autostradami. No to jest taki kraj, który jest położony na wzdłuż wybrzeża, ma ponad 1600 km linii brzegowej. Można przejechać z północy kraju, ze stolicy, z Maskatu do Salali na południu, właściwie po prostu jadąc przez pustynę. I to jest też wspaniała podróż. Myśmy dużo po Omanie jeździli, ponieważ to, co najpiękniejsze jest oczywiście poza miastami, najpiękniejsze jest teren, wadi, wyschnięte koryta rzek i masywy górskie. I to była też wspaniała podróż, też dlatego, że mój synek ówcześnie miał, tam się urodził w Omanie i miał no te pół roku czy rok, więc były to takie pierwsze podróże z małym dzieckiem i przekonałam się wtedy, że można, że nawet jeśli się ma go po prostu w chuście na piersiach, to nadal można wyruszyć w jakąś podróż, a to dla mnie było bardzo zawsze ważne, żeby nie stać w jednym miejscu.
1: To muszę o to zapytać, bo to się samo nasuwa, o to jak się rodzi po ludzku w Omanie.
0: Rodzi się bardziej po ludzku niż w Polsce. Ja pamiętam, że jak wyjeżdżałam tam w 2009 roku, to moja ówczesna lekarka załamywała ręce, ale jak to tam będzie? A tam jest wspaniała opieka medyczna, po prostu. Ale to nie chodzi nawet o ten komfort pojedynczej sali, bez dopłat i tak dalej, ale o stosunek do rodzącej kobiety i małego dziecka. Tam narodziny dziecka są największym świętem i wydarzeniem, w związku z czym nie ma żadnej obcesowości, nie ma medykalizacji tego procesu. Potem drugiego syna rodziłam w Polsce, i pamiętam, że położna weszła następnego dnia po porodzie do sali, złapała mnie za piersi i powiedziała, siara jest. To w ogóle by się w Omanie nigdy nie zdarzyło. Tam i mnie, i Ignacego traktowano z jakąś taką

0: naprawdę delikatnością i wspominam to bardzo dobrze.
1: A jak mówi w szkole, gdzie się urodził albo się wypisuje dokumenty, to się ludzie dziwią?
0: Tak, oczywiście. Nie ma takiego miasta Maskat. Ale on jest z tego bardzo dumny. Do Omanu wracamy. Byliśmy tam w grudniu zeszłego roku. Oczywiście Ignacy nie ma obywatelstwa, też nie mówi po arabsku. No ale jednak myślę, że ma duży sentyment, no bo to był taki no, szczególny moment. Jeszcze w tamtych czasach do Omanu się nie jeździło turystycznie tak jak teraz, więc było to dość egzotyczne doświadczenie. Urodzić się tam, on nieświadomy tego, ale dla mnie wychowywać tam synka.
1: Twoja najnowsza książka, której fragmenty na antenie programu trzeciego czytaliśmy, czyli Dina Dina, też w jakimś sensie się wzięła z podróży.
0: To prawda. I z mojej podróży na targi w Bolonii, targi książki dziecięcej w Bolonii zaraz po wybuchu wojny, gdzie usłyszałam rozmowę, która się stała zalążkiem tej powieści, ale też no, z podróży tych podróży, ucieczek osób, które trafiały do mnie z różnych, do mojego domu w Warszawie, z różnych części Ukrainy. I no, częścią tego goszczenia ich było to, żeby słuchać o tym, jak ta podróż wyglądała i co oni przeżyli. No i też moja bohaterka rusza w podróż, pociągiem zresztą, pociągiem do Przemyśla, a potem marszrutką z Kijowa do Charkowa. Ale oczywiście jest to też podróż metaforyczna, to znaczy ona przeżywa coś i coś zmienia od jednej Diny do drugiej, od jednej wersji siebie do drugiej. Jest w tej podróży i tam o tym ta książka jest.
1: A to było dla ciebie ważne, żeby napisać o tym zupełnie innym wymiarze podróży w czasach dzisiejszych? Bo sobie siedzimy na dworcu w Wiśle Głębcach, rozmawiamy o twoim życiu, o twoich doświadczeniach, ale przecież no, to, co się dzieje dookoła nas, wcale nie musi wszystkich optymizmem jakoś napawać. Ludzie w podróży, w drodze dzisiaj to są też ci, którzy uciekają. Akurat twoja bohaterka wraca do Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny, ale od lutego 2022 roku to byliśmy świadkami, to pokazywano w telewizji, widzieliśmy to na naszych dworcach kolejowych, tej podróży, która w ogóle nie była chciana, tylko była wymuszona, była ucieczką przed bombami, przed dronami, przed granatami, przed ludźmi, którzy idą zabijać. No ten czas wyłącznie spokojnych, bezpiecznych podróży w naszej części świata się skończył. Nikt chyba, kiedyśmy tu przyjeżdżali do Wisły te kilka dekad temu, nie przypuszczał, że tak się potoczą dzieje.
0: W ogóle nie. I to we mnie siedzi bardzo mocno. I za każdym razem, a naprawdę podróżuję bardzo dużo, jestem bardzo wdzięczna losowi, że to są wciąż podróże z wyboru, że ja się mam czas zastanowić nad tym, jaką piękną sukienkę chcę spakować do walizki, co wziąć do czytania, gdzie sobie wysiądę i gdzie pójdę na spacer, niż kiedy miałabym w pośpiechu z tym plecakiem spakowanym po prostu pełnym najpotrzebniejszych rzeczy, dokumentów, leków, uciekać. I myślę o tym, od tych 4 lat szczególnie intensywnie i boję się, że już nigdy to myślenie mnie nie opuści, że za naszego życia ciągle będą jacyś ludzie w drodze nie z wyboru.
1: Powiedziałaś o tym, że znalazłaś swoje nowe miejsce w jakimś sensie na ziemi daleko stąd, daleko od Beskidów, bo w Andaluzji, ale teraz spróbujmy tak sobie wyobrazić sytuację, w której jednak udaje się tu wrócić, że możesz też jedną nogą przynajmniej osiąść na Śląsku Cieszyńskim. To gdzie by to było? Swoją drogą słyszałem niedawno, że też pracujesz nad książką o tym miejscu.
0: To prawda. Nie, to w ogóle nie gdyby się udało, tylko taki jest plan. To znaczy ja zamierzam docelowo mieszkać pół roku w Cieszynie, a pół roku w Korumbeli. Cieszyn wydaje mi się jest po prostu taką moją miłością, nie wiem czy odwzajemnioną, to trzeba by zapytać cieszynioków, ale już na zawsze. To znaczy ja po prostu snuję nieustająco plany, jak się będę w Cieszynie starzeć i że będę siedzieć w parku pokoju z rurką zbitą śmietaną w czeskim berecie i przyglądać się ludziom. To ja właściwie już jestem gotowa do tego prawie, że teraz. Moi synowie też obaj kochają Cieszyn i przyjeżdżają tam chętnie. Mamy tam swoje poddasze w kamienicy, więc tak sobie to wyobrażam. Dojazd z Cieszyna do andaluzyjskiej Korumbeli jeszcze pozostawia trochę do życzenia, zwłaszcza, że pociągiem będzie bardzo trudno, no ale damy radę.
1: No właśnie, a gdybyśmy teraz z Wisły uciekli do Cieszyna jeszcze w takim sensie opowiedzenia o miejscu wyjątkowym albo takim, dla którego warto tam pojechać,

0: możemy tu wsiąść w pociąg i się przenieść z Wisły do Cieszyna. Jak wiemy, pociąg na początku naszej audycji tam odjechał. To jakie masz w Cieszynie ulubione miejsca? Już tak zmapujmy trochę Śląsk cieszyński.
1: Cieszyn trzeba przede wszystkim pamiętać, że jest i polski, i czeski. I to magiczne przekroczenie granicy mi do tej pory trochę drżą kolana, jak przechodzę. Nie mogę uwierzyć, że nikt mnie nie zatrzyma. Więc są miejsca i po polskiej, i po czeskiej stronie, które bardzo kocham. Najbardziej chyba lubię Wzgórze Zamkowe, bo z niego roztacza się piękny widok na Olzę i góry, i czeską stronę. Tam jest też Rotunda Świętego Mikołaja, którą Państwo zobaczycie, możecie znaleźć na 20-złotówce. Tam są pozostałości Zamku Piastów Śląskich. To już są tylko ruiny, ale można sobie wyobrazić, jak tam to życie po prostu tętniło. A zaraz poniżej tego jest letni pałacyk Larysiów, takiego znakomitego rodu, który w tych okolicach przez bardzo długi czas urzędował. Więc ja bardzo lubię chodzić po tych śladach historycznych, które się zachowały, ale też pięknie obrosły zielenią. Kocham ulicę Głęboką, którą idzie się właśnie od Wzgórza Zamkowego pod górę, aż na rynek. No i właśnie rynek cieszyński z fontanną i pomnikiem świętego Floriana. Pamiętam zresztą, że zaraz po maturze przywiozłam tu moich przyjaciół z Warszawy i no, byliśmy młodą, dziką młodzieżą, że tak powiem, podekscytowaną trunkami wyskokowymi, kąpaliśmy się o zgrozo wtedy w tej fontannie. Teraz bym pewnie już tego nie zrobiła. No więc to jest takie moje najczęstsze miejsce, gdzie przesiaduję. Na rynku pod laubami, czyli pod takimi łukami. Tam są różne kawiarnie. Zresztą mówi się o Cieszynie, że to jest mały Wiedeń, bo rzeczywiście zagęszczenie kawiarni i różnych miejsc też przybytków kultury na głowę jest jak na tak nieduże miasteczko spektakularne. Cieszyn ma przepiękny teatr imienia Adama Mickiewicza, który też jest właściwie taką, może nie repliką dosłowną, ale wzorowany na jednym z teatrów wiedeńskich. Urocze kino Piast, które przeszło teraz remont, ale zachowało swój stary sznyt. Nie ma już niestety drewnianych, no może lepiej dla naszych kręgosłupów siedzeń, ale ten posmak starego kina wciąż tam jest, więc naprawdę, wiecie Państwo, nie trzeba z Cieszyna w ogóle wyjeżdżać, tak mi się wydaje. Tam jest wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia.
0: No jeszcze jedno jest tam miejsce, o którym nie wspomniałaś i ono jest związane, bo Wisła to twoje dzieje, także Jerzy Pilch, ale w Cieszynie to taki pisarz i poeta z wąsami.
1: To prawda. Kornel Filipowicz, który mieszkał do 18 roku życia, zdaje się, przy ulicy Górnej, to jest niedaleko od rynku, a teraz znajduje się tam wspaniała w mieście księgarnia, kawiarnia Kornel i Przyjaciele, która jest dla mnie miejscem absolutnie szczególnym, bo tam w ogóle się zaczęła przygoda z Kocią Szajką. Ja właśnie jak się przymierzałam do tego pisania, to dowiedziałam się, że Filipowicz bardzo kochał koty i że w tej księgarni też jest dużo artefaktów z kotami. Napisałam do jej właścicielki, czy ja bym ewentualnie mogła mieścić jakąś scenę tej powieści w księgarni, czy to by było mile widziane. Od tego czasu się zaprzyjaźniłyśmy i właściwie no, w każdym z tych 12 tomów koty przychodzą na Cotocino albo Espresso Miauchato do tego miejsca. Bardzo Państwu polecam. Zresztą Filipowicz przyjaźnił się z Julianem Przybosiem, który uczył w jednym z cieszyńskich liceów. Z Cieszynem związany był też przez wiele lat wspaniały poeta Jerzy Kronhold, którego Bugie przechadzki nad Olzą są jednym z moich ulubionych w ogóle tomów poezji.
0: Tak się zrobiło na koniec poetycko właśnie. To jeszcze na koniec naszego spotkania przypomnę, że sobie siedzieliśmy na ławeczce przed dworcem Wisła Głębce, na końcu świata tutaj w Wiśle, w mieście w Beskidzie Śląskim, bardzo ważnym dla Agaty Romaniuk. Prosiłbym Cię, żebyś wskazała 5 miejsc w Wiśle, w różnych jej częściach, które trzeba koniecznie Twoim zdaniem zobaczyć, kiedy się tu przyjedzie.
1: No więc moim zdaniem trzeba właśnie przyjechać tu na dworzec, bo nawet teraz Państwo tego nie widzą, ale my z redaktorem Noga się widzimy, tu śpią pociągi. 2 pociągi, ewidentnie tutaj to jest takie stacyjkowo po prostu, one tu śpią i właściwie nie słyszymy tu żadnej cywilizacji. Znaczy słyszymy ptaki śpiewające, no i trochę ten senny oddech pociągów i nic innego. Więc zaczęłabym od dworca Wisła Głębce, potem przez wiadukt w Łabajowie. Koniecznie modernistyczny budynek Domu Zdrojowego, gdzie mieści się właśnie biblioteka imienia Śniegonia i tam kiedyś było kino Marzenie. Teraz biblioteka i gołębnik, pracownia papieru, gdzie można różne wspaniałe rzeczy zrobić. Trzeba koniecznie się przejść bulwarem księżycowym wzdłuż Wisły, tym samym, którym dreptał na boisko Jerzy Pilch, jako jedyny w tamtych czasach dziecko w okularach, ale zapalony miłośnik futbolu. Poszłabym również na dworzec w Wiśle, Uzdrowisko, gdzie teraz mieści się browar wiślański, ale można nadal przyjrzeć

0: wyjeżdżają tam pociągi, no, można usiąść na ławeczce i czekać na kogoś bliskiego. Czy coś jeszcze? Ach, no i oczywiście wspominałam już o tym schronisko na Soszowie. Piękne, drewniane, gdzie czas się zatrzymał i nadal możemy zjeść kluski z jagodami i nie słyszeć znowu niczego oprócz własnego oddechu i szumu wiatrów, a to już naprawdę jest luksus.
1: Kluski z jagodami? Jakie to są?
0: To są takie kluski na parze. Takie kluski na parze z masłem, cukrem i jagodami. To w sezonie oczywiście, a poza sezonem wspaniałe różne zupy i inne rzeczy. No i ten piec, zielony piec kaflowy, przy którym można się skulić z książką i patrzeć, jak pada śnieg. W zeszłym roku pięknie zaśnieżyło Beskidy i mamy nadzieję, że i tej zimy to się powtórzy.
1: A skocznia w Malince?
0: O, skocznia, oczywiście, tak, skocznia w Malince, ta wielka skocznia i skocznia w samym centrum, naprzeciwko rynku skocznia treningowa, no to można się tam rzeczywiście po prostu ekscytować sportem i narciarstwem.
1: A kościoły główne dwa?
0: Przepytuje tutaj redaktor, tak, no kościół, ten katolicki koło dawnego PKS-u, gorsza lokalizacja, przypominam Państwa, i ten imponujący ewangelicki z pięknym ogrodem, bardzo blisko zresztą rodzinnego domu Pilcha i starej plebanii, więc to wszystko jest właściwie bardzo blisko, 5 kroków w prawo, 4 kroki w lewo, zresztą dom rodzinny Pilcha, jego matki i ojca na parteczniku, teraz nazywany Willą Źródłosłów, też niedługo będzie udostępniany na różne działania kulturalne i artystyczne i będzie można go zwiedzać i zobaczyć, będzie można i kapelusze Pilcha, i jego maszyny do pisania, więc tam też warto zajrzeć.
1: A ta Aleja Mistrzów Sportu, no jest taka na tym głównym deptaku. Są przecież tam tablice.
0: Aha, tak. No ja mniej w sport niż w literaturę, więc, ale oczywiście bardzo Państwu polecam i też to...
1: Adam Małysz tam na przykład jest, nie on odciśnięty, ale jego jest tam tablica. Jest,
0: no to właśnie, widzicie Państwo, dobrze, że przyjechali tutaj ze Warszawy i nas uświadamiają, bo ja nie pamiętałam o tym, ale tak, oczywiście też to jest i można zobaczyć, więc i wreszcie otworzą tą figurę, zresztą Sokoczka Narciarskiego, to chyba jest Adam Małysz przed tym Beskidzkim Centrum Narciarstwa, też nad rzeką widoczna.
1: Czyli powodów do odwiedzenia Wisły jest multum. Tak uważasz?
0: Tak uważam, ale koniecznie trzeba przyjechać pociągiem, bo to jest zupełnie inne doświadczenie. Co prawda już nie stukają tory tak jak w moim dzieciństwie, co usypiało, no ale nadal się wysiada z tą walizką i człowiek nie ma potrzeby w ogóle wsiadać w samochód, w tramwaj czy metro, bo wszystko jest na piechotę i w takiej bliskości ziemi można doświadczyć łatwiej i bardziej. I też do tego Wisła doskonale się nadaje.
1: Aha, bo... Zapomniałem, wspominając o tym, ta książka o Śląsku Cieszyńskim już jako PS, to co to będzie i kiedy to będzie i jakie to będzie?
0: To będzie książka reporterska o tym, o takim fenomenie Stella, to znaczy byciu stąd, o takim miejscu, w którym granice się zmieniały i tożsamości się zmieniały, języki się zmieniały, ale ludzie wciąż tu mieszkali i mieli takie poczucie, że są stąd. Ja ją dopiero dokumentuję, więc zacznę pisać tak naprawdę dopiero pewnie zimą, grudniu, styczniu tego roku, tego i przyszłego roku, więc pewnie no gdzieś jeszcze w kolejnym. Ale nie śpieszymy się, jesteśmy w Wiśle, możemy trochę zwolnić.
1: Stella.
0: Stella, tak, Stella Śląsk Cieszyński, opowiedziany i wychodzony przeze mnie.
1: Agata Wymaniuk była bohaterką czerwcowego wydania audycji Ludzie w podróży, zrealizowanego na stacji kolejowej Wisła Głębce, która jest czym? Stacyjkowym?
0: Jest naszym najlepszym stacyjkowym i prawdziwym końcem świata.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Ja dziękuję. Dobrej podróży życzę Państwu.
2: Ludzie. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Przede mną wisi z wykrzywioną twarzą kobieta, zwisa na linię i do mnie krzyczy.
4: To jest właśnie sztuka.
5: Jesteś łowcą burz?
6: Ja jestem łowczynią burz. Wielką łowczynią. Dzisiaj wychodził tutaj chłopak z trąbą, to znaczy z puzonem.
7: Wcieliłem się w postać statysty konnego. Byłem parę razy Mongołem.
8: Kto się tego spodziewał?
7: Nikt.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
9: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest piąta, zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Agnieszka Drost.
10: Trzy czerwone kartki na otwarcie mundialu. Meksyk pokonał RPA 2-0. Posłowie przegłosowali zakaz patostreamingu, teraz ustawa trafi do Senatu. Jedną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Resort zdrowia wprowadza zmiany. W meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata współgospodarz Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0. Spotkanie grupy A rozgrywane było na Estadio Azteca w mieście Meksyk. Oprócz dwóch bramek w meczu były też trzy czerwone kartki, dwie dla RPA i jedna w doliczonym czasie gry dla Meksyku. Na marginesie piłki przed stadionem doszło do starć demonstrantów z policją. Funkcjonariuszy obrzucono kamieniami, przewracono i palono auta. Mundial stał się dla wielu grup społecznych okazją do nagłośnienia nabrzmiałych problemów. Protesty i blokady stolicy zapowiadali na dzień otwarcia mistrzostw m.in. nauczyciele, rolnicy i przewoźnicy. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptoaktywach. To trzecie weto ustawy w tej sprawie. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
11: Prezydent zaznaczył, że jest zwolennikiem uregulowania rynku kryptoaktywów, ale jego zdaniem ustawa proponowana przez rząd byłaby nieskuteczna. Karol Nawrocki apelował o przyjęcie poprawek przygotowanych przez jego kancelarię.
12: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest

0: w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna.
1: Nowe przepisy od odrzuconych wcześniej różniły się wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek. Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak.
2: Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach, tym samym pozbawiając dziesiątki albo setki tysięcy Polaków ochrony przeciwko temu rynkowi.
1: Resort finansów postanowił zaostrzyć przepisy po aferze giełdy Zonda Krypto. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Sejm wyjątkowo zgodnie przegłosował zakaz patostreamingu. Zgodnie z ustawą za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści, będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z zadowoleniem przyjął decyzję posłów. Podkreśla, że zakaz obejmie m.in. materiały z przemocą, poniżaniem ludzi i znęcaniem się nad zwierzętami.
4: Dostęp dzieci do szkodliwych treści, również do treści prezentujących patologiczne zachowania, to jest ogromny problem. Są w sieci popularne, udostępniane i mają do nich dostęp dzieci, nawet te najmłodsze dzieci. Dzieci przesiąkają przemocą, seksem, wulgarnym językiem. Dzieci widzą osoby zażywające narkotyki, osoby, które budują swoją popularność, swoją pozycję na tym, że upokarzają, krzywdzą inne osoby.
3: Przegłosowana w Sejmie ustawa trafi teraz do Senatu. Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość dzielenia recept. Jeżeli na jednej recepcie jest kilka opakowań danego leku, będzie można je wykupić w różnych aptekach, wyjaśnia dyrektor Departamentu w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski.
5: 5 opakowań. Jedno pani realizuje w jednej, drugie w drugiej, trzecie w trzeciej, czwarte, piąte w piątej. Tak maksymalnie można rozciągnąć tak jakby tą realizację. Proszę pamiętać, że do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki. Pacjenci wędrujący, poszukujący leku, no to były te sytuacje, że pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
3: Apteki zainteresowane możliwością dzielenia recept mogą zgłaszać się do Centrum E-Zdrowia, by uruchomić to nowe rozwiązanie. Własne mieszkanie jest ważne, a decyzja o zakupie nieruchomości to jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Tak uważa 3/4 Polaków. Raport na ten temat przygotował Ipsos dla ING Banku Śląskiego. Autorzy podkreślają, że Polska jest krajem właścicieli i mieszkań domów. W zeszłym roku 87% Polaków w wieku od 18 do 65 lat mieszkało we własnej nieruchomości. Średnia dla krajów unijnych wynosi 70%. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości Polacy biorą pod uwagę kilka kryteriów.
6: Tereny zielone, to jest przychodnia, to są sklepy, które chcą mieć wokół siebie, ale mogą zrezygnować z takiego, nie wiem, metrażu, z tego, jak to mieszkanie jest wyposażone, czy w jakim standardzie jest przygotowane.
3: Badanie przeprowadzono w kwietniu, wzięło w nim udział ponad 1000 osób. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Ranek na północy i zachodzie pogodny, wieczorem przejaśni się też na wschodzie kraju, a w pozostałych regionach w ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. W centrum i na wschodzie możliwe burze z gradem, a uwaga, w szczytowych partiach Tatr niewykluczone także opady deszczu ze śniegiem. Najmocniej popada i na wschodzie i na południowym wschodzie, ale popada deszcz. Spokojnie. Spokojnie. W górach tylko ten deszcz ze śniegiem i to tylko miejscami w partiach szczytowych Tatr. Podkreślmy to. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, na zachodzie oraz nad morzem porywisty. W górach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie się spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. To i co tam na termometrach dziś? Od 14 stopni na Podhalu, 16 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na krańcach zachodnich 18, a najwyższa temperatura w centrum i na wybrzeżu do 20 stopni Celsjusza.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 5.
7: Trójkowy budzik.
8: Jeszcze tak na chwilę zatrzymuję się przy prognozie pogody. Patrzę, zdaje się, że południe kraju ominąłem. No, prócz Podhala, gdzie najchłodniej dziś 14 stopni, w pozostałych regionach na południu 19. To nie jest źle. Zawsze coś. 6 minut po godzinie 5. Piątkowe. Dzień dobry się z Państwem.

Fleetwood Mac na dobry początek naszego dzisiejszego, nie uwierzą państwo, piątkowego spotkania. Ani się człowiek obudzi, ani się tydzień zaczął, prawda? Taki poniedziałek, wtorek, środek, ale człowiek się budzi i już piątek, i już Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No ludzie, ależ nam to wyskoczyło. Nie wiadomo skąd, człowiek się obejrzy, a to już 10 minut po godzinie 5. Irena Dan, Piotr Łodej. Rozpoczynamy spotkanie.

No, no. Emocje mistrzowskie. Drugie spotkanie na mundialu w grupie, a przypomnę, Korea Południowa i Czechy walczą. Walczą panowie, walczą. 0-0. Na razie my też będziemy walczyć w państwa porannej korespondencji, w tych naszych przedbiegach do weekendu. To za chwilkę sprawdzimy listę obudności i oczywiście zajrzymy do kalendarza, także muzycznego, tych wydarzeń, które dziś przed nami, także na antenie Trójki. Powiemy również o tym, co po 6:00 w porannym zapraszamy do Trójki. No to nie będziemy przeciągać, bo się obejrzymy i weekend nas zastanie. 14 minut po godzinie 5:00.

0: No to jak państwo już gotowi do trzech szybkich, no to zaczynamy.
1: Budzik małpa polskieradio.pl mailową 71335 drogą SMS-ową, telefonicznie to najszybciej sygnał od państwa 2 2 7 3. Jeśli już państwo gotowi, to bardzo proszę, 17,5 minuty po godzinie 5, trzy szybkie piątkowe ciach-ciach.

Artysta z muzycznego kalendarza, bowiem dziś John Wetton, angielski muzyk i wokalista, autor tekstów, wspólnie tutaj z Azją wystąpił na otwarcie muzycznego kalendarza. On to urodził się w 1949 roku, zmarł w roku 2017. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za

0: chwilę. Muzycznych emocji też nie zabraknie, tak jak piłkarskich na mundialu. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Czechy prowadzą z Koreą Południową 1-0. Jest 63. minuta tego spotkania. A 22. minuta tego naszego dzisiejszego piątkowego budzikowego spotkania należy do pana Tomka z Kielc. Dzień dobry, panie Tomku.
1: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry słuchacze.
0: Rozpoczynamy weekend, no i to nie w pracy, nie za fajerą.
1: No nie w pracy, jestem od zeszłego tygodnia na urlopie, a za 6 godzin będę w pociągu do Zakopanego.
0: No i pięknie.
1: Na ten krótki wyjazd.
0: No i pięknie.
1: Bo we wtorek wrócę.
0: Myślę, że bardzo mobilizująco to działa na tych, którzy zasuwają do roboty albo już w pracy. Wie pan, panie Tomku? I o to nam chodziło.
1: Za tydzień o tej porze będę też myślał o tym, że właśnie idę do pracy za kilka godzin.
0: Ci, którzy dzisiaj zasuwają, to się na pewno za tydzień odgryzą. No to jesteśmy umówieni. Panie Tomku, udanego wypoczynku. Bardzo dziękuję. W pierwszym sygnale pan Tomek z Kielc. Dobrego i odpoczynku również. Nie tylko weekendu, ale reszty urlopu. Jako drugi pan Sebastian z Górnego Śląska. Dzień dobry, panie Sebastianie. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: Do roboty? Chce się? Nie chce
2: do roboty.
0: Się?
2: Ale mogę zagadnąć? Mogę?
0: No.
2: Bo ja mam takie coś, że jak jadę sobie autem do pracy, to bardzo często mam tak zwane poranne rozkminy. Nie wiem, czy panu się zdarza.
0: A no też, tak człowiek zaspany, to w ogóle zastanawia się nad rzeczami, nad którymi się zastanawiać nie powinien. A jakaż to pana rozkmina dzisiaj dopadła?
2: Mam trzy. Pierwsza, jak się nazywał weekend, zanim stał się weekendem?
0: Ła, mamma mia, za PRL-u, jak myśmy to nazywali?
2: Dokładnie. Druga rozkmina, bo tak się mówi, że jak człowiek w pewnym wieku budzi się i nic go nie boli, to znaczy, że nie żyje. To tak realnie, jak żebyśmy określili, jaki to jest wiek.
0: Aha. I ile szczyka i w której kości, dobra? A trzecie?
2: To zawsze. Ale, a trzecie pytanie. Jadę autostradą i taka mnie tak zastanawia, czy główną zabawą na autostradzie dla ludzi jest, że prawy pas to lawa.
0: Ach, parzy, tak. Spotyka pan tych spawaczy lewego pasa. Tak, tak, są tacy. Bardzo dziękuję, pan Sebastian z Górnego Śląska. Jako drugi dziś, a na te rozkminy może zna odpowiedź pan Artur z Makowa Podhalańskiego. Dzień dobry, panie Arturze.
3: Dzień dobry.
0: Chce się, nie chce się odpowiadać na takie trudne pytania?
3: No to za trudne od rana, bo trzeba patrzeć, bo jest straszna mgła. Po trzech dniach deszczu jest opar, wszystko podnosi się do góry. Gór nie widać dookoła, jadę jak na autostradą, chociaż przez lokalną drogę i niestety ciężko.
0: Trzeba uważać. Tak, to na poważnie te ostrzeżenia. Panie Arturze, bardzo dziękuję. Okolice Makowa Podhalańskiego także na słuchu. No i mamy trzy szybkie telefoniczne na otwarcie naszego sprawdzania listy obudności. Bardzo się cieszę. Panowie górą jakoś tak się złożyło i mundial też. A. Miałem nie mówić. Urodziny ma pani. Melody Brooks. Wszystkiego dobrego.

0: urodzinowo. Meredith Brooks w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę, a przed chwileczką Koreańczycy z południa strzelili wyrównującego gola. 1-1 w meczu z Czechami, 67. minuta tego spotkania. Ciąg dalszy wieści, już za chwilę skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
3: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
4: Trójkowy ekspres.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy.
11: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
12: Rzecznik irańskiego MSZ poinformował, że władze w Teheranie nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA. Donald Trump mówił też m.in., że Teheran zobowiązał się, że nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej i władze w Teheranie temu zaprzeczają. Według Reutersa rzecznik irańskiego MSZ-u potwierdził natomiast, że znaczna część tekstu umowy jest już uzgodniona. Dziś wielka feta z okazji przyjęcia do sił powietrznych samolotów F-35. Ostatnie przygotowania odbyły się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jeszcze wczoraj. A dziś oficjalna uroczystość, którą przewidziano na godzinę 11:00. Powitanie w bazie poprzedzi przelot myśliwców nad Polską. W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. Umowę wartą przeszło 4,5 miliarda dolarów podpisano w 2020 roku. Dzieci, które między 2. a 4. rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększał o około 10% szanse na dobry stan zdrowia psychicznego, stwierdzili naukowcy. Nasze wyniki sugerują, że zapewnienie małym dzieciom większych możliwości zabawy na dworze może być prostym i niedrogim sposobem wspierania lepszego zdrowia psychicznego. Powinno się to uwzględniać w polityce zdrowia publicznego, edukacji i planowania przestrzennego, podsumowała kierowniczka badania profesor Helen Dodd z Uniwersytetu w Exeter. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 6:00.
0: Ranek na północy i zachodzie pogodny, wieczorem przejaśni się też na wschodzie kraju, no a w pozostałych regionach w ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w centrum i na wschodzie możliwe burze z gradem, a na szczytach Tatr dziś może popadać deszcz ze śniegiem. Deszcz najmocniej dziś natomiast popada na wschodzie i na południowym.

Środkowym Wschodzie, choć jak wcześniej wspomniałem, wieczorem tam w tych regionach możliwe przejaśnienia. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie nad morzem oraz w górach oraz w czasie burz porywisty. W górach do 70 km na godzinę. A na termometrach dziś od 14 stopni na Podhalu, 16 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około 18 na zachodzie. W centrum i na wybrzeżu najwyższa temperatura dziś do 20 stopni Celsjusza.

Za 27 minut szósta, piątkowe Dzień Dobry Państwu, kartka z kalendarza także muzycznego i okazja do tego, by zrobić głośniej, no i tak, żeby podpisać się, wpisać swą obecność na liście obudzności. To już za chwilę. Proszę zostać z nami. Teraz Boston.

Boston. W muzycznym kalendarzu wspomnienie Brada Delpa, amerykański wokalista formacji, urodził się właśnie 12 czerwca 1951 roku, zmarł w roku 2007. Muzyczny kalendarz, ostatnia odsłona już za chwilę, a przed chwileczką na mundialu. Przez dosłownie chwilę Czesi wygrywali z Koreą Południową 2-1, ale w 77 minucie jednak sędzia uznał, że był spalony. A zatem ciągle remis 1-1. Sygnał od państwa. Ciekaw jestem, czy tu na liście obudności też będzie remis, więc budzik@polskiradio.pl mailowo, 71335 smsowo, telefonicznie 2 2 i 7 3. No to już, po raz drugi, piątkowe trzy szybkie, ciach, ciach, na 22 minuty przed godziną 6:00. W muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe. Kenny Wayne Shepherd obchodzi dziś urodziny. Wszystkiego dobrego.

Kenway Shepard urodzinowo, 49. urodziny ze swoją drużyną na zamknięcie muzycznego trójkowego kalendarza. Ta, ależ się dzieje na mundialu. No, można by powiedzieć, że z piekła do nieba, no ale to dopiero początek i to jeszcze fazy grupowe, więc nie przesadzajmy. Przez chwilę, przez moment Czesi prowadzili 2-1 z Koreą Południową, no ale był spalony, więc sędzia wrócił do wyniku remisowego, a przed chwileczką Koreańczycy strzelili gola i prowadzą w 82. minucie 2-1 z Czechami. Oczywiście emocji mundialowych nie zabraknie. Dziś zachęcamy. Krótka piłka w porannym. Zapraszamy do trójki i wiadomości sportowe. No ale wcześniej informacje od państwa. Mailowo pani Ania dziś jako pierwsza. Zdecydowanie lepsza aura za oknem. Dziś 17 stopni, lekkie słońce za chmurami. Zdradza nasza słuchaczka, aby ten piątek, piąteczek, piątunio szybko minął w pracy. To obudzonych. Pani Ania Swoła serdecznie pozdrawia. Pan Stefan mówi dzień dobry i zaznacza, że klątwa Słowenii nadal groźna. Na szczęście to jedyne prócz żużla emocje sportowe w najbliższym tygodniu. Panie Stefciu, zdaje się, że dużo informacji mundialowych to specjalnie dla pana w budziku będzie. Tym bardziej, że w związku z różnicą czasu to będzie okazja do tego, by tych spotkań mundialowych, mam nadzieję, troszeczkę może nie skomentować, ale przynajmniej jakoś

pokrótce relacjonować na żywo to, co dzieje się na stadionach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. A trzeci sygnał mailowy od pana Marcina z Chorzowa. O, no jest hamulcowy kolejny na pokładzie. Tak jak wcześniej nasz wierny słuchacz pan Tomek, tak dziś pan Marcin z Chorzowa informuje, że ostatnia szychta przed urlopem. Tak, to już. Z pozdrowieniami z Chorzowa. Bardzo dziękujemy. Dobrego urlopu życzymy. 18 minut pozostało do godziny 6.

Bieraszkon o poranku na kwadrans przed godziną 6. A co dziś przed nami? Między innymi wielka feta z okazji przyjęcia do sił powietrznych samolotów F-35. Przypomnę, pokażą się dziś nad trzema miastami. Myśliwce przelecą nad Gdańskiem, to około 9.45 nad Westerplatte. Koło godziny 10.10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot niski wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. No a trasę zakończy przelot nad Krakowem, to około 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Oczywiście więcej o tym będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, a tak to będzie pewnie brzmiało. O poranku na 14 minut przed godziną 6. Tu Trójka i Trójkowy Budzik. Raz jeszcze piątkowe. Dzień dobry Państwu.

11 minut pozostało do godziny 6. Mówiłem, że szybciusieńko i już zrobi się piątek, piąteczek, piątunio i weekend. No, na razie jeszcze z kartki z kalendarza piątek nam się dopiero rozbudza. 12 dzień czerwca, słońce obudziło się kwadrans po godzinie 4. Słońce zajdzie przed samą 21. Rekordowo długi dzień, choć jeszcze dnia będzie się wydłużać. 16 godzin i 42 minuty. Ten dzisiejszy, jeden z najdłuższych w roku, dzień potrwa. Imieniny Gwidona, Jana, Janiny, Leona i Onufrego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Ludziom branży również, bo dziś święto Służby Ochrony Państwa. Dzień stylisty paznokci. Chyba bardziej stylistki w większości, tak mi się wydaje, oraz Międzynarodowy Dzień Falafela. No to smacznego. A gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle całe lato popłakuje. Czyżby? Prognozy pogody na wakacje mówiły, że ma być wysoka temperatura, a to dziś no, troszkę chłodniej, mokro, wilgotno, niech pada. Może niekoniecznie burze z gradem, a już tym bardziej śnieg z deszczem w górach, no ale jednak pan synoptyk zdaje się, że te mądrości ludowo-pogodowe zna na wylot. 10 minut pozostało do godziny 6. Co dziś o poranku? Proszę zostać z nami. Podpisując listę obudności, dając aktywny udział w audycji porannej, zapraszamy do trójki po godzinie 6. Też mailowo, też telefonicznie, też SMS-owo. Lady Punk i Kalifornia już teraz.

0: Tu się mówi, tam się patrzy, tu się mówi. Michał Nogaś w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tu się śpiewa też, słyszę.
1: No patrzę, że coś naszym sąsiadom nie idzie.
0: Jak nie idzie? No przed chwilą wygrywali 2-1, teraz przegrywają 1-2, ludzie. Co tu się dzieje na mundial?
1: Dziwny mundial.
0: Końcóweczka, końcóweczka tego spotkania. Jeszcze 1,5 minuty zostało do końca. 2-1 Korea Południowa wygrywa.
1: Selekcjoner koreański zdenerwował.
0: No ty też byś się zdenerwował. No, grasz
1: no
0: na
1: jakbym
0: mundialu
1: prowadził, i to bym się akurat cieszył.
0: No, ale to,
1: dobrze, co dzisiaj w audycji porannej pewnie chciałeś zapytać. Otóż będziemy państwa zachęcać do zwierzeń. Byłeś na naszym Facebooku, nie, a to zwierzeń jeszcze za chwilę się pojawi. Zwierzeni.
0: Nazwijmy to po imieniu.
1: Tak, zwierzeń. Właśnie, nazwijmy to po imieniu. Wszystko wzięło się od telefonu słuchaczki z pierwszej połowy maja. Po występie pani, które bez godności, jak wiemy, się starzeją, ale obecnie przebywają w sanatorium, więc ich nie ma na antenie, rozdzwoniły się telefony w kwestii imion ludzkich nadawanych zwierzętom. No i pani, zresztą po 6 będzie można tego posłuchać, opowiedziała historię o psie napotkanym na ulicy i to nas zainspirowało do stworzenia audycji porannej wokół historii imion, które nadaliśmy naszym zwierzętom.
0: A twoje zwierzę, jak ma na imię?
1: Moje zwierzę, to znaczy to, które pozwala nam ze sobą mieszkać, tak, ma na imię Heca. Dostała to imię w hodowli, lecz jest to imię, które świetnie, jak się okazuje, oddało jej charakterek.
0: Michał Nogaś. Po godzinie 6 w porannym zapraszamy, to już za 5 minut, a my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Czas mi
0: proszę zostać z nami, tak jest, już gwizdek końcowy. Irena Dan, Piotr Łodej, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
2: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
3: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
2: Reżyseria Piotr Skotnicki.
4: Zostaw to łobuzie, bo milicję zawołam.
5: Ja jestem milicja.
6: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
3: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki, Dariusz Rządkowski, autor, oraz
2: Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Żegnamy reklamy.
3: Minęła szósta w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
14: Prezydent po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. Minister finansów zapowiada czwarte podejście.
15: Dziś wchodzi w życie pakt migracyjny. Po przyjęciu uchodźców z Ukrainy Polska jest zwolniona z mechanizmu relokacji.
14: Kibice piłkarscy przez najbliższe tygodnie poznają smak niewyspania. Ruszył mundial, w meczu otwarcia Meksyk pokonał pewnie RPA.
15: Serwis zaczynamy jednak od makabrycznego odkrycia na terenie budowy osiedla domów jednorodzinnych na Podkarpaciu. Policjanci przeszukują jedną z posesji w miejscowości Lutoryż w powiecie rzeszowskim. Według nieoficjalnych informacji natrafiono tam na wiele ludzkich szczątków.
14: Podkomisarz Magdalena Żuk ze względu na dobro postępowania nie podaje szczegółów.
16: Prawdopodobnie koło południa ukaże się wspólny komunikat Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie i Prokuratury Okręgowej.
14: Prokuratura także na razie nie informuje o tej sprawie.
15: W serwisie Trójki kolejne informacje. Czwartą ustawę o kryptowalutach zapowiada minister finansów i gospodarki. Wczoraj prezydent po raz trzeci zawetował rządową propozycję przepisów.
14: Zgodnie z nimi na rynku kryptoaktywów kluczową rolę miałaby odgrywać Komisja Nadzoru Finansowego. W projekcie przygotowanym przez rząd uwzględniono też jedną z propozycji Karola Nawrockiego. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
17: Tym razem nie do 3, lecz do 4 razy sztuka. Rząd szykuje kolejną, czwartą ustawę o kryptoaktywach. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił w TVP Info, że regulacje przygotowane przez rząd są potrzebne.
18: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. Potrzebujemy odpowiedzialnych regulacji, takich jak znajdowały się w naszych przedstawionych wcześniej projektach.
17: Doradca prezydenta Szymon Stachowiak tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, że weto wynika z braku współpracy ze strony rządowej.
19: Z czysto racjonalnego punktu widzenia, jak miał się zachować pan

0: prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto, i dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę do podpisania.
1: Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do rządu o wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań i zapowiedział, że podpisze ustawę, jeśli poprawki zostaną uwzględnione. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: Od dziś we wszystkich krajach Unii obowiązuje pakt migracyjny. W związku z przyjęciem przez Polskę milionów uchodźców z Ukrainy, nasz kraj jest co najmniej do przyszłego roku zwolniony z obowiązku przyjmowania migrantów.
3: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk zapewnia, że bez względu na późniejsze decyzje Unii, Polska nie będzie masowo przyjmować migrantów.
4: Stanowisko polskiego rządu jest oczywiste. Pan premier to mówił parokrotnie. Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski. I to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił, bo to jest tak naprawdę oczywista kwestia dla wszystkich. Sam pomysł relokacji jest po prostu bez sensu. Na pewno Polska nie będzie go realizować.
2: Zgodnie z tak zwanym mechanizmem solidarnościowym, państwa Unii muszą albo przyjąć osoby ubiegające się o azyl, albo wspomóc inne kraje, wpłacając 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: A propos spraw zagranicznych, to Mundial 2026 rozpoczęty. W Meksyku odbył się mecz otwarcia. Meksyk wygrał z reprezentacją RPA 2-0. Gospodarzami zmagań o miano najlepszej drużyny świata są jeszcze Stany Zjednoczone i Kanada.
3: Kibice jednak trzymają kciuki na całym świecie. Z fanami różnych drużyn i przedstawicielami kilku państw rozmawiała w Barcelonie Agata Król.
5: Mieszkam we Francji, ale moją drużyną jest Algeria. Chcę, żeby ten kraj zdobył mistrzostwo i stał się mistrzem świata. Będę oglądał w telewizji mecz Algeria-Argentyna. Wspieram Niemcy. Niemcy to numer jeden, a potem Hiszpania. Jestem zagorzałym kibicem. Która drużyna jest pana ulubioną? Hiszpania oczywiście. Jestem Hiszpanem. Jestem z Walencji. Kibicuję także Argentynie, bo to być może ostatnie mistrzostwa świata Messiego. Moją ulubioną drużyną jest Moto Jelcz Oława. To mała drużyna z mojego rodzinnego miasta i jedyna drużyna, jaką znam. Z jakiego miasta?
6: Oława in Poland.
7: Miło pana poznać.
6: To miło. Także ja tylko chodzę na mecze Moto Jelcza, ale jestem wielkim fanem. Nasi nie grają, kogo ja tam będę oglądał?
2: Piękno futbolu. Nasi nie zakwalifikowali się do mistrzostw świata, dlatego każdy z nas musi sobie samemu wybrać drużynę marzeń, ale podczas mundialu nie zabraknie polskich akcentów. Wśród ponad 50 sędziów znalazł się Szymon Marciniak.
3: A więcej o tym w serwisach sportowych Trójki.
8: Klimat.
2: Teraz tylko 15% energii pochodzi z OZE. W ciągu dnia większość prądu produkować będą elektrownie słoneczne i wiatrowe. Będą też zielone godziny.
3: Zagrożenie pożarowe w lasach jest małe. Mamy natomiast 45 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną. Najwięcej jest ich na wschodzie i w centrum kraju.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: O tym, kogo sobie wybraliśmy, by kibicować w czasie mundialu, powiemy dziś po 7.40 w cyklu Krótka Piłka. Już w tej chwili zapraszam. Zapraszam też na piątek, który będzie dość deszczowy. Patrzę teraz na mapę, prognoza pogody IMGW. No przykro mi, wszędzie będzie padać, a w okolicach Olsztyna będą także burze. Najcieplej 20 stopni w okolicach Trójmiasta, najchłodniej 15 na Podhalu. Niemal 6 minut po 6.
9: Zapraszamy do Trójki.
10: Jakiś taki jestem nieobudzony, to chyba dlatego, że mecze są w nocy i kiedy człowiek wejdzie, no, chwyci go ta spirala o 21, to właśnie o tej porze będzie kończyć. 6:06. Zaczynamy. Michał Jakubik nad wszystkim czuwa, więc nie będzie dogrywek. Monika Gosławska i Stanisław Perzynao dzisiaj za drugą szybą. Stasiek odbiera telefony. Monika czuwa nad pracą nas wszystkich, a my się nazywamy Nogaś i Zwierzak.
11: Mana, mana.

pojawiły się groźby i roszczenia. I jak mnie pan dziś dobrze nie obudzi, to... No właśnie, że co niby...

0: Szósty miesiąc roku, 12 jego dzień, piątek. Zapomniałem jeszcze jedną ważną istotę przedstawić, ale już można wejść na nasz profil na Facebooku i tam podać łapę Hecy. Hecka nie bez powodu dzisiaj na zdjęciu otwierającym dzień w programie trzecim na Facebooku, bo zaczęło się od tego telefonu.
1: Dzwonię w sprawie piesków. Moja koleżanka miała psa, który miał urocze imię Zemsta i były bardzo fajne sytuacje, kiedy gdzieś przechodziła się, ludzie nie widzieli psa, a ona krzyczała w Zemsta, Zemsta.
0: No właśnie.
2: Zuzia urodę ma specyficzną. Powiem tylko, że faktycznie wygląda na taką, której trzeba wszystko tłumaczyć.
3: Piesek jest mały, tak.
2: Po kilka razy.
3: Nie wolno, mał piesek jest mały, tak.
0: O historiach imion naszych zwierzęcych przyjaciół będziemy dziś mówić do 9:00. Heca pozdrawia na przykład pana Gwizdaka.
4: Lepiej sobie znajdź prawnika, synu. I to dobrego prawnika. Zaśpiewa dziś Tex Perkins z The Cruelty i ma rację.
0: Chyba córeczko, jeżeli już. Mundial, mundial. I'm from

0: I will assimilate.
1: To już zdradziłem, komu ja kibicuję na mundialu, ale nie tylko. Ja więcej o 7:40, także przed 8:00.
2: Czy śniadanie w zoo zjada się w pośpiechu, byle prędzej, czy raczej się takie śniadanie celebruje?
1: Będziemy o to pytać. Filozofia? Oczywiście.
3: Tales z Miletu. To był niezły facet, chociaż wszyscy mówią, wiesz, że on był taki, no jest taki oczywisty, bo każdy kurs filozofii się zaczyna od Talesa z Miletu.
4: Jedna rzecz była dla mnie oczywista w przypadku Talesa, a druga nieoczywista, o tych dwóch rzeczach powiem.
1: I jeszcze dziś w tej audycji znajdzie się czas na wycisk.
5: Można w butach sportowych, można w samych skarpetach. Ja wolę wiosłować boso.
1: Dziękuję bardzo za wypowiedź.

0: 17 po 6.
1: Ktoś nie śpi.
0: Z kogutami wstała w piątkowy poranek pierwsza rozmówczyni moja dziś, Katarzyna Rezler. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Dodzwoniliśmy się do Aleksandrowa Łódzkiego, w którym to pani Katarzyna robi dużo na rzecz zwierząt, by te bezdomne, dłużej bezdomne nie były. No ale przy okazji takich spotkań i próby skojarzenia zwierzęcia z dobrym człowiekiem, też ma pani dużo sytuacji związanych z imionami, które zwierzęta noszą albo które mają im być nadane. My dzisiaj w audycji porannej będziemy pytać naszych słuchaczy, nasze słuchaczki o historię związane z imionami, jakie noszą nasi zwierzęcy przyjaciele. Pani, jak rozumiem, może jak z rękawa sypać takimi historiami.
2: Tak, w Aleksandrowie Łódzkim mamy ogólnie bezpłatne i obowiązkowe czipowanie zwierząt, więc mamy zarejestrowanych ponad 20 tysięcy zwierzaków, to też 20 tysięcy różnych imion praktycznie się przewija, ale jak poranek, to możemy zacząć od Kawusi i to jest bardzo częste imię dla kota, więc tutaj...
0: Kawusia dla kota?
2: Tak, imię kota Kawusia występuje u nas 11 razy, także jak od rana to idealnie od Kawusi możemy zacząć.
0: No dobrze, ale czy kiedy pani bierze udział w tym czipowaniu, rejestrowaniu zwierząt i ktoś przychodzi z tym imieniem właśnie, żeby wpisać je do dokumentów, to nawiązuje pani rozmowę z tymi osobami, skąd takie, a nie inne imię?
2: Czasami tak, czasami po prostu się uśmiechamy, bo naprawdę te imiona są bardzo różne. Tak jak my do Kawusi mamy też kota o imieniu Mleczne Nóżki, ten jest akurat jedynym z takim imieniem, ale czasami są to jakieś z filmów imiona, czasami ludzie tak po prostu wymyślili, że po prostu to imię przyszło im na myśl i takie wymyślili. Mam w domu Grażynę, też sunia się nazywa Grażyna, jak się krzyknie na ulicy Grażyna, to nie zawsze tylko Grażyna się odwraca, to o której myślę. I to był też zupełny przypadek, po prostu dla żartów, to był psia, którego odkarmiałam na butelce i była Grażyna i Halina do odkarmiania. A Grażyna okazało się, że została w domu i została Grażyną. Także czasami takie imiona przychodzą po prostu dla żartów, a potem już zostają na stałe.
0: Ja tylko chcę powiedzieć, że te Mleczne Nóżki to jest takie długie imię. To właściwie są dwa imiona. Ja słyszałem, że zwierzęta, głównie psy i koty, powinny mieć takie łatwe, dwusylabowe.
2: No bo ciężko streścić te Mleczne Nóżki, jak się woła, ale pani autentycznie do szczepień na wściekliznę woła Mleczne Nóżki i kot przychodzi. W tej chwili na przykład królują Brianusze, Jessiki, Kariny, to też bardzo często się nagle pozmieniały imiona zwierzaków i już są tego typu imiona.
0: Odludzkie tak zwane.
2: Mamy na przykład też psy, które się nazywają Alarm, więc myślę, że jak ktoś na ulicy krzyknie Alarm, to też część osób może się obejrzeć, co się dzieje.
0: A pytała pani te osoby, które przychodzą rejestrować, skąd ten pomysł, no sama pani ma w domu Grażynkę, że jednak... zwierzęta i ludzkie imiona, to może budzić różne opinie.
2: To budzi różne opinie, natomiast powiem tak, myślę, że żyjemy w takich czasach, kiedy te zwierzęta są częstszymi gośćmi w naszym domu niż na podwórkach i dlatego też te imiona coraz bardziej idą w imiona ludzkie. Kiedyś mieliśmy pimpusie, azorki, ale to były zwykle zwierzaki takie typowo podwórkowe. W tej chwili myślę, że coraz bardziej wyszukujemy właśnie takich imion albo unikatowych, albo ludzkich, bo chcemy też wyróżnić w jakiś sposób te zwierzę. No i trochę się zaciera też taka granica zwierzęcia człowieka, po prostu traktujemy je bardziej podmiotowo i bardziej jak członków rodziny niż jak no, Alarmy niestety, tak jak kiedyś to bywało. Też stąd jest taka ewaluacja tych imion. Niektóre są naprawdę bardzo śmieszne. Mamy Pracusia, mamy tak z takich imion, które właśnie znaleźliśmy. Mamy Walorka, mamy Kropika. Kropik, nowa sytuacja rejestrowania zwierząt, ale już rejestrowaliśmy psa Kropik, także już też ktoś nazwał na cześć systemu rejestracji zwierząt, które dopiero co wejdzie. Te imiona są bardzo, bardzo różne. No, w niedzielę rejestrowaliśmy nowego psiaka na terenie gminy, który właściciel nazwał Donald Tusk na przykład.
0: Jak,
2: trzy razy się pytaliśmy, Donald Tusk, trzy razy pytaliśmy, czy na pewno, tak na pewno, także no, tak też nazwał ktoś psa.
0: A to ciekawe jest, już nie będę dopytywał, czy to chodzi o to, że ktoś lubi albo nie lubi szefa rządu.
2: Woleliśmy też nie pytać w tym przypadku.
0: Ale czy prawo na to pozwala?
2: Imię zwierzęcia myślę, że można sobie nazwać jak się chce, natomiast no, powiem tak, akurat w przypadku tego Donalda Tuska, no ciężko było mi zarejestrować tego chipa, bo jest już troszeczkę tak moim zdaniem, no, może nie do końca, może Donald sam by wystarczyło bez nazwiska w tym przypadku dla psa, bo oczywiście Donaldów mamy sporo zarejestrowanych, ale wtedy pan się upierał, że musi być Tuskiem, więc no, zarejestrowaliśmy, ale wpisaliśmy bez przerwy i się nazywa Donald Tusk jako jedno.
0: A, w sensie, że bez nie
2: tak,
0: podział na imię i nazwisko, bez
2: dokładnie.
0: Spacji. Rozumiem. Bo tak, urzędy stanu cywilnego mogą odmówić zarejestrowania dziecka, które nosi imię uważane za obraźliwe.

0: nawiązujące do jakichś złych doświadczeń historycznych, imion czy nazwisk przywódców totalitarnych reżimów, ludzi, którzy krzywdzili innych i tak dalej, i tak dalej. No i też generalnie unika się zgód, wydawania zgód na nadawanie imion dzieciom, które by te dzieci mogły ośmieszać. W przypadku zwierząt, jak rozumiem, ono nie zareaguje.
1: Nie ma prawa. Nie ma też prawa żadnego, które reguluje imiona. Tutaj jakby właściciel ma pełną dowolność. Nie ma w ogóle przepisu, jeżeli chodzi o nadawanie imion zwierząt. I tutaj właściciel może wpisać no, dowolne tak naprawdę, jakie wymyśli. Oczywiście, jeżeli to byłoby jakieś bardzo obraźliwe, no to nawet byśmy tego nie wpisali w system pod tym kątem, że no też jakieś bluźnierczych imion po prostu tego nie będziemy robić. Tak?
0: No właśnie, natomiast... bo gdyby to było przekleństwo i ktoś by tak nazwał psa i potem krzyczał za tym psem na ulicy albo go wzywał, to... słowo powszechnie uważane za wulgarne nie mogłoby w przestrzeni publicznej wybrzmiewać.
1: Była próba zarejestrowania psa na karze, tak powiem, jeżeli chodzi o sunię. No myślę, że każdy się domyśla, o jakie słowo chodzi. Tego nie wpisaliśmy i zrobiliśmy z imienia Kulka i tak jest wpisane, bo nie wyobrażam sobie sytuacji innej, żeby właśnie wpisywać...
0: Co nie zmienia faktu, że osoba, która jest właścicielem, właścicielką i tak może obchodzić te przepisy i po prostu tak
1: może,
0: do tego psa
1: może wołać,
0: mówić.
1: Dokładnie, może wołać, no ale myślę, że to świadczy już o właścicielu, bo tak naprawdę no to są jakieś bardzo dziwne, ale na przykład bardzo dużo jest imion nazw alkoholi, już nie będę wymieniać na antenie, natomiast piwa królują, jeżeli chodzi o nazwy też psiaków. Bardzo często mamy i żeńskie imiona, i męskie w kategorii nazw piw. Piłkarze się pojawiają, mamy Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Znaczy ja myślę, że indywidualne imię jest fajne, tylko jeżeli jest zrobione z jednej strony troszkę z głową, o tak powiem, bo pamiętajmy, że zwierzak żyje 14 lat i to, co nam się wydaje dzisiaj śmieszne, za 14 lat może nam się nie wydawać już takie bardzo śmieszne.
0: A Grażynka to jest wielorasowy pies?
1: Tak, Grażynka to jest wielorasowy, to jest psiak znaleziony z dziesiątką rodzeństwa i właśnie odkarmiony na butelce. Ktoś wyrzucił je na mróz w lutym, bardzo głośna taka sprawa była właśnie porzucenia jednodniowych szczeniąt. I one były po prostu dla żartów nazwane autentycznie imionami żeńskimi i męskimi, no bo były karmione tą butelką, więc się śmieliśmy, że idziemy karmić Grażynkę, Halinkę i inne zwierzaki, które były właśnie ponazywane ludzkimi. No i powiem tak, Halinka, która była karmiona, nazywa się obecnie Bezana, ta Grażynka po prostu wygląda na Grażynkę, więc Grażynką została. I...
0: Co to znaczy, że ten piesek wygląda na Grażynkę?
1: No się śmiejemy, że taka typowa Grażyna, jak się uśmiechnie. Rzeczywiście to jest żartem, tak? Natomiast z kabaretu Grażynka, tak? Bo ona jest taka wesoła i w taki sposób się zachowuje. Natomiast no to imię to był po prostu taki stricte żart, a nowy właściciel miał to imię zmienić i wybrać. No, ponieważ Grażynka stała się częścią naszej rodziny, no to została już Grażynką. Grażynka ma zresztą paszport wyrobiony i też się śmiejemy, że jest Grażyna Rezler, więc tutaj to jeszcze 500+, tak naprawdę się należy. Rzeczywiście żartem mówiąc. Ale naprawdę ludzkich imion jest no, bardzo, bardzo dużo. Nie ukrywam, że w schronisku z tym współpracuję, to też tych imion no, ludzkich się dużo nadaje.
0: Kiedyś
1: tak po prostu.
0: Nie do pomyślenia. Umówmy się.
1: Kiedyś tak i starsze osoby myślę, że do tej pory mają z tym też problem w jakimś sensie oczywiście, tak, że są zdziwione, że na psa się właśnie mówi Kaśka na przykład, czy Robert, ale jeżeli chodzi o osoby już młodsze, to myślę, że jest to tak już naturalne wpisane, że zwierzętom nie tylko oczywiście psom i kotom nadajemy ludzkie imiona, zresztą jak z weterynarzami rozmawiam, to również potwierdzają, że te imiona są coraz bardziej takie spersonalizowane i coraz bardziej zaciera się granica
0: między człowiekiem. Papuga Krzysztof.
1: Dokładnie, na przykład. Mamy psa prawnika na przykład też tutaj jak znaleźliśmy, więc są i takie, ale najbardziej na przykład to jest jedno imię takiego psiaka, którego znalazłam, nazywa się Pożar. Jakby ktoś krzyknął na ulicy Pożar, to do końca nie jest to Pożar.
0: Może pali
1: ktoś
0: nielegalnie.
1: Nie zareagował.
0: Pani Katarzyno, kończymy. Życzę pani spokojnego piątku. Grażynka dostaje pozdrowienia od mojego psa, czyli od Hecy i Jamniczki.
1: A ja pozdrawiam też wszystkich bardzo serdecznie i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Też.
0: A my czekamy na państwa historię, imion psich, kocich i tak dalej. Papugi też mogą być, albo żółwie. 22,7 trójek do audycji porannej to jest telefon. Dzisiaj wokół imion naszych przyjaciół zwierzęcych.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Żegnamy reklamy.
11: Za 29 minut 7 w studiu Agnieszka Dost.
12: Pozytywne reakcje rynków po odwołaniu przez Donalda Trumpa ataku na Iran oraz podboju wyspy Hark i zapowiedzi, że umowa z Irańczykami jest już właściwie wynegocjowana. Iran jednak nie potwierdził informacji w sprawie porozumienia. Także w USA deklaracje prezydenta Trumpa przyjęto sceptycznie. Telewizja CNN zebrała 39 wypowiedzi Trumpa, który mówił, że porozumienie jest bliskie. Żadne nie zostało podpisane. Dziś ma zapaść ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Usunięte z niego zostaną dodatkowe opłaty od aut spalinowych. Wstępną zgodę Komisji Europejskiej i unijnych ekspertów mają zatwierdzić ministrowie finansów krajów członkowskich. Potem rząd wyśle do Brukseli wniosek o płatność. Polska ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO wynoszącą ponad 25 miliardów euro. Za nami już dwa pierwsze mecze mundialu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata organizowane są w Kanadzie, USA i Meksyku. Dla kibiców w Europie to wyzwanie ze względu na pory meczów. Jednak emocje związane z kibicowaniem mogą mieć dobry wpływ na układ krążenia, przekonuje kardiolog dr Andrzej Bolewski.
13: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Emocje przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
12: No czyli marchewki zamiast chipsów, a pełny serwis Trójki o 7:00.

0: sprawdziłem ciśnienie przed wyjściem do pracy. 122 na 88, ale tętno było wysokie w związku z meczami i nie tylko, więc nad tym trzeba panować i o to dbać. Na naszym profilu na Facebooku Heca podaje łapę, ale są już pierwsze komentarze w temacie historii imion naszych zwierzęcych przyjaciół. Dwa są charakterystyczne. Pierwszy przeczytam w tej chwili od pana Łukasza. Mamy dwa koty, Czesiek i Abi. Czesiek od Niemena, a Abi to... W sumie musiałbym żony zapytać. No, to takie właśnie charakterystyczne. I oczywiście odpaliła się także sekcja jamnikowa, bo w odpowiedzi na mojego psa, na moją pse, na sukę Hece, Michał Mergański wkleił swoje zdjęcie z Tytusem jamnikiem i zapewniam, to nie Michał jest na tym zdjęciu najważniejszy. Halo?
1: Ja mam piątkę zwierząt. Dwa pieski przytulone, Precel i Wrotek, więc nie mają imion związanych z ludzkimi. Natomiast do tej pory koty moje miały takie imiona. Została mi Mela, ale mam dwa nowe koty, dwulatki. I to jest Etiuda i Walczyk. I teraz można wołać: Mela, gramy, Etiuda, Walczyk.
0: Deszczyk pada dzisiaj w całej Polsce. Tanita, gramy.

0: temat historii imion nadawanych zwierzętom testujemy w redakcji od kilku dni, także wśród znajomych, i udało mi się dowiedzieć, że jeden mój kolega nazwał swoją sukę Nuta, bo na wszystko ma jakąś śpiewkę, a drugi kolega swoją sukę nazwał Plomba, bo została znaleziona na śmietniku pod gabinetem przez niego, czyli przez dentystę. A jak jest u państwa? 22 i 7 trójek. Stanislao czeka na telefony.
1: Kiedyś wikary był na kolędzie u nas i pytał dzieci, czy mają jakieś zwierzątka. I dzieci mówią, tak, mam pieska, kotka. I pyta, a kotek ma na imię. Dzieci mówią, no, Belzebub. Wikary taki zdziwiony mówi, Belzebub? A mówię, tak, bo takiego diabła jeszcze w tym domu nie było. I w tym momencie akurat kot wyskoczył z kanapy, jednym sucem przeleciał przez cały pokój, ledwo wyrobił zakręt. No. I wtedy wikary mówi, aha.
2: Zapraszamy do trójki.
0: No, powiem, że Belzebub wie, jakie zrobić wejście przy okazji spotkania z wikarym. Imiona, imiona zwierząt. Michał Jędrykowiak chwycił za mikrofon i poszedł, jak to się mawia, w miasto.
3: A moja Zuzia się nazywa Zuzia.
4: Zuzia, suczka nieduża, przysadzista, kudłata z zabawnie wystającą dolną szczęką.
3: Tak, Zuńka?
4: Właścicielka, pani Basia.
3: Zuńka, powiedz, zobacz, jesteś piękna i kochana. Ja jej myję ząbki, ja jej czyszczę łapki. Ona ma swój pokój. Ona ma
4: pokój cały?
3: No a jak? Nawet śpi sobie na wersaleczce.
4: Szczęściara. Dlaczego Zuzia?
3: Ja ją odebrałam takiemu niedobremu panu. Za flaszkę i za kąskę. Ona była taka malciupeńka, wie pan co, taka kuleczka. Zapytałam, jak ona się wabi, a on mówi, jakoś tam nie Zuzia, tylko inaczej. Ja jakoś skojarzyłam z Zuzią i Zuzia została.
4: Oczko w głowie.
3: Zuńka.
4: Ale ukochanych psów pani Basia w życiu miała mnóstwo. Taki na przykład.
3: Sharpei, nazywałam go Kasper, ale on z japońska miał, bo to był oryginalny. Nawet pan się nie uśmieje. Maćka Tadaraćka.
4: Maćka Tadaraćka?
3: Tak, on miał w metryce.
4: Oho.
3: Zuzia, nie wolno.
4: Mamy towarzystwo.
3: A to piesek?
5: Tak.
3: Piesek można.
4: Zuzia urodę ma specyficzną. Powiem tylko, że faktycznie wygląda na taką, której trzeba wszystko tłumaczyć.
3: Piesek jest mały, tak.
4: Po kilka razy.
3: Nie wolno, mały piesek jest mały, tak. Tak, mały piesek.
4: Zuzia.
3: Jest najładniejsza tutaj na całych stegnach.
6: Nie, mój jest najpiękniejszy.
4: Właścicielka wspomnianego małego pieska, pani Ela.
6: Dla mnie, ale drobsik.
4: Bo mały?
6: Bo mały i słodki, wygląda jak cukiereczek.
4: Piesek w typie ratlerka.
7: Ale ty jesteś śliczny.
4: Szaleństwo wypisane na pyszczku.
6: Chce pan to puścić w radio?
4: Tak.
7: Drobsik?
4: Pani Drobsika uważa, że nie dla psa ludzkie imię.
6: Dorota ma moja córka na imię. Usłyszałam piesek Dorotka, to mi tak jakoś było dziwnie.
4: Ale są wyjątki.
6: Druga córka miała psa, co miał na imię Ryszard i to mi nie przeszkadzało.
4: Bo nie zna pani żadnego Ryszarda?
6: Nie.
4: Pan Adam spaceruje z dwoma psami.
8: Jedna córka nazywa się Fela, drugi się nazywa Fezy. Były...
4: Fela patrzy na mnie spod ołba i nagle... Mikrofon mi wyrywa, moje narzędzie pracy.
8: Na te w ręce i ona te biki, to na te pogryzie.
4: Fela w końcu

0: się uspokaja. Ale Fela to ona jest formalnie.
1: Mówię na nią Felsztur, mówię na nią Felcia, Felunia, Felinda. Jest jeszcze Fazi, on ma jeszcze Fazmen, Faziu, Fazior.
0: Bo każdy domowy zwierzak niejedno ma imię. Teraz ja się pochwalę. Mój kot.
2: Jak mówię naszego kota?
0: To znaczy nasz. Mój syn Witek.
2: No to kocurek.
0: Kotik.
2: Kocurek pazurek.
0: Cicik.
2: Kocurinka.
0: Kociubiński.
2: Chmurcia.
0: I mój ulubiony Toto Kotunio.
3: Tak, myślę, że reakcja Witka mówi wszystko na temat ojca i relacji z kotem. Przypomnę, że Belzebub też tam gdzieś słucha programu trzeciego. Proszę go nie drażnić. Jeszcze jest PS do tej opowieści.
4: Czy ona ma cechy Rity?
5: Tak, bo tak naprawdę...
4: Jakie są Rity?
5: No właśnie, charakterne. No, pokazała przez półtorej roku adopcji już, jak jest z nami, to pokazała taki fajny charakter też.
4: No to skoro tak, zakładam, że w domu jest wobec niej bardzo, bardzo, bardzo dużo czułości.
5: Jest.
4: Czy pani by mogła zaprezentować, jak czule się pani do niej zwraca?
5: Ritusia.
4: Ja mam kota i ja do swojego kota... Czasami aż jest mi głupio, jak do niego mówię, bo mówię, kotki zjedzą śniadanko, tak, no, będziemy jedli, no, otwieramy.
5: Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest.
3: Zaczynam się bać, gdy chodzi o Michała. Dobrze, chwila oddechu, 22:07. Trójek. Czekamy na państwa historię, opowieści o psich, kocich i nie tylko o imionach.
6: Cześć, tu Mrozu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.

0: Wszystko w porządku.
1: Patrzy na mnie spod łba i nagle... Mikrofon mi wyrywa, moje narzędzie pracy.
2: Nowe w piątek.
0: A gdy chodzi o ten piątek, to dwie informacje. Po 10:00 audycję Nowe w piątek poprowadzi Gosia Jakubowska i tam będzie dużo nowych singli. Piątek, że tak powiem, obrodził, no ale my zawsze w audycji porannej kilka nowych rzeczy wybieramy. Frozen Charlotte. To będzie nowa płyta tego pana. Ukaże się 10 lipca. I oto singiel ją zapowiadający. Niedługi i w jego stylu. Dollar Bill. Już chyba wszyscy poznali.

0: Dollar Bill. Z nowej płyty, która nadchodzi, to Mr. Jack White. Halo?
1: Mieliśmy dwa koty, dwóch braci, dwa kocury. Jeden nazywał się Toto, a drugi Nitu.

0: Tomanam, to tylko tango. Ciekawe, czy ten kolega ma psa lub kota z imieniem, które ma jakąś historię. Czekam na odzew, a teraz będzie o prawie.
1: Trzeci paragraf.
2: Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence Better Get a Lawyer, The Cruel Sea, czyli prawnik jak lekarz. Nie idź do niego za późno. Dziś zapraszam do Australii. Założona w 1987 roku w Sydney i wciąż grająca koncerty formacja The Cruel Sea nie jest chyba tak znana w Polsce jak australijskie In Excess czy Midnight Oil. Ale z pewnością zasługuje na obecność w naszym prawniczo-muzycznym formacie. Better Get a Lawyer w refrenie i tytule rekomenduje słuchaczom skorzystanie z pomocy prawnika. Bardzo się z tym zgadzam. Często mówi się, że prawnik jest jak lekarz. Najlepiej iść do niego, zanim pojawią się problemy, a nie w momencie, w którym choroba jest już zaawansowana. Dobrym momentem na zasięgnięcie pomocy profesjonalnego prawnika jest na przykład rozpoczęcie działalności gospodarczej, zawarcie ważnej i kosztownej umowy, transakcja dotycząca nieruchomości i inne życiowe kamienie milowe. Lepiej sobie znajdź prawnika, synu. I to dobrego prawnika. Zaśpiewa dziś Tex Perkins z The Cruel Sea i ma rację. Ważne jest także to, aby w czasach tak zwanych ekspertów od wszystkiego prawnika wybrać dobrze. Pamiętajmy, że uprawnieni do reprezentowania nas przed sądami i urzędami są adwokaci i radcowie prawni. To, czy konkretna osoba jest faktycznie przedstawicielem tej profesji, warto zweryfikować na stronie internetowej. Strony rejestru prawników prowadzone są przez prawnicze korporacje. Pamiętajmy również, że funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Nie oferują one zastępstwa przed sądami, ale można tam spotkać prawników i uzyskać wstępną poradę w sprawie. Przed Państwem The Cruel Sea. Better Get a Lawyer.
1: Trzeci paragraf.

0: co roku zawsze robię taki mały konkurs na najlepsze imię pieska, kiedy jest w szczepie na wsiach, tak, ponieważ mieszkamy koło lasu i w tym roku wygrał Skandal, taki pierwszoroczniak.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Żegnamy reklamy.
10: Minęła siódma w piątek, 12 dzień czerwca. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Romuald Wójcik i Agnieszka Drost.
11: Rano przelot myśliwców F-35 nad Polską, a przyjęcie najnowocześniejszych samolotów bojowych świata przed południem w bazie w Łasku.
12: Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy chwalą eksperci z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
11: Wszystkie scenariusze są na stole, mówi minister energii, na temat przedłużenia pakietu osłonowego, ceny paliwa niżej.
12: Wszystko gotowe do wielkiej fety z okazji przyjęcia do sił powietrznych samolotów F-35. Ostatnie przygotowania trwały jeszcze wczoraj w bazie lotniczej w Łasku. Dziś oficjalna uroczystość, którą przewidziano na godzinę 11.
11: Powitanie poprzedzi przelot myśliwców nad Polską.
13: To będzie niespotykane widowisko. Trzy myśliwce zaprezentują się nad trzema dużymi miastami Polski. Najpierw Gdańsk i rejon Westerplatte. Głowy warto zadzierać do góry już około godziny 9.45. Potem warszawska Cytadela. Tu myśliwce spodziewane są około 10.10 i zwieńczenie przelotu pokazowego, czyli Kraków i Wzgórze Wawelskie. Wszystko zaplanował i dopiął na ostatni guzik dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
14: Jest to element systemu zbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne, więc uważam, że należy się cieszyć.
13: Po oficjalnym przelocie oficjalne powitanie w bazie, tuż po tym jak myśliwce wylądują, zostaną przywitane tradycyjnym wodnym salutem. Kolejnych 14 maszyn przyleci do Polski do końca tego roku, a następne 12 myśliwców w roku 2027. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: Za 32 myśliwce piątej generacji Polska zapłaci ponad 4,5 miliarda dolarów. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
11: Patostreamy w internecie będą zakazane, zdecydował Sejm. Projekt, przegłosowany niemal jednomyślnie, zakłada, że za publiczne transmitowanie lub publikowanie w sieci czynów zabronionych będzie grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
12: Nie będzie można też rozpowszechniać przemocy wobec zwierząt i promować nielegalnego hazardu. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka zapewnia, że to dobrze przygotowane przepisy, które są częścią większej całości.
15: Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie. Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
11: Ustawa jest pozytywnie oceniana przez ekspertów. Jak

0: Mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Już dzieci w wieku wczesnoszkolnym narażone są na patostreaming.
1: Mimo ograniczeń regulaminowych do serwisów społecznościowych czy serwisów udostępniających materiały wideo powszechnie mają dostęp już dzieci w wieku wczesnoszkolnym, to dla nich to są treści, które mogą je przestraszyć, zaniepokoić. Treści, które mogą też w przyszłości naśladować. Treści, które mają wpływ na wartości, na światopogląd.
2: Ustawa trafi teraz do Senatu.
0: Wszystkie scenariusze są na stole, mówi minister energii na temat przedłużenia pakietu osłonowego ceny paliwa niżej.
2: Wciąż trwają analizy, a biorą w nich udział przedstawiciele resortów energii, aktywów państwowych i finansów, dodaje Miłosz Motyka.
3: To jest oczywiście wysiłek dla budżetu państwa, stąd przygotowujemy się też do tego, żeby stopniowo z tego pakietu wychodzić. Myślę, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Najważniejsze, kluczowe, żeby sytuacja w Bliskim Wschodzie się po prostu unormowała. To będzie nam dawało gwarancję tego, że i w przyszłości, po ewentualnym zakończeniu pakietu, te ceny po prostu nie wzrosną.
0: Pakiet wprowadzono pod koniec marca w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie.
2: Przenosimy się do stolicy. W jednym z bloków przy ulicy Hirschfelda na warszawskim Ursynowie strach mieszkać. Pękają ściany, posadzki, pojawiają się rozstępy, do których można włożyć dłoń i odpada tynk. Wszystko przez brak dylatacji na klatce schodowej, która łączy dwie części budynku, tworzący budynek w kształcie litery L.
0: Winne może być też iłowe podłoże i niedawno wybudowany tunel obwodnicy południowej miasta. Problem trwa od kilkunastu lat, teraz nabrał na sile.
4: W tej chwili to my już jesteśmy przerażeni, bo na naszych oczach postępują te zmiany bardzo szybko.
0: Mieszkanka Małgorzata Bartoszek.
4: Właściwie z dnia na dzień są kolejne ubytki, kolejne rozwarstwienia.
5: Idę do łazienki.
0: Mieszkanka Agata Palczewska.
5: Opada mi tynk razem ze ścianą. Chcę wyjść do pracy czy wrócić do domu, opada mi tynk nad drzwiami wejściowymi. Mam ruchomą ścianę w kuchni, gdzie mam kuchnię gazową.
0: Mieszkańcy skarżą się na swój problem od kilkunastu lat.
4: Składaliśmy pisma, mnóstwo. Staraliśmy się na wszelkie sposoby zmobilizować spółdzielnię do tego, żeby się tym problemem zajęła.
0: Budynek jest popękany, ale bezpieczny. Prezes spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej im. Rafał Januszkiewicz mówi o ekspertyzach rzeczoznawców. Nadzór budowlany nakazał wzmocnienie konstrukcji klatki schodowej i dał 12 miesięcy na jej przebudowę. Trwa wyłanianie wykonawcy.
6: Dla nas i dla mieszkańców na pewno byłoby najlepszy taki wariant, którym byłby najtańszy i nie powodował konieczności wykwaterowania mieszkań.
0: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. A remont ma ruszyć jeszcze w tym roku.
2: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: I oto jest prosto ze stadionów Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, za nami dwa pierwsze mecze na piłkarskich mistrzostwach świata. Alfabetycznie mundial zaczął się oczywiście od zmagań w grupie A. Najpierw na Estadio Azteca, będąc areną turnieju finałowego już po raz trzeci, wybiegli współgospodarze imprezy Meksykanie i 2-0 pokonali słabe RPA. Ten mecz zapamiętamy z pięknego, pękającego w szwach stadionu oraz trzech czerwonych kartek pokazanych przez arbitra ganiającego z minikamerą zawieszoną na głowie. Drugie spotkanie w tej grupie zakończyło się godzinę temu z małym okładem. Nie tylko my, Michał, jedliśmy owsiankę zerkając na końcówkę tego spotkania. Niestety Czesi przegrali z ruchliwymi Koreańczykami z południa 1-2. Niestety, bo to przecież nasi południowi sąsiedzi. Dziś mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną, o której więcej w mundialowym fleszu za pół godziny i znów z małym okładem. Zostajemy na piłkarskich salonach, ale opuszczamy mundial. Trąbiono o tym od tygodni. Wreszcie José Mourinho oficjalnie namaszczony ponownie na trenera Realu Madryt. Teraz więcej o siatkówce, bo nasza męska kadra poniosła pierwszą porażkę w tegorocznej Lidze Narodów. Po tiebreaku uległa Słowenii, z którą prawie zawsze mamy umowne ciężary. Mecz odbył się na turnieju w Chinach, a podsumuje go środkowy reprezentacji Polski Jakub Majchrzak.
10: Na pewno był to bardzo wyrównany mecz. Większość setów na przewagi. W tiebreaku prowadziliśmy chyba dwa razy. Niestety złamali nas zagrywką, nie mogliśmy skończyć ataku. Dociągali wszystkie piłki do siatki, bronili się bardzo dobrze i dlatego przegraliśmy.
9: Mówił Jakub Majchrzak. Kamil Majchrzak, nic nam nie wiadomo o ich więzach rodzinnych, awansował tymczasem do ćwierćfinału tenisowego turnieju ATP w Sertogenbosch w Holandii, po tym jak do 0-3 pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a. Mówimy o jednej z imprez podprowadzających pod Wimbledon.
11: Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem, zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie. W drugim secie na początku

0: Rywal też zaczął grać lepiej, natomiast finalnie utrzymywałem moje serwisy i w wielu gemach miałem breakpointy.
1: Stwierdził Kamil Majszak. W kobiecej imprezie na tych samych kortach równie dobrze poczyna sobie Magda Linet. Też zameldowała się w ćwierćfinale po zwycięstwie 6-2 i 6-2 ze Słowaczką Miłą Pochankową.
2: Jeszcze PS.
1: Daj, daj.
2: To jest oficjalna piosenka Mundialu. Wczoraj Shakira nie sama wykonała na stadionie Azteka w Meksyku. I co?
1: Perna Boy z nią razem tam.
2: Tańczyłeś sobie?
1: Tak, na rękach.
2: Dobrze, to na rękach powróci do studia o 7.40 Krzysztof Łoniewski. A my dziś przede wszystkim o imionach naszych zwierząt.
3: Pies, którego miałam przygarnąć i zastanawiałam się, jak go nazwać. I w tym czasie zastanawiania miałam włączony telewizor i usłyszałam głos sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Panie Dudzik, proszę odprowadzić oskarżonego do aresztu. I pies został panem Dudzikiem i to imię mu się świetnie nosi.
2: Ciekawe, kogo odprowadza pan Dudzik na spacerze.
1: Dobrze, że nie został Wesołowską.
2: Słuchajcie, Łoniewski, dzisiaj w całej Polsce będzie padać, a w okolicach Olsztyna burze.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Żegnamy reklamy.
2: 10 minut. Co ty tu robisz?
1: Piję kawę.
2: Aha, pod stołem. 10 minut po 7.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Audycja poranna w piątek. Michał Jakubik, Monika Gosławska, Stanisław Perzyna, Michał Nogaś. Polecamy się do 9.

0: mam psa Border Collie, którego nazwaliśmy Egon, na cześć Egona Olsena, całej sagi filmów, komedii o Egonie Olsenie. Egon kawał jak cholera. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.
1: 22:07 Trójek do 9:00. Czekamy na telefony w sprawie imion zwierząt, które pozwalają nam ze sobą mieszkać.
2: Nowe w piątek.
1: Uwaga, ważny moment. Poznajemy piosenkę dnia. You seem pretty sad for a girl so in love. Dzisiaj ta płyta się ukazała i z niej single, który gramy najczęściej. Połączy pokolenia. What's wrong with me? Olivia Rodrigo, Robert Smith.

0: To nie pierwsze ich spotkanie. Olivia Rodrigo i Robert Smith z The Cure, What's Wrong With Me, piosenka dnia.
1: Mój pierwszy piesek ze schroniska, otrzymaliśmy go z gotowym imieniem, nie chcieliśmy zmieniać, więc wabił się Scooby. Natomiast jego następca, bardzo jasnej, prawie białej sierści, od razu mi się skojarzył z jedynym imieniem.

0: imieniem chyba pasującym. To jest Geralt, Biały Wilk.
1: Się literacko zrobiło.
2: Dobrze się czyta.
1: Kim jestem? Często zadawałam sobie to pytanie. Piszę w pewnym momencie, a słowa te znaleźć można na okładce. Być może to w ogóle istotna, najistotniejsza, najważniejsza kwestia w naszym życiu. Kim jestem? Prędzej czy później taka myśl zagnieżdża się w naszej głowie, rośnie, by eksplodować. Czułam się, pisze dalej, szczęśliwa w swojej rodzinie, ale miałam też wrażenie nieustannego wyobcowania. To jest poetycka proza, piękne zdania, zaskakujące myśli, chwilami prawdziwie obezwładniające, a do tego, co wielu może zaskoczyć, los tak sprawił, to jest historia zaczynająca i niemal, choć niedosłownie, kończąca się w Polsce. Czytam tak, na samym początku. Pióro kreśli słowa na stronie, buntowniczy garb, co one znaczą, pyta pióro. Nie wiem, odpowiada nadgarstek. Na razie powstają, a pisarka pisząca je w Dolinie Szalotty na północy Polski zdecyduje później. To był rok 2017 zresztą. Prosiła wtedy ze sceny o zaprzestanie wycinki Puszczy Białowieskiej. A prawie pod koniec pisze tak. Pamięć odtwarza poszarpaną mapę i przemierza jej żyły. Odnalazłam własny głos dzięki podróżom. Głos piosenkarki, głos pisarki. Przemierzałam wschodnią część Europy i skończyłam w Polsce, w Dolinie Szalotty z jej dziwnym lasem i małym zoo, którego strzeże stary mongolski wielbłąd dwugarbny o kudłatym futrze i wielkich, smutnych oczach w oprawie długich rzęs. Od początku do końca inna, niedopasowana, wierząca w sztukę, nie w którąkolwiek narzucaną religię. Schorowana, izolowana od świata, rozbudowująca wyobraźnię, uciekająca myślami od świata kreowanego przez dorosłych. Oddająca dziecko do adopcji, przechodząca przemiany w Nowym Jorku, eksperymentująca na wielu polach. Uciekająca od świata, zakochana w mężczyźnie, z którym mieszka w zapomnianym hotelu, z dala od zgiełku. Uratowana przez ludzi, którzy stali się jej przyjaciółmi, choćby przez Michaela Stipe'a, niejako zmuszona do powrotu do publicznego życia, odtworzenia się na własnych warunkach, opłakująca ukochanego męża, dowiadująca się po latach o tajemnicach własnych przodków, podróżująca, tworząca nowe płyty, koncertująca w najróżniejszych miejscach świata, mająca kontrolę nad własną karierą i jej tempem, nieustannie zapisująca nowe strony osobistej i osobnej historii, wierząca w to, że ludzie naprawdę mają siłę, by marzyć i zarządzać swoim jestestwem. Taka właśnie Patti Smith wyłania się z Chleba Aniołów, książki, która zapowiada i dopowiada to, co wcześniej zawarła w Poniedziałkowych Dzieciach. To prolog i epilog jednocześnie. Wspomnienia, pamiętnik, opowieść wciąż niedokończona, chwilami romantyzująca przeszłość, zwłaszcza okres dzieciństwa, za którym bez wątpienia tęskni, ale dojmująca i brutalnie szczera. Wielu zdań, które zawarła w tej książce, można autorce zazdrościć, a jej spojrzenia na mewy w treście także. Tym, co zostaje, jest honor. Pisze Patti na zakończenie Chleba Aniołów. Ewoluujemy, potykamy się i uczymy się na błędach, a potem je powtarzamy. Z powrotem popadamy w otchłań, z której mozolnie się wydobywaliśmy. Czytałem tę książkę, zasłuchiwałem się znów w płycie Land 1975-2002, którą, cudzysłów, zajechałem w czasie studiów, a teraz chciałem Państwu polecić. Tę książkę, mamy egzemplarze, przełożył Dariusz Żukowski. Świetnie się czyta Chleb Aniołów. Patti Smith, michał.nogaśmałpa, polskieradio.pl. To będzie o ludziach.

0: Ludzie mają siłę, ludzie dzwonią.
1: Mój pies, pierwszy piesek, dziewczynka Amstaffa. Jako że jestem fanem autobusów marki Solaris, to rodzice nazwali psa Laris, po prostu Lariska. Drugi piesek, którego w sumie znalazłem i wiozłem pierwszy raz samochodem, leciała piosenka w radiu Suzana, więc została Suzy. Także taką historię moich dwóch piesków.
2: Chciałem podać śmieszne imię psa, którego mieliśmy. Był to pies ze schroniska i troszkę wyglądał jak nietoperz, takie duże uszy miał. No ale synowie stwierdzili, że nietoperz to nie jest, w związku z tym został toperzem.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej

0: dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradę.

0: Rola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Żegnamy reklamy.
9: Punktualnie 7:30. Agnieszka Drost.
10: Dziś wchodzi w życie pakt migracyjny. Polska jest wyłączona w tym roku z jednego z elementów, czyli puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów i nie będzie płacić za odmowę ich przyjęcia. Bruksela uznała argumenty Warszawy o przyjętych uchodźcach z Ukrainy i kosztach związanych z ochroną granicy z Białorusią. Komisja Europejska będzie oceniała sytuację i decydowała o ewentualnych kolejnych przedłużeniach. Izrael nie jest stroną porozumienia ramowego USA z Iranem, poinformowało biuro szefa izraelskiego rządu Benjamina Netanyahu. Wieczorem Donald Trump informował, że osiągnął z władzami Iranu znakomite porozumienie w sprawie wojny w Iranie, które nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej. Trump przekazał też, że odpowiednie dokumenty mają zostać wkrótce podpisane. W reakcji na wpis Trumpa rzecznik irańskiego MSZ-u Esmail Agbagei poinformował, że władze w Teheranie nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia. Za nami pierwsze dni sezonu kąpielowego. Rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do końca września. O tym, gdzie bezpiecznie korzystać z kąpieli, informuje na swoich stronach Sanepid. Mówi Zbigniew Solarz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
11: Serwis kąpieliskowy jest informacją o tym, gdzie znajduje się dane kąpielisko, czy jest otwarte to kąpielisko, informacją o tym, jaka jest jakość wody i o tym, czy kąpielisko posiada zaplecze i jakie zaplecze.
10: Na portalu można znaleźć dane dotyczące ponad 700 kąpielisk w całej Polsce. Więcej informacji w serwisie o 8.
9: Jeszcze PS do tego, o czym mówiła Agnieszka, bo to na mnie zrobiło wrażenie w pierwszej godzinie audycji. Po raz 39 policzyło CNN. Donald Trump zapowiada, że będzie porozumienie z Iranem. No, przyznam, robi to wrażenie. Monika Suszek w studiu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Ważył się los pakietu, ceny paliw niżej. Kryzys na Bliskim Wschodzie nie zachwiał bezpieczeństwem energetycznym Polski, która jest dobrze przygotowana na zawirowania. Tak oceniają szefowie resortu energii i aktywów państwowych. Ale co dalej z programem CPN? Decyzje jeszcze nie zapadły. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wszystkie scenariusze są rozważane.
13: To jest oczywiście wysiłek dla budżetu państwa, stąd przygotowujemy się też do tego, żeby stopniowo z tego pakietu wychodzić. Myślę, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Najważniejsze, kluczowe, żeby sytuacja w Bliskim Wschodzie się po prostu unormowała. To będzie nam dawało gwarancję tego, że i w przyszłości, po ewentualnym zakończeniu pakietu, te ceny po prostu nie wzrosną.
12: Obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa obowiązują do 15 czerwca. Ustawa o kryptowalutach zawetowana, ale będzie czwarta jej wersja, tak zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wczoraj prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która ma uregulować rynek krypto. Nowe przepisy miały powierzyć nadzór nad nimi Komisji Nadzoru Finansowego. W projekcie przygotowanym przez rząd uwzględniono jedną z 16 propozycji Karola Nawrockiego. Minister Domański podkreśla, że regulacje rynku kryptowalut są potrzebne.
14: będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek

0: był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu.
1: Z kolei doradca prezydenta Szymon Stachowiak tłumaczy, że weto wynika z braku współpracy ze strony rządu.
2: Z czysto racjonalnego punktu widzenia, jak miał się zachować pan prezydent, jeżeli wyraźnie zaznaczył, z czego wynikało jego weto i dostaje nagle praktycznie taką samą ustawę do podpisania.
1: Zawetowana ustawa od poprzednich różniła się jedną poprawką Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzić i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptowalut. Polacy chcą inwestować, ale boją się zrobić pierwszy krok. Wielu nadal sądzi, że do inwestowania potrzebne są duże pieniądze. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Pokolenia na rynku inwestycji. Blisko co czwarty Polak, który jeszcze nie inwestuje, deklaruje, że chciałby wejść na rynek kapitałowy. Jednocześnie 35% z nich nie wie, od czego w ogóle zacząć. Największymi barierami pozostają obawy przed utratą pieniędzy, lęk przed oszustwem oraz przekonanie, że inwestowanie wymaga dużego kapitału. Kluczowa jest podstawowa wiedza ekonomiczna i finansowa, bo to ona najczęściej decyduje o tym, czy zrobimy ten pierwszy krok. A ja przypominam, że dziś po godzinie 9 zapraszam na nasz program ekonomiczny Winien i Ma. Wraz z gośćmi omówimy najważniejsze wydarzenia z gospodarki i rynków finansowych, tak aby budować właśnie podstawową, praktyczną wiedzę, która pomaga inwestować z większą pewnością. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,25, dolar 3,68, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 4,32.
3: Zanim pogoda, to telefon.
4: Przyszła ta kotka, nazwaliśmy ją demokracja, ale kiedyś przyprowadziła 3 młode kotki. I żona mówi, no to wymyśl teraz imię. Ja mówię, no to będzie wolność, równość i braterstwo.
3: W całej Polsce, gdy chodzi o pogodę, także demokracja dziś wszędzie będzie padać.

0: Kiedyś kotka, już niestety nie żyje, ale miała na imię Ozzy Van Kenozzy i to było połączenie Ozziego Osborna, którego lubię, no, i tego mistrza z Gwiezdnych Wojen, Obiego Van Kenobiego. A kot był świetny, naprawdę zasługiwał na to imienie. Pozdrawiam wszystkich, a teraz mam kota, co się nazywa Kiwaczek.
1: Ja opiekuję się dwoma kotkami. Jeden kotek nosi imię Marmur. Zrobimy go jako marmik. To się wzięło od jego marmurkowego umaszczenia, które jest ponoć bardzo rzadkie wśród kotów. A drugi od łacińskiego dobra, bonum. Nazywa się Bony po prostu. Pozdrawiam wszystkich właścicieli kotów, no i oczywiście całą redakcję.

0: To był Moby. Nie Moby Dick, nie Moby Pies, tylko Moby Człowiek. Halo?
1: Mój bigiel, kiedy go odbierałem, wydawał z siebie bardzo specyficzny zapach. Dlatego nazwałem go Zoka, po prostu Zoka. No i teraz pytanie dla was. Co znaczy po śląsku Zoka?
0: Wiesz?
2: Nie.
0: No co może tak nieładnie pachnieć po całym dniu?
2: Nie mam pojęcia, nie będę tutaj wchodził w takie dywagacje. Skarpety?
0: No brawo.
2: A, to trochę z niemieckiego.
3: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: Albo też z angielskiego. Socks. Socks. Krzysztof, mam pytanie ważne. Właściwie ono jest konstytuujące.
2: O.
0: Czy uważasz, że kiedy Polacy nie grają, to można kibicować komuś innemu?
2: Ja nawet bym powiedział, że trzeba.
0: A co pan na to?

0: Ty i ja. Mhm. I co? Już możemy.
1: Możemy, bo rzeczywiście dzisiaj bohaterem naszego fleszu mundialowego będzie Adam Zieliński, znany rapujący prawnik ze Szczecina, znany zdecydowanie lepiej jako Łona. Dzisiaj na mundialu Kanada gra z Bośnią i Hercegowiną.
0: Inaczej to powiem. Dzisiaj my gramy z Kanadą.
1: Wygracie z Kanadą. Przypomniałem Łonie naszą rozmowę sprzed roku w Trójce, kiedy zapytałem go, komu kibicuje. Powiedział wówczas, że właśnie Bośni i Hercegowinie. Wtedy nie, a teraz tak. Poprosiłem, żeby doprecyzował dlaczego.
2: No bo wiesz, zawsze kibicuję ciekawym politycznie drużynom. Piłka nożna wydaje mi się znacznie ciekawsza, kiedy doda się do niej, wiesz, jakiś element właśnie taki politycznie ciekawy.
3: Czyli co, wyściskasz kciuki i rzeczywiście napinasz się na dobry wynik dla bośniaków?
2: Tak, uważam, że wiesz, że to im się należy. Państwo się nie najbardziej udało, więc wydaje mi się, że pewne osiągnięcia sportowe mogą im, wiesz, pomóc.
3: Rozumiem, że twoja sympatia jest też związana z tym, że bywasz w tym kraju.
2: No oczywiście, wiesz, no, każdy, kto był w Sarajewie, na pewno zakochał się w tym mieście i ja należę właśnie do tych osób, które tam pojechały, zobaczyły to na własne oczy, przeżyły dzień w Sarajewie i niejedną upojną noc w tymże i to jest, wiesz, coś, co zapada w człowieka mocno.
3: A czy kiedykolwiek byłeś na meczu w Sarajewie?
2: Na pytanie, czy kiedykolwiek byłem na meczu, muszę się mocno zastanowić. I tak, oczywiście byłem na znakomitym meczu Pogoni Szczecin, gdzie rozbiliśmy Lech Poznań w drobny mak, a to się niestety nie zdarza zawsze, ale tak poza tym jednym meczem to miałbym kłopot, wiesz, z tym.
3: Jakieś konotacje muzyczne z Bośnią i Hercegowiną twoje?
2: Nie, nie, tylko po prostu wiesz, jak człowiek się błąka po Bałkanach, no to ta Bośnia wydaje się najbardziej bałkańskim krajem ze wszystkich bałkańskich krajów, w tym sensie, że jest najbardziej szalony, jeżeli chodzi o polityczny pomysł na istnienie i Sarajewo jest też najbardziej szalonym miastem, w jakim byłem na Bałkanach.
3: Słuchaj, nie byłem, ale na pewno pojadę po takiej zachęcie.
2: Oj, także bardzo, bardzo polecam, tak, tak. Weź sobie, zarezerwuj jakiś tydzień, pojedź tam i zobacz, jak to wszystko wygląda.
3: I pójdę na mecz.
2: Na mecz koniecznie, tak, jasne, pewnie. A jakże?
0: Ja cię po prostu zabiorę do Sarajewa i oprowadzę po moim mieście, dobrze? Umówmy się.
3: Dobrze, ale na mecze będziemy chodzić.
0: Tak, i dodajmy, że Bośniacy awansowali do mundialu w barażach.
1: Tak, pokonali Włochów.
0: I to jest niesamowita historia. Dzisiaj o 21:00 grają z Kanadą. Ja trzymam kciuki, podobnie jak Łona, za Bośnię. Podobno coś przygotowałeś.
1: To prawda.
0: Co to będzie? Powiedz tylko, żeby słuchacze mogli wziąć głębszy oddech.
1: No będziemy rapować na zmianę.
0: Niczym Łona.
1: No, nie dorastamy mu do pięt, ale spróbujemy.
0: Ale Łona udzielił nam zgody, byśmy wykorzystali instrumentalną wersję, fragment jednego z jego utworów. Panie Michale, zaczynamy.
1: Bośnia.
0: Hercegowina.
1: To Łony, drużyna.
0: Czy to się spina?
1: No pewnie nogaś też kciuki trzyma.
0: Muskuły napina.
1: Niczyja to wina, że zaczął przeklinać. Yo.
0: Yo. Szybko nam poszło. Jest jakaś druga zwrotka?
1: Napiszę.
0: To jeszcze raz, uwaga.
1: Bośnia.
0: Hercegowina.
1: To Łony, drużyna.
0: Czy to się spina?
1: No pewnie nogaś też kciuki trzyma.

0: napina.
1: Niczyja to wina. Yo.
2: Wciąż za długo.
1: Nie, to wiesz co, ja myślę sobie, że w związku z
0: uwaga,
1: tym, że...
0: Uwaga, bo będzie koniec. Straciliśmy tę szansę. Bośnia dziś z Kanadą.
1: O. No tak, ale musimy przypomnieć, że za nami dwa pierwsze mecze na Mundialu, obydwa w grupie A. Na inaugurację Meksyk przy wsparciu własnej publiczności 2-0 wypunktował RPA.
0: Trzy czerwone kartki. Cóż tam się działo?
1: Tak jest, sędzia do tego z kamerą nad uchem. W drugim spotkaniu Czesi dobrze zaczęli mecz z Koreą Południową. Po godzinie prowadzili 1-0, by przegrać całe spotkanie 1-2.
0: Tak, to było też niesamowite spotkanie. Kończyłem je oglądać w naszym studiu. Dziwne pory tych meczów. Człowiek chwilę pośpi i znowu ogląda piłkę.
1: Ja myślałem, że ty się nie kładłeś. W ogóle.
0: No nie, nie kładłem się. Właściwie to na stojąco spałem dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Mam jeszcze dla ciebie i dla państwa prezent.
1: Poprosimy.
0: To jest hymn drużyny mojej, naszej. Piosenka powstała w roku 2022 albo 2024, nie pamiętam, ale kiedy awansowała Bośnia i Hercegowina na Mundial, no to przypomniano, że Dubioza Collective nagrali to nagranie i ono okazało się
1: hitem.
0: Profetyczne.
1: Lecimy.
0: Uwaga!

0: To Dubioza Collective USA, piosenka, którą wszyscy bośniacy znają na pamięć, zapowiedź tego, co się wydarzy na mundialu. Uwaga, trąby. Dziękujemy. W studiu Renata Grochal. Dzień dobry. To szybciutko o tym, kto dziś o 8.13.
1: Dzisiaj będzie państwa i moim gościem szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier polskiego rządu, więc będą tematy zagraniczne, ale nie tylko. Porozmawiamy też o wczorajszym wecie prezydenta Karola Nawrockiego, trzecim już wecie do ustawy o kryptowalutach. Porozmawiamy też o tym, co może wyniknąć z weekendowej wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych na urodzinach 80. prezydenta Trumpa. No ale też o twoim ulubionym temacie, czyli relacjach polsko-ukraińskich.
0: Moim ulubionym tematem jest aktualnie kwestia występu Bośni na mundialu. Trzymasz kciuki za Bośniaków czy za Kanadę?
1: Znasz się na piłce nożnej?
0: Na tyle, żeby wiedzieć, komu kibicować.
1: Ja po latach tłumaczenia, co to jest spalony, wreszcie zakumałam, że tak powiem nieładnie, jakieś kilka lat temu, ale nie interesuje mnie piłka nożna, więc nie oglądam, nie wiem, kto z kim gra.
0: I dlatego potem są takie piosenki.

0: Kto wygra w tym roku, przekonamy się w drugiej połowie lipca. Co tam słychać, panowie drodzy? Andrzej Kruszewicz, Dariusz Pieruk.
1: Wśród zwierząt.
2: Czy śniadanie w zoo zjada się w pośpiechu, byle prędzej, czy raczej się takie śniadanie celebruje?
3: Opiekunowie pewnie jedzą w pośpiechu, natomiast przygotowują starannie śniadanie dla zwierząt, dlatego że no, kuchnia przychodzi dużo wcześniej, bo już na 6 przychodzą do pracy ludzie, którzy przygotowują pokarmy dla zwierząt. No i te pokarmy są potem rozwożone i tak mniej więcej około 8 one trafiają do poszczególnych obiektów. Potem to trzeba posegregować, poukładać, przygotować, dosypać odżywki, witaminki i tak dalej. Także to się dzieje powoli. I takich karmień, w zależności od tego, co to są za zwierzęta, może być jedno, tak jak w przypadku gadów, ale w przypadku ptaków. To są nawet 3, a latem to nawet więcej, no bo ptaki są aktywne do 22.
2: A w jaki sposób zwierzęta w ogrodzie zabierają się do zjedzenia takiego śniadania?
3: To jest pytanie, na które różnie trzeba odpowiedzieć w zależności od okoliczności. Bo na przykład, wyobraźmy sobie takiego goryla albo szympansy. Zanim one zostaną wypuszczone z sypialni do swojego pawilonu, opiekunowie tam wchodzą i sprzątają. Jak już posprzątają, to rozkładają różne przysmaki w różnych miejscach. Nie zawsze w tym samych. Właśnie na tym polega cały pit, żeby nie było to w tym samym miejscu, tylko ciągle w innych. W efekcie, jak się je wypuszcza, to one wszystkie intensywnie szukają, bo nie wiedzą, gdzie co jest i gdzie są te wszystkie frykasy. Dopiero jak już tam przeszukają cały ten teren, zaspokoją swoją ciekawość, bo to chodzi o takie wzbogacenie, dopiero potem dostają coś dodatkowego i to jest takie pierwsze przywitanie. Podobnie działo się też na wybiegu niedźwiedzi polarnych, że zanim się je wypuściło na wybieg zewnętrzny, było sprzątanie i rozkładanie różnych frykasów albo innych zapachów, bo na przykład, żeby je zainspirować, na przykład wysypywano cynamon albo sierść wielbłąda. I chodzi taki niedźwiedź, napotyka tym się wielbłąda, no i główkuje, co tam jest. Na przykład beczka. W beczce można zrobić dziurkę, żeby niedźwiedź musiał przez tą dziurkę sobie tam trochę psiego granulatu wydłubać. I była śmieszna sytuacja z naszym niedźwiedziem polarnym Gregorem, bo dostał taką beczkę plastikową, porządną, z dziurką. Wysypał z niej to, co tam było do wysypania, a potem zaczął się tą beczką bawić. Bawił się w ten sposób, że stanął przy tym wysokim murze, który jest w tle wybiegu dla niedźwiedzi polarnych i on rzucał tą beczkę i ona spadała mu na grzbiet i mu się to bardzo podobało i tak rzucał ją i stał przy tym murze i ona spadała. No i za którymś razem rzucił na tyle mocno, że przerzucił na drugą stronę tego muru. Trzeba było być i zobaczyć jego zdziwienie. Nie wiedział, co się stało. Co się stało z tą beczką? Gdzie ta beczka? No po prostu było to absolutnie niezwykłe. Więc czasem są takie przygody. Ale ważne, żeby było to urozmaicenie, żeby było wzbogacenie. No i poza tym po pierwszym posiłku to potem są takie następne. Niedźwiedzie dostawały śledzie około godziny 10 i też stały takie zdenerwowane, rozglądały się.
2: A które ze zwierząt jest demonem śniadaniowych prędkości? Zjada to na jeden kęs, na jeden gryz albo na dwa?
3: Wydry, myślę, to one jak już dostaną rybę, to po prostu na szybko zjadają. Raz, dwa, trzy, ile się da i koniec. Przecież to jest też wyliczone. Pelikany podobnie. To jest szybkie karmienie. Opiekun musi wiedzieć, kto co zjadł. O 10 jest karmienie pingwinów. Dokładnie to samo. No, stawiają się w kolejce. Każdy dostaje po śledziu, ale to jest bardzo szybko. To wiadro jest w ciągu kwadransa rozdane. Wszyscy zjedli. Koniec. Po śniadaniu. Potem będzie następny posiłek po południu. Ale na przykład duże drapieżniki, jak lwy, lamparty, wcześniej tygrysy, to on.

0: dostają dopiero pod wieczór. W ciągu dnia nie dostają, a w niedzielę w ogóle nie dostają. Głotówka dobrze robi. No w domu bym tego nie zalecam, ale dla drapieżników robi to akurat bardzo dobrze.
1: Wśród zwierząt.
2: Uwaga! Przypominam obowiązujące hasło. Obowiązujące hasło. Niedźwiedzie dostają śledzie.

0: ale chciałem też pochwalić moim psem, który ma na imię Fart. Fart dlatego, że jest to pies, że tak powiem, rasowy, rodowodowy, więc jak się rodzą takie pszczeniaki, to one muszą mieć nadane imię, nadaną literę, akurat padło na F. Oczywiście moi znajomi mówili, że on to imię zmienił, bo fart po angielsku, no to nie jest miłe skojarzenie, ale ja mam takie powiedzenie, że trzeba mieć farta, żeby mieć farta.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone...

0: One ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Żegnamy reklamy.
6: Ósma minęła w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry, program trzeci. Czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
7: Jest w to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, pisze premier po kolejnym zawetowaniu przez prezydenta ustawy o kryptowalutach.
8: Pentagon planuje znaczącą redukcję sił lotniczych i morskich w Europie, donosi New York Times.
7: Sędzia Dariusz Zawistowski, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
8: Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Nowe przepisy różniły się od odrzuconych wcześniej wysokością kar za oszustwa i uwzględniały jedną z prezydenckich poprawek.
7: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że rynek kryptowalut wymaga jak najszybszego uregulowania, dlatego rząd zajmie się problemem po raz kolejny.
9: Będzie czwarta ustawa, dlatego że my nie możemy sobie na to pozwolić, aby ten rynek był rynkiem nieuregulowanym, aby ten rynek rządził się jakimiś zasadami jak z dzikiego zachodu. Potrzebujemy odpowiedzialnych regulacji, takich jak znajdowały się w naszych przedstawionych wcześniej projektach, ale ja nie widzę powodów takich merytorycznych, aby iść w inną stronę.
7: Prezydent zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Chodziło tu o przedłużenie do maja przyszłego roku terminu na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy spoza Unii Europejskiej.
8: A już za kilka minut o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
7: Poza Unią Europejską będzie wkrótce wiele amerykańskich wojsk.
8: Pentagon planuje znaczącą redukcję sił lotniczych i morskich w Europie. Poinformował o tym New York Times, a o szczegółach opowie z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
10: Decyzja została zakomunikowana sojusznikom na początku czerwca w formie pisemnej. New York Times poznał szczegóły dokumentu. Zgodnie z amerykańskimi planami liczba myśliwców F-16 i F-15 dostępnych dla NATO spadnie ze 150 do 100, czyli o 1/3. Liczba samolotów rozpoznawczych zostanie ograniczona z 26 do 15. Stany Zjednoczone wycofają także okręt podwodny zdolny do wystrzeliwania rakiet oraz lotniskowiec wraz z towarzyszącymi okrętami. W inne miejsce zostanie także przegrupowana jedna z dwóch eskadr bombowców przeznaczonych do obrony Europy. Redukcja amerykańskich sił ograniczy zdolność NATO do śledzenia rosyjskich okrętów podwodnych oraz do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu rakietami Tomahawk w głąb terytorium Rosji. Zmiany wejdą w życie bardzo szybko, znacznie wcześniej niż spodziewali się tego Europejczycy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Sędzia Dariusz Zawistowski został przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. KRS rozpoczyna pracę w nowym składzie.
7: Zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oznacza to przywracanie prawidłowego funkcjonowania instytucji stojącej na straży niezależności sądów.
11: Przywracamy pierwszy filar, który jest niezwykle ważny dla obywateli. Mam nadzieję, że to uruchomi niekwestionowane już nominacje sędziowskie i że będziemy mogli przyspieszyć postępowania w sądach. Bardzo się z tego cieszę.
7: Minister Sprawiedliwości liczy na to, że jeszcze w tym tygodniu nowa Krajowa Rada Sądownictwa obsadzi pierwszych 50 sędziowskich etatów.
8: Dziś ma zapaść ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i usunięte z niego zostaną dodatkowe opłaty od aut spalinowych wpisane przez poprzednie.

0: rząd.
1: Wstępną zgodę Komisji Europejskiej i unijnych ekspertów mają zatwierdzić ministrowie finansów krajów członkowskich. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała jako pierwsza o porozumieniu Warszawy z Brukselą w sprawie rewizji.
2: Nie będzie opłat od aut spalinowych, będą inwestycje w ciepłownictwo. Negocjacje Polski z Komisją Europejską trwały w tej sprawie bardzo długo, a brak zmian uniemożliwiał rządowi złożenie kolejnego wniosku o wypłatę pieniędzy z KPO. Czas w tej sprawie naglił, bo termin upływa wraz z końcem sierpnia. Kiedy rewizja Krajowego Planu Odbudowy stanie się faktem, rząd wyśle do Brukseli ósmy wniosek o płatność, by otrzymać pieniądze we wrześniu. A w planach jest jeszcze dziewiąty wniosek. To wszystko sprawia, że Polska ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, wynoszącą ponad 25 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Od najbliższego czwartku jedną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach.
1: Jeżeli na jednej recepcie będzie kilka opakowań leku, będzie można to zrobić, wyjaśnia Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia.
3: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki w tym zakresie. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza, co generowało właśnie kolejki. Pacjenci wędrujący, poszukujący leku, no to były te sytuacje, że pacjent musiał wykupić wszystko od razu.
1: Resort Zdrowia od lipca przygotowuje przepisy, które mają wspierać lekarzy przy wyborze poziomu refundacji, co ma ograniczyć błędy na receptach.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5:05 w studiu rozgrzany emocjami Krzysztof Łoniewski.
6: Oczywiście piłkarski mundial na początek i mecz Czechów z Koreą Południową. To spotkanie rozegrano nad ranem naszego czasu w Zapopan, mieście określanym mianem stolicy nowych meksykańskich technologii. I nasi sąsiedzi nie dosyć, że zerwali noc tak jak my, Michale, to jeszcze cały piątek będą mieli podły, bo prowadzili w drugiej połowie 1-0, by przegrać całe spotkanie 1-2. Z kolei w doskonałych nastrojach będzie budził się za jakiś czas Meksyk. Współgospodarze Mistrzostw Świata pokonali w meczu rozpoczynającym turniej RPA 2-0 i postawili się w dobrej sytuacji przed kolejnymi meczami w grupie A. O niej mówimy.
5: Ole!
6: Przed nami spotkania w grupie B, Kanady z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwajcarii z Katarem. Nie Katarem, ale czkawką będzie odbijał się naszym siatkarzom mecz w Lidze Mistrzów, w Lidze Narodów ze Słoweńcami. Przegraliśmy 2-3. 3-2 z kolei hokeiści Carolina Hurricanes prowadzą z Vegas Golden Knights w finale hokejowej ligi NHL. Tej nocy zwyciężyli na własnej tafli 4-2. W finale gra toczy się do ilu zwycięstw?
5: Tylu, ile trzeba.
6: Czyli do 4.
5: No właśnie.
6: Kończymy jak zaczynaliśmy, piłką kopaną, to żadna niespodzianka, zdecydowanie wyczekiwane potwierdzenie informacji, że nowym trenerem Realu Madryt będzie José Mourinho. Prowadził królewskich z sukcesami, ale od dawno temu i krytycy tej decyzji uważają, że Portugalczyk swój szkoleniowy, tak zwany prime, ma już dawno za sobą. Zwolennicy z kolei wspominają głównie trofea, jakie zwoził na Bernabeu. A ty?
5: Do 4. Mourinho do 4. Przepraszam, bo się zapatrzyłem. Tak, na powtórkę meczu otwarcia.
6: A ty lubisz oglądać, prawda, powtórki? Pasjami.
5: Pasjami, pasjansami, bo jeszcze jesteśmy w tym momencie chyba przed pierwszą czerwoną, bo one się tam posypały w pewnym momencie. 3 były.
6: Były 3, to prawda.
5: Ach, no Meksyk wczoraj naprawdę miał dużo szczęścia, a RPA wręcz przeciwnie. My dzisiaj w audycji porannej pytamy o imiona naszych zwierząt i o historię z tym związane.
6: Może jakieś meksykańskie imię się pojawi?
5: W sensie, że Chiquita bardziej, czy że Sombrero?
6: Może być Tequila.
5: Nie może być.
6: Przed, jako imię?
5: Przed ósmą była
6: przecież
5: opowieść...
6: Przecież wiesz, że ja wiodę zdrowy tryb życia. Nie namawiam do spożywania, ale imię...
5: A wiedź. Była opowieść o zoo i o tym, że niedźwiedzie dostają śledzie.
7: A czy redaktor Nogaś to się nie pomylił? To przecież bawiany wchodziły na ściany, a żyrafy do szafy. Nie było nic takiego, żeby niedźwiedzie jadły śledzie. Dziękuję.
5: Nie ma za co, to doktor Kruszewicz mówił, nie że jedzą, tylko dostają.
8: Mam odzew do hasła, niedźwiedzie dostają śledzie, a pawiany kubek śmietany. Pozdrawiam całą trójkę.
5: No i moglibyśmy
6: no
5: tak...
6: nie, to ostro.
5: Cały
6: to
5: poranek. A foki?
6: Śledzie
5: a foki śmietaną. Zakładają zoki. To a propos naszego wejścia mundialowego o 7:40. A deszczyk...
6: A na głowie mają koki.
5: To w Meksyku chyba?
6: Tak.
5: O... deszczyku chciałem powiedzieć, że będzie dzisiaj padał w całej Polsce, a burze...

0: a burze się pojawią w okolicach Olsztyna.
1: Autopromocja.
2: Trzecia godzina.
3: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
4: Przede mną wisi z wykrzywioną twarzą kobieta, zwisa na linię i do mnie krzyczy.
5: To jest właśnie sztuka.
6: Jesteś łowcą burz?
7: Ja jestem łowczynią burz. Wielką łowczynią. Dzisiaj wychodził tutaj chłopak z trąbą, to znaczy z puzonem.
8: Wcieliłem się w postać statysty konnego. Byłem parę razy Mongołem.
3: Kto się tego spodziewał?
8: Nikt.
3: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
1: Autopromocja.
0: 7:09.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Monika Gosławska, Michał Nogaś i Krzysztof Łoniewski. Jeszcze mam PS do PS, PS2. Mówiłeś, że odbija się czkawką, a nie katarem. A jak się odbija katarem? Chciałem zapytać.
9: No to jak zjesz śledzie, słuchaj, i zapijesz śmietaną.
0: A, czyli to tylko w zosie odbija, tak?
9: Przy niedźwiedziach.
0: Dobrze, to jest praca domowa, którą mam dla ciebie, żebyś
9: popracował. Pamiętaj, że foki mają koki.
0: Może byśmy już zagrali, Michał, bo boję się, że to pójdzie w złym kierunku. A dzisiaj, poza tym, że Bośnia wygra z Kanadą, to w drugim meczu kto odniesie sukces?
9: No ja stawiam na Szwajcarów. Nie kibicujemy Katarowi. Tam łamią prawa człowieka.
0: Ja jestem alergikiem też, więc
9: ja
0: podwójnie
9: też
0: nie mogę.
9: No szczególnie.
0: Samotny chłopiec przed nami teraz.
9: Zależy
0: o nas. The Black Keys na początek godziny trzeciej.

0: 12 minut po 8. Niespodziewanie w studiu Krzysztof Łoniewski, PS3.
1: Co ty jeszcze chcesz ode mnie?
0: No posłuchaj, no posłuchaj.
1: Wyrywasz mnie od roboty.
2: Jak jesteście tacy mądrzy, to zrymujcie, co robi albo dostaje Axolotl, ten tam z Meksyku.
0: Ten tam, słuchacz jest taki, bym powiedział...
1: Ten Axolot?
0: Tak, ja wiem, co robi.
1: No, Axolot. Proszę.
0: Tenże Axolot ma...
1: Nie ma czasu na dolot.
0: Ma piłkarski polot.
1: O, ładnie.
0: Co ty na to?
1: Ale miałeś czas.
0: Nie no, wziąłem czas u sędziego i się udało. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: 8:13 już za chwilę.
3: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
4: Dzień dobry, z nami w studiu jest wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Witam pana.
5: Dzień dobry państwu.
4: Prezydent Karol Nawrocki w weekend będzie w Stanach Zjednoczonych na urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Czy to tylko prywatna uroczystość, czy jest tam coś do ugrania dla polityka?
5: Nawet przy

0: prywatnych uroczystościach można ugrać coś dla kraju i prezydent ma wsparcie całego rządu w zabieganiu o realizację obietnicy prezydenta Trumpa co do zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce, mimo zmniejszania obecności amerykańskiej w całej Europie.
1: A czy coś wiemy już na temat tego, ile ostatecznie będzie tych żołnierzy? Donald Trump zadeklarował, że to będzie dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy, ale nie wiadomo, czy to dodatkowo to uwzględnia też 4 tysiące, które miały być zrotowane, czy nie.
0: No właśnie, nie wiemy, od jakiego pułapu te 5 tysięcy jest liczone, ale do tej pory mieliśmy między 7 a 11 tysięcy i jak rozumiem, prace planistyczne w Pentagonie mające na celu przetłumaczenie tych decyzji prezydenta Trumpa na już realia wojskowe już się dzieją, więc jesteśmy dobrej myśli, ale dobrze, żeby pan prezydent to przyklepał. Ale jest druga sprawa, która no, może być dla pana prezydenta większym problemem. No bo znamy sympatie polityczne pana prezydenta, tymczasem no, mamy kwestię osoby, która jest poszukiwana listem gończym w Polsce, która wyłudziła wizę dziennikarską od Stanów Zjednoczonych. No i bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego. Ja rozumiem, że pan prezydent chciałby Ziobrę prędzej czy później ułaskawić, ale żeby mógł go ułaskawić, no to najpierw musi być skazany.
1: Były już takie przypadki, kiedy prezydent Andrzej Duda ułaskawiał swoich partyjnych kolegów bez prawomocnego wyroku, ale...
0: Tylko to się nie ostało w sądach, jak wiemy.
1: Ale czy MSZ ma już jakąś odpowiedź od amerykańskiej strony, bo po przyznaniu wizy dziennikarskiej dla Zbigniewa Ziobry interweniowaliście?
0: Tak, odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem, to dwa.
1: Ale Amerykanie jakoś to tłumaczą? Dlaczego takie niedopatrzenie nastąpiło?
0: No, polityka wizowa każdego kraju jest oczywiście suwerenną decyzją tego kraju, ale my wskazujemy na to, że ta osoba powinna stanąć przed prokuratorem za malwersację pieniędzy publicznych.
1: Niepokojące informacje docierają do nas ze Stanów Zjednoczonych. New York Times podaje, że Stany Zjednoczone redukują siły NATO, nie tylko te, o których się do tej pory mówiło, mają być wycofane zgodnie z planami amerykańskimi. Myśliwce F-16 i F-15E. Liczba ich spadnie o 1/3, ze 150 do 100. Samoloty rozpoznawcze też zostaną ograniczone z 26 do 15. I też będzie okręt podwodny zdolny do wystrzeliwania rakiet i lotniskowiec wraz z towarzyszącymi okrętami wycofane. Także samoloty cysterny do tankowania w powietrzu. Czy to będzie duże osłabienie sojuszu?
0: To jest na pewno znacząca redukcja, która nie jest niespodziewana. Znamy przecież dokumenty takie jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, Narodowa Strategia Obrony. Tam jest czarno na białym napisane, że Europa jest priorytetem dopiero numer 4 dla Stanów Zjednoczonych. Teraz będzie tak zwany posture review, czyli już decyzja o dyslokacji wojsk. I Stany Zjednoczone część swoich zdolności, dużą część swoich zdolności redukują w Europie. I Europa musi tam, gdzie może, te luki wypełnić własnym sumptem.
1: Jaki to jest sygnał dla Rosji, Putina?
0: No, to jest sygnał chyba taki, że Stany Zjednoczone mówią, no, nie lękajcie się. Być może Stany Zjednoczone uznały, że kraj, który od 13 lat walczy w Donbasie i nie może go podbić, no nie jest już takim zagrożeniem, jak był kiedyś.
1: To jest dobra diagnoza?
0: A my z kolei wiemy, że Putin może mieć mniejsze zdolności niż kiedyś, ale intencje ma jeszcze gorsze niż kiedyś.
1: Panie premierze, czy Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, przyleci do Gdańska pod koniec czerwca, czyli już za kilkanaście dni ma być konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, gdzie Zełenski ma być współorganizatorem?
0: No, przypominam, że to jest wielki wysiłek polityczny i logistyczny Polski.

0: i po to, aby pomóc Ukrainie w odbudowie, i prezydent Zełenski jest współgospodarzem tej konferencji, więc byłoby bardzo dziwne, gdyby nie przyjechał.
1: Ale czy MSZ ma jakieś sygnały o tym, że Zełenski się wybiera do Polski, bo ostatnio Polskę omija do Londynu, nie leciał z Rzeszowa jak do tej pory, tylko z Kiszyniowa?
0: Do Kiszyniowa z Kijowa sprawdziłem, jest bliżej. Nie mamy żadnych sygnałów, aby nastąpiła jakakolwiek zmiana planów co do współgospodarzenia konferencją.
1: Czyli to omijanie Rzeszowa nie miało nic wspólnego z awanturą o nazwanie jednostki, elitarnej jednostki ukraińskiego wojska
0: mianem bohaterów UPA? Strona ukraińska chyba powiedziała, że to nie było polityczne.
1: Czy MSZ w jakiś sposób zostało zapytane przez kancelarię prezydenta o opinię na temat planów, które Karol Nawrocki ogłosił, odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Pytał o to wczoraj u Agaty Kondzińskiej w Sygnałach Dnia w radiowej jedynce były szef MSZ-u za czasów PiS-u, profesor Jacek Czaputowicz, bo przypomniał, że zgodnie z prawem o order dla Zełenskiego wystąpił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. I teraz, jeśli ma być ten order odebrany, to MSZ się powinno wypowiedzieć. Jakie jest stanowisko MSZ-u?
0: No rzeczywiście byłoby dobrze, aby uprzedzająco zapytać, jakie to może mieć skutki dla stosunków między Polską a Ukrainą, a miałoby skutki poważne, no bo to by w zasadzie zakończyło możliwość dialogu między głowami, między prezydentami. Natomiast do mnie takie zapytanie nie dotarło. Pan prezydent ma mój numer telefonu, ale z niego nie korzysta. I mam wrażenie zresztą, że zrozumiał, że się zagalopował, bo proszę zauważyć, od wielu dni mamy milczenie ze strony pana prezydenta.
1: A co to milczenie oznacza?
0: No, może zrozumiał, że polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje. On chciałby mieć na nią wpływ. No i tu miałby poważny wpływ, ale ze skutkami dla niego osobiście.
1: Jacek Czaputowicz nazwał prezydenta Karol Galareta Nawrocki, bo nawet mimo przyjętej przez PiS uchwały, że trzeba odebrać Zełenskiemu order Orła Białego, nie podejmuje takiej decyzji. Kapituła, zdaje się, była podzielona. Tak wynika z nieoficjalnych informacji. Kapituła się zebrała, przypominam, w poniedziałek. Co by takie, czy pana zdaniem to oznacza, że Nawrocki się wycofał z tego planu?
0: Nie wiem, nie do mnie pytanie.
1: A jakie jest stanowisko MSZ-u w tej sprawie?
0: No, przyznawanie odznaczeń to jest wyłączna prerogatywa prezydenta. Chociaż, jak wiemy, w przeszłości były też kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. No, gdyby prezydent się zwrócił do nas z zapytaniem, z uzasadnieniem, to byśmy odpowiedzieli, ale jak powiadam, taka prośba nie wpłynęła.
1: A jaka jest pana opinia? Czy ta kwestia historyczna, jakby na to nie patrzeć, która wywołuje wielkie emocje w Polsce, to jest powód do odebrania orderu Orła Białego?
0: Ja uważam, że sprawy historyczne są bardzo ważne, ale IPN-y polski i ukraiński nie powinny rządzić stosunkami politycznymi między naszymi krajami. Przeszłość jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest przyszłość. I przypominam, że pojednania następują nie pomiędzy przyjaciółmi, a pomiędzy wrogami. Wie pani, ja jestem pytany o moją książkę, którą pani polecam.
1: Książce będziemy rozmawiać, proszę państwa, w internetowej dogrywce Rozmowy Rzymskie. Ja już jestem po lekturze. Ja też polecam, bo czytanie zawsze warto promować.
0: Będąc europosłem, raz w miesiącu byłem w Strasburgu. Tam są umocnienia linii Maginota i wielkie, wielomilionowe cmentarze wojen prowadzonych przez 2000 lat między plemionami germańskimi i łacińską stroną Renu. I zaczynano integrację europejską tuż po II wojnie światowej, gdy te rany były bardzo świeże. Więc pojednanie następuje nie po to, żeby sobie paść w ramiona, tylko po to, żeby masakry się nie powtórzyły w przyszłości.
1: A pan uważa, że uzasadnione są te głosy, które mówią, że Polska powinna podczas negocjacji akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej postawić twardo kwestię rzezi wołyńskiej, że Ukraińcy powinni z tego się rozliczyć, przeprosić?
0: No to jest generalnie, państwa próbują przy okazji

0: akcesji załatwiać swoje bilateralne sprawy. Natomiast no, my celem naszej prezydencji było otwarcie dwóch klastrów negocjacyjnych. W poniedziałek otworzymy klaster sprawy podstawowe, czyli praworządność, czyli na przykład walka z korupcją na Ukrainie. No i Ukraina jest krajem, który zsynchronizował swoją politykę zagraniczną z Unią Europejską. Więc to jest z kolei klaster szósty. Trudniejsze będą sprawy gospodarcze.
1: A czy ta korupcja to nie jest właśnie kwestia jeszcze trudniejsza niż kwestie historyczne, bo niektórzy twierdzą, że Wołodymyr Zełenski, kierując uwagę na relacje polsko-ukraińskie, na tę awanturę, chciał odciągnąć uwagę mediów, opinii publicznej, też ukraińskiej, od skandalu korupcyjnego, od tego, że tak naprawdę przy okazji wojny Ukraińcy zarabiają ogromne pieniądze.
0: Ja bym obstawiał raczej, że prezydenci Polski i Ukrainy robią to samo. To znaczy jedni i drudzy grają pod swój elektorat nacjonalistyczny. Natomiast korupcja to jest sprawa zasadnicza, bo chcemy, aby Ukraina przestrzegała u siebie takiego samego prawa europejskiego, jakie obowiązuje we wszystkich innych członkach Unii Europejskiej. Bo dopiero wtedy polski przedsiębiorca będzie miał rękojmię, że tam będą uczciwie rozpisywane kontrakty czy zamówienia publiczne i uczciwie rozstrzygane w sądach w razie sporów. To jest bardzo ważne dla właśnie planów odbudowy Ukrainy i dla potencjalnych wielkich korzyści dla polskiego biznesu.
1: No właśnie, te potencjalne wielkie korzyści, czy awantura o historię może jakoś wpłynąć na to, że polskie firmy nie będą brały udziału w odbudowie Ukrainy? Już niektórzy twierdzą, że to Niemcy zarobią na odbudowie Ukrainy, a nie Polacy.
0: Nie, ja uważam, że Polska będzie największym beneficjentem odbudowy z oczywistych względów. Jesteśmy bliscy geograficznie, kulturowo, językowo. Pomostem będą Ukraińcy mieszkający w Polsce. Mimo wojny, proszę pamiętać, dobrych kilkaset, jeśli nie ponad 1000 polskich firm nadal w Ukrainie funkcjonuje. Więc mamy wszelkie podstawy do tego, że jeżeli w Ukrainie będzie prawo europejskie uczciwie egzekwowane, to Polska na tym skorzysta.
1: Nawiązał już pan trochę do tego nacjonalizmu. Mamy takie głosy w polskim parlamencie, między innymi Przemysława Czarnka, który mówi, dlaczego w rządzie ciągle są Ukraińcy, którzy obrażają Polaków. To dotyczy wiceministra nauki pana Andrzeja Szeptyckiego, który porównał UPA do żołnierzy niezłomnych. Też jest poseł Kowalski, już nie w PiS-ie, ale chyba się zaleca do Konfederacji, który chce nawet badać w urzędach zatrudnienie Ukraińców, poziom zatrudnienia Ukraińców. Ale o tym, szanowni państwo, już porozmawiamy w internetowej dogrywce. Państwa gościem był szef MSZ-u Radosław Sikorski, wicepremier polskiego rządu, który przenosi się z nami na YouTube i na stronę internetową Trójki. Zapraszam.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy.

0: ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować.

0: Tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Żegnamy reklamy.
5: Dochodzi 8:30. Do studia weszła Agnieszka Drast.
6: Prezydent Karol Nawrocki mógłby podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych zająć się nie tylko sprawami pobytu amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
7: Mamy kwestię osoby, która jest poszukiwana listem gończym w Polsce, która wyłudziła wizę dziennikarską od Stanów Zjednoczonych. No i bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego.
6: Prezydent Nawrocki będzie w Stanach Zjednoczonych na urodzinach Donalda Trumpa. Będzie to wizyta prywatna, a cała rozmowa z wicepremierem Sikorskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Zmarł aktor teatralny i filmowy Janusz Michałowski. O jego śmierci poinformował Teatr Telewizji Polskiej. Artysta miał 89 lat. Pracował w teatrach w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu, Poznaniu i Warszawie. Przez wiele lat pracował też dla Teatru Telewizji, gdzie zagrał m.in. Korowiowa w Mistrzu i Małgorzacie. Jako aktor filmowy zagrał m.in. w Wabanku i Seksmisji. Setki atrakcji w 48 obiektach na terenie 30 miast przygotowano w ramach 17. Industriady. Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego poprzedzi rozruch maszyn w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. To już dziś, a festiwalowe wydarzenia zaplanowano na sobotę i niedzielę. Otwarcie Industriady odbędzie się w oddziale Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, czyli w Polskiej Stolicy Kultury 2026. Więcej informacji w serwisie o 9:00.
5: To ja może przypomnę, że pod naszym patronatem, dwa tygodnie temu o tym mówiłem, ukazała się książka Aleksandry Boćkowskiej, Mozaika, właśnie o pierwszej polskiej stolicy kultury, czyli Bielsku Białej, w którym to mieście dziś będzie padać deszcz i będzie 19 stopni, a temat odzywek i odzewów to się chyba nie chce skończyć.
8: Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że kaczuszki jedzą gruszki i mają śliczne żółte brzuszki. Pozdrawiam.
5: Długie, ale urocze. A w temacie imion zwierzęcych i historii, to posłuchajmy innego telefonu.
9: Moja sąsiadka, koleżanka, miała pieska takiego brzydkiego bardzo i nazwała go Lenin. Piesek niestety ciągle uciekał, więc często razem z nią chodziłam po osiedlu i nawoływałyśmy go. I pewnego dnia zatrzymała nas policja. Policjant powiedział nam: macie szczęście, że usłyszałem tylko Lenin, a nie usłyszałem tego, co było potem. Także życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego.
5: Dodam, że w Poloninie 15 stopni i deszcz. Audycja poranna do 9:00. Przed nami jeszcze spotkanie z filozofią. Za chwilę matka z córką się pojawią w studiu. No i ćwiczenia. Dzisiaj wioślarz darczo. Przed 9:00 jeszcze.

0: To Canons, a to słuchacz.
1: Nikt nie zabłysnął, że sójki słuchają trójki.
0: Aha. I na tym może zatrzymajmy się w kwestii odzewów. Może do nich wrócimy. YouTube podobno za tydzień wydadzą nowy singiel. No, zobaczymy. No. Na razie gramy sprzed lat. Vertigo, a za chwilę filozofia.

0: Yeah. 21 minut do 9. Dzień dobry paniom.
1: Wspólne różnice.
2: Dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry. Wcale nie jest za wcześnie na filozofowanie.
2: Wcale, bo nigdy nie jest za wcześnie ani za późno na spokój duszy. Katarzyna Kasia.
3: Barbara Czerska.
2: Matka z córką, znaczy moja matka ze mną
3: z moją
2: córką. Tak, to my jesteśmy. Tales z Miletu. To był niezły facet, chociaż wszyscy mówią, wiesz, że on był taki, no jest taki oczywisty, bo każdy kurs filozofii się zaczyna od Talesa z Miletu.
3: Jedna rzecz była dla mnie oczywista w przypadku Talesa, a druga nieoczywista, o tych dwóch rzeczach powiem. Dlaczego mówimy, że Tales był pierwszym filozofem? Bo o żadnym wcześniejszym niczego nie wiemy. I to jest oczywiste. Natomiast nieoczywista prawda, którą odkryłam stosunkowo niedawno, jest taka, że on był technokratą.
2: I w ogóle merytokratą.
3: Merytokratą i właściwie no, to jest niezwykle rewolucyjna i ważna postać Entales, bo on radykalnie odszedł od mitologicznego widzenia świata w stronę takiego poznawczo-przyrodniczo-technicznego sposobu widzenia świata.
2: I w ogóle on też chciał mieć wpływ na politykę. On się przyjaźnił z Peryklesem. Razem podróżowali sobie w różne miejsca i po Talesie nam nie zostało zbyt wiele, ponieważ on nie pisał, ponieważ ci w ogóle pierwsi filozofowie nie bardzo sobie wysoko cenili słowo opisany. Tales w jednym z listów pisał do swojego przyjaciela: ty, który tak lubisz pisanie, to ciągle piszesz, a my, którzy nic nie piszemy, czyli on i Perykles, możemy sobie podróżować. I to było bardzo fajne. No i właśnie w jednym z tych listów, a te listy się zachowały dzięki Diogenesowi Laertiosowi, starożytnemu historykowi filozofii starożytnej.
3: Żywoty filozofów.
2: Wspaniała książka, jedna z moich w ogóle ulubionych na świecie.
3: Pełna dowcipów i przypowieści.
2: No i tam są takie listy Talesa, dwa króciutkie, no bo rzeczywiście nie pisał dużo. No i w jednym on pisze tak: pytasz mnie, co jest najtrudniejsze w życiu? Najtrudniejsze w życiu jest poznanie samego siebie, a najłatwiejsze w życiu jest udzielanie rad innym. Ja uważam, że to jest po prostu w punkt.
3: To jest w punkt i to też znakomicie pokazuje, że my idziemy na łatwiznę. To znaczy uważamy się za niezwykle mądrych, rozsądnych i po prostu stworzonych do udzielania dobrych rad. Szczególnie ludzie w moim wieku ulegają takiemu złudzeniu.
2: Mama, każdy ludzie ulegają takiemu złudzeniu. Mówię ci, ile ja dobrych razy usłyszałam od ludzi o połowę ode mnie młodszych. Nie masz pojęcia.
3: No to prawda, że moje dzieci, wiesz, zarówno ty jak twój brat, macie pewną
2: dzieci
3: taką skłonność do udzielania mi dobrych rad od pewnego czasu. Natomiast chcę powiedzieć, że też od ludzi siwowłosych, dostojnych, oczekuje się dawania dobrych rad. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego niepisania przez Talesa, bo tutaj mamy coś niesamowicie współczesnego. Za moich czasów, moje dziecko kochane, prawda, i szanowni młodzi nasi słuchacze, to dużo się pisało i to, że coś wyszło drukiem, no to znaczyło, że było
2: dużo,
3: ważne. Tak. Natomiast w tej chwili, kiedy każdy może się opublikować publicznie, w mediach społecznościowych na przykład, to takie ukazywanie się drukiem już nie jest takie ważne.
2: Co więcej,
3: jest taka ilość emotikonów, że właściwie pisanie straci.
2: Ale myślisz, że Tales by jechał tymi emotikonami?
3: No właśnie, Tales nie. Tales nie i dlatego myślę, że bardzo poważnie należy tę jego maksymę traktować.
2: Te udzielaniu rad?
3: Nie.
2: Ty to o niepisaniu?
3: Nie. Tę pierwszą część.
2: Że trzeba poznać samego siebie.
3: Bardzo trudno jest poznać samego siebie. Bardzo trudno. I jeszcze chcę państwu powiedzieć, że to jest takie przelotne. Poznajemy samego siebie, mając lat 2 i odkrywając nagle, że mamy wpływ na rzeczywistość, jak pociągniemy za serwetę, to zrzucimy ze sobą.
2: Świetne doświadczenie, rekomenduję.
3: Tak? Natomiast potem się okazuje, że te doświadczenia następne są już zupełnie inne, zupełnie
2: tak
3: nowe.
2: Tak jakby zupełnie ktoś inny je miał.
3: I to poznawanie samego siebie w odróżnieniu od dawania dobrych rad, bo dobre rady mają w sobie coś takiego stabilnego. Radzimy państwu, żeby państwo, prawda, nie udzielali dobrych rad. To jest takie...
2: Ja mam taką dobrą radę, że musimy skończyć.
3: No to skończmy oczywiście naturalnie. Masz rację, córeczko. O, to jest najważniejsze,
2: Poznajmy
3: zdanie.
2: Samego siebie i nasz czas, ale z tym może państwa zostawimy. Cały tydzień proponuję takiego ćwiczenia filozoficznego. Proszę nikomu nie udzielać żadnych rad.
3: Natomiast przyglądać się bacznie samemu sobie tu i teraz.
2: No i za tydzień posłuchamy.

0: Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Wspaniale panie opowiadają. Katarzyna Kasia, Barbara Czerska, Córka i Matka. Ciąg dalszy, jak słyszeliśmy, za tydzień. Ten odcinek i poprzedni, otwierający, do znalezienia i w serwisach streamingowych, i na naszym YouTubie.
2: Nowe w piątek.
1: Kontynuujemy żeńskie duety polskie. Od wczoraj, od popołudnia znamy tę piosenkę, więc polecam posłuchać. Nowość, Nie bój się. Wspólnie Misia Furtak i Nosowska.

0: Misia i Kasia, nie bój się, ja się już teraz powoli zapinam, bo kolega Urbanowicz czeka na mnie i na państwa na siłowni.
1: Darczoskłon.
2: Dziś w ramach porannego WF-u spróbuję zachęcić państwa, ośmielić co nieco do kontaktu z maszyną. Albo nawet maszynami. Nie porywajmy się od razu na sztangę, wstrzymajmy od wykonywania podrzutów i rwań. Zdaję sobie sprawę, że to już 9 darczoskłon. Wstąpił w państwa fantom i przypływ mocy, a koszulki gimnastyczne robią się zbyt ciasne w rękawach i za obszerne co nieco w talii. Siła jest i zdrowie, muskuły uwypuklone pod skórą, naprężone obficie, więc i pewność siebie rośnie. Dlatego zapewniam, niektórych maszyn bać się nie trzeba. Takich dla przykładu schodów ruchomych. Niby to bieżnia, ale służy do wspinaczki w pionie, właśnie po schodach. Ruch zalecany przeze mnie powielokroć. Wiadomo, orbitreki, rowerki, to wszystko kusi, ale pierwszy krok w stronę wielkiego świata proszę

0: wykonać na ergometrze. Wyposażony jest w wiatrak doręczną, czyli fragment umownego wiosła trzymany w rękach, łańcuch, wózek i tak dalej. Wiadomo już, o co chodzi? Służy do symulowania ruchu wioślarskiego. Niektórzy mówią na to wioślarz. W sumie nie wiem dlaczego, to tak jakby rower stacjonarny nazywać kolarzem albo cyklistą, a na bieżnie mówić biegacz albo truchtacz. No ale niech już będzie, po wioślarsku mówi się ergometr, zatem siadamy sobie wygodnie, na obu pośladkach równomiernie, chwytamy doręczną, czyli umowne wiosełko, które jest połączone łańcuchem i to ono napędza wiatrak, dzięki czemu opór może być podobny do tego podczas wiosłowania na wodzie. Nogi mocujemy paskami w podnóżkach. Można w butach sportowych, można w samych skarpetach. Ja wolę wiosłować boso. Sięgamy po wiosło i zaczynamy od ruchu samymi rękami. Tułów nieruchomo, plecy proste, ale nie usztywnione. Amerykański luz. Przyciągamy wiosełko do brzucha, hop, i odprowadzamy do wyprostowania rąk. Ruch po ruchu, odprowadzenie wiosła to moment na odpoczynek, by dać mięśniom nieco ulgi. Kiedy już uzyskamy rytm i będziemy mogli wykonywać pracę rękami bez specjalnej koncentracji na detalach, dołączamy tułów. Nogi cały czas wyprostowane, nie uginamy ich. Mechanizm podobny. Odprowadzamy ręce i pochylamy się w stronę wiosła, tak jak na łódce wiosłowej wujka Czesia, wędkarza, co lubi zasadzić się na szczupaka. Pracuje tylko tułów i ruchem prostującym rozpędzamy wiosło, by w samej końcówce dociągnąć ręce. Po takiej wprawce próbujemy już dołączyć nogi i wykonać pełen ruch wioślarski. W pozycji startowej prostujemy ręce, powoli pochylamy tułów i dopiero jak wiosłem miniemy kolana, zaczynamy uginać nogi, aż do kresu osobistych możliwości przysiadu. Przejście przez wody zaczynamy od nóg. Odpychamy się solidnie, mając na uwadze, że nogi są najsilniejsze w organizmie i to one pozwolą rozpędzić wiosło. Kiedy wyprostujemy, włączamy tułów i w końcówce dociągamy ręce. Ruch powrotny rozpoczynamy od wyprostowania rąk, czyli ręce, tułów, nogi i odepchnięcie. Nogi, tułów, ręce. Początek bezwysiłkowy, by złapać rytm. Ja już się trochę zasapałem. No i tak, wioślarstwo to wspaniały sport. Trening kardio, wydolność, wytrzymałość, siła. Długie włókna mięśniowe, rozciągnięte, więc sylwetka wyszczuplona. Piękna, bez zbędnego bułowania mięśni. Co ważne, w ruch wioślarski zaangażowane jest całe ciało. Każdy niemal mięsień, od stóp do głów. Można wykonywać wysiłek tlenowy, robić interwały, co się chce. A zmęczyć się można, do cna. I tak jeszcze od siebie dodam. Wioślarstwo to sport elegancki, biały, bardzo promowany w środowiskach akademickich.
1: Darczoskłon.
2: No i teraz stanęło na tym, że mam tętno 102. Od wczorajszego meczu otwarcia przez to wszystko, co się wydarzyło. Dzięki graczowi. Dzięki. Ciąg dalszy za tydzień i to będzie ostatni odcinek pierwszego sezonu Darczoskłonu. Od 6 byliśmy z Państwem w audycji porannej. Michał Jakubik, Monika Gosławska, Stanisław Peżynao przy telefonie i Michał Nogaś.

0: Ale bardziej mi się podobało występujące w książkach imię kota Jerzego Pilcha. Wspaniała postać, niczym Bezelbów jakiś. A nazywał się Łupielok.
1: Przypomnę, że po szóstej otrzymaliśmy telefon, który sprawił, że A. Michał Jakubik położył się na konsolecie ze śmiechu. B. Zrobiło nam to, w cudzysłowie, cały poranek.
2: Kiedyś biegary był na kolędzie u nas i pytał dzieci, czy mają jakieś zwierzątka. I dzieci mówią, tak, mam pieska, kotka. I pyta, a kotek ma na imię? Dzieci mówią, mam Belzebub. Biegary taki zdziwiony mówi, Belzebub? A mówię, tak, bo takiego diabła jeszcze w tym domu nie było. I w tym momencie akurat kot wyskoczył z kanapy, jednym sutem przeleciał przez cały pokój, ledwo wyrobił zakręt. No. I wtedy biegary mówi, aha.
1: Po dziewiątej Michał Belzebub Gardias. Pa, pa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka.

0: przy okazji.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 czerwca, minęła 9.
7: Agnieszka Drost
6: i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis. Lada moment nad Polską przelecą myśliwce F-35. Za chwilę relacja naszej reporterki.
7: To spora redukcja w Europie, ale nie jest niespodziewana, mówił w Trójce o wojskach USA minister spraw zagranicznych.
6: Już jutro 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
7: Wielkie wyczekiwanie do wielkiej fety. Za 2 godziny w bazie wojskowej w Łasku rozpocznie się uroczyste przywitanie myśliwców piątej generacji F-35.
6: Pierwsze 3 egzemplarze samolotów przyleciały co prawda do naszego kraju kilkanaście dni temu, ale to na 12 czerwca zaplanowano wielkie powitanie. Przenosimy się do Łasku. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak będzie ta uroczystość wyglądała?
8: Uroczystość podzielona jest na takie 2 etapy, bo pierwszy to jest runda powietrzna po kraju. Już niedługo 3 F-35 przelecą nad Gdańskiem, nad Warszawą i nad Krakowem wypatrywać myśliwców. Na Pomorzu warto w rejonie Westerplatte i to już o godzinie 9.45, potem stolica, okolice Cytadeli 10.10 i Wzgórze Wawelskie chwilę po 10.30. No a potem myśliwcy obiorą kurs na Łask, gdzie jestem i gdzie wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Pas startowy wysprzątany, wielka mównica do przemówień gotowa, Telebim, gdzie będzie wyświetlany obraz z momentu, gdy myśliwcy będą lądować w macierzystej bazie, też jest już gotowy. Jak tylko F-35 wylądują, zostaną przywitane salutem wodnym, potem meldunek, no i te oficjalne przemówienia, między innymi prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
7: I tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację.
6: Tymczasem w tym temacie mamy mieszane uczucie, ponieważ Stany Zjednoczone planują znaczącą redukcję sił lotniczych i morskich w Europie, informuje o tym New York Times.
7: To jest spora redukcja, ale nie jest niespodziewana, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
9: Znamy przecież dokumenty. Tam jest czarno na białym napisane, że Europa jest priorytetem dopiero numer 4 dla Stanów Zjednoczonych. I Europa musi tam, gdzie może, te luki wypełnić własnym sumptem.
10: Jaki to jest sygnał dla Putina?
9: To jest sygnał, że Stany Zjednoczone mówią, nie lękajcie się. Być może Stany Zjednoczone uznały, że kraj, który od 13 lat walczy w Donbasie i nie może go podbić, no nie jest już takim zagrożeniem, jak był kiedyś.
7: Donald Trump od lat skarżył się na ciężar, jaki Stany Zjednoczone dźwigają w NATO i groził wycofaniem się z sojuszu.
6: Cała rozmowa z ministrem Sikorskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
7: W serwisie Trójki teraz informacja dla kierowców o utrudnieniach na autostradzie A6 przy granicy z Niemcami.
6: W Kołbaskowie trwa budowa wiaduktu. Dziś i jutro transportowane i montowane będą przęsła. Jak zapowiada Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na czas operacji ruch będzie wstrzymywany na 10 minut.
11: Dziennie takich wstrzymań będzie kilka. Prace mają się zakończyć w sobotę. Wszystkie prace związane z budową infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6 mają zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku.
6: Wtedy gotowy ma być wiadukt nad autostradą, który umożliwi zawracanie bez konieczności przekraczania niemieckiej granicy.
7: To już jutro, 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, w tym roku pod hasłem Z życia wzięte.
6: Na fascynujące spotkanie z nauką zaprasza szef centrum Robert Firmhofer.
12: Język eksperymentu i doświadczenia pozwala zanurzyć się w czymś bardzo praktycznym i samemu to przeprowadzić, stać się częścią doświadczenia naukowego. W zeszłym roku przyszło w ciągu jednego dnia 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób. Dlatego, że jednak osobiste doświadczenie, zwłaszcza w wypadku nauk przyrodniczych, to zupełnie innego typu doświadczenie, a ponadto to jest bezpośredni kontakt z ludźmi. Mówienia w bardzo przystępny sposób, no bo jak patrzymy rozmówcy w oczy i widzimy, że on

0: nic nie rozumie, to dobrze byłoby zmienić język.
1: Z kolei na plenerową grę radiowo-naukową zaprasza Joanna Szudrowicz z Agencji Promocji Polskiego Radia.
2: Gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę okołoziemską połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
1: Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie od 11 do 19. Udział jest bezpłatny i nie wymaga rezerwacji.
3: Klimat. A teraz 1/3 energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Po południu prognozowane są zielone godziny, gdy w sieci będzie nadwyżka z OZE.
1: Dla 45 zlewni rzek w kraju wydano alerty związane z suszą hydrologiczną. Susza rolnicza występuje przede wszystkim w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz łódzkim.
3: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz sport i Krzysztof Łoniewski.
5: Meksyk RPA 2-0, Czechy, Korea Południowa 1-2. Za nami dwa pierwsze spotkania w piłkarskich mistrzostwach świata. Przed nami mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Mały kraj z Bałkanów oczywiście żyje tym starciem.
6: Największą nadzieją drużyny pozostaje 40-letni kapitan Edin Dzeko, najlepszy strzelec w historii reprezentacji. To właśnie on doprowadził zespół do awansu, zdobywając 6 bramek w eliminacjach. U jego boku mają błyszczeć napastnik Ermedin Demirović oraz młode talenty, takie jak Esmir Bajrakterewicz. Selekcjoner Sergej Barbares zbudował zespół łączący doświadczenie z młodością. Awans na mundial był dużą niespodzianką, bo Bośniacy wyeliminowali w barażach Walię i 4-krotnych mistrzów świata Włochów. To sprawiło, że w kraju wzrosły oczekiwania wobec drużyny. W fazie grupowej Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem. Zdaniem analityków Szwajcarzy są faworytem grupy, natomiast walka o drugie miejsce powinna się rozstrzygnąć między Bośnią a gospodarzami z Kanady. Bośniackie media podkreślają jednak, że sam awans jest już ogromnym sukcesem dla kraju, liczącego niespełna 3,5 miliona mieszkańców. Dla wielu z nich oraz licznej diaspory mundial stał się rzadkim momentem narodowej jedności, wykraczającym poza codzienne podziały polityczne i etniczne. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: Mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną w Toronto od 21:00. Przy okazji mundialu sporo mówi się o dużym zmęczeniu piłkarzy po długich sezonach ligowych i pucharowych. Tak do sprawy odnosi się były trener przygotowania motorycznego w kadrze Adama Nawałki, dziś pracujący z kobiecą reprezentacją Polski, dr Remigiusz Rzepka z NL Sport.
7: Jest kilka czynników, które na to wpływają. Wiek zawodnika, ilość rozegranych meczów, ich intensywność, pozycja, na której grają, czy ewentualne kontuzje, z którymi się borykali w trakcie sezonu. Zazwyczaj jest tak, i to już tą fazę najprawdopodobniej zawodnicy mają za sobą lub są po jej zakończeniu, czyli takim krótkim wypoczynku bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek ligowych, tak żeby ciało miało okazję trochę chociaż odpocząć.
5: Mówił dr Remigiusz Rzepka. Pod siatką nasi panowie przegrali ze Słowenią 2-3 w turnieju Ligi Narodów rozgrywanym w Chinach. Dziś od 14:00 gramy z Japonią. Kończymy hokejem na lodzie. Ekipa Carolina Hurricanes blisko tytułu w lidze NHL. Po tym jak pokonała tej nocy 4-2 Vegas Golden Knights, w finale prowadzi 3-2 i do zwycięstwa w rozgrywkach potrzebuje już tylko jednej wygranej.
3: Dziś pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, które w centrum i na wschodzie będą dość intensywne i połączone z burzami i gradem. W czasie burz i w Sudetach porywisty wiatr.
1: Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Podlasiu do 19 na południu i 20 na Mazowszu.
8: Autopromocja.
9: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
10: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
11: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
10: Reżyseria Piotr Skotnicki.
12: Zostaw to łobuzie, bo milicję zawołam.
13: Ja jestem milicja.
14: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
15: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki, Dariusz Rządkowski, autor, oraz
10: Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00.
8: Autopromocja.
16: Zapraszamy do reklamy.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę.

0: zniżkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem. Przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon.
9: Kamera.
8: Radiowe studio.
9: Scena.
10: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: Żegnamy reklamy.
20: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Dzień dobry, jest piątek, 12 czerwca, godzina 9:12.

0: Zobaczymy, czy tak so good było w tej gospodarce w tym tygodniu. Monika Suszek, Michał Jakubik i Michał Gardia. Skłaniamy się, jest 9.14. Zapraszamy.
1: Winien i ma.
0: Na początek podsumowanie ostatnich dni. Zakończenie wojny Amerykanów i Izraelczyków z Iranem jest podobno coraz bliżej, być może nawet w ten weekend. Donald Trump wczoraj zapowiadał bardzo mocny atak, po czym po kilku godzinach zmienił zdanie i przekazał, że porozumienie pokojowe jest już de facto gotowe. Podpisanie porozumienia z Iranem ma się odbyć w Europie. Chiny i Korea Północna mają jeszcze mocniej współpracować. Do Pjongjangu przyleciał Xi Jinping i ogłosił niezachwiany sojusz i ważne porozumienie z Kim Jong-unem. Szczegółów nie znamy, ale co ważne, to może być kontrodpowiedź Pekinu na to, co wydarzyło się 2 lata temu w komunistycznej Korei. Mianowicie swoją wizytę złożył tam wówczas Władimir Putin. Węgry ograniczają napływ migrantów zarobkowych spoza Unii Europejskiej. Budapeszt mówi, że ich obecność ogranicza wzrost wynagrodzeń obywateli tego właśnie kraju. Dla tych, którzy już tam pracują, nic się nie zmieni, ale furtka będzie przymknięta dla pracowników z Gruzji, Armenii czy Filipin. Poznaliśmy plany rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia, które ma wzrosnąć o 3%, czyli o 144 zł brutto. To będzie 4950 zł, czyli na etacie mniej więcej 3700 na rękę. Wiemy też, ile może wynieść minimalna emerytura w przyszłym roku. Waloryzacja na poziomie 3,5%. To najniższe świadczenie wzrośnie o niecałe 70 zł brutto i przekroczy w końcu 2000 zł brutto oczywiście. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptoaktywach. Znów masa komentarzy, głównie politycznych. Prezydent tłumaczy, że regulacje byłyby nieskuteczne w ochronie Polaków. Rząd miał wdrożyć tylko jedną poprawkę spośród 16, które zgłosił. Rząd zapowiada podejście numer 4 i kolejne próby. Orlen wypłaci w tym roku rekordową dywidendę. To będzie 8 zł na każdą akcję. Koncern planuje przeznaczyć na ten cel 9 300 milionów złotych. Dwie ważne daty. 18 czerwca to jest dzień dywidendy, a zaledwie tydzień później, czyli 25 czerwca, to dzień wypłaty. Jeszcze nie wiadomo, co dalej z pakietem CPN, który gwarantuje tańsze tankowanie na stacjach. Niższy VAT i akcyza weszły w życie w marcu. Na razie obowiązuje do 15 czerwca, czyli do poniedziałku, ale podobno rozważane są różne scenariusze. Złoto odbijało się w tym tygodniu już o pułap 4000 dolarów za uncję. Tu jest najtaniej od listopada, gdy wtedy jego cena ciągle rosła. Po wczorajszych sygnałach zza oceanu znów odbicie, co ciekawe. A za oceanem rozpoczął się mundial, to oczywiście sport, ale też no, niewyobrażalny biznes. Przykład, bilety z Manhattanu na drugą stronę rzeki do New Jersey, gdzie rozegrany będzie już finał imprezy, ma kosztować około 100 dolarów, czyli 8 razy więcej niż normalnie, a każdy mecz podzielony jest de facto na kwarty. W każdej połowie jest przerwa, a w przerwie oczywiście można puścić bardzo drogie reklamy na Mistrzostwo Świata. Z nami w studiu goście Robert Gwiazdowski, prawnik, ekonomista, specjalista od podatków Centrum Adama Smysza.
2: Bez przesady z tym ekonomistą, ja się nie przyznaję.
0: To wykreślamy, tak?
2: Wykreślamy, ekonomistę wykreślam.
0: Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, tu się nie przyznaje.
3: Tak, taki tytuł zawodowy mam. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Porozumienie z Iranem no, może być podpisane w weekend w jednym z krajów europejskich, tak przekazał wczoraj prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Biały Dom będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance.
4: And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose.
0: Co najważniejsze, mamy porozumienie, zgodnie z którym Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej, co było głównym celem całego procesu, przez który musieliśmy przejść, aby to osiągnąć. To było więc coś dużego, bardzo dużego. Wkrótce.

0: Dojdzie do porozumienia, do podpisania umowy, a dokumenty są już praktycznie w ostatecznej formie. Zobaczymy? Bardzo dobrze. To powinno być sfinalizowane i nastąpić dosyć szybko. Oni chcą tego równie mocno jak wszyscy inni i myślę, że dzięki temu mogą rozwinąć się licznie dobre relacje między stronami. No, według prezydenta Trumpa zaraz po tym podpisaniu umowy zostanie otwarta cieśnina Ormus. Prezydent dodał, że rozmawiał z premierem Izraela, ma też dyskutować z prezydentem Turcji. No i pytanie do naszych gości, czy to jest kolejna zapowiedź, czy teraz to już na pewno będzie pokój?
1: Agencja Fars, czyli ta półoficjalna agencja powiązana z rządem w Teheranie, powiedziała, że jeszcze Teheran nie zaakceptował jeszcze żadnych warunków.
0: Ale że być może, że prawdopodobnie to zrobi. Takie były sygnały.
1: Tak, ale może tak zrobi, natomiast stanowisko jest dosyć jasne. Jeszcze sprawdziłem sobie w tym momencie, przez cieśninę Ormus przepłynęło w ciągu ostatnich 24 godzin 5 statków, czyli mniej niż 10% z tych 60 kilków, które normalnie przepływały, a w tym momencie przepływają dwa statki, więc tam jeszcze nikt nie dostał tych informacji o tym, że ona może zostać otwarta. Zobaczymy, no może teraz Biały Dom będzie mógł szantażować Iran tym, że nie będzie wpuszczał piłkarzy z Meksyku na mecze reprezentacji Iranu podczas mundialu i będzie ich zatrzymywał na immigration i może z tego powodu akurat Iran zdecyduje się na to, żeby otworzyć cieśninę Ormus i podpisać porozumienie z Ameryką.
0: A i tak były gigantyczne problemy z wizami dla tych piłkarzy.
1: Nie tylko dla piłkarzy. Wiem też, że niektórych afrykańskich sędziów także zatrzymano na imigracji i nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych, pomimo tego, że mieli sędziować podczas mundialu. Więc tamtejsze sito jest bardzo małe i nie przepuszcza prawie nikogo.
0: Pan Robert Gwiazdkowski?
2: Bez ropy naftowej gospodarka nie funkcjonuje. Mimo, że od wielu lat już tej ropy miało nie być. Ja przypomnę, że ona się miała skończyć jakieś 20 parę lat temu. A jest. No i w dalszym ciągu bez tej ropy gospodarka nie funkcjonuje. Mimo, że coraz więcej samochodów elektrycznych, ale jest ta ropa potrzebna do wielu różnych rzeczy. Więc to, że musi się jakoś zakończyć ten spór, ta wojna między Stanami i Iranem, żeby otworzyć cieśninę Ormus, żeby ta ropa miała jak płynąć, było rzeczą oczywistą. Za dużo pieniędzy można stracić, gdyby do tego nie doszło. A tak naprawdę, jak Clausewitz mówił, wojna to przedłużenie polityki, a polityka to konsekwencja gospodarki. Czyli jeżeli chcemy zarabiać pieniądze, no to musimy patrzeć, gdzie te pieniądze możemy wygenerować. No i na handlu ropą możemy je wygenerować.
0: Już wielu ekonomistów wskazywało, że to chyba nikomu się ta wojna w tym momencie nie opłaca, ta sytuacja.
2: No paru osobom się na pewno opłacało.
0: Z otoczenia pewnego
2: ci, co się schedżowali na dostawach, na kontraktach, na ropę, na kilka godzin przed atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela.
0: Mieli pewne sygnały prawdopodobnie.
1: Tak, no też jest tak, że amerykańskim korporacjom, które dostarczają ropę na rynek amerykański przy podwyższonych cenach, można było powiedzieć, że też to się opłacało, podnieśli marże swoje istotnie i Ameryka nie wprowadza podobnych mechanizmów interwencji jak państwa europejskie, czy nie wiem, takie dosyć socjalistyczne jak regulowanie cen, a to co mamy w tym momencie wprowadzone w Polsce. Natomiast no tam te ceny wzrosły i amerykański konsument jest niezadowolony, ale niezadowolone są też firmy, no bo oznacza to, że amerykańska gospodarka rośnie trochę mniej poniżej swojego potencjału, no i nie wykorzystuje. Mogliby sprzedać tak to trochę więcej ropy, zarobić potencjalnie jeszcze więcej, zamiast tego poprawiać swojej marży na mniejszej sprzedaży i niepewności amerykańskiego konsumenta. Stopy procentowe szybciej mogłyby spadać. No jakby wiele różnych rzeczy mogłoby się szybciej dziać i lepiej dla amerykańskiej gospodarki i nie tylko. I tych półproduktów pochodzących od ropy, wszystkich produktów chemicznych tak naprawdę, których używamy, mogliby sprzedawać także więcej. Więc nawet ci, którzy dużo zarabiają na tym konflikcie dzisiaj, nie są do końca zadowoleni z efektów, które uzyskał Biały Dom.
2: No ale generalnie rzecz biorąc, nasz rząd może być wygrany, bo jeżeli dojdzie do blokowania Ormuzu i wszystko się tu unormalizuje, to nie dojdzie do

0: przykrej konsekwencji regulacji, o której pan mówił. Dlatego, że na dłuższą skalę, w dłuższej perspektywie ta kontrola cen byłaby nie do utrzymania i gdyby się okazało, że jednak tej ropy nie będzie, że wojna trwa dalej, to to by musiało wybuchnąć. A tak nie wybuchnie, rząd powie proszę, jacy byliśmy doskonali.
1: No tak właśnie, ropa tanieje, co ciekawe, do poziomów z kwietnia, chociaż to takie dosyć umiarkowane są te zniżki. Nie wiadomo, co zrobią strony, czyli amerykańska, izraelska i irańska.
0: Ale ja przypomnę, że najdroższa ropa to była w lipcu 2008. Żadnej wojny nie było.
1: No właśnie.
0: Baryłka była po 147 dolarów z haczykiem. Więc wojna, nie wojna na Ukrainie, w Iranie. Ten rynek rządzi się zupełnie innymi prawidłami.
1: Że spekulacja?
0: Też. Też.
2: Nie, no popyt, wtedy mieliśmy ogromny popyt, jakby ogromne, wysokie wzrosty, między innymi także w Chinach, które importowały ropę i importują ropę w dużych ilościach, a właśnie w ostatnich kilku miesiącach zaprzestały, tak? Między innymi Chiny wykorzystują głównie swoje rezerwy wewnętrzne i przy wyższych kosztach ropy, która jest odzwierciedlona w cenie dla przeciętnego Chińczyka, oni wykorzystują swoje rezerwy. Moment, w którym Chińczycy znowu będą musieli importować ropę, między innymi z tego kierunku Zatoki Perskiej. To jest ten moment, w którym raz, że ceny znowu zaczną rosnąć i wtedy jest to ryzyko tego, że wracamy na 150 dolarów za baryłkę. No a dwa, że także nasze rezerwy europejskie się powoli zaczną kończyć i amerykańska nadpodaż, która jest też wysyłana poza Stany Zjednoczone, no będzie niewystarczająca. Czyli dojdziemy do momentu, w którym ropy także zabraknie na polskich stacjach benzynowych.
1: No prezydent Trump ostatnio powiedział w wywiadzie w gabinecie owalnym, że tak naprawdę pod osłoną nocy ostatnio statki amerykańskie wywiozły z Wenezueli 20, chyba to były 22 statki ropy naftowej. Dzięki temu ta ropa kosztuje 86 dolarów za uncję. Za baryłkę.
0: Tak, uncja to...
1: To by było drogo troszkę.
2: Trochę drogo by było, ale no, pewnie ma to jakiś wpływ na część sentymentu związanego z ceną ropy, natomiast najistotniejsze jest to te deklaracje dotyczące porozumienia. Jeżeli jakby dzisiaj rynek reaguje częściej pozytywnie na to, co mówi Iran, niż Biały Dom, bo Biały Dom już ogłaszał porozumienie z Iranem 28-27 razy, w zależności, który dziennik to liczył.
1: Tak, zależy jak czytać między wierszami. Nie wiadomo, czy to jest deklaracja, czy nie. To różnie to może być. Wróćmy do tego CPN-u, czyli do tego pakietu ceny paliw niżej. Tak to się chyba rozwija. Czyli ten, który w Polsce obniża ceny paliw. No on obowiązuje tylko do poniedziałku, panowie, więc nie wiadomo co dalej. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki Michał Matus pytał o to wiceministra energii Konrada Wojnarowskiego.
3: To jak? 15 czerwca będzie benzyna po 8 zł na polskich stacjach?
4: Myślę, że nie. Natomiast oczywiście na bieżąco śledzimy sytuację i jak usłyszeliśmy w informacji przed rozpoczęciem naszej rozmowy, sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo z jednej strony widzimy w ostatnich godzinach nieco eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie, natomiast widzimy również szansę na wypracowanie tego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Tak też sugerują amerykańscy dyplomaci.
1: Tak, to był fragment programu jeszcze przed tym wieczornym obwieszczeniem Donalda Trumpa, że prawdopodobnie porozumienie będzie w ten weekend podpisane. No ale tu zawsze rząd przekazuje, jaki by to rząd nie był, że oni tam zawsze obserwują, że dynamiczna sytuacja, że oni tu badają, wszystko sprawdzają. No ale jaka powinna być decyzja ministerstwa, panowie? Nie wiemy w sumie, co się wydarzy.
2: Znaczy, najlepiej to jakby tego typu mechanizmów nie trzeba było wprowadzać, no bo one zawsze powodują problemy, przynajmniej w części naszego segmentu rynkowego. Chociaż przez to, że mieliśmy w tym tygodniu też do czynienia z dużą transakcją na rynku paliwowym, okazuje się, że ten rynek, pomimo tego, że jest regulowany, to jest bardzo atrakcyjny, tak, bo sieć moja między innymi zmieniła właściciela i chce zostać drugą największą siecią dystrybucji paliw w naszym kraju, z trzeciej. Więc wydaje się, że ten rynek paliwowy jest atrakcyjny, ale no, rząd pewnie, jeżeli nie będzie tego porozumienia, nasze doświadczenia z tych poprzednich tygodni pokazują, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że tego nie będzie jednak, no to pewnie będzie musiał kontynuować dalej to regulowanie cen, a sprawianie, że konsument jest trochę bardziej zadowolony i jednocześnie inflacja nie rośnie.
1: Chociaż sam dopłaca de facto.
0: Rząd będzie to robił, opierając się na założeniu, że jednak kiedyś

zanim tej ropy zabraknie, do tego porozumienia dojdzie. No bo to jest dosyć ryzykowne działanie, tak jak powiedziałem. W momencie, gdyby do porozumienia nie doszło, to ropy zabraknie i ten cały pakiet CPN skończyłby się jak CPN. Bo ja przypomnę młodzieży, że CPN to była taka

0: 125P ustawiały się tam po nocy, a nóż przywiozą i będzie można zatankować. Więc nazwa CPN może się okazać prorocza.
1: Może. Jest też jedna taka stacja w Warszawie, akurat należąca nadal do Orlenu na Pradze Północ. Ja akurat z niej dosyć często korzystam. Też są kolejki, bo jest jedna z nielicznych w okolicy, więc jest trudno znaleźć inne miejsce do zatankowania samochodu. Ale rzeczywiście, no, rząd żyje w przeświadczeniu, dlatego monitoruje sytuację, sprawdza. Sprawdza, co się dzieje w mediach, wchodzi na Twittera i sprawdza, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. No bo wiadomo, no, tracimy pieniądze w przychodach i powiększamy deficyt w ciągu tego roku. Mamy najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. Jesteśmy liderem, możemy nosić puchar z tego powodu, pokazując innym krajom, że mamy najluźniejszą politykę fiskalną. Natomiast no, jest to problem i na pewno nie zależy resortowi finansów i rządowi do tego, żeby na tym, żeby dopłacać do tego biznesu, a konsekwencje ekonomiczne, społeczne nierobienia tego mogły być gorsze.
0: No nie, polityczne przede wszystkim, bo wybory będą w przyszłym roku.
1: No tak, ale inne kraje też zdecydowały się na regulowanie cen w ten czy w inny sposób, co by powodowało, że po prostu nasz konsument bardziej dostaje po głowie niż gdzie
0: indziej. W przyszłym roku wybory są nie tylko w Polsce.
1: Oczywiście.
0: Więc
1: wybory są zawsze i wszędzie
0: między
1: gdzieś.
0: Między innymi dlatego właśnie ETS-2, wejście w życie ETS-2 zostało przełożone z stycznia 2017 do 2028, jakże będzie po wyborach.
2: No dobrze. To teraz może o kolejnym temacie. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak naprawdę no, czerwcówka była spokojna. Te wyjazdy na długi weekend były regulowane, powiedzmy, tak?
0: Więcej długich weekendów.
2: Tak, tego sobie życzymy. A przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz no, też o takich decyzjach odgórnych.

0: Tu Winien i Ma, piątek, 12 dzień czerwca. Teraz o tych właśnie odgórnych decyzjach, które zapowiedziałem jeszcze przed piosenką. Mianowicie 144 zł brutto więcej od nowego roku będą zarabiali ci, którzy pobierają teraz minimalną krajową. Ma ona wzrosnąć do poziomu 4950 zł brutto, powtórzmy i podkreślmy, czyli na rękę to daje 3700. W Polsce według szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej to minimalne wynagrodzenie pobiera około 3 milionów osób. No i z nami w studiu nieustannie nasi eksperci, czyli pan Robert Gazdowski i Piotr Arak, ekonomiści i prawnicy, tak tutaj już ustaliliśmy. Czy to wzrost o 3% to jest wystarczający, taki powiedzmy troszkę powyżej tej inflacji, czy no każdy pewnie powie, że
1: za chce, duży.
0: Albo za mało, niektórzy powiedzą.
1: Jak za to? Duży. Pierwsza rzecz, tak? Wczoraj, przedwczoraj mieliśmy wielką imbę w mediach społecznościowych dotyczącą wynagrodzeń lekarzy. Mm-hmm. No to ja się pytam, jeżeli ktoś, kto nic nie umie, kompletnie nic nie umie, dlatego ma pensję minimalną, zarabia, znaczy będzie zarabiał około 40 zł na godzinę, bo jak zobaczymy, odejmiemy wszystkie dni wolne. L4, na które się chodzi, będąc na minimalnym wynagrodzeniu, no to wychodzi na to, że średnio za godzinę jak 40 zł. No to jeżeli mamy po drugiej stronie anestezjologa, który coś umie, i mało tego, takich anestezjologów jest mało, bo przecież państwo regulowało rynek, ograniczało nabór na studia, kształcenie lekarzy, no więc podaż usług anestezjologicznych jest mała i taki anestezjolog musi przepracować odpowiednio więcej i nie chodzi na L4, no to dziwić się, że on zarabia 1,5 miliona rocznie? To jest jedno z drugim związane. Płaca minimalna rzutuje na płacę średnią i rzutuje na stawki wynagrodzeń tych, którzy coś potrafią, tych najbogatszych w sumie. No ale teraz jeszcze jeden czynnik. Jak może komuś przyjść do głowy, że ta sama pensja minimalna jest dobra w piątce największych miast i gdzieś tam na Podlasiu. Mhm. To jest rozwiązanie czysto absurdalne. No i niestety my w absurdzie tkwimy.
0: Czyli powinna być taka regionalizacja minimalnej?
1: No jeżeli już powinna być minimalna, choć moim zdaniem nie powinno jej być, no to tak, powinna być zróżnicowana.
0: Pan Piotr Arak?
2: Może abstrahując od tych dyskusji, bo to od, tak już mniej więcej, kiedy istnieje płaca minimalna w Polsce, chyba od, to był 99, 98, tak, kiedy to wprowadzono, mamy te dyskusje, to już dużo powiedziano i profesor Gwiazdowski tutaj jakby skompilował mniej więcej te argumenty przeciw płacy minimalnej. Mamy ją, mamy wzrost 3%, prognozowany wzrost płac na przyszły rok, czyli średnich wynagrodzeń jest mniej więcej około 5% według resortu finansów, według analityków rynkowych, co oznacza, że wzrost płacy minimalnej będzie miał niski wpływ na presję inflacyjną, czyli na wzrost kosztów usług i jednocześnie także jako presję wzrostu wynagrodzeń w ogóle, czyli ta płaca minimalna przestanie odgrywać taką rolę, jak odgrywała w poprzednich latach, gdzie przez wzrost płacy minimalnej częściowo też to podnosiło przeciętne wynagrodzenia w gospodarce. I już w ogóle tak trochę humorystycznie i jednocześnie PR-owo się dziwię, że rząd się nie zdecydował jednak, żeby to było 5000 zamiast 4950 zł, bo tak wygląda, to jakby ta płaca była w promocji. Natomiast się aż zdziwiłem, bo prawdę mówiąc spodziewałem się, że będzie 5000 zł, bo można by było tak ładnie opowiedzieć, że tyle wynosi płaca minimalna. Ale to już żarty na bok. Ewidentnie jest tak, że rząd tu trochę wyciąga rękę do banku centralnego po to, żeby nie musiał podnosić stóp procentowych przy ryzykach inflacyjnych, bo wiadomo, że ta inflacja zakładana przez resort finansów na przyszły rok na poziomie 2,5% jest nierealistyczna. Bardziej prawdopodobna jest jednak w granicach 3%, tak jak prognozuje bank centralny, no i większość rynku i nie wiem, Komisja Europejska.
0: No ta bojaźń przed chyba 5000 miałaby sens, gdyby ta kwota wolna wynosiła 60 tysięcy, a nadal wynosi 30.
2: Może to jest ten powód, nie wiem.
0: Policzyłem sobie na

0: Po stronie ZUS-u najniższa pensja w ciągu dekady urosła o prawie 3000 zł. Coraz więcej osób wpada w ten drugi próg podatkowy, który wynosi 120 tysięcy. No albo jest coraz bliżej. No i tutaj do specjalisty od podatków się zwracam. To jest ta zimna progresja podatkowa, tak? Czyli, że progi stoją, minimalna wzrasta, oddajemy w podatkach więcej, a jesteśmy bogatsi tylko na papierze.
1: No dokładnie tak jest, ale jak już pan wspominał o ZUS-ie, będzie też minimalna emerytura wyższa.
0: Tak, około, o 3% też.
1: Około 2000 zł będzie wynosiła. No,
0: 68
1: teraz też wynosi około 2000, po 1900 coś tam, a będzie wynosiła 2 coś tam, tak? To ja jeszcze dodam, że tak około 2050 roku 70% przechodzących na emeryturę, to panowie może tam wtedy będą przechodzić na emeryturę.
2: Myślę, że nie.
1: Będzie dostawało minimalną emeryturę. Czy tak, czy śmak. No więc się przyzwyczajajmy do tego, że to tyle mniej więcej będzie. I ZUS niepotrzebnie tylko i wyłącznie wydaje w tej chwili na obliczanie wszystkim ubezpieczonym, że nie dostaną za te 25 lat więcej niż minimalna emerytura, więc generalnie rzecz biorąc generuje pobór prądu, generuje popyt na hardware, na software komputerowy, który to wszystko liczy, a wynik jest znany, tak? 70-75% ludzi dostanie tę minimalną emeryturę, to wtedy może będzie trochę więcej niż te 2000, znaczy na pewno więcej niż te 2000, tak jak jest teraz.
0: To teraz tę Polskę może zmieńmy na Węgry na chwilę, bo tam też się trochę pozmieniało. Żeby wzrost wynagrodzeń nie hamował, to Węgry postanowiły, że ograniczą możliwość pracy w ich kraju obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej i takie ograniczenia dotkną Gruzinów, Filipińczyków czy migrantów z Armenii. Jak panowie to oceniają? Taki protekcjonizm jest odpowiedni?
2: Znaczy po pierwsze, każdy kraj może sobie ograniczać imigrację dowoli jak chce spoza krajów Unii Europejskiej. Oczywiście. I jeżeli Węgrzy za tym głosowali, bo też Tisza szła z tego typu postulatami do wyborów i zagłosowało na nią tak dużo Węgrów, no to ewidentnie jest coś takiego, czego Węgrzy oczekują jako społeczeństwo. Czy to jest dobre dla rozwoju gospodarczego węgierskiego? No niekoniecznie. Węgry nie były zbyt atrakcyjnym miejscem do imigracji ze względu na właśnie wysoką inflację, niewystarczającą wysoki wzrost wynagrodzeń w ostatnich latach, także dosyć słaby wzrost gospodarczy i trudny język, no i małą skalę gospodarki, więc to oni mieli większy problem niż, nie wiem, Czesi czy Słowacy z znalezieniem tych dodatkowego zasobu ludzi do pracy, co między innymi było powodem, dla którego w 2018 i 2019 roku wprowadzili tak zwane prawo niewolnicze, czyli to, że jest możliwość rozliczania w okresie kilkuletnim nadgodzin. I może być tak, że robotnicy w części zakładów produkcyjnych pracują 60 godzin w tygodniu i te godziny nadliczbowe wcale nie doliczają im się do wynagrodzenia, tylko po prostu w pewnym momencie są one wyższe, a później są niższe, czyli pracują raz 60, a potem, nie wiem, 20 godzin w tygodniu w okresie kilkuletnim. I niestety z takich rozwiązań będą musieli przedsiębiorcy na Węgrzech korzystać częściej, jeżeli po prostu nie będzie możliwości ściągnięcia nikogo z rynków zewnętrznych, no bo już do tej pory Węgry nie były atrakcyjnym miejscem do imigracji ze względu na strukturalne problemy własnej gospodarki.
1: No ale jest kwestia tego, skąd się tych ludzi do pracy przyjmuje, tak? No bo są kierunki, z których siła robocza płynie do Europy, jest wszystko okej. No, ale są takie kierunki, z których nie płynie siła robocza, tylko bardziej siła przestępcza. No, nazywajmy pewne rzeczy po imieniu. Ja myślę, że Węgrzy epatują tego typu argumentami z tego właśnie powodu, a drugi jest powód polityczny, generalnie rzecz biorąc. Konflikt z Ukrainą, to oni tam mówią, dobrze, to my nie chcemy Ukraińców u nas i dlatego ich nie będziemy przyjmowali do pracy. Więc pewne argumenty, jak mówił Lenin o przewadze polityki nad ekonomią, są argumentami czysto politycznymi. Znaczy powód poszukiwania argumentów ekonomicznych jest czysto polityczny.
0: Lenin na bok, przechodzimy do kolejnego tematu. Jak będzie na Węgrzech, jaki będzie tego efekt, na pewno się dowiemy.

0: A teraz Monika Suszek i jej gość.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2: A naszym gościem jest dr inżynier Anna Tyburska-Staniewska, ekspertka w dziale zarządzania strategicznego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A dziś o naborze do programu STEP. Czyste i zasobooszczędne technologie realizowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Może zacznijmy w ogóle od pytania, czym jest program STEP?
3: Program STEP to platforma na rzecz technologii strategicznych dla Europy. Jest to inicjatywa ustanowiona na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa STEP ma kluczowe znaczenie po pierwsze dla bezpieczeństwa gospodarczego, konkurencyjności i odporności Unii Europejskiej.
2: Dlaczego akurat teraz czyste technologie zostały objęte tym wsparciem?
3: Powodów jest kilka. Jest to odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. Jednym z nich to są potrzeba transformacji energetycznej i zmiany klimatyczne, które nastają. Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej do 2050 roku jesteśmy zobowiązani do neutralności klimatycznej. I to na pewno jest też konsekwencją, dlaczego akurat ten obszar jest w obrębie zainteresowania Unii Europejskiej. Dlatego wszystkie technologie krytyczne ujęte w inicjatywie STEP, takie jak technologie wodorowe, energetyka wodna, wiatrowa, słoneczna, są jak najbardziej tutaj niezbędne, aby te cele osiągnąć.
2: No to przejdźmy teraz do konkretów. Co NCBR może zaoferować przedsiębiorcom?
3: Najprościej realne wsparcie. Przedsiębiorcy, którzy mają ambitne projekty badawczo-rozwojowe, mogą uzyskać dofinansowanie. Zachęcam od razu do składania wniosków, ponieważ w tym momencie mamy uruchomione dwa aktualnie równolegle idące nabory. Jeden to jest tak zwana ścieżka A, która jest skierowana do projektów badawczo-rozwojowych, a ścieżka B również dla projektów badawczo-rozwojowych, z tym, że różnica jest taka, iż muszą to być projekty przyczyniające się do ograniczenia bądź zwalczania strategicznej zależności Unii Europejskiej.
2: Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć przed zgłoszeniem się do NCBR-u?
3: Po pierwsze, że STEP jest to inicjatywa, taki instrument ściśle ukierunkowany. Tutaj nie wystarczy mieć dobrego pomysłu. Ważne jest, aby wykazać znaczenie dla rynku europejskiego, wykazać potencjał gospodarczy, a także wartość strategiczną. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umożliwia wstępną weryfikację, czyli uzyskanie takiej opinii wstępnej o projekcie i od razu można się dowiedzieć, czy rzeczywiście nasz projekt wpisuje się w założenia inicjatywy STEP.
2: A wszyscy ci, którzy chcieliby poszukać takich informacji, to gdzie mogą znaleźć?
3: Najprościej na oficjalnej stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to jest ncbr.gov.pl. Tam są informacje o wszystkich aktualnych konkursach, dokumentacja konkursowa i wskazówki dla wnioskodawców. Zachęcam także do korzystania z punktu informacyjnego NCBR, gdzie można bezpośrednio zadać pytanie i uzyskać wsparcie, a także zapisać się do newslettera Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2: Doktor inżynier Anna Tyburska-Staniewska, ekspertka w dziale zarządzania strategicznego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
0: A to jest Radiowa Trójka, 9.48, audycja Winien i Ma. Prezydent Karol Nawrocki, to jest kolejny temat, po raz trzeci zawetował bez zaskoczenia ustawę o kryptoaktywach. Mówię bez zaskoczenia, bo kolejny raz na jego biurku pojawił się de facto ten sam dokument.
4: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Raz jeszcze przypomnę, tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Tak w swoim oświadczeniu mówił wczoraj prezydent Karol Nawrocki. No, rząd zaskoczony nie zostawia suchej nitki na prezydencie. Rzecznik Adam Szłapka, rzecznik rządu, oczywiście napisał nawet wczoraj, że to jest realizowanie czyjegoś interesu i na pewno nie Polaków. A premier skomentował, no, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował. No. Trzeci raz niemal ta sama ustawa i nadal brzmi niewiarygodnie, panowie.
5: Ja zawsze byłem ciekaw, muszę przyznać, że w przeszłości jak były weta prezydenta i nigdy się nie zdarzało tak, żeby przedstawiać ten sam projekt ustawy kolejny raz. To znaczy, żeby jeszcze raz był przyjmowany przez Sejm i Senat i potem wysyłany do prezydenta. Bo zawsze jak były te weta, to się zastanawiałem, czemu w sumie rządy nie robią czegoś takiego. A może udałoby się następnym razem, albo jakby coś się zmieniło w nazwie ustawy, to może wtedy na przykład prezydent by daną ustawę podpisał, bo wiele mamy takich projektów, które były kontestowane przez prezydentów w historii. Ja nawet pamiętam chociażby

0: ustawę reprywatyzacyjną wetowaną przez Aleksandra Kwaśniewskiego na początku lat 2000, co pewnie trochę można było, pewne sprawy by uregulowało w Warszawie, ale po prostu byłem zawsze ciekaw. Natomiast jako reprezentant siłą rzeczy sektora finansowego powiem, dobrze by było, żeby zarówno ośrodek prezydencki, jak i nie wiem, Komisja Nadzoru Finansowego, resort finansów i rząd jakąś wersję ustawy implementującą MiCA, czyli te regulacje dotyczące kryptoaktywów, po prostu wprowadził w życie. No jeżeli obecne przepisy są uznawane za zbyt ostre w stosunku do przepisów komisji, które weszły w dyrektywie Komisji Europejskiej, no to dostosujmy to. Nie dodajmy tak dużo jakichś dodatkowych kwestii, które ograniczają rozwój tego biznesu, ponieważ Polacy już tam inwestują. Tak, jest od 40 do 80 miliardów złotych polskich inwestorów, które poza regulacjami, absolutnie jakimikolwiek, trafiły do kryptoaktywów, które nie są gwarantowane, nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. I warto by było, żeby no, jakiś jednak element regulacji wewnętrznych w Polsce był, bo tak to stosujemy po prostu prawodawstwo europejskie bezpośrednio.
1: No tak.
2: Od 20 lat w Polsce istotą jest wojna. Mamy wroga, to musimy z nim walczyć. To jest taka doktryna faszystowsko-bolszewicka, bo to jedni drudzy stosowali tę doktrynę. Więc ja na porozumienie jakiekolwiek między ośrodkiem prezydenckim i ośrodkiem rządowym raczej bym nie liczył. No bo proszę bardzo, my uchwalamy, prezydent wetuje. No i rzecznik może mówić, zły prezydent. Kto za tym stoi? Czyim to jest interesie? I tak dalej i tym podobne. Chociaż przecież uchwalając po raz trzeci tę samą ustawę, oni doskonale widzieli, że prezydent ją zawetuje. Bo gdyby jej nie zawetował, to powiedzieli, o proszę, mieliśmy rację, tak? Więc weto było rzeczą oczywistą. Można zadać pytanie, po jaką cholerę oni to uchwalali. No właśnie po taką, żeby się dalej między sobą nawalać. Ale jak już jesteśmy przy tym rynku, to bardzo ciekawy dzisiaj jest materiał Jadczaka, że Zonda Krypto to została do Związku Banków Polskich jakoś przyjęta chyba w 2024 roku. No, no i że niektóre przepisy to pisali jej specjaliści. Więc zobaczymy, jak ten wątek się rozwinie.
1: No, no regulacje są absolutnie potrzebne, jak panowie mówicie.
2: No to w zależności od tego, kto je pisze,
1: tak.
2: Jak je pisze. Tak? No, bo jest teoria, jest w ogóle teoria regulacji. Mówi o tym, co i jak powinniśmy robić. Regulacje muszą być po pierwsze konieczne, no to się zgadzamy, że jakieś są. Na rynku walutowym, który jest rynkiem fiducjarnym tak naprawdę, opierającym się na zaufaniu do emitenta, w tym wypadku z jednej strony waluty państwowe, a z drugiej strony jakiś tam kryptowalut, to one są konieczne. No ale one muszą być po pierwsze proporcjonalne, po drugie optymalne. No tutaj nie ma żadnej proporcji i nie ma żadnego optimum. Więc
1: No regulacje, tak jak powtórzę chyba już po raz enty, że są potrzebne, o tym każdy mówi. No Czechy, Litwa, Włochy czy Francja potrafiły wdrożyć jakieś takie bardziej w miarę krótkie ustawy.
2: Ale my jesteśmy, ale jak pisał wieszcz słowacki, pawiem narodów. I tam jakieś
1: zawsze trzy
2: tam
1: grosze
2: Czechy i Litwa tam nie będą nam narzucały standardów.
1: No tak. Był tu u nas na przykład w studiu profesor Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego, no ekspert od blockchaina. No,
2: raz byliśmy razem.
1: Tak, panowie nawet byli razem. No i faktycznie ostatnio wskazał na taki absurd, że Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z tym rządowym projektem ustawy mogłaby nakazać zbycia tych kryptowalut, nawet gdyby to było ze stratą. I zapytał tak retorycznie, ale kto zrekompensuje tę stratę? No i to jest znak zapytania.
2: Podatnicy.
0: Znaczy ewidentnie te przepisy proponowane wydawały się zbyt skomplikowane i zbyt trudne do implementacji. Ryzyko, które za sobą niosą, nie będąc w żaden sposób rzecznikiem jakby sektora kryptoaktywów, jest to, że po prostu bardzo wiele podmiotów działających na polskim rynku miałoby licencje zagraniczne, tak jak do tej pory. Tak? Więc firmy, które na polskim rynku były problematyczne, także nie miały licencji na terenie naszego kraju, działały na pod nadzorem estońskiego nadzoru finansowego. No i pretensje możemy mieć jako kraj, ale do nadzorcy estońskiego, tak? Do tego, że dopuszcza do tego, żeby funkcjonowały podmioty, których ludzie potem tracą pieniądze. No ale to sygnały trzeba wysyłać niestety do innego kraju wtedy o tym, że coś się dzieje nie tak z jakimś usługodawcą na terenie Unii Europejskiej.
2: No dobrze, ale pewne rzeczy, które się działy na tym rynku,

0: To są rzeczy, które powinny nadzorować i przeciwdziałać służby specjalne. One do tego są specjalne, do działań specjalnych. Nasze służby specjalne zajmują się tym, czym się zajmują. I nie mają głowy, albo może mają wręcz przeciwnie, głowę do tego, żeby robić takie różne rzeczy na tego typu rynkach.
1: Mhm. No nic, zobaczymy, co to się wydarzy w takim razie. No, to jest kolejna saga, kolejny rozdział tej sagi. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Robert Gwiazdowski, prawnik, ekonomista, to wykreślam, tak?
0: Tak, no już umówiliśmy się,
1: następnym razem będę wiedział. Specjalista od podatku.
0: Pan Piotr jest ekonomistą.
1: Tak, Centrum Adama Smitha i Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
0: No i z Łazarskiego, dlatego właśnie mówię, że byliśmy tutaj z Krzyśkiem poprzednio razem z jednej uczelni.
2: Tak, ja to jeszcze Uniwersytet Warszawski dodam, żeby było.
1: Proszę bardzo, wszyscy wiemy. Monika Suszek, Michał Jakubik, Michał Gardias, bardzo dziękujemy, kłaniamy się.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Dziewczyna ze stolicy i ze Śląska Cieszyńskiego jednocześnie. Osobiste wątki łączą ją z Omanem. Dzieli życie między Polskę i Hiszpanię, ale zapowiada, że osiądzie w Cieszynie. Autorkę 11 książek z serii Kocia Szajka spotkałem na dworcu Wisła Głębce.
10: Siadałam sobie na ławeczce po to, żeby machać ludziom. Myślę, że to był taki sposób mojej prababki, żeby mnie czymś zająć. Idź tam, zobacz, czy ktoś nie jedzie.
9: Agata Romaniuk będzie bohaterką czerwcowego wydania audycji Ludzie w podróży. Do odsłuchania na stronie Trójka. Polskieradio.pl. Michał Nogaś.
11: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera

0: maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostilmax. Żylaki znikają raz, dwa. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 12 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Waszyngton odpowiedział w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry, ujawnia w Trójce wicepremier Radosław Sikorski. Węgrzy poderwali myśliwce w związku z incydentem z izraelskim samolotem pasażerskim. Kolejna noc protestów w Irlandii Północnej, nie było incydentów ani zamieszek. Jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry. Ujawnił w Trójce wicepremier Radosław Sikorski. MSZ w maju wystąpiło do amerykańskiej ambasady z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości do USA. Szef dyplomacji powiedział w bezuników rozmowie politycznej w Trójce, że odpowiedź strony amerykańskiej jest lakoniczna.
5: Odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem, to dwa. Polityka wizowa każdego kraju jest oczywiście suwerenną decyzją tego kraju, ale my wskazujemy na to, że ta osoba powinna stanąć przed prokuratorem za malwersację pieniędzy publicznych.
4: Radosław Sikorski podkreślił w Trójce, że Karol Nawrocki podczas wizyty w USA powinien porozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem o Zbigniewie Ziobrze.
5: Mamy kwestię osoby, która jest poszukiwana listem gończym w Polsce, która wyłudziła wizę dziennikarską od Stanów Zjednoczonych. Bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych.
4: Prezydent leci do USA w niedzielę. Karol Nawrocki został zaproszony na imprezę z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Węgrzy poderwali myśliwce Gripen. Wcześniej ogłoszono najwyższy stopień gotowości systemu ochrony przestrzeni powietrznej NATO. To po incydencie z izraelskim samolotem pasażerskim. Maszyna straciła łączność z kontrolą ruchu podczas lotu nad Węgrami. Z Budapesztu Piotr Piętka.
6: Według informacji przekazanych przez premiera Peitera Modiora, wojskowi piloci przechwycili izraelskiego Airbusa A321. Nawiązali kontakt wzrokowy z załogą, a następnie doprowadzili do przywrócenia łączności radiowej z węgierską kontrolą lotów. Maszyna leciała z Tel Awiwu do Pragi. Po odzyskaniu kontaktu samolot kontynuował lot zgodnie z planem i opuścił węgierską przestrzeń powietrzną, kierując się do Austrii. Myśliwce eskortowały go do granicy, po czym wróciły do bazy lotniczej w Kecskemét. Władze w Budapeszcie podkreślają, że działania przebiegały zgodnie z procedurami NATO, obowiązującymi w przypadku utraty kontaktu z cywilnym statkiem powietrznym. Według premiera sytuacja potwierdziła sprawność systemu obrony powietrznej oraz współpracę z sojuszniczymi strukturami bezpieczeństwa. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: 6 zastępów strażaków walczy z pożarem zakładu recyklingu opon w Szczecinie. Ogień pojawił się nad ranem w dzielnicy Stołczyn. Zapaliła się część instalacji technologicznej. Jak mówi Dariusz Szacht ze Straży Pożarnej, na miejscu nie ma otwartego ognia.
7: Nasze działania koncentrują się na schładzaniu instalacji oraz elementów technologicznych, które objęte były wcześniejszym oddziaływaniem wysokiej temperatury i ma to wszystko doprowadzić do obniżenia temperatury urządzeń, które umożliwi bezpieczne wygaszenie procesu technologicznego. Jednocześnie nie ma tam żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
4: Strażacy uspokajają, nie ma konieczności zamykania okien. Pożary, ataki na policję, dziesiątki zniszczonych budynków i samochodów. Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach zamieszek, które wybuchły po ataku nożownika na mieszkańca Belfastu. Minionej nocy policja reagowała podczas protestów w kilku miejscowościach, relacjonuje nasza korespondentka na Wyspach, Hanna Rączkowska.
8: Prawie 200 osób wzięło udział w proteście pod Belfastem, który zakończył się bez incydentów. Spokojnie przebiegała również demonstracja w centrum stolicy Irlandii Północnej. Policja interweniowała jednak w miejscowościach Glengomley oraz Portadown w hrabstwie Armagh. Bilans ostatnich dni jest ogromny. Rannych zostało 41 policjantów i aresztowano 22 osoby. Uszkodzono 17 radiowozów. Tylko podczas jednej nocy Straż Pożarna odebrała 82 zgłoszenia dotyczące pożarów samochodów, budynków, przystanków i kontenerów na śmieci. Najbardziej cierpiała miejscowość Balimina pod Belfastem.

0: gdzie każdej nocy dochodziło do starć z policją. Dla wielu cudzoziemców mieszkających w Irlandii Północnej ostatnie dni były szczególnie trudne. Część rodzin wyprowadziła się z domów po tym, jak w internecie zaczęły pojawiać się informacje wskazujące adresy domów zamieszkiwanych przez imigrantów. Wielu mieszkańców przyznaje, że boi się wychodzić z domu, zwłaszcza po zmroku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, miejscami deszcz. Na wschodzie i w centrum opady chwilami intensywne. W Zakopanem 15 stopni, w Suwałkach 17, w Szczecinie 18, w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie 19. Najwięcej 20 stopni w Warszawie.
3: Autopromocja.
4: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
5: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
6: Trójkowy ekspres.
3: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Tu Polskie Radio Warszawa.
15: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
21: 9 minut po godzinie 10.
4: Nowe w piątek.
21: Dzień dobry. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję wydaje Ania Lalka, realizuje Michał Jakubik. Do godziny 12 jesteśmy razem. I to jest audycja, w której prezentujemy nowości, premiery, newsy ze świata muzyki. Do naszego studia dzisiaj zawitają również goście. A my chętnie również w ramach tych dwóch godzin będziemy zaglądać na listy przebojów. A skoro o tym mowa, to... Barbara Wrońska, tylko z Tobą nasz numer jeden na pierwszej trójce lista przebojów trójki. Przypominam, do 12 głosujemy.

0: Mam takie poczucie, że ten refren musi przyjść. Nawet napisałam w poście, że generalnie wybrałam się na bardzo długą wyprawę w poszukiwaniu refrenu. To te refreny się pojawiały i w sumie chyba było w wersji 6, ale pierwszy raz miałam taką sytuację z piosenką, że dokładnie wiedziałam, że to nie jest to. I w którymś momencie to po prostu przyszło.
1: Przyszło i wylądowało na pierwszym miejscu listy przebojów pierwsza trójka. Tak Basia Wrońska opowiadała o swoim utworze Tylko z Tobą. Przypominam, do godziny 12 możemy wybierać, głosować na naszej stronie internetowej. A jeżeli chodzi o Basię Wrońską i naszą rozmowę, którą przeprowadziłyśmy w ramach Nowe w Piątek, to zachęcam do przesłuchania całości również na naszej stronie trójki. Jak to zwykle bywa w audycji Nowe w Piątek, nowości nowościami, ale także i nie brakuje stałych elementów. Tym stałym elementem jest nasza piosenka dnia.

Olivia Rodrigo i Robert Smith, What's Wrong With Me, to nasza piosenka dnia. Trwa Primavera Sound w Barcelonie, jeden z najważniejszych i największych festiwali na świecie, na którym swój nowy materiał przedstawiła w tamtym tygodniu Olivia Rodrigo. I nagle na scenie pojawił się niespodziewanie Robert Smith. Wywołało to ogromną furorę wśród słuchaczy przybyłych na ten koncert, a ja przypominam, że dzisiaj premiera płyty Olivii Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ten album zawiera 13 utworów, trwa niecałą godzinę i jestem przekonana, że jeszcze do tej płyty będziemy w trójce powracać. W tamtym tygodniu też pamiętam, w ramach tygodnika muzycznego Bartek Haciński wspomniał o piosence The Cure, która zasila ten album i nawet pozwolił sobie na krótki żart, który teraz przytoczę, że Olivia nagrała piosenkę The Cure, ale jeszcze The Cure nie nagrali piosenki Olivia Rodrigo. Być może to się zadzieje na fali tych współprac. A my teraz przechodzimy do kolejnych nowości. Jedną z nich jest singiel zapowiadający nowy album Artura Rojka.

2026 rok chyba można uznać za rok muzyki rockowej. Bardzo dużo nowości dzisiaj ukazało się właśnie w tym gatunku. Między innymi właśnie od brytyjskiego zespołu Suede, Emotionally Unavailable. To singiel zapowiadający trzypłytowy

zestaw, który ma być przedłużeniem, rozszerzoną wersją wydanego w zeszłym roku Antidepressant. Już 10 lipca ukaże się ta rozszerzona wersja. A ja teraz zaglądam na kolejne listy przebojów, tym razem do Stanów Zjednoczonych. Tam Elle Lingley z Choosing Texas wyprzedziła Ariana Grande i utwór Hate That I Made You Love Me.

Artysta, który zdecydowanie nie uległ syndromowi drugiej płyty, bo płyta Atak jest jedną z chyba moich ulubionych w całej dyskografii Walusia, a ma już na swoim koncie ich 4. W tamtym roku wydał Tematy i Wariacje i też jest to płyta, którą zaprezentuję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o godzinie 19, 14 czerwca i bardzo się z tego cieszę, ponieważ uważam, że ten artysta powinien zagrać ten koncert już 2 razy albo nawet i 3 i bardzo się cieszę, że pojawił się na naszych urodzinach Trójki w kwietniu. Mamy ostatnie wejściówki na ten koncert. Jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, to jest taka możliwość. 2273 Kania Lalka odbiera od Państwa telefony. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wybrzmi płyta Tematy i Wariacje na żywo na antenie Trójki. My wróciliśmy do płyty Atak. No dobrze, gdyby ktoś chciał jeszcze posłuchać rozmowy z Walusiem, to jest taka możliwość na archiwalnej już stronie audycji Rotacja, można ją znaleźć. A my teraz powracamy do listy przebojów, tym razem pierwsza Trójka i Lola Young, która powróciła całkiem niedawno z nowym singlem From Down Here.

0: Uwielbiamy takie sytuacje. Do studia nagle wpadli, prosto z miasta. Jan Bąk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Joanna Jewuła, dzień
2: cześć,
0: dobry.
2: Cześć, cześć.
0: I Jan Borys, cześć.
3: Cześć.
0: Czyli Przebiśniegi, 3/4 tego zespołu. Pozdrawiamy Markusa Rzemojdę. Natomiast zastanawiam się, o czym dzisiaj śnią Przebiśniegi.
1: Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, poprzedzony prawdopodobnie dla niektórych z nas bezsenną nocą, ponieważ ukazał się nasz drugi album, Wielka Chwila. Album nosi tytuł Sen Multiplayer, wspólne śnienie inaczej nazywane, i śnimy dzisiaj o bardzo różnorodnych, kalejdoskopowych sytuacjach, różnych krainach, różnych emocjach, aż 13, które znalazły się na naszym drugim albumie.
0: Co to znaczy dokładnie, Joanna?
2: Sen Multiplayer? Mhm. Ja myślę, że tutaj Jan bardzo ładnie rozpoczął wytłumaczenie tego tytułu albumu. Tak, jest to sen śniony razem. Tak jak kiedy słuchacze przychodzą na koncert albo odpalają

0: lają sobie płytę, to mogą się poczuć w transie pewnym, tak? Umieścić siebie w jakichś takich surrealistycznych, niekiedy symbolicznych przeżyciach, kalejdoskopie, jak powiedział, emocjonalnym, przez który, mamy nadzieję, prowadzą te piosenki.
1: A jak wam się grało ten materiał przedpremierowo, Jan?
2: Było to bardzo ekscytujące. Czekaliśmy na ten moment, kiedy w końcu będziemy mogli koncertowo odbiec od Letnich Myśli, od pierwszego albumu, bo po jakimś czasie już po prostu szukaliśmy nowości i tego świeżego oddechu, głównie dla mnie instrumentalnego jednak, i właśnie taki świeży oddech złapałem.
1: Przebieżniki już doskonale znają stali słuchacze i audycji Nowe w Piątek. Miesiąc temu widzieliśmy się w Ogrodzie Trójki, gdzie rozmawialiśmy właśnie o jednym ze singli promujących cały ten album. Natomiast już gdy otrzymujemy całość, okazuje się, że ja bardzo lubię też takie utwory, które można słuchać wyrywkowo. I ten album właśnie taki jest. Nie przeprowadza nas przez jedną całą historię, ale zbiera to właśnie pod szyldem tych snów. Stąd moje pytania o waszych jakichś takich marzeniach, które byście chcieli, aby z tych snów się spełniły.
3: Marzenia z tych snów, no wydaje mi się, że marzenia senne to jest w ogóle dosyć niebezpieczna sprawa, ponieważ one często wynikają z tego, co nieprzypadkowo zostało ukryte przez nadświadomość, zepchnięte do podświadomości, więc może to nie jest tak do końca, że chcielibyśmy, żeby te sny się iściły, ale na pewno chcielibyśmy, żeby rozbrzmiewały głośno i żeby trafiły do jak największej liczby słuchaczy, zarezonowały z tymi duszami, może też właśnie w tych treściach, które są jakoś tam wyparte. Niemniej jednak tak ogólnie powiem, że ten album jest dosyć słoneczny, choć w takim rozumieniu pustynnym, i jest też taki dosyć nieprzewidywalny, więc na pewno chciałbym, żeby też te elementy tego albumu zostały zauważone przez słuchaczy.
1: Właśnie uchyliły się drzwi do naszego studia i wszedł Markus Żomojda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, proszę wybaczyć mi spóźnienie.
1: Nie ma problemu, wybaczamy. Teraz musisz się wytłumaczyć, co oznacza łapacz snów przy waszym albumie.
4: O, łapacz snów jest takim właściwie zapewnieniem, żeby nikt z naszych fanów nie miał żadnych koszmarów.
1: A tobie jak się grało koncert? Cudowne. Dwa dni temu.
4: Bardzo dobrze.
1: Przed wami jakaś trasa koncertowa się szykuje z tym albumem?
0: Zgadza się. Można się spodziewać ogłoszenia już niedługo na naszych socialach, ale możemy powiedzieć, że to będzie wczesna jesień.
1: Bardzo się cieszę. Zespół Przebiśniki był razem z nami w audycji Nowe w Piątek. Zachęcamy do słuchania albumu Sen Multiplayer i teraz bym poprosiła, żeby któryś z was zapowiedział kolejny utwór.
3: Następny utwór to jest utwór dosyć niesamowity, ponieważ powstał tak zwanym rzutem na taśmę. To jest utwór, który został napisany w okamgnieniu. Nazywa się Z cukru piach i jest jednym z tych utworów, które wziął się nie wiadomo skąd, nie wiadomo z jakich zakamarków podświadomości, i opowiada historię, która jest na poły apokaliptyczna, na poły romantyczna i taka pełna, powiedziałbym, energii, z którą chcielibyśmy zostawić słuchaczy w tym pięknym dniu.
1: Mówił Jan Bąk, a z nami była Joanna Jewuła, Jan Borys i Markus Żomojda. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Do zobaczenia.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo.

Jeżeli ktoś nie chce się natomiast wybudzać z przyjemnego snu, to ja polecam również epkę Rai, artysty kanadyjskiego, który krąży wokół R&B i dzisiaj ukazała się epka Joy. 6 utworów, 20 minut. Myślę, że bardzo się sprawdzi na piątkowo, sobotnie, po prostu weekendowe odpoczywanie. A ja wspominałam o tym, że 2026 rok jest bogaty w rockowe numery i tak też właśnie grupa Interpol powraca. See Out Loud.

Pierwsza godzina audycyjna w piątek dobiega już końca. Bardzo szybko leci czas. Zapraszam na drugą część. Chwilę po 11 się słyszymy. I w tej muzyce rockowej pozostajemy, ponieważ w tym roku gitarowymi gatunkami inspirują się również gwiazdy popu. Wśród nich Charli XCX. Przypominamy singiel SS26.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
15: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
16: Mikrofon,
17: kamera,
16: radiowe studio,
17: scena.
16: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
14: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
18: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: masz. Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskich Radio Piątek, 12 czerwca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Myśliwce F-35 w polskich barwach przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego miałoby poważne skutki, mówi w Trójce szef dyplomacji. Jak dotąd Teheran nie potwierdził porozumienia z Waszyngtonem, o którym mówił prezydent USA. Przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Teraz czas na powrót do macierzystej bazy w Łasku. Myśliwce F-35 z biało-czerwoną szachownicą lada chwila powinny pojawić się na płycie lotniska. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wypatruje nowoczesnych maszyn.
2: Najpierw myśliwce wylądują, będą kołować się na tę część pasa, gdzie ja teraz właśnie w tej chwili stoję. Słyszymy już komendy, baczność, spocznij, i tam będą te myśliwce witane. Potem to oficjalne powitanie, to będzie tradycyjny wodny salut i to na pewno będzie widowisko, no bo duże wozy będą niejako oblewały takim wodnym pióropuszem te samoloty, więc tęcza murowana przy tym słońcu, które tutaj jest. Potem meldunek, oficjalne przemówienia i będzie o czym mówić, tak uważa dowódca bazy, pułkownik pilot Krzysztof Duda, no bo F-35 to przecież wyjątkowe myśliwce.
3: Samolot został zbudowany, żeby działać wielodomenowo, czyli żeby działać z różnymi rodzajami wojsk, pozyskiwać informacje od innych rodzajów wojsk i dzielić się tą informacją również z innymi.
2: I ta wielodomenowość na pewno będzie omawiana w trakcie tych oficjalnych przemówień, a głos zabiorą m.in. prezydent Karol Nawrocki i wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dodam, że Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. Prezydent zrozumiał, że zagalopował się w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, mówi w Trójce wicepremier Radosław Sikorski. Jak podkreśla, ewentualne cofnięcie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy miałoby poważne konsekwencje polityczne i dyplomatyczne. Szef dyplomacji w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce przyznał, że kancelaria prezydenta nie konsultowała z MSZ-em swoich planów.
4: Byłoby dobrze, aby uprzedzająco zapytać, jakie to może mieć skutki dla stosunków między Polską a Ukrainą, a miałoby skutki poważne, no bo to by w zasadzie zakończyło możliwość dialogu między prezydentami. Natomiast do mnie takie zapytanie nie dotarło. Pan prezydent ma mój numer telefonu, ale z niego nie korzysta. I mam wrażenie zresztą, że zrozumiał, że się zagalopował, bo proszę zauważyć, od wielu dni mamy milczenie ze strony pana prezydenta.
1: A pod koniec maja Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. W ostatnich dniach ukraiński prezydent podczas zagranicznych podróży nie korzysta z lotniska Rzeszów-Jasionka. Pojawiły się też spekulacje, że może nie wziąć udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy zaplanowanej na koniec czerwca w Gdańsku. Pozytywne reakcje rynków po odwołaniu przez prezydenta Donalda Trumpa amerykańskiego ataku na Iran i zapowiedzi, że umowa z Teheranem jest już właściwie wynegocjowana. Wciąż nie ma jednak potwierdzenia z Iranu w sprawie porozumienia. Milena Rashid-Szecheb.
5: Wcześniej Donald Trump mówił podczas konferencji: dziś zakończyliśmy wojnę z Iranem, zawarliśmy świetną umowę, nie będzie broni jądrowej, mamy wszystko, czego chcieliśmy. Tymczasem wciąż nie ma potwierdzenia z Teheranu, choć pojawiają się sygnały, że do podpisania memorandum rzeczywiście jest blisko. Półoficjalna agencja Tasnim powiązana z Gwardią Rewolucyjną podała, że twierdzenia prezydenta Trumpa, iż porozumienie jest w zasięgu ręki, zostały odrzucone przez irańskich urzędników, ale jednocześnie sugeruje, że tekst porozumienia jest już u najwyższych władz. Nie wiadomo, co konkretnie się w nim znajduje. Z przecieku po obu stronach wynika, że Iran miałby się zobowiązać, że nie stworzy nigdy broni jądrowej. Nie wiadomo jednak, co stanie się z jego wzbogaconym uranem. Ma też dojść do jakiegoś złagodzenia sankcji, a przynajmniej odmrożenia części irańskich aktywów. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Już w niedzielę wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład jazdy na kolei, a wraz z nim nowości, m.in. pociąg z Warszawy do Chorwacji i Słowenii.
6: Tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
1: Marta Ziemska z PKP Intercity dodaje, że z nowych połączeń będą mogli skorzystać ci, którzy planują spędzić wakacje nad Bałtykiem.
6: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast Pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para Pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
1: Nowe rozkłady jazdy będą także w Kolejach Mazowieckich i Stołecznej SKMC. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu

0: portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, możliwe deszcze na wschodzie i w centrum, także burze. 15 stopni na Podhalu, 17 na Podlasiu, 19 na południu, do 20 na Mazowszu.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: Po raz drugi mówimy dzień dobry, 9 minut po godzinie 11.
0: Nowe w piątek.
18: Rozpoczynamy drugą część audycji, w której prezentujemy nowości, zaglądamy na listy przebojów i niezmiennie program ten realizuje Michał Jakubik, przed mikrofonem Gosia Jakubowska, wydaje Ania Lalka. Do godziny 12 jeszcze wspólnie będziemy spędzać czas, a ja przypominam, że właśnie do południa możemy wybierać i głosować na wybrane utwory z naszej listy przebojów pierwsza trójka. Wśród nich

0: I w audycji Nowe w Piątek gościni. Reni Jusis, sama.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć. Jak się czujesz, jak się masz?
1: Fantastyczny piątek. Dzisiaj wstałam i się bardzo cieszyłam, że może do was przyjdę. To jeszcze wieczorem być może posłucham sobie listy przebojów programu trzeciego.
0: Zapraszamy.
1: I zobaczę, co tam się dzieje w poczekalni, bo tam właśnie chyba czeka sobie grzecznie Kiecka, więc będę dzisiaj namawiać wszystkich. Będę dzwonić i pisać SMS-y do znajomych, żeby zagłosowali.
0: No, mamy mało czasu, bo do godziny 12, ale myślę, że spokojnie w godzinę możemy wybrać nie tylko Kiecka, ale kilka swoich innych ulubionych utworów, do czego oczywiście zachęcamy z Reni Jusis. Ty często wracasz do tego utworu? No, w sumie już minęło troszeczkę czasu, 2 tygodnie, od kiedy Kiecka krąży.
1: Żyję tym utworem teraz, jest mi bardzo bliski i też bardzo mnie cieszy taki odzew na ten utwór. I okazało się, że to nie jest tylko o kobietach piosenka, również bardzo wielu chłopaków gdzieś tam się z nią identyfikuje, bo chyba każdego z nas przytłacza ta codzienność, ta rutyna, ta szarość i myślę, że czasami tak fajnie zdjąć dres, ubrać się jakoś odświętnie i iść na przykład, nie wiem, w niedzielę na obiad do mamy, po czym nie trzeba zmywać.
0: No, wspaniały plan. Natomiast też bardzo podoba mi się ten cały proces, który stoi za tą piosenką, że ona nadal ewoluuje.
1: Za chwilę jeszcze, mam nadzieję, posunę remiksy, bo cały czas, jak kocham w ogóle życie, nawet w tym momencie, kiedy oddaję piosenkę do wydania, to zawsze mam taką tremę i takie poczucie, że to jest właśnie odcięcie pępowiny i ona za chwilę zacznie żyć swoim życiem, ale ten taki moment już totalnie, który mnie zaskakuje, to jest kiedy ona jeszcze zyskuje zupełnie inne aranże i remiksy, więc to jeszcze za chwilę. Ale teraz bardzo cieszę się, że gramy ją na koncertach i właśnie w ten weekend zagram pierwszy koncert, na którym publiczność na koniec nie krzyczała ani kiedyś cię znajdę, ani ćma, tylko Kiecka i totalnie mnie

0: to wzruszyło.
1: Wspaniale. Bardzo się cieszę. Natomiast jeżeli chodzi o to życie właśnie Kiecki, mówiąc ewoluowanie, to miałam na myśli to, że przyszłaś do Tomasza Magiery Janiszewskiego po utwór bardziej elektroniczny. Poszłaś do producenta, który tworzy na co dzień hip-hop też.
0: Tak, to prawda.
1: Więc powstał utwór popowy. Na dodatek założenie było takie, żeby się to zbiegło z Dniem Matki. I ta piosenka miała być na początku właśnie o matkach, a nagle, tak jak powiedziałyśmy, ten uniwersalny wydźwięk.
0: To wszystko się... Dużo jest tutaj w przypadku, wiesz, bo rzeczywiście, kiedy pojechałam do Wrocławia, do Magiery i nie znałam go osobiście, tylko obserwowałam jego dokonania, byłam totalnie zestresowana i chciałam go nauczyć na taki punkowo-elektroniczny numer.
1: Punkowo?
0: Punkowo nawet, tak. I wiedziałam, że on jest takim mistrzem mocnych bitów, po czym zastałam wrażliwego mężczyznę, który mnie nakłonił na totalnie taką sentymentalną, nostalgiczną piosenkę, czym mnie zdziwił, ale jednocześnie jakby skradł moje serce. I to już był taka... To wszystko się dzieje, kiedy spotykają się dwie różne energie i nigdy nie potrafimy przewidzieć, co z tego wyniknie. I tak powstała Kiecka. Natomiast to, że ta piosenka miała premierę w Dzień Matki, było absolutnym przypadkiem. Ja po prostu zapytałam się o pierwszy wolny termin w Kajaksie, kiedy możemy to wydać, i mi powiedzieli, no to poniedziałek albo wtorek, 26 maja. I wtedy zdałam sobie sprawę, że widocznie tak miało być, skoro to jest utwór, który pisałam dla dziewczyn, i to bardzo też fajnie zarezonowało.
1: Inspiracją między innymi też był Moby.
0: Tak, a Moby, kocham tego artystę i nie mogę się też doczekać jego koncertu w Polsce, więc to jest bardzo mi bliska osoba, myślę, że jesteśmy w podobnym wieku, i on mnie zawsze inspiruje, ponieważ też nie tylko gra muzykę elektroniczną, również rockową, i jest taki bardzo wszechstronny, i uwielbiam, jak ma też takie poczucie humoru i dystans do siebie, kiedy zestawia swoje wykonania koncertowe właśnie z tymi czynnościami domowymi, jak odkurza mieszkanie, ściera kurze, układa pranie. Kocham takiego Mobiego i wiem, że moglibyśmy się naprawdę zakumplować.
1: Zobaczymy, być może to nastąpi, nie wiadomo, ale to by było coś naprawdę wyjątkowego. Natomiast zastanawiam się, już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, jaka będzie płyta, ponieważ piosenka Kiecka jest to utwór, do którego spokojnie można tańczyć, jednocześnie się wzruszyć. Jest to taki wyzwalający protest song, jak sama ty podkreślasz w wywiadach, a zatem czy też i taka właśnie będzie płyta?
0: Będzie taneczna, ale będzie bardzo zróżnicowana, dlatego że będzie mówiła o emocjach. Każda piosenka to będzie inna emocja i inny taki ładunek, również muzyczny. Więc jak wspólną klamrą, rzeczywiście to jest jak zwykle muzyka klubowa, ale będę trochę też starała się za każdym razem dobierać inne kolory, żeby zaskoczyć. Więc myślę, że jak zwykle to będzie płyta eklektyczna, ale myślę, że do tego przyzwyczaiłam swoją publiczność i myślę, że mi to wybaczą, że nie lubię śpiewać w jednym języku, potrzebuję różnych sposobów, żeby się wyrazić. Ale myślę, że będzie bardzo emocjonalna, bo na tym mi bardzo zależy, żeby nie śpiewać tylko już o takich miłych rzeczach jak imprezy, ale o tym też, z czym się zmagamy codziennie i co nam spędza sen.
1: To kiedy premiera?
0: Jesienią.
1: Zapraszamy do słuchania Trójki, na pewno w audycji Nowy w Piątek. Powrócimy do tej rozmowy. Reni Jusis była razem z nami przy okazji utworu Kiecka. Ja tylko wspomnę, że był to nasz jeden z utworów piosenek dnia, więc bardzo się z tego cieszę i cieszę się też na kolejne single, które będą ukazywały się za jakiś czas. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dzień.
1: Dobrego dnia.
0: Do zobaczonka.
1: A teraz w audycji Nowy w Piątek na chwilę powracamy do naszej płyty tygodnia. Overpass, Is This Real?

Nie mogę pozbyć się tego skojarzenia. Suki Waterhouse, a niby jak Lana Del Rey. When I Get Drunk, I Want You Boy to kolejny singiel zapowiadający najnowszy album tej artystki, o której całkiem było głośno kilka lat temu i teraz powraca na rynek. 10 lipca możemy spodziewać się jej najnowszego albumu. A dzisiaj zadzieje się już za chwilę, za parę minut w Studiu Trójki prawdziwa magia. To za sprawą duetu Calls, który już czeka na naszym trójkowym korytarzu. Za chwilę pojawił się w Studiu Trójki, a my słuchamy utworu Fanga z Kasią Lins.

0: Utwór Fanga, który już hula od jakiegoś czasu na naszej trójkowej playliście. Mam nadzieję, że również jest w propozycjach do głosowania listy przebojów pierwsza trójka. Należy to sprawdzić do godziny 12. Przypominam, że możemy głosować, a zespół Kols pojawił się w studiu trójki. Kacha Kowalczyk, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: I Łukasz Rozmysłowski, cześć.
2: Cześć.
0: Dzisiaj nadszedł ten szczęśliwy dzień, dzień magii. Co czarujecie?
2: Co wyczarowaliśmy? Płytę, która wyszła dzisiaj właśnie w nocy. A co będziemy dalej czarować, to już słuchacze niech przez

0: słuchają.
1: Tak, i można znaleźć na tej płycie wielu nietuzinkowych gości, między innymi Kasię Lins, Adama Repuchę, moją mamę Joannę Kowalczyk, naszego gitarzystę.
0: Na wiolonczeli mama zagrała.
1: Bobkowskiego, a także są tutaj goście z zagranicy Molina i Cooper Behendy, aka Lucy.
2: Skąd właśnie ten bardzo różnorodny dobór artystów? Tak naprawdę

0: dobór gości wyglądał tak, że mieliśmy gotowe piosenki, jakiś vibe znaleziony. Też właśnie piosenka z Cooper B. Handym powstała w taki sposób, że ja zainspirowałem się jego kawałkiem, zrobiłem taki sobie bicik, później Kasia się tam dograła, a później zastanawialiśmy się, kogo chcemy zaprosić na płytę, no więc stwierdziliśmy, że fajnie by było jego zaprosić, skoro od niego się zaczęła myśl dotycząca tej piosenki i on od razu się zgodził, więc to naturalnie fajnie wszystko się złożyło.
1: Tak, później doaranżowywaliśmy, jeszcze lepiliśmy. A jeśli chodzi, jest jeszcze jeden wyjątek z tej płyty, bo odpowiedzieli, że najpierw powstały podkłady, wokale tak, i później ci dograli goście, ale piosenka z Adamem Repuchą akurat to jest głównie jego kompozycja i ta piosenka bazuje na jego gitarze.
0: Tak, bo to też jest jego taki charakterystyczny sound gitarowy, jego harmonie gitarowe. I zaczęło się od jego demówki gitarowej, wysłał nam po prostu parę pomysłów, które zagrał na gitarze, do tego sobie zanucił melodię Adamowo-repuchową, Signature Sound. I jeden pomysł sobie wybraliśmy i po prostu na tej gitarze cała kompozycja została stworzona, cała produkcja. Trochę to było dla mnie wyzwanie, bo ta gitara była tak folkowo nagrana, bez żadnego metronomu, po prostu sobie płynie po swojemu i też to jest fajne właśnie. Pierwszy raz coś takiego mamy.
2: Waszej muzyki słuchają już odbiorcy w Egipcie, Stanach Zjednoczonych, Indiach. Ogromny sukces. Gratulacje oczywiście, ale jak myślicie, z czego to wynika? Po 10 latach, ponad 10 latach na polskim rynku całkiem długo to zajęło, ale ja się bardzo cieszę, że wypływacie na szerokie wody. Mam nadzieję też, że będzie ku temu okazja, aby zaprezentować waszą muzykę na zagranicznych scenach na żywo.
1: Tak, planujemy trasę zagraniczną, ale w drugiej połowie roku.
2: Świetnie.
1: I będzie między innymi Kopenhaga, Berlin, Londyn, Praga i jeszcze zobaczymy, co dalej.
2: No właśnie, jak myślicie, z czego to wynika, to zainteresowanie?
0: Kurczę, ciężko powiedzieć, bo znaczy, kiedyś...
1: Z jednej strony wydaje mi się, że to tak naturalnie przyszło, z drugiej algorytmy, a z trzeciej strony, no to mamy teraz świetnego agenta zagranicznego w naszej agencji, który świetnie zna sceny i umie nas osadzić w odpowiednim kontekście. I wydaje mi się, że to tak rusza dzięki temu.
0: Tak, organizuje nam zagraniczne koncerty w bardzo ciekawych miejscach. Dziękujemy, Adam.
2: Dziękujemy, właśnie, dziękujemy bardzo. Natomiast wracając do koncepcji samego albumu, to więcej elektroakustyki tutaj się pojawia i więcej eksperymentu, jeszcze więcej. Jest to płyta, która jest, myślę, na swój sposób wymagająca.
1: Tak, to znaczy ja miałam troszeczkę niedosyt po sanatorium, że po czasie ta płyta wydawała mi się trochę zbyt bezpośrednia, a ja mam bardzo duży sentyment na przykład do naszego albumu DocuSoap, czy do epki Clan i stwierdziłam też, że fajnie byłoby zrobić coś spójniejszego, ale też zachować to nasze takie pierwotne, mgliste brzmienie oparte często na jakichś samplach wokalnych. I wydaje mi się, że jestem na przykład z tej płyty bardziej zadowolona niż z poprzedniej, ale tamta też ma swój urok i oczywiście inny charakter.
0: Tak, ale też musiały pojawić się kompromisy. Kasia chciała bardzo szaleć na niektórych piosenkach eksperymentalnie, a ja ostatnio nie słucham już takiej muzyki, pamiętam za czasów DocuSoap, bardzo lubię właśnie eksperymentować, jakieś tempa, zmiany tempa, zmiany metrum, mnie jarały takie jakieś techniczne też rzeczy, a przy tej płycie chciałem, żeby to było jak najbardziej takie z serca i starałem się każdy też podkład robić bardzo szybko na samym początku, że łapałem za gitarę i po prostu melodyjka taka, która pierwsza ze mnie wyjdzie, zostawała. Więc dużo jest takich piosenek właśnie na płycie, że zaczynają się jakąś linią melodyczną i też to tak powstawało i zostało.
1: Ale wydaje mi się, że to jest fajnie wyważone, że jesteśmy tak dwiema różnymi osobami i później właśnie wychodzi taka suma i ja na przykład lubię tę piosenkę Smog z naszej płyty, że z jednej strony można powiedzieć, że to jest taka klasyczna kompozycja oparta na gitarze, ale tam się strasznie dużo dzieje w podkładzie, jest takich, dużo takich smaczków i mam wrażenie, że tutaj inspiracją była Earth Eater czy FKA Twigs z Magdalene, że tak mi się kojarzy trochę brzmieniowo.
0: Pamiętam,
1: właśnie
0: że
1: z tymi albumami.
0: Dużo Earth Eater Volcano. piosenki i to była taka inspiracja do tej gitary.
2: Elfiter wydała dzisiaj kolejny swój singiel. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy go zaprezentować.
0: Pozdrawiamy.
2: Tymczasem Kacha Kowalczyk, Łukasz Rozmysłowski byli gośćmi audycji Nowy w Piątek. My słuchamy Smoka i oczywiście zachęcamy do słuchania audycji N3, bo niebawem duet Calls również tam się pojawi.

0: Misia Furtek z nami w Studiu Trójki. Dzień dobry, jak się masz?
1: Dzień dobry, bardzo dobrze, dziękuję.
0: Strach ma tylko wielkie oczy?
1: No, pewnie ma dużo innych wielkich rzeczy, ale ponieważ na oczach się zazwyczaj kończy przyglądanie, a potem już człowiek wpada w jakąś taką spiralę wszystkiego, że się zazwyczaj nie przygląda. Jakby tak się dokładnie przyglądał i był w momencie obecny, to myślę, że cały strach by się okazywał mniejszy.
0: No właśnie, dzisiaj Misia Furtek odwiedziła Studio Trójki w audycji Nowe w Piątek z okazji swojego premierowego singla Nie bój się. Mam wrażenie, że ta płyta, która zbliża się wielkimi krokami, no właśnie, skończona, czy jeszcze jakieś ostatnie szlify?
1: Skończona. Już skończona. Tam dosłownie jakieś ostatnie po prostu, ale to już poprawki masteringu, to już naprawdę nawet nie liczę tego, jakieś zmiany. To już są takie mikro po prostu ostatnie pociągnięcie.
0: Jest takim właśnie zlepkiem różnych twoich doświadczeń, doświadczeń innych osób właśnie z tych wszystkich spotkań, które się odbyły w ciągu ostatnich lat, ale także i takim poradnikiem, jak przetrwać w dzisiejszych czasach.

0: To zabawne, ja tak nie myślałam tak o tym, ale fajnie, bo tak naprawdę no też ta płyta się będzie nazywała Otuchy i ona ma temu służyć, żeby tak trochę tej otuchy dodać, więc w tym sensie może jest to poradnik. Ta poprzednia płyta, wiele razy słyszałam, że to jest jakaś taka kronika historii, zapis czasów i taki bardziej obserwowanie, a tutaj jest trochę dobra, no już widzieliśmy, że różnie może być z tym światem, to teraz pomyślmy, jak możemy razem przez niego przejść, więc w pewnym sensie rzeczywiście pewnie tak jest.
1: No dobrze, ale nie byłabym sobą, gdybym się nie zapytała o istotną kwestię, a mianowicie jak przyszła do ciebie ta współpraca z Kaśką Nosowską?
0: Ona przyszła do mnie właściwie od razu, jak pisałam tę piosenkę. Ten refren, to gadanie takie do siebie, nie bój się. My też, jak napisałam ten tekst i zaczęliśmy nagrywać wokale i ja tak usłyszałam w swojej głowie, że po prostu to jest taki, ja tak do siebie mówię, ale żeby tak bardziej w to uwierzyć, to fajnie by było, żeby tam ten jakiś drugi głos jeszcze mnie poklepywał i od razu pomyślałam, że byłoby po prostu wspaniale, gdyby to mogła być Kaśka. Ona mi się tak kojarzy od zawsze, że to jest taki wspierający głos, taka, ja mówię, że to jest taka hype womanka po prostu wszystkich w branży, która pięknie mówi o innych twórcach, zawsze słucha, też wysyła wiadomości właśnie takie hajpujące, że super, rób, ale fajnie i totalnie mi się z tym kojarzy. Myślę, że i muzycznie, i właśnie tak znaczeniowo pięknie pasuje do tej piosenki i dla mnie po prostu też osobiście to dużo znaczy, że to jest właśnie ona tym głosem po prostu, która tam mi dodaje tej odwagi.
1: My całej płyty wysłuchamy już we wrześniu. Trzymamy kciuki i dziękujemy bardzo, że Misia Furtak była razem z nami w audycji Nowe w Piątek. A teraz przechodzimy do kolejnej premiery. Śpiewamy 100 lat. Matylda Damińska 10 czerwca miała swoją urodziny, a Radek Łukasiewicz będzie miał jej jutro.
2: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

0: 100 lat śpiewamy Matyldzie i Radkowi Łukasiewiczowi, a w studiu Trójki Piotr Zioła, któremu również możemy zaśpiewać 100 lat z okazji 10-lecia Safari. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no to słucham.
0: Gdzie był? 100 lat, 100 lat. Nie, już koniec. Zaśpiewamy poza

0: Gdzie byłeś, jak ciebie nie było?
1: Czyli kiedy mnie nie było właściwie? Wczoraj
0: no duża ta
1: wróciłem
0: przerwa.
1: Z Anglii, jestem już tu cały czas.
0: Ja mam na myśli przerwę wydawniczą.
1: A taką przerwę wydawniczą, tą przerwę od poprzedniej płyty. Ja nie wiem, bo to chyba już tak kilka lat zleciało strasznie. Nie jestem świadomy tej przerwy po prostu. Przestrzeń czasu w mojej głowie jest zupełnie inna niż w rzeczywistości.
0: Ale powracasz nie tylko do starych numerów, ale także i do nowych. Zanim wysłuchamy tej reedycji utworu Safari z okazji dziesięciolecia, to jeszcze parę słów o tym, co szykuje się w najbliższym czasie.
1: Teraz moja kolej.
0: Tak.
1: W najbliższym czasie na pewno będzie można mnie zobaczyć na dwóch festiwalach, na Męskim Graniu i Olsztyn Green Festival, i to jest lipiec i sierpień, jeszcze w projekcie Tribute to Andrzej Zaucha. A oprócz tego jesienią szykuję coś, co nie będzie The Best of Piotr Zioła i nie będzie to kolejna reedycja piosenki z pierwszej czy drugiej płyty, tylko zupełnie coś nowego. Ale zdradzić więcej na ten moment nie mogę.
0: A jakie emocje masz słuchając i wracając do Safari w takim razie?
1: Mówisz o pierwowzorze?
0: Tak.
1: O dziwo, tak jak nie przypadam za słuchaniem swoich własnych nagrań i potrzebuję raczej czasu, żeby do nich wracać. Tak, jeśli chodzi o ten pierwszy album, to czuję jakąś taką nostalgię. To jest jakiś taki zapis niesamowitego okresu, jakichś takich początków, takiej niewinności, jakichś takich bodźców. Wszystko, na co reagowałem z pewną jakąś taką świeżością i lekkością. I też osoby, które mi się kojarzą, z którymi kojarzę ten okres, jak na przykład Justyna Święs.
0: Czy Vito Bambino?
1: Czy Vito Bambino również. Więc określiłbym to tak, jakąś taką sentymentalną podróżą i nostalgią, ale jednocześnie, bo to brzmi jakoś tak bardzo, jakby to było dawno, dawno temu. I to jest niby 10 lat, ale dla mnie to jest trochę też jakby to się wydarzyło wczoraj.
0: Bardzo się cieszę, że wracasz. Jesteśmy bardzo ciekawi i zaintrygowani tym, co przyniesie nam najbliższe parę miesięcy. Będziemy się przypatrywać, przysłuchiwać. Mam nadzieję, że to początek wielkiego powrotu i do usłyszenia, do zobaczenia w takim razie.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Jakbyś mógł jeszcze zapowiedzieć ten utwór, to by było nam bardzo miło.
1: W takim razie przed państwem Safari X albo 10, albo jak tylko macie ochotę nazwać to wydawnictwo. Prawdopodobnie ostatnie Safari, ale ocencie, czy nie najlepsze.
0: To my bardzo dziękujemy. Przez ostatnie 2 godziny Gosia Jakubowska przed mikrofonem wydawała audycję Ania Lalka, a realizował ją Michał Jakubik. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskich Radia Piątek, 12 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażnicy polskiego bezpieczeństwa, tak o funkcjonariuszach Służby Ochrony Państwa mówi w ich święto premier, za chwilę o uroczystościach. Krajowa Rada Sądownictwa powołuje 3 komisje problemowe do monitorowania działania sądów, spraw międzynarodowych i samorządu sędziowskiego. Niezwykła sesja fotograficzna.

0: A Przemyśliwieckiej, bohaterkami kobiety, pacjentki onkologiczne. Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u, mówił premier podczas święta Służby Ochrony Państwa, która odpowiada za bezpieczeństwo najważniejszych osób. Donald Tusk podkreślał, że dzięki funkcjonariuszom autorzy sabotażu, dywersji czy prób agresji są bezsilni. SOP powstał w 2018 roku i zastąpił Biuro Ochrony Rządu. Na obchodach w Łazienkach Królewskich w Warszawie była nasza reporterka Martyna Szymczakowska.
1: Dzień dobry. Obchody były bardzo uroczyste i odbyły się z udziałem najważniejszych osób w państwie. Do Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich przybyli między innymi ci, którzy na co dzień pracują z SOP-em, którzy są przez funkcjonariuszy ochraniani. Premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef MSZ Radosław Sikorski, wicemarszałkowie Sejmu, a także w imieniu prezydenta szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Premier Donald Tusk dziękował funkcjonariuszom za ich pracę, a także za poświęcenie, które często jest w bardzo trudnych warunkach.
2: Jestem waszym dłużnikiem, pewnie jestem jedną z najdłużej chronionych osób w państwie. Nie żartuję zawsze wtedy, kiedy mówię, jestem dzisiaj tutaj z wami tylko dzięki temu, że wy jesteście wokół mnie. Nie dożyłbym tej chwili, gdyby nie wasza odwaga i determinacja. Za to bardzo chciałem wam podziękować.
1: A premier nawiązał też do ceremonii oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do sił zbrojnych. Przekazał funkcjonariuszom SOP-u pozdrowienia od pilotów i zapewnił, że od dzisiaj polskie niebo jest bezpieczniejsze. Tak jak F-35 chronią niebo, tak Służba Ochrony Państwa jest strażnikami polskiego bezpieczeństwa.
0: A Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Krajowa Rada Sądownictwa powołała 3 komisje problemowe, które mają wyznaczyć kierunki jej dalszych działań. Uchwały przyjęto na pierwszym posiedzeniu nowej KRS. Przed siedzibą Rady jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Powiedz, czym mają się zajmować komisje?
3: Dzień dobry. Skład nowych zespołów ma zostać wyłoniony już w najbliższy poniedziałek. Natomiast do zadań jednej z komisji będzie należało monitorowanie funkcjonowania sądów. Mówił dziś o tym przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Dariusz Zawistowski.
4: Komisja będzie się zajmowała kwestiami ustroju sądów, przepisów konstytucyjnych, analizą projektów aktów prawnych, które będą przedstawiane do zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa.
3: Druga komisja ma się zająć sprawami międzynarodowymi, w tym przywróceniem członkostwa KRS w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. W 2018 roku Rada została zawieszona, a w 2021 wykluczona ze względu na niespełnienie standardów niezależności. Natomiast ostatnia komisja skupi się na kwestiach dotyczących odbudowy samorządu sędziowskiego.
0: Krzysztof Kuczyński, dziękujemy. A rak to nie wyrok. W siedzibie Trójki przy Myśliwieckiej trwa sesja fotograficzna kobiet pacjentek onkologicznych. To 4. edycja projektu Koronacje artystki Beaty Bojdy. Fotografowane kobiety zakładają projektowane przez nią stroje i korony z kwiatów.
5: Każda z tych ambasadorek, tych kobiet, którym zakładam koronę, opowiada o tym, jak chorowały, jak się leczyły. W tych koronach wyglądają tak pięknie, że mam nadzieję, że te bojące się kobiety, te, które mają mniej siły takiej wewnętrznej, przekonuje to, że rak to nie wyrok. To jest jedna rzecz. Dwa, namawiamy do jednak systematycznych badań.
0: Jedną z uczestniczek jest Małgorzata Bystrzycka. Kilka lat temu zdiagnozowano u niej guza piersi. Mówi, że w chorobie ważne jest wsparcie otoczenia.
6: Cały czas tej choroby towarzyszył mój zespół ludowy, w którym tańczę, Pruszkowiacy. Stąd też świetnie się czuję w tej pięknej kwiatowej koronie i to była moja energia do tego, żeby przetrwać ten rok mojego zdrowienia. Nie nazwę tego chorowania, ale mojego zdrowienia.
0: Na sesję przyjechały kobiety z różnych stron Polski. Z wykonanych portretów koronacji powstanie kalendarz. Będą w nim bohaterki audycji Onkostory naszej redakcyjnej koleżanki Agnieszki Trzeciakiewicz. Przez Polskę przechodzi deszczowy front w niedzielę. Jeszcze się ochłodzi, ale już od środy ma być cieplej.
7: Początek przyszłego tygodnia nadal z opadami, z burzami i z porwistym wiatrem, a takiego już ocieplenia w pogodzie możemy spodziewać się w połowie przyszłego tygodnia, gdzie temperatury lokalnie będą dochodzić do 28, nawet do 31 stopni.
0: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. W przyszły weekend, początek lata, o pogodzie dziś już za chwilę.
8: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Rymanowie-Zdroju na Podkarpaciu, poza tym przeważnie dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne, ale będą rozpogodzenia, miejscami deszcz. Na termometrach w Przemyślu 11 stopni, w Warszawie 16, w Kołobrzegu 18.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Halo, czy jest tu ktoś?
2: Tak, to twój chatbot Marek.
3: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Autopromocja.
5: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
6: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
7: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
6: Reżyseria Piotr Skotnicki.
8: Zostaw to, łobuzie, bo milicję zawołam.
9: Ja jestem milicja.
10: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
11: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki, Dariusz Rządkowski, autor, oraz
6: Barbara Marcinik, w sobotę po 19:00.
4: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 9 minut po 12. Tę audycję również zrealizuje Michał Jakubik.
11: Kamera!
12: Trójkowo.
11: Akcja!
12: Filmowo.
10: A w studiu Ryszard Jeziński. Dzień dobry, witam. Nie tak dawno mówiłem o tym, że maj to jest tradycyjnie miesiąc filmu dokumentalnego w Polsce ze względu na dwa duże festiwale, które przede wszystkim właśnie prezentują filmy dokumentalne, ale właściwie dzisiaj mógłbym powiedzieć, że przesuwamy też tę tendencję na czerwiec. Dzisiaj w audycji sporo właśnie o dokumentach. Spotkamy się m.in. z Urszulą Dubowską i Ryszardem Więckiem. To autorzy filmu Zwierzęta Wilkonia, poświęconego malarzowi i rzeźbiarzowi Józefowi Wilkoniowi. Naprawdę pięknie się ten film ogląda. Spotkamy się również z Arturem Liebhartem, dyrektorem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, by porozmawiać tak szerzej w ogóle o twórczości Wernera Herzoga i na pewno też o jego najnowszym filmie Sny o słoniach, ten od dzisiaj właśnie w naszych kinach. No i gość, którego z wielką przyjemnością witam już teraz, bo to w Trójce Michał Dymek, autor zdjęć. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: No Michale, muszę to powiedzieć, bardzo długo się z tobą umawiałem. Był oczywiście ważny powód, zawsze przyjemnie porozmawiać z tobą, bo zawsze jest o czym, ale był miły dla ciebie powód w tym roku,

0: specjaliści, przecież twoje koleżanki, twoi koledzy, operatorzy filmowi przyznali ci, no myślę, że to jest bardzo prestiżowa nagroda, nagrodę PSC. To było jeszcze w marcu, prawda?
1: Tak, to była nagroda przyznawana w marcu przez Stowarzyszenie Polskich Autorów Zdjęć Filmowych i Autorek. No i oczywiście jakby nobiluje bardzo jakby ta nagroda ze względu na to,
0: nobilituje, że jest
1: to
0: tak?
1: Tak, ze względu na to, że jest to nagroda, która no pochodzi od jakby kolegów i koleżanek po fachu.
0: No właśnie i oczywiście, dlaczego oczywiście to zaraz wyjaśnimy, nie mogłeś być osobiście na tej ceremonii, nie mogłeś osobiście odebrać tej nagrody.
1: Ponieważ pracowałem.
0: No właśnie, jesteś bardzo, a przynajmniej byłeś do niedawna bardzo, bardzo zajętym autorem zdjęć.
1: Tak, miałem jakąś taką okazję w ostatnim czasie pracować i omijały mnie takie, tego rodzaju jakby ceremonie.
0: Przyjemności.
1: Przyjemności. Ja jakby nie jestem fanem jakby takich ceremonii, więc troszeczkę po cichu się cieszę, ale też oczywiście smutno mi, że nie mogę tam nie być.
0: To przecież naprawdę coś specjalne dla ciebie.
1: Ale no, ze względów jakby zawodowych nie było mnie w Warszawie, w związku z czym...
0: Oj, nawet byłeś daleko.
1: Tak, tak. Byłem, pracowałem w Meksyku i nagrałem po prostu film z podziękowaniami. No i oczywiście jakby decyzja grona jakby operatorskiego, wydaje mi się, że no wielkie zaskoczenie i bardzo, bardzo było mi miło być jakby wyróżnionym na tle innych jakby utalentowanych kolegów i koleżanek.
0: O tyle nie było to zaskakujące, że tę nagrodę otrzymałeś za zdjęcia do filmu Magnusa von Horna Dziewczyna z perłą. No widzisz, tak, to już ukłon w stronę historii. Dziewczyna z igłą. I oczywiście to film, który już zdobył tak wiele nagród w tak wielu miejscach, że tutaj nie dziwi, zresztą to kolejna też nagroda za zdjęcia. Troszeczkę już film historyczny dla ciebie, bo ty zdążyłeś po Dziewczynie z igłą zrobić kilka następnych, o tym za chwilę też porozmawiamy. No ale właśnie od tego marca nie mogłem się z tobą spotkać, nie mogłem się umówić, cierpliwie czekałem i bardzo mnie to cieszy, że w takich sytuacjach warto poczekać, no bo dzisiaj możemy porozmawiać o kolejnych twoich filmach, ale na moment wrócę do tej historii twojej ostatnich miesięcy i lat, bo jak to oceniasz? Czy już jako właśnie autor zdjęć, a wiemy, że ten zawód cieszy się ogromną renomą, znaczy polscy operatorzy cieszą się ogromną renomą na całym świecie, im chyba najłatwiej się przebić do kina hollywoodzkiego, zagranicznego, światowego. Czy oceniasz, że tobie się to już udało? Bo właściwie patrząc na twoją filmografię, to ty od dawna pracujesz za granicą, z zagranicznymi twórcami, a nawet jeżeli jest w tym jakiś udział Polski, to jest to zwykle, są to zwykle koprodukcje.
1: No, trudno jakby mi to jakoś skomentować, ocenić, ponieważ nie wrzucam sobie na...
0: Nie zastanawiasz się nad tym,
1: jakby, tak? Moim celem jakby jest po prostu dokonywanie jakby mądrych wyborów co do mojego tam angażu w kolejne projekty, żeby wybierać projekty, które są interesujące, ciekawe, które może niekoniecznie prowadzą do tego, żeby być tu bądź tam. Więc no, staram się zawsze jakby kierować się tym, co mnie interesuje w kinie i tym, co jakby no, jest warte mojego poświęcenia przez, nie wiem, no, pół roku załóżmy.
0: No właśnie, bo to jest długa praca zwykle.
1: Więc po pierwsze, no, cieszę się, że no, mam taką szansę po prostu pracować przy filmach, bo to jest, myślę, że super wyjątkowe i cenne. Więc no, cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i też no, nie mogę się też doczekać, co będzie następne, ale nie mam jakichś tam precyzyjnie obmyślanych celów na przyszłość. No jakby myślę, że udaje mi się robić ciekawe kino, filmy i chciałbym jakby pozostać na tej ścieżce, żeby robić
0: żeby
1: coś, tak co mnie interesuje.
0: Zawsze było, tak, no właśnie, tak. Żeby było ciekawie. Jak wiesz, oczywiście obserwuję twoje prace filmowe od dawna, właściwie od samego początku, od tych etiud jeszcze ze szkoły filmowej w Łodzi, no bo przecież też byłeś wiele... Nie,

0: niejednokrotnie laureatem właśnie za zdjęcia festiwalu Łodzią Powiśle. Wtedy się poznaliśmy, ale z tego ostatniego nawet okresu, no to i to świadczy o klasie operatorskiej. Dwa Orły za i o dziewczynę z igłą, nagrody w Gdyni, właśnie za filmy Magnusa von Horna, bo także za Sweat. Wreszcie Złota Żaba też już na Camerimi, czy za dziewczynę z igłą. Także na najbardziej prestiżowe nagrody. No brakuje może na razie tego, co ma Łukasz Żal, czyli nominacji do Oscara, no ale to myślę ciągle wszystko przed tobą. Z tych ostatnich filmów, właśnie, nawet jeżeli był udział Polski, to w sumie są to rzeczy zagraniczne. Prawdziwy Ból Jesse'ego Eisenberga, czy Dobry Chłopiec Jana Komasy. No ale tych propozycji było ostatnio więcej. Co się działo w Meksyku na przykład?
1: Z tych ostatnich wydarzeń to właśnie w Meksyku zakończyłem zdjęcia do nowego filmu Todda Haynesa. Jest to projekt, jest to amerykański reżyser, no i razem pracowaliśmy nad jego nowym niezależnym amerykańskim filmem.
0: A dlaczego w Meksyku? To ma jakiś związek właśnie z bohaterami, z fabułą?
1: Po części tak. Jest to film, który dzieje się w latach 30. Jest to gatunek jakby thrillera, gdzie część akcji dzieje się w Meksyku, a część udajemy, że jesteśmy w Hollywood. No i Meksyk okazał się miejscem...
0: Udajecie, tak?
1: Okazał się miejscem, gdzie można jakby zrekonstruować jakby lokacje właśnie amerykańskie z tamtych czasów.
0: No rozumiem, że to pewnie chodzi o finanse, że taniej jest to zrobić w Meksyku.
1: Tak, tak. Podejrzewam, nie wiem, nie znam się, ale coś może w tym jest. No i wcześniej jeszcze miałem okazję pracować z do tej pory scenarzystką. To był jej pierwszy film, Alice Birch. Angielska scenarzystka. Dramaturzka też teatralna, która zrobiła swój debiut i na tym filmem pracowałem przez końcówkę ostatniego roku, więc jakoś miałem taką dość potężną zbitkę dwóch projektów, które zaangażowały mnie na prawie cały rok, więc teraz mam taki czas odpoczynku i lądowania po tych dwóch przygodach filmowych.
0: No tak, na pewno odpoczynek się przyda, bo było bardzo, bardzo intensywnie, bo chciałbym, żebyś nam też troszeczkę opowiedział o swojej współpracy z innym znanym reżyserem, Charlie Kaufmanem, bo to już troszkę trwa.
1: Tak, no to miałem przyjemność pracy z Charlie'm przy realizacji jego filmu krótkometrażowego How to Shoot the Ghost, który kręciliśmy właśnie w czasie, kiedy odbywał się festiwal Camerimage. Poprzednia edycja, nie ostatnia, aha, tylko ta sprzed półtora roku bodajże. No i wielka też nobilitacja, praca z kimś takim jak Charlie, no, żywa legenda. Była czymś super rozwijającym, w super miejscu. Kręciliśmy w Atenach bardzo jakby skromny film, trwający niecałe pół godziny przez dwa tygodnie. No ale to była... No,
0: jaki to jest tytuł?
1: Jak nakręcić ducha, How to Shoot the Ghost.
0: Aha, aha. I czy już można go gdzieś zobaczyć? Czy...
1: Wydaje mi się, że jest dostępny na jakichś takich filmowo-edukacyjnych, aha, platformach.
0: Czyli można poszukać w internecie.
1: Tak, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. No, do tej pory był w obiegu raczej festiwalowym. Aha. Mieliśmy premierę w Wenecji rok temu. I z tego, co wiem, film nadal jakby jest w trakcie jakby swojej drogi festiwalowej, ale słyszałem, że ma jakby osiąść w pewnym momencie i być dostępny na innych z platform, ale tak jakiś nieznany, najbardziej edukacyjny, więc myślę, że jest do znalezienia to w internecie.
0: I czy sądzisz, że właśnie po waszych dotychczasowych doświadczeniach, no myślę, po tym, co powiedziałeś, że bardzo dobrych, jest szansa na jakąś dalszą współpracę z Charlie Kaufmanem, może właśnie przy pełnometrażowym, już dużym filmie? Są takie plany?
1: Są takie plany, ale wszystko jest troszeczkę zawieszone.
0: No to trwa, wiadomo.
1: To trwa, więc no, trzeba być cierpliwym i zobaczyć, czy coś z tego wyjdzie. Ale bardzo dobrze nam się razem współpracowało i jestem bardzo też wdzięczny za zaufanie i świetną współpracę.

0: Ja myślę, że wielu reżyserom się świetnie z tobą współpracuje, bo takim przykładem jest choćby wspomniany już Magnus von Horn. Niejednokrotnie razem pracowaliście, ale ja bym zapytał o jeszcze jednego polskiego reżysera, bo przypomnijmy, że robiłeś zdjęcia również do Supernowej Bartosza Kruchlika. No właśnie, i co dalej?
1: Z Bartkiem przygotowujemy też film wspólnie, o który dzielnie Bartek walczy od wielu, wielu lat.
0: Mowa o transatlantyku?
1: Nie.
0: Jeszcze
1: to jest projekt, który jakoś mylnie jest kojarzony z Bartkiem. On jakby w tym projekcie już...
0: Bo ja taką informację znalazłem
1: w
0: internecie.
1: Tak, ale to nie jest jakby powiązane z Bartkiem. Aha, w ten sposób. Aha. Z tego, co ja wiem. A wiem, że też ja byłem do tego przypisany, więc tak mam... Czuję jakby szansę, żeby to wytłumaczyć.
0: No to właśnie mamy świetną okazję, żeby to sprostować. W takim razie, co mógłbyś powiedzieć, bo domyślam się, że jeśli to jeszcze w sferze projektu, to nie za dużo, ale co mógłbyś powiedzieć o tym drugim filmie Bartosza Kruchlika? No bo jak pamiętamy, Supernowa to był sukces, ale to już 7 lat minęło od premiery tego filmu.
1: Tak, no
0: czekamy na ten drugi.
1: Tak, no ten drugi będzie na pewno filmem, który porusza mocny i bardzo ciężki temat, ale nie wiem, czy mogę mówić, o czym będzie Bartek realizował swój kolejny film, bo też nie wiem, czy jestem do tego tak do końca uprawniony. Pozdrawiam Bartka Kruchlika, jeżeli mnie słyszy. Ale bardzo skrupulatnie się do tego przygotowuję, więc mam nadzieję, że będzie to świetna produkcja.
0: A powiedz, czy będziesz kontynuował też współpracę z Magnusem von Hornem? Czy są też takie plany? Bo czasami jest taka...
1: Też są takie plany.
0: Wiesz, no ale też czasami są takie pomysły, że nawet pomimo świetnej współpracy warto się na jakiś czas ze sobą rozstać w tym takim twórczym, powiedzmy, duecie, żeby popróbować czegoś innego. Więc jak to jest z wami?
1: No, na razie chyba
0: nie chcecie
1: takiej
0: się rozstawać,
1: przerwy...
0: Tak.
1: Nie planujemy, ale jak najbardziej wydaje mi się, że tak każdy ma do tego prawo, jest to zdrowe i jest to tylko po prostu kolejna współpraca i nasza praca, więc na chwilę obecną jak najbardziej też przygotowujemy nowy film Magnusa i też można się tego niedługo spodziewać w większych szczegółach, ale jest to też za... się wcześniej, żeby coś o tym mówić.
0: Ważne jest to, że dzieje się i że będziemy mogli, mam nadzieję, już niedługo nieco więcej uchylić rąbka tajemnicy i porozmawiać o tych nowych filmach i Bartosza Kruchlika, i Magnusa von Horna. Bardzo na nie czekamy. Ty na razie sobie odpoczywasz, ale zanim wyjdziesz ze studia, to ja ci zadam jeszcze jedno pytanie. To z gatunku tych takich najprostszych, które mogą się okazać najtrudniejsze, bo nigdy ci tego pytania nie zadałem. Co właściwie i kiedy spowodowało, że zostałeś autorem zdjęć, operatorem filmowym? Czy to tak, ten pomysł pojawił się w bardzo młodym wieku i był obecny zawsze? Czy może trochę życie przypadkiem cię w tą stronę skierowało? Jak to było? Nigdy cię o to nie pytałem.
1: Myślę, że tak zacząłem w swoich pierwszych prób w szkole filmowej, czyli myślę, że szkoła filmowa bardzo mnie jakoś tak uformowała w kierunku tego, żeby zostać, próbować swoich sił jako autor zdjęć, a wcześniej zainteresowało...
0: Ale studiowałeś sztukę aparatowską.
1: Tak, jak najbardziej. To jakby ta szkoła jakby w sumie mnie najbardziej uformowała,
0: no, ale
1: a sam pomysł,
0: chcieć.
1: Sam pomysł jakby zajęcia się filmem i zdjęciami filmowymi, wydaje mi się, że powstała dość wcześnie, zapoczątkowało ją jakby hobby robienia zdjęć.
0: Fotografia,
1: tak, jakby w to się bardzo wkręciłem, która na pewnym momencie, w pewnym momencie okazała się zbyt jakby popularna i ją skrzyżowałem właśnie z możliwością, z chęcią opowiadania jakiejś historii. Wtedy właśnie powstał jakby ta świadomość w mojej głowie, że istnieje coś takiego jak film, podsunęła mi pomysł właśnie zdawania do szkoły filmowej wydaje mi się, że zdjęcia aha, były takim motywem, który zapoczątkował właśnie tą moją filmową przygodę, a to, że zacząłem robić zdjęcia, to był efekt pewnego wypadku nieszczęsnego, gdzie po prostu złamałem rękę i któregoś dnia po intensywnym

0: intensywnym takim sportowym życiu trafił aparat fotograficzny w moją jedną właśnie działającą rękę i zacząłem robić od tamtych czasu zdjęcia.
1: A no właśnie, czyli jednak
0: i to był
1: los
0: początek,
1: tak chciał.
0: Tak, przypadek, tak, ale dość szczęśliwy. Z szczęśliwym zakończeniem.
1: I szczęśliwie i dla ciebie po tylu wspaniałych nagrodach i sukcesach i dla nas, bo możemy oglądać twoje zdjęcia. Skończyło się na ruchomych obrazach. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: W Trójkawa Filmowa był z nami autor zdjęć Michał Dymek. No i sięgamy teraz po utwór, który od razu nam, myślę, a przynajmniej wielu osobom zdradzi, kto będzie moim następnym gościem.
2: This song is called... I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no, dzień dobry wszystkim.
0: Dobrze powiedziałem, że jak zagramy ten utwór właśnie, to będzie wiadomo, kto jest moim następnym gościem.
1: To pytanie do...
0: do słuchaczy. Artur Liebhardt oczywiście, dyrektor festiwalu Millennium Docs Against Gravity. No ten utwór towarzyszy festiwalowi przecież, nie wiem, już od jak wielu lat. A i twórcy byli na festiwalu.
1: Tak, to taki nasz znak muzyczny, a zarazem znak jakości filmów, które prezentujemy. Twórcy tego wyjątkowego utworu byli w 2011 roku u nas na festiwalu.
0: Czyli Kutiman i nie pamiętam wokalistki.
1: Tylko sam Kutiman. Aha. Bo wokalistka, pielęgniarka z Nocnych Zmian z Miami, która została zaskoczona tym, że Kutiman nagle do jej głosu stworzył ten wspaniały utwór z całą plejadą twórców, którzy byli rozsiani na całym świecie. I później ten, no można powiedzieć, że stał się pewnego rodzaju hymnem Millennium Docs Against Gravity.
0: No to zostawiamy muzykę, by porozmawiać teraz o snach, a właściwie o zwierzętach, bo to są sny o słoniach. Dzisiaj już do końca audycji motywy zwierzęce będą nam towarzyszyć, ale to jest oczywiście premiera filmu. Sny o słoniach jest tylko pretekstem do tego, żeby porozmawiać dzisiaj o niezwykłej twórczości Wernera Herzoga, bo ja myślę, że to jest właśnie twórca, który, no, którego znamy od tak już wielu lat, który przeszedł tak radykalne, nawet bym powiedział, zmiany w swojej twórczości, w swoich zainteresowaniach, a z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że zawsze interesuje go to samo, pewne ludzkie obsesje, marzenia, pragnienia, marzenia nie do spełnienia, różne rzeczy. I właściwie Sny o słoniach, dokument, to jest film, który znowu to potwierdza.
1: Tak, Werner sam, także ktoś powiedział bardzo mądrze, że właściwie Werner robi wszystkie filmy o sobie, znaczy o pewnego rodzaju figurę.

kulturze człowieka, który jest wręcz obsesyjnie związany z tym, czym się zajmuje, i właśnie o takich ludziach szalonych, którzy dążą pomimo wielu przeciwności losu do spełnienia

0: dokumentalne, których zrobił więcej niż fabuł.
1: No teraz tak już możemy powiedzieć, ale przecież przez całe lata, dawno to już było temu, był słynnym reżyserem niezwykłych właśnie fabuł. To były bardzo różne rzeczy. No, tak filmy poruszające jak Stroszek, czy właśnie znowu no, gdzieś Opowieść o szaleństwie Fitzcarraldo, ale też Nosferatu Vampir. No, mnóstwo takich rzeczy.
0: Nie w Bogów, prawda?
1: Tak.
0: Ale on jednocześnie, równolegle jakby, te filmy nie do końca wtedy trafiały do Polski, ale on równolegle tworzył filmy dokumentalne.
1: No myślę, że one wtedy były jeszcze mniej znane w Polsce.
0: Oczywiście.
1: Albo
0: oczywiście.
1: W ogóle nawet nie znane.
0: Tak, tak. My mieliśmy ten zaszczyt, że gościliśmy mistrza Wernera Herzoga w 2010 roku na naszym festiwalu. Był to jedyny raz, kiedy Werner przybył do Polski w XXI wieku. I wtedy przeprowadziliśmy taką dużą retrospektywę jego dokonań dokumentalnych i wtedy też Werner już wtedy przeprowadził taki bardzo legendarny wykład mistrzowski, na który oczywiście nie starczyło miejsc na 300-osobowej sali, ale to spotkanie wtedy z tym, co Werner miał do powiedzenia, było moim zdaniem taką inicjacją dla wielu młodych wtedy reżyserów, reżyserek, producentów i producentek, którzy zrozumieli, że film dokumentalny nie polega na tym, że twórca jest muchą na ścianie, tylko że jest reżyserem, a więc tę rzeczywistość przetwarza i pokazuje nam swoją wersję.
1: Właśnie, miałeś okazję poznać osobiście Wernera Herzoga, spędzić z nim trochę czasu. Czy obcując z nim właśnie wyczuwa się w nim jako człowieku to, o czym opowiada w swoich filmach? Czy też nim targają te właśnie, nazwijmy to, no pozytywne raczej obsesje w poszukiwaniu czegoś, kogoś?
0: Przede wszystkim Werner jest moim zdaniem skrajnym indywidualistą, ale w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeśli spojrzymy na historię jego życia, na takie moim zdaniem dosyć ważne...
1: Decydujące momenty, tak?
0: Tak, na przykład, chociaż one też mają w sobie pewien zasób ironii, jak na przykład to, że walczył na noże ze swoim bratem o domowego chomika, prawda? O to na przykład fakt, że kiedyś na planie filmowym został postrzelony przez fana, krytyka filmowego, który nie zgadzał się z Wernera pewną wizją, tak, filmu. Również pamiętam nasze rozmowy właśnie wtedy w Warszawie w 2010 roku, kiedy rozmawialiśmy o takich jego regułach dla filmowców, których trzeba się trzymać. No to były właśnie bardzo radykalne poglądy, które w takim największym skrócie w dużym stopniu odrzucały taką akademickość wykształcenia filmowego, a w 100% nastawiały się na poddanie się strumieniowi życia. Ja podam tutaj też taki dosyć niesamowity przykład. Werner Herzog napisał książkę o swojej podróży na piechotę z Monachium do Berlina. Reżyserka estońska bardzo chciała się z Wernerem spotkać, bardzo chciała podzielić się z nimi swoimi wyobrażeniami o nowym kinie i Werner powiedział: to przyjdź do mnie Stalina na piechotę.
1: Spotkajmy się po drodze, tak?
0: I ona tę drogę wykonała, ale na miejscu Wernera nie było i ona wtedy zrozumiała, że to wcale nie chodziło jej nawet o to spotkanie z Wernerem, ale o przebycie tej drogi.
1: O to doświadczenie, tak. No tak, niezwykła historia. To zatrzymajmy się jeszcze na koniec naszej rozmowy już przy tej premierze tego tygodnia, przy filmie Sny o słoniach, bo prezentowałeś go wcześniej na festiwalu, teraz już mamy w kinach, czyli warto było i zainteresowanie było. No bo było zresztą ogromne znowu festiwal.
0: Oczywiście. Werner jest legendarnym twórcą dla publiczności festiwalu Millennium Talks Against Gravity. Jego poprzednie filmy zawsze cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Później również w polskich kinach. i mam nadzieję, że

0: Tym razem będzie to samo, bo znów bohaterem jest szalony naukowiec, biolog Steve Boyce, którego zafascynowała postać wielkiego słonia w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. Słonia tak olbrzymiego, że w zasadzie już nie występującego, chciałoby się powiedzieć, w przyrodzie, tak?
1: Zawsze można spróbować i poszukać potomków, tak?
0: Tak jest, tak jest. I on, i Werner udaje się razem właśnie z naukowcem w podróż. Tylko tak jak w poprzednich filmach, on jakby w pewnym sensie bardzo kibicował, czy to był szalony miłośnik balonów, który uważał, że balony nie zostały do końca przez ludzkość wykorzystane, czy to byli naukowcy spędzający bardzo dużo swojego życia na Antarktydzie. Tak, on im bardzo kibicował. Tym razem, co jest bardzo ciekawe w tym filmie i odróżnia ten film od innych, on nie do końca tak kibicuje, aby ten słoń olbrzym był znaleziony przez naszego naukowca, co jest takim...
1: Czyli jest ten zauważalny dystans.
0: Tak jest. I to jest taki nowy troszeczkę i taki bardzo, bardzo nam chyba w naszych czasach bliski stosunek do przyrody i do tego, gdzie być może jest lepiej, że pewnych rzeczy nie znajdujemy i trzymamy się od tych zwierząt, od tych roślin, od tej natury z daleka. Mhm.
1: No to już ostatnie dzisiaj moje pytanie do ciebie. Jak byś umiejscowił ten właśnie najnowszy film Wernera Herzoga, Sny o słoniach, w tej całej jego dotychczasowej twórczości dokumentalnej?
0: Ja myślę, że z jednej strony właśnie można by powiedzieć, no tak, no to jest kolejna pogoń za szaleństwem, próba dotknięcia esencji rzeczywistości, która właśnie zdaniem Wernera Herzoga jest właśnie w szaleństwie człowieka. Ale właśnie z drugiej strony ten dystans, jaki on ma do bohatera filmu Sny o słoniach i do tego całego przedsięwzięcia, tworzy zupełnie nową jakość w jego twórczości dokumentalnej.
1: Więc myślę, że z tym większym zainteresowaniem warto wybrać się do kina. Jest już to możliwe. Od dzisiaj Sny o słoniach w reżyserii Wernera Herzoga. Zapraszamy.
0: Zapraszamy bardzo do kin.
1: A zapraszał nas dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, Artur Liebhardt. Dziękuję ci bardzo za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W Trójce dzisiaj do końca, do 13:00 pozostajemy w tematyce, co zresztą zapowiadałem, nie tylko zwierzęcej, ale także dotyczącej kina dokumentalnego już do końca audycji. A muzycznie, tylko przez chwilę wątek dotyczący fabuły i właściwie no, słynnej już premiery, która w polskich kinach za tydzień, to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Wiadomo, nagroda za reżyserię na ostatnim festiwalu filmowym w Cannes. No i podobnie jak to było w Idzie, w niedużej tym razem roli, no bo w głównych rolach oczywiście aktorzy niemieccy, doskonale nam znana Sandra Hüller, ale w niewielkiej roli, powiedziałbym, śpiewająca pojawia się także Joanna Kulik. To wspomnienie sprzed kilku już lat.

0: Oklaski jak najbardziej się należą. Dwa serduszka w wykonaniu Janny Kulik. No i za tydzień Ojczyzna, najnowszy film Pawła Pawlikowskiego już w naszych kinach. I tam chociaż w tej niedużej roli również Jannę Kulik zobaczymy, ale o tym więcej na pewno w Trójkowo-Filmowo za tydzień.
1: Kamera!
2: Trójkowo!
1: Akcja!
2: Filmowo!
0: Bo to jest ten moment, by powitać kolejnych dziś i ostatnich już gości tej audycji. Urszula Dubowska, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ryszard Więcek, witam w Trójce.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Autorzy filmu Zwierzęta Wilkonia. No i muszę tu od razu zaznaczyć, że dzisiaj porozmawiamy o filmie przedpremierowym, bo to jest absolutnie propozycja, która dopiero czeka na swoją premierę. Ile było takich publicznych pokazów? Bo jakiś już się zdarzył, tak?
4: Jeden. W Krakowie w ASP.
0: Aha.
4: Po 70 latach Wilkoń wrócił w swoją pierwszą szkołę, że tak powiem. I tam mieliśmy na razie jedyny publiczny pokaz. No i były trzy takie zamknięte, które gdzieś tam w trakcie jeszcze się działy.
0: Oczywiście Kraków, no i w ogóle dziękuję bardzo, bo muszę tutaj dodać, że Ryszard Więcek dzisiaj, by spotkać się ze słuchaczami Trójki, właśnie prosto z Krakowa specjalnie przyjechał, więc dziękujemy bardzo. A jest o czym rozmawiać, no to już zostało to właściwie ujawnione. To Zwierzęta Wilkonia, to jest film poświęcony Józefowi Wilkoniowi. To jest i ilustrator, i malarz, i rzeźbiarz. Człowiek właściwie, no, jeśli chodzi o te sztuki audiowizualne, wielu talentów. I co naprawdę niezwykłe, piękny wiek. W tym roku skończył 96 lat i, jeśli się nie mylę, ciągle pracuje, tak?
3: Tak, jest bardzo aktywny. Ja byłam niedawno, bo byłam w poniedziałek u Józefa. Tam żeśmy porozmawiali, mieliśmy różne tam sprawy do omówienia i w pewnym momencie, ponieważ była ładna pogoda, Józef ruszył do ogrodu i oczywiście zaczął kolejnego pieska rzeźbić z drzewa, tym bardziej, że w ostatnim czasie oni tam w ogrodzie u Józefa ścieli brzozę. I on to oczywiście drzewo się u Józefa nie marnuje, tylko zaraz jest wykorzystywane do następnego.
0: W artystyczny, absolutnie przepiękny sposób. Ja muszę państwu pogratulować, no bo pewnie jestem właśnie na razie jednym z tych nielicznych, którzy mieli okazję Zwierzęta Wilkonia zobaczyć. Bardzo dobrze się ten film ogląda. On jest, myślę, i w kolorze, i w tym obrazie bardzo taki wysmakowany. I pięknie się łączy, bo mamy okazję rzeczywiście zapoznać się z twórczością bohatera, dowiedzieć nieco o nim więcej. Pięknie się łączy z tym, o czym on nam mówi, o czym opowiada. Opowiada właściwie o każdym ważnym aspekcie swojej twórczej pracy. Bo to się też zmieniało przez lata, te zainteresowania.
4: No właśnie myśmy walczyli od samego początku chyba o to, żeby to po pierwsze nie była biografia. Bo my chyba żyjemy w takim
0: świecie... Taka tradycyjna. Hmm?
4: To po pierwsze, tak. Dlatego, że jak ktoś słyszy nazwisko i artystę, to od razu ma wrażenie, że to będzie... No tak, no to będzie kolejna biografia, kolejna opowieść o życiu. Chcieliśmy od tego... Nie da się uciec zupełnie przy 96 latach, a 70 latach pracy tej klasy artysty. Nie da się nie opowiadać o jego życiu.
0: Ja tylko zrobię taką analogię, bo być może wielu z naszych słuchaczy w pierwszej chwili gdzieś tam może się nazwisko Józef Wilkoń gdzieś się obiło, o uszy może nie bardzo kojarzy, o kim mowa, ale tu jestem pewien, że praktycznie, no jeżeli ktoś już czas jakiś jest na tym świecie, to doskonale zna pracę Józefa Wilkonia, bo one były przecież obecne właściwie
3: przede wszystkim poprzez ilustrację.
0: Tak. Poprzez ilustrację właśnie.
3: Dlatego, że on zaczął ilustrować trochę z przymusu życiowego jakby. Mhm. I tej ilustracji jest wierny oczywiście przez cały czas. Niemniej jednak w latach 90. No, zaczął rzeźbić i nawet nie przypuszczał, że będzie rzeźbiarzem. Tym bardziej, że w czasach Akademii Sztuk Pięknych

0: wybitnych. No, jego profesorowie specjalnie go nie uznawali jako rzeźbiarza. Więc jest rozpoznawalny poprzez książki dla dzieci, dla dorosłych, ale również on był ilustratorem czasopism Miś, Świerszczyk, więc to przemawia do dzieci. Nie zapominajmy, że kończył malarstwo. Jest też malarzem, ale jakby to odeszło troszeczkę na dalszy plan.
1: To nawet miałem takie skojarzenie, oglądając film, bo niedawno też w Trójkoło Filmowo mówiliśmy o dokumencie Znaki pana Śliwki, z kolei o innym artyście, o Karolu Śliwce. I też może samo nazwisko w pierwszej chwili komuś niewiele mówi, ale jeśli chodzi o te jego znaki, symbole obecne do dzisiaj gdzieś w przestrzeni publicznej, no to wszyscy je oczywiście doskonale znamy. I myślę, że właśnie tutaj może być podobnie z Józefem Wilkoniem, chociaż pewnie mniej znane są te jego rzeźby, te jego prace już nie dotyczące ilustracji jako takiej.
2: No bo one się pojawiły później.
1: Później, tak. To ale właśnie dzięki filmowi
2: efekt
1: możemy,
2: jednej imprezy i przypadku. Tak naprawdę. I sam Józef o tym często opowiada, że jego wydawca przyjechał, Niemiec. No po prostu chyba na tydzień z rodziną. I nagle, no coś trzeba by dzieciom zrobić. No to opowiedz, to zróbmy im jakieś zabawki. No i tak... Jak to na imprezach u nas, no, za piłę, za siekierę, no to pobawmy się. No i powstały pierwsze ryby, a potem się okazało, że...
1: Ryby przepiękne, te metalowe, tak, te zestali.
2: Ale on myślał najpierw, żeby je wykorzystywać do tego, żeby to były takie przestrzenne ilustracje. Aha. Fotografujemy i pokazujemy i przygotowujemy je do postaci książkowej. I dopiero potem, jak paru ważnych ludzi mu powiedziało, co ty, przecież to są rzeźby. No jak rzeźby? Przecież no nie rzeźby.
1: Mamy okazję zaobserwować, jak powstają rzeźby te przecież z wielkich drzew nawet czasami.
0: Tak, no. On nawet mówi, że sam się nie spodziewał, że w tym wieku stanie się jeszcze rzeźbiarzem. Także to dla
2: Ale niego... jest wierny temu, co w szkole mu mówili, że jest właśnie niedobrze, bo zawsze był Wilkoń za duży, za duże prace, trzeba bardziej skromnie, a teraz nie musi. A
1: no właśnie. No i musimy koniecznie wyjaśnić, skąd tytuł Zwierzęta Wilkonia, bo to nie są przypadkowe zwierzęta. Te zwierzęta były w całym życiu pana Józefa bardzo ważne i mamy oczywiście tego dowody w całej twórczości, ale też... Były to często no, nieanonimowe zwierzęta, no, ważne w życiu.
0: On się odwołuje do dzieciństwa, bo mówi, że w jego rodzinie zawsze były zwierzęta. I stąd jakoś tak jego związki ze zwierzętami i z naturą. No i potem w życiu właśnie w swojej twórczości przeniósł tą miłość do zwierząt i do natury w swoją twórczość.
1: I to też były, myślę, możemy powiedzieć, pewne etapy, że pewien rodzaj, znaczy zaczęło się chyba no, właśnie wspomnieniami z dzieciństwa od krów, od krowy, a potem były kolejne etapy, inne zwierzęta czy ptaki.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy jest przypadkowość zwierzęca u Wilkonia, ale na pewno nie ma przypadkowości w tej symbiozie, która jest pomiędzy nim a światem zwierząt.
1: Zresztą on bardzo ładnie też o tym mówi, właśnie o tej symbiozie.
2: To jest jedna rzecz i potrafi przepięknie o tym opowiadać, ale w momencie, kiedy mówi, widać w jego twarzy coś takiego, to nie jest tylko opowiadanie. To znaczy, no siedzimy, mamy teraz wywiad, no to opowiemy. Tylko tym żyje. I za każdym razem, nawet jeżeli opowiada zupełnie jakąś nową historię, albo sobie przypomni coś, albo wspomni o czymś, czego tak jak mówi się wstydzi, bo gdzieś tam kiedyś w trakcie wojny czy przed wojną mu się zdarzało polować na zające na przykład, czego dzisiaj się wstydzi, to z dużym takim namaszczeniem o tym mówi. To nie jest tak po prostu kłusowanie na przykład. Nie, to jest jakaś wielka czynność z jakimś bardzo poważnym partnerem. Zwierzęta u niego to jest nieustannie duży, znaczący partner.
1: No tak, ale czasami są też naprawdę wzruszające opowieści, jak chociażby ta o zbieraniu poziomek. Jak to można całkiem przypadkiem w lesie, tuż przy tych poziomkach spotkać śpiącego zajączka. No, to dosyć niezwykłe.
0: On do dzisiaj ma wyrzuty sumienia i ciągle to powtarza, że wstyd mi się przyznać, że kłusowałem, no ale były takie czasy, że musiałem jakby też pomóc mamie w prowadzeniu

0: gospodarstwa i zdobywać pożywienie, bo on sprzedawał te zajączki i wymieniał je jakby na mąkę, na chleb, na różne po prostu artykuły spożywcze, które potrzebne były dla rodziny, a tym bardziej, że rodzina była dosyć duża, bo Józef Wilkoń miał 5 rodzeństwa jeszcze.
1: No i muszę jeszcze zauważyć jedną rzecz, to pytanie do was. Jak długo znacie Józefa Wilkonia? Bo trzeba zauważyć, że film powstał teraz niedawno, ale historia wasza związana z tym właśnie artystą jest długa i też nie pierwszy zresztą film dotyczący jego osoby.
0: Znaczy ja poznałam Józefa Wilkonia 30 lat temu i sprawcą tej naszej znajomości był nieżyjący już od dawna krytyk sztuki, pracujący również w telewizji, Andrzej Matynia. A więc poznałam go w latach 90., więc prawie 30 lat temu. I wciągnęłam Rysia.
2: Tak, bo ja Wilkonia znałem tylko z Misia Świerszczyka i jeszcze z paru takich książek z młodości, które gdzieś pamiętałem.
1: A z takiego właściwie dzieciństwa ja miałem, oglądając film Skojarzenie z Janem Marcinem Szancerem, o którym on wspomina, który był właściwie dla niego takim mistrzem ilustracji książkowej. Kiedy ja byłem w szkole podstawowej, to moja szkoła właśnie wtedy otrzymała imię Szancera. No, oczywiście nie było go już z nami, ale poznałem panią Zofię Szancerową. W tej audycji mogę powiedzieć jako ciekawostkę, która występowała w wielu filmowych epizodach, chociażby w serialu 40-latek, w takich znaczących epizodach. Więc właśnie tu się te historie artystyczne też ze sobą plączą, troszkę łączą.
2: No takie jest chyba jego życie też. I ten jego dom i ogród to jest jedna wielka tajemnica, która gdzieś tam się przeplata z innymi tajemnicami, z innymi historiami. Książę Ciemności, ja zawsze mówię o Wilkoniu, ale nie Książę Ciemności w sensie charakteru, tylko w sensie jego spojrzenia na świat. On kocha czerń, kocha ciemność, kocha spokój. To podkreśla, że w Zalesiu, w którym mieszka, to jest miejsce, które jest jego. On dzięki temu może tworzyć i pracować. A jednocześnie ten spokój daje mu chyba sporo takiej refleksji, którą się dzieli nie tylko z widzami, ale w ogóle z ludźmi.
0: A poza tym jeszcze podkreśla, że to, co mówi właśnie Ryszard, że Książę Ciemności lubi pracować w nocy. On woli pracować w nocy i też w naszym filmie mówi, że też lubi czasami gawędzić z księżycem sobie.
1: No i też o księżycu w filmie pięknie opowiada.
0: Tak, i bardzo ładnie to opowiada. I to mu daje też taką chyba siłę napędową po prostu, bo on mówi, że jeżeli cokolwiek ma do zrobienia, to nawet woli pracować w nocy niż w dzień.
1: No to jeszcze jeden szczególik dotyczący filmu. Kto i czy specjalnie właśnie do filmu Zwierzęta Wilkonia skomponował muzykę?
0: Krzesimir Dębski.
1: Specjalnie zaprosiliście go do tej współpracy, tak?
0: Tak. I też...
2: Od samego początku z Olą mówiliśmy, że Krzesimir będzie tą postacią, która będzie adekwatna do artysty i do tego, co my chcemy z tego filmu wycisnąć. Mówiąc brzydko, no i nie żałujemy tego.
1: No i tę muzykę oczywiście usłyszymy w filmie i stąd moje już ostatnie pytanie, jakie są plany związane ze Zwierzętami Wilkonia, bo ja mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa spowodowała apetyt słuchaczy Trójki na to, żeby ten film właśnie zobaczyć. Czekamy na jego oficjalną premierę. Być może wcześniej pokazy festiwalowe, czy macie już jakieś konkretne plany, coś możecie zdradzić, albo pomysły na to, kiedy ten film będzie w szerszej jakiejś dystrybucji?
2: To jest najtrudniejszy krok, który ten film ma przed sobą. Tak. Dlatego, że tak, festiwale na razie nas nie kochają.
0: Niestety.
1: No to może wreszcie jakiś festiwal pokocha.
2: Miejmy nadzieję, zobaczymy co w najbliższych dwóch, zobaczymy co i Chlawa i Kamerimicz na temat filmu. Natomiast to jest kino, które od kolaudacji, bo wcześniej nie mieliśmy takiej pewności, ale od pierwszej kolaudacji zauważyliśmy, że to jest kino, które jest do ciemnej sali, czyli do kina. Liczymy na to, że to się uda jakoś przepracować, że ktoś nie będzie patrzył na to jak na biografię, tylko na film, który warto pokazać w na przykład kinach studyjnych.
1: No to tego też wam życzę. Zapamiętajmy tytuł Zwierzęta Wilkonia, film o Józefie Wilkoniu. No i dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za zapowiedź tej

0: premiery. Urszula Dubowska, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
0: I Ryszard Więcek, czyli współautorzy filmu Zwierzęta Wilkonia. Dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
0: I ja już powiem do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński. To wszystko dziś w audycji.
3: Kamera!
4: Trójkowo! Akcja! Filmowo. Ogłoszenie społeczne.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Ogłoszenie społeczne.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
15: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
14: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
15: No, no.
16: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
20: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Żegnamy reklamy.
21: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski.
22: Pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35 przeleciały nad krajem. Za chwilę relacja z bazy w Łasku, gdzie będą stacjonować. Jest śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok w Lutoryżu na Podkarpaciu. Tym razem z życia wzięte. Już jutro piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a na koniec nad macierzystą bazą w Łasku. Myśliwce F-35 z polską szachownicą są na płycie lotniska, gdzie odbyło się oficjalne powitanie. Jest tam też Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak powitanie wyglądało.
23: No F-35 nad macierzystą bazą pojawiły się dokładnie o 11.22 po tym, jak wystartowały z nad wzgórza Wawelskiego, bo tam robiły ten ostatni paradny przelot, a potem gładkie lądowanie, wodny salut na przywitanie. Meldunek o gotowości do działania myśliwców składał pilot wyszkolony jako pierwszy na tych myśliwcach w Stanach Zjednoczonych, na prezydent Karol Nawrocki, który meldunek przyjmował pod

0: podkreślał, że F-35 nad Wisłą to przełom dla sił powietrznych.
1: Na naszych oczach podczas tej uroczystości dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
0: Z kolei szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz wskazywał na inny walor tej dzisiejszej uroczystości, poczucie dumy ze wspólnoty.
2: Polska ani się nie zaczyna, ani się nie kończy w jednej dacie. Przychodzą kolejne rządy, prezydenci i najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości i budowanie siły Rzeczpospolitej.
0: Do końca roku do bazy w Łasku doleci jeszcze kolejnych 14 F-35, a w przyszłym roku następna dostawa 12 egzemplarzy.
3: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. To strażnicy polskiego bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk tak podziękował funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa w dniu ich święta. Podczas obchodów szef rządu zapewnił o wsparciu dla formacji chroniącej najważniejsze osoby i instytucje w Polsce.
4: Nie zabraknie także mi i moim współpracownikom determinacji, aby cała Służba Ochrony Państwa czuła się doceniona przez państwo polskie. Dzięki Służbie Ochrony Państwa Polki i Polacy, państwo polskie są bezpieczne.
3: Podczas obchodów święta Służby Ochrony Państwa w Łazienkach Królewskich wręczono odznaczenia i awanse, było też ślubowanie nowych mundurowych. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok w miejscowości Lutorysz na Podkarpaciu. Na budowie osiedla znaleziono odpady medyczne i szczątki płodów. Jak ustalono, poprzednią właścicielką działki była patomorfolożka z Rzeszowa. Kobieta została zatrzymana w Zamościu i ma być przesłuchana w charakterze podejrzanej. Mieszkańcy Lutoryża są zszokowani.
5: To jest okropne, po prostu przerażające i tyle. Jak można coś takiego zrobić?
6: Szokujące trochę, jak każde takie odkrycie.
5: W szoku byłam.
3: Na miejscu pracują służby, zabezpieczają dowody i wyjaśniają okoliczności sprawy. Małopolski oddział NFZ-u nie pokryje kosztów przewozu surowicy, która uratowała 16-latka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Lek transportowano z Krakowa do Monachium. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego wyleciał z Warszawy i wrócił do Balic. Medycy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego podjęli decyzję o transporcie bez gwarancji zwrotu. A chodzi o kwotę około 100 tysięcy złotych, mówi rzeczniczka małopolskiego NFZ-u Aleksandra Kwiecień.
7: Jeżeli szpital sprawozda leczenie chłopca do Narodowego Funduszu Zdrowia, rozliczymy je i za nie zapłacimy. Natomiast kwestia finansowania transportu surowicy z Niemiec to ustalenia między Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
3: A według LPR-u szpital zadeklarował, że sam pokryje koszty. Ponad 130 instytucji i 600 pokazów czeka jutro na błoniach Stadionu Narodowego na miłośników nauki. Przed południem rozpocznie się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To największa impreza popularno-naukowa w Europie. Co roku przyciąga ponad 100 tysięcy osób. Hasło tej edycji brzmi "Z życia wzięte". Co to oznacza w praktyce, wyjaśnia Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
8: Inspiracją jest sama natura, bo wszyscy zadajemy sobie mnóstwo pytań. Będziemy się przyglądać życiu, ponieważ nauka z życia pochodzi. Jest z życia wzięta, jak całe hasło naszego pikniku wskazuje, ponieważ ona nie rodzi się tylko w zamkniętych laboratoriach, tak jak często stereotyp pokazuje, tylko rodzi się z ciekawości światem.
3: W tym roku na pikniku będzie szczególnie dużo o tym, jak biologia splata się z technologią i jak nauka pomaga nam zrozumieć zwykłe rzeczy wokół nas. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sporo chmur, przyniosą opady deszczu, a na wschodzie i w centrum burze będą też rozpogodzenia. 15 stopni na Podhalu, 17 na Podlasiu, do 20 na Mazowszu.
10: Autopromocja.
11: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
12: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
13: Trójkowy ekspres.
10: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
10: słyszy?

0: Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: Ale emocje nie tylko sportowe. Na naszym zegarze 9 minut po godzinie 13.
17: Terra Cultura.
16: Niezmiennie tak nazywa się ten program. Spotykamy się co tydzień w piątki od 13 do 15, a do 15 w znakomitym składzie. Michał Jakubik przy konsolecie, Agnieszka Obszańska przy mikrofonie. Będziemy dzisiaj śpiewać, będziemy tańczyć, będziemy oceniać książkę po okładce, wejdziemy w świat fotografii, będziemy celebrować jej święto, a na koniec wskoczymy do Meksyku, a dokładnie do miasta Meksyk, żeby sprawdzić, jak wczoraj było na największym meksykańskim rynku Zoka. Oczywiście w kontekście mundialu. Ale zaczynamy od naszej piosenki dnia. What's Wrong With Me? Olivia Rodrigo z gościnnym udziałem, znacie? Roberta Smitha.

0: What's wrong with me? Piosenka dnia. Ile można uczuć i emocji włożyć się w jeden utwór? Olivia Rodrigo i Robert Smith, nasza piosenka dnia. Zostanie z nami jeszcze dzisiaj w kilku audycjach, więc proszę nie czekać do połowy innych audycji, tylko zaczynać o pełnej godzinie. O pełnej godzinie piosenka dnia w studiu już Magdalena Frankowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ależ oczywiście, nie można nie zaprosić, kiedy będziemy rozmawiali o książkach, konkretnie o najpiękniejszych polskich książkach. To jest konkurs, który co roku jest organizowany od bardzo, bardzo wielu lat. To 66. edycja?
1: Tak, konkurs jest organizowany od 1957 roku. Mieliśmy przerwę na stan wojenny, a zatem 66. edycja.
0: Ja od razu powiem, że Magdalena Frankowska jest komisarką konkursu, ale do tego też znakomitą typografką, projektantką graficzną, jedną drugą duetu Fontarte, czyli takiego studia, no, które wsławiło się bardzo w projektowanie książek, projektowanie graficzne, projektowanie fontów i bardzo wiele innych elementów, które składają się na druk, na książkę, ale także podnoszą, no myślę, że poziom estetyki wizualnej, bo najpiękniejsze polskie książki, to oczywiście mogę trywializować, tak jak to zrobiłam przy zapowiedzi, że będziemy oceniać książkę po okładce, ale trochę o tym to jest. Czy ten konkurs w takim zamyśle też ma służyć temu, żeby gdzieś podnosić się może nasze wyczucie na to, co jest ładne, co jest godne, jeżeli chodzi o książki, o to, jak są projektowane?
1: Można tak to ująć. Konkurs ma na swoim celu właśnie podnoszenie świadomości edytorskiej, jak ważna jest dbałość o formę książki, ale też o to, żeby była takim spójnym obiektem, komunikatem, przekazem, czymś więcej niż tylko pojemnikiem na treść. I myślę, że patrząc na kolejne edycje konkursu, to myślę, że to bardzo dobrze działa. Wzrasta zarówno liczba nowych wydawnictw, które się do nas

0: zgłaszają, jak i liczba nowych osób młodych, które świetnie projektują książki i naprawdę bardzo mnie to cieszy. Chyba jest około 60 osób nagrodzonych w tym roku lub wyróżnionych. Część z nich nie znałam wcześniej. Część z nich jakby zanikła i znowu powróciła. Część na stałe wpisuje się w krajobraz projektowania książki, ale myślę, że to wszystko, co robimy, to tak naprawdę dotyczy odbiorców, odbiorczyń i temu służy konkurs, temu, żebyśmy żyli piękniej.
1: Bo tworzenie książek i projektowanie książek, tak jak kultura, to też praca. Trzeba to zaznaczyć w kontekście tego, co jest bardzo ostatnio głośne, czyli odmawianie artystom, artystkom, a wy jako graficy, graficzki jesteście także artystami, odmawiania tego, że no, wykonujecie jednak bardzo konkretną pracę, z której my bardzo konkretnie korzystamy. To w jaki sposób no, możemy otworzyć jakąkolwiek książkę, która obok teraz nas jest. Czy to będzie komiks, czy to będzie beletrystyka, czy to będzie na przykład horror, albo na przykład jakie książki jeszcze w najpiękniejszych polskich książkach występują rodzajowo?
0: No może być to na przykład podręcznik, jakaś literatura fachowa, książka kucharska, która myślę, że nadal jest takim obiektem, z którym możemy znaleźć w wielu domach. Wiele osób nadal gotuje z książkami kucharskimi i ma je na stole. To mogą być nuty, w których ćwiczą na przykład jakieś nasze latorośle i cierpią pewnie w skrycie. To może być równie dobrze tomik poezji. Mamy 6 kategorii: literatura piękna, literatura humanistyczna, książki dla dzieci i młodzieży, właśnie te podręczniki, literatura fachowa, sztuka, czyli katalogi, albumy, książki fotograficzne i tak zwana kategoria inne, takie waria, gdzie często właśnie spotykamy wydawnictwa bibliofilskie, albo właśnie wspomniane nuty, albo mapy.
1: Mapy to bardzo
0: komiksy.
1: Ciekawa sekcja. Ponieważ to, że idąc w góry, czy ktoś jeszcze idzie z papierową mapą? Ja na przykład tak, ale czy ktoś jeszcze używa map, jako map takich rozkładanych, zaprojektowanych? To już teraz są małe dziełka sztuki, na przykład mam takie mapy sprzed 30 lat, no to one są przepiękne.
0: No właśnie w naszym konkursie są takie małe dziełka sztuki, można to powiedzieć, jeśli chodzi o mapy, bo mamy wyróżnioną książkę, która jest taką jakby z serii wydawanej przez Muzeum Warszawy. To są mapy Warszawy. Akurat ta konkretna edycja to jest 49 rok i część taka teoretyczno-historyczna, profesor Jacek Leociak, tam mam bardzo interesujące spostrzeżenia, ale też właśnie część z archiwalnymi mapami, bardzo pięknie zaprojektowanymi przez Anię Piwowar. I to jest taka też może podróż historyczna w te trzy ścieżki, które się krzyżują w Warszawie, czyli właśnie polska, żydowska i niemiecka. Także to też może być mapa. Mamy też mapy z Gdańska, z Wielką Tekę, z Sopotu. No naprawdę mamy bardzo różne tutaj wydawnictwa i wszystkie są, mam wrażenie przynajmniej i przekonanie, że są niezwykłe. Ta wspomniana właśnie Teka to jest plan sytuacyjny Gdańska, też historyczne mapy. Tym razem XIX wiek, faksymile i to jest taka olbrzymia teka, w której jest zawarto właśnie, o ile dobrze pamiętam, 18 takich kartuszy z mapami. Także bardzo różne rzeczy mamy w konkursie i z czego sobie bardzo cieszę i naprawdę z całej Polski.
1: I różne rzeczy są projektowane. Bardzo duża różnorodność od takiej książki użytkowej, bardzo tak. Mocno, po książkę, która ma spełniać funkcję li tylko estetyczną albo połączenia treści i estetyki. Bo no, to są takie bardzo piękne połączenia, te kategorie, które stworzyliście. Najpiękniejsze polskie książki to konkurs. Znamy już wyniki tego konkursu, to jest 66. już konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Warto zaglądać na stronę towarzystwa, bo tam przyjrzymy się ich historii konkursu, który wcale nie jest nudny, tak jak brzmi tego zapowiedź, ale jest bardzo intrygującym takim spisem tego, co do tej pory w Polsce było wydawane na przestrzeni wielu, wielu lat, a to jest Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o projektowanie. Były lepsze i gorsze okresy w projektowaniu książek, ale te najlepsze na pewno znajdziemy na

0: stronie konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i możemy udać się od razu i zaprosić na wystawę, ponieważ wystawa pokonkursowa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Świetna jest to wiadomość. Co na niej zobaczymy?
1: Zobaczymy na niej wszystkie nagrodzone i wyróżnione książki w takiej może bardziej sprzyjającej atmosferze niż jak to się dzieje na targach, bo jak ogłaszamy konkurs, to zawsze jest pierwszy dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. I wtedy oczywiście można je obejrzeć na naszym stoisku, ale to nie jest sytuacja wystawowa, to nie jest sytuacja kontemplacyjna. Myślę, że też we wrześniu wrócimy do Państwa z programem towarzyszącym. Na razie chcemy je przedstawić publiczności. I bardzo się cieszę, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej otwiera przed nami taką możliwość. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim myślę działowi wydawnictw, bo z nim najbliżej współpracuję przy tej wystawie, ale wszystkim działom, bo przeszłam całą ścieżkę, którą przechodzą wszyscy kuratorzy. Nasza wystawa jest kameralna i nieduża. Będzie się mieścić na parterze, także będzie otwarta dla publiczności, nie będzie biletowana. Każdy będzie mógł obejrzeć, dotknąć, przejrzeć książkę. Zgromadzone książki, wybraną książkę. Także naprawdę serdecznie zapraszam. 16 lipca o 18 otwieramy wystawę. Wystawa potrwa, no można powiedzieć, 2 miesiące. Niemal zakończy się 13 września, więc jest dużo czasu.
0: Wspaniale. Zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a tymczasem przyglądajmy się najpiękniejszym polskim książkom. Konkurs, wystawa 2025. To są książki, które zostały wydane, zaprojektowane w ubiegłym roku. Tak. Zatem jest to takie coroczne podsumowanie tego, co się wydarzyło w tym temacie w Polsce. Jesteś komisarką, nie byłaś w jury, więc mogę o to zapytać.
1: Byłam w jury.
0: Byłaś także?
1: Tak, ja zawsze jestem w jury.
0: A, to jest dobra wiadomość.
1: To jest moja rola taka, jako komisarka opiekuję się tym merytorycznie, zapraszam jury, ale też biorę udział w jury.
0: Twój ulubiony projekt w takim razie?
1: To jest okropne pytanie.
0: No oczywiście, że tak.
1: Oczywiście mam swoje jakieś ulubione projekty, ale prawda jest taka, ja później robię też zdjęcia tym książkom. Pracujemy razem z Marią Kujisz i z Andrzejem Tomaszewskim nad katalogiem. W tym roku właśnie no, ta praca redakcyjna, robienie zdjęć za każdym razem potwierdzają nasze wspólne wybory. To znaczy, kiedy mogę jeszcze z dystansu parę dni po obradach obejrzeć te wszystkie książki, mam takie poczucie, że dobrze wybraliśmy. I tak naprawdę oczywiście wszystkie konkursy to jest kwestia subiektywna. To jest zawsze jakaś grupa ludzi, która wybiera według różnych kategorii, starając się oczywiście być jak najbardziej rzetelnymi i obiektywnymi. W tym roku mieliśmy rekordową liczbę książek. 304 książki, więc wybrać ulubione. Myślę, że wszystkie nagrody na pewno są bliskie mojemu sercu. Zgadzam się z wyborem. Myślę też, że są takie też książki, których na przykład nie znałam, jak książka, która dokumentuje taki projekt artystyczno-uliczny z galerii Layup. Tam właśnie w takiej hali były gromadzone różne takie porzucone nośniki reklamowe albo przekazywane, na których grupa międzynarodowych artystek i artystów graffiti nanosiła swoje prace. I ten był projekt, który trwał chyba, o ile dobrze pamiętam, 5 lat i zakończył się totalnym takim, jak to mówią graficiarze, buffingiem, buffem, zamalowaniem wszystkiego na biało. I ta książka właśnie o graffiti ma taką zupełnie białą okładkę z tak zwanym suchym tłoczeniem, czyli tylko wytłoczonym napisem bez żadnych kolorów. No i w środku mamy oczywiście zapis tego i dokumentację, zaprojektował Oleg Modzelewski. Wydaje mi się, że tyle już powstało książek o graffiti, ale ten projekt i ta książka na przykład no myślę, że są ciekawe, warte przybliżenia. Książki dziecięce, no to zawsze jest fantastyczna kategoria. Mieliśmy w tym roku bardzo trudny wybór, bo było ich bardzo dużo i wszystkie były świetne. Pojawiły się książki na przykład takie, no można powiedzieć, konkurencyjne, a wszystkie znakomite, czyli na przykład Zachęta wydała książkę dla dzieci, czyli Katarzyna Podsiadło Kołodziej, Marta Ignerska. Muzeum Sztuki Nowoczesnej wydało książkę dla dzieci, czyli Katarzyna Witt i Ola Niepsuj. Takie duety właśnie autorsko-ilustratorskie. Nagrodziliśmy książkę spektakularną, również

0: właśnie związaną z muzeum, ale w muzeum w Malborku. To w zasadzie są trzy książki zebrane w jedną oprawę. Bardzo duża publikacja, która nawiązuje tymi formatami do formatu zamku, czyli zamek niski, średni, wysoki, i tam są po prostu przeróżne niespodzianki dla dzieci. To jest taka książka dla zabawy, mam wrażenie.
1: Otwieramy i dzieje się coś, czego się nie spodziewamy.
0: Coś wypada, coś się klei, coś się rozkłada, a wszystko...
1: A coś się składa, a wszystko to w pięknej oprawie.
0: Wszystko dotyczy starych urządzeń typu, nie wiem, żuraw, czy na przykład toaleta zamkowa, jak załatwiali swoje potrzeby
1: krzyżacy. Bardzo, bardzo ważny element zamku.
0: I bardzo intrygujący, wszystkie dzieciaki, wiadomo.
1: No oczywiście. Najpiękniejsze polskie książki. Ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę www.ptwk.pl, ale także na wasze media społecznościowe, czyli media społecznościowe Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.
0: Beautiful Polish Books, to jest nasz Instagram, ponieważ bardzo intensywnie pracujemy międzynarodowo, to mamy taką nazwę.
1: Macie taką nazwę. Zatem...
0: I na stronę muzeum.pl, bo tam też jest strona wystaw.
1: Znakomicie. Magdalena Frankowska, komisarka konkursu. Już niebawem wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Proszę zaplanować, zapisać w kalendarzu. No to otwieramy książkę i słuchamy Karen i Los Remedios.

0: Karen i Los Remedios. Mam nadzieję, że to jest utwór, który całkiem sprawnie i dobrze podprowadza pod to, o czym będziemy teraz rozmawiać. Będziemy rozmawiać o fotofestiwalu, czyli festiwalu, który zbliża się, powiem to, wielkimi krokami.
1: Już tydzień.
0: No, już tydzień. Zaciera ręce Krzysztof Candrowicz, z nami także Franciszek Amer. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dwójka dżentelmenów, która tworzy, współtworzy kolektyw, który rok w rok prezentuje nam to, co według nich najciekawsze nie tylko w polskiej, ale także międzynarodowej fotografii. Program puchnie od różnych wydarzeń. Łódź też przyzwyczaiła nas do tego, że obok wystaw i spojrzenia na tę stronę wizualną, bardzo ważnego, i takich tematów, które no, są w stanie dzisiaj zająć naszą uwagę bardzo mocno, będąc aktualnymi, w kontekście różnym, politycznym, społecznym, rozrywkowym także, bo nie uciekacie od popkultury, na przykład w fotografii, no to przecież to całe zaplecze, to, że festiwal jest miejscem spotkania z muzyką, z książkami fotograficznymi, z graniem na przykład w ping-ponga, też to się dzieje, w badmintona, że można posiedzieć po prostu na leżaku, porozmawiać, spotkać się wszystkie osoby, które tylko zjeżdżają na festiwal z różnych stron Polski, spotykają się i rozmawiają o czym? O tym dowiemy się może od was, ale nie teraz, ponieważ program. Zaglądamy w program fotofestiwalu. Wielkie otwarcie już w najbliższy czwartek. Co według was powinno teraz nastąpić? Zaczynamy od wielkiego koncertu. No, właściwie koncertu, prezentacji. To będzie ciekawe, ponieważ pojawi się w Łodzi Hania Rani.
1: Tak, dobrze zaczęłaś, bo festiwal to właśnie taki patchwork, kalejdoskop czy wielka petarda interdyscyplinarna. To nie tylko fotografia i to oczywiście już też 25 lat festiwalu pokazuje, jak zmieniło się medium fotografii. Nie pokazujemy już tradycyjnych obrazów w ramach, wyszliśmy już poza ramy oczywiście fotografii. I już w czwartek 18 czerwca na 25-lecie fotofestiwalu projekt specjalnie skrojony pod tą okazję, czyli Hania Rani w towarzystwie brytyjskiego twórcy wizualnego Johna Akonfra zaprezentuje no, niesamowity projekt, w który jest pewnego rodzaju eksperymentem, performancem. To jest 16-kanałowa instalacja dźwiękowa i 8-kanałowa instalacja wizualna i to wszystko w niesamowitej elektrowni XIX-wiecznej łódzkiej fuzji, czyli w elektrowni rodziny Scheibler. Niesamowita postindustrialna przestrzeń, a na środku fortepian Hani i nie tylko, bo też inne instrumenty. I oczywiście otwarcie, kolejne wystawy już będą otwarte 18 czerwca właśnie w tej przestrzeni pofabrycznej Karola Scheiblera, ale już następnego dnia przemieszczamy się do drugiego centrum festiwalowego, czyli Pałacu Biedermana i tu już główny zarządzający Franek Amer.
0: Zaraz o tym opowiemy. Ja jeszcze wrócę do koncertu Hani Rani, ponieważ mogliśmy ją usłyszeć na otwarcie festiwalu Efemera, który trwa aktualnie w Warszawie, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Wówczas z hashtag Ensemble, składem klasycznym albo awangardowym, w zależności od tego, co grają. A u was to jeszcze jest inna odsłona muzyki, którą Hania Rani nam zaproponuje. I bardzo ważna wiadomość może dla tych, którzy są apologetami talentu Hani Rani. Są jeszcze bilety?
1: Ja mogę zdradzić, że zostało dzisiaj już 40 biletów tylko. Także myślę, że po tej audycji może już ich nie być. Proszę się spieszyć.
0: Zachęcam. To chyba trzeba wejść na stronę fotofestiwal.com, ale wracajmy w takim razie do pałacu. Prawdziwe pałace. Pałace to też Łódź. Łódź to industrialne przestrzenie. Łódź to muzyczny program, to fotografia, ale także pałac. A w pałacu zdjęcia?

0: Tak jak powiedziałeś, Łódź to fabryczne przestrzenie, Łódź to też pałace dawnych fabrykantów, więc w tym roku przejmujemy przestrzeń należącą do Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to pałac Alfreda Biedermana, też jednego z potentatów łódzkich fabryk. I ja się bardzo cieszę na to, bo tak jak mówiliśmy o tym, że fotofestiwal jest miejscem spotkań, to w tym roku wyjątkowo będziemy mieć taką festiwalową przestrzeń, czyli olbrzymi ogród tego pałacu, gdzie odbędą się wydarzenia, będziemy mieć tam koncerty, spotkania, a w pałacu będzie straszyło, bo na strychu niesamowita wystawa witaminy Augustina Rebete, szwajcarskiego artysty, który słynie z mrocznego DIY podejścia do sztuki, do tworzenia, ale też niszczenia. To wszystko jakby wychodzi z takiej artystycznej, czystej energii. No i Augustin wziął na warsztat właśnie pałac i strych pałacu, żeby tam urządzić dla nas trochę taki zamek strachów.
1: Augustin Rebete. To jest też bardzo ciekawy pałac Biedermana. To jest też bardzo ciekawe miejsce i warto tam nie tylko udać się na wystawę Augustina, ale też dla samego miejsca i tego, co tam się dzieje w architekturze. Ta wielość przestrzeni też jest bardzo charakterystyczna dla fotofestiwalu. Ja przypomnę tylko, że festiwal otwiera się w przyszły czwartek. Znakomity jest to powód, żeby udać się do Łodzi i pospacerować po bardzo wielu miejscach. Zakończy się 28 czerwca, więc można zaplanować sobie czas. Oczywiście najlepiej przyjechać na otwarcie. Wspominaliście także, że fotofestiwal to taki, Krzysiek, ty o tym mówiłeś, patchwork. Muzyka jest bardzo ważnym elementem. No to teraz myślę, że ten duet rozgrzeje nas do czerwoności, tak jak radiowa lampka.

0: Tabater, Tabater i Lua Preta. Duet, który pojawi się w muzycznym programie Fotofestiwalu. A z nami wciąż niezmiennie Krzysztof Candrowicz i Franciszek Amer. Dzień dobry ponownie.
1: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Członkowie kolektywu, który tworzy Fotofestiwal, właśnie prezentują czapeczki.
3: To prezent.
0: Make
3: to jest dar.
0: Jeżeli, a macie, nie może być teraz tak, że ja dostaję dar, a słuchacze nie dostają daru. Poprosimy o dar dla słuchaczy.
3: Możemy wylosować drugą czapeczkę.
0: Wylosować drugą czapeczkę. Jeżeli ktoś chciałby wylosować czapeczkę, ja od razu opowiem o tym, jak wygląda. Jeansowa, potwierdzamy.
1: Potwierdzamy.
0: Bardzo ładnie skrojona, z napisem 100% koton, z Make Photo Festival Small Again. Jeżeli ktoś chce taką czapeczkę, proszę od razu pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. W darze od fotofestiwalu jedna taka czapka trafi na odpowiednią, mam nadzieję, głowę. Ale trzeba jechać na fotofestiwal, jak się dostanie taką czapkę, tak?
3: To jest limited edition, tylko 2 sztuki.
0: No, proszę bardzo. To w takim razie jest duże wyzwanie. I trzeba przesłać nam, że było się na fotofestiwalu z dniem i zdjęciem z gazetą.
1: Świetnie.
0: Mamy to umówione. To w takim razie agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Proszę pisać w sprawie czapki, ale wracajmy do programu. Muzyczny program jak zwykle jest taką integralną częścią całego festiwalu, ale przytrzymajmy się jeszcze w tej fotografii, ponieważ fotografia przy okazji fotofestiwalu, jak sama nazwa wskazuje, jest jednak najważniejsza wciąż. Jakim tropem idzie ta 25. edycja. 25 lat to jest kawał czasu, też święcicie jubileusz. To jest też jeden z najdłuższych festiwali fotograficznych w Polsce, konsekwentnie budujący opowieść o narracjach wizualnych, już nie tylko o samej fotografii, przeróżnych. Co szczególnie w tym roku uwiodło was tematycznie? Czy podążymy jakąś jedną ścieżką? Czy proponujecie nam zestaw przeróżnych tematów, które wydały wam się szczególnie ważne w tym roku?
3: Odeszliśmy już od takich festiwali, które miały tylko i wyłącznie jeden temat, ze względu na skalę też, bo po prostu kilkadziesiąt wystaw i kilkadziesiąt wydarzeń w jednym temacie, no to jest też jakby przeciążenie tematyczne. Więc w tym roku mamy 3 takie główne linie tematyczne, osie. Pierwsza to zwierzęta ludzkie i nieludzkie i nasze relacje ze zwierzętami. To jest temat, który w fotografii istnieje od setek lat, ale chcieliśmy podejść do tego w bardzo taki krytyczny, niebanalny sposób i pokazać kontekst naszych trudnych relacji z innymi zwierzętami, ale też opowiedzieć o naszej zwierzęcości, o której często zapominamy, więc do tego zaprosiliśmy 9 artystów z różnych kontekstów kulturowych, od Feng Ali z Chin, który opowiada o swojej śwince, która stała się członkiem jego rodziny, po narrację Maitami, która opowiada o macierzyństwie przez pryzmat ośmiornicy i jej złożonych jaj. Także dużo empatii, dużo wzruszeń i jest to naprawdę ciekawa, krytyczna wystawa o zwierzętach ludzkich i nieludzkich. Drugi wątek to kontekst tego, co się na świecie dzieje, także kryzysu demokracji i szczególnie w Stanach Zjednoczonych. I tutaj polecam wystawę Filipa Montgomery'ego, fotografa New York Timesa, Times Magazine i wielu innych amerykańskich magazynów, który w taki bardzo ciekawy sposób interpretuje ostatnie 10 lat i to jest ponad 130 fotografii na wystawie w Ośrodku Propagandy Sztuki. Niesamowicie wzruszająca, ale też fotograficznie mocna wystawa. Według mnie to

0: Jeden z najciekawszych twórców wizualnych współczesnych. Można stać przed pojedynczą fotografią i ją kontemplować jak Caravaggio. I to jest naprawdę wystawa, którą widzieliśmy 3 lata temu na festiwalu w Cortonie i pozostała z nami i postanowiliśmy zrobić naprawdę dużą, przekrojową wystawę Filipa Montgomery'ego. I trzeci taki wątek, który też przewija się, to jest oczywiście AI i tu wystawa w Kamienicy Majewskiego, której kuratorem jest Adam Mazur i polscy twórcy, którzy świadomie korzystają już z tych narzędzi twórczych sztucznej inteligencji. I też ciekawy właśnie wątek, jak mocno zmienia się sama sztuka wizualna i fotografia przez te rewolucje,
1: które
0: tak, miały miejsce przez ostatnie lata.
1: Czy będzie jakaś dyskusja? Bo to jest wciąż, myślę, taki temat, w który trzeba poruszać przy okazji przeróżnych spotkań. Festiwal jest świetnym kontekstem do tego. AI to jest narzędzie, no ale właśnie ciekawe, w jaki sposób zostanie to zaprezentowane na wystawie.
2: Oczywiście będzie dyskusja organizowana właśnie przez Kamienicę Hilarego Majewskiego w ramach naszej serii wydarzeń, ale no tu trzeba też powiedzieć, że poza tymi wątkami, o których wspomniał Krzysiek, festiwal rozrasta się i rozlewa. Jest tak trochę jak taka ośmiornica nienasycona i pojawiają się też bardzo ciekawe wątki. Tu akurat powiem jednym, w którym ja jestem zaangażowany, czyli współpraca z artystami z galerią z Tajwanu. Kraju odległego, ale jednocześnie bardzo ciekawego pod względem jakichś takich różnych też paraleli kulturowych, o których będziemy też na festiwalu rozmawiać. A ten temat tajwański pojawi się w postaci kina w niesamowitej przestrzeni basenu Imka w Łodzi. I tam troje tajwańskich artystów i ich videoart zapraszające nas trochę do tego kulturowego świata, ale też trochę w taką podróż pomiędzy różnymi przestrzeniami czasowymi do przeszłości i przyszłości, więc będzie też kilka takich różnych właśnie ciekawych wątków, które wylewają się trochę poza te różne osie tematyczne.
1: Arcyciekawe i zarówno miejsce, basen Imki, jak i spotkanie ze sztuką tajwańską, no bo przecież nie mamy na co dzień zbyt wiele okazji, żeby z nią się zmierzyć tutaj w Polsce. Wy to robicie, to wszystko dzieje się na fotofestiwalu. Zachęcam, fotofestiwal.com to adres, pod którym sprawdzimy wszystkie szczegóły, o których tutaj nie opowiemy, ale chcę jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ te miejsca, które prezentujecie, są równie ważne jak może nie same wystawy, ale bardzo dbacie o to też, żeby wystawa była dopasowana do miejsca, żeby to był rodzaj takiego spaceru, przygody także z Łodzią, z festiwalem. Dla was taki najważniejszy, najmocniejszy, czy też mniej znany punkt festiwalu, który szczególnie chcielibyście polecić, niepotrzebne skreślić. Wybierzcie coś jednego, takiego, co szczególnie mocno powinno nam zapaść w pamięć. Nie musi być to największe, czy imponujące skalą, ale na przykład takie, dzięki czemu odkryjemy coś nowego, tak jak sztuka tajwańska.
0: To jest pytanie w cyklu, mając taką wielodzietną rodzinę, które dziecko kochasz najbardziej.
1: No pewnie. I wszyscy rodzice wiedzą, które tylko nie chcą powiedzieć.
0: To ja mam takie jedno miejsce, które po raz pierwszy w takiej skali jest prezentowane na fotofestiwalu. To ta piękna jednak elektrownia, opuszczona elektrownia Karla Scheiblera. I tam nie tylko Hania Rani i John Akonfra, bo w sali maszyn tuż obok wystawa, która łączy ze sobą fotografię i muzykę, czyli Helena Majewska, która fotografowała scenę klubową Warszawy i Berlina, a teraz przez ostatnie 2 lata odnalazła się na wyspie La Palma, gdzie te dźwięki z Kraftwerk czy z innych miejsc klubowych z Berlina zamieniła na
1: śpiew
0: ptaków, szum fal i wiatr. Więc ta wystawa pokazuje jej drogę z wyjścia z mroku i to jest bardzo też osobista narracja pokazująca też tak personalne podejście do muzyki i to nie tylko i wyłącznie będzie w formie wystawy, ale również doświadczenia i tutaj pointless

0: z Geometry zaprojektował specjalny soundscape do wystawy, więc w tej pięknej przestrzeni elektrowni Scheiblera to taki mój osobisty highlight festiwalu.
1: Świetna propozycja. Franek, króciutko?
2: Ja nie wiem, czy mogę to przebić. Czym się... Próbowałem
1: Tajwanem, ale udało ci się.
2: Myślę, że to był mój ulubiony punkt, ale też dlatego chyba, że po prostu jestem najbardziej jakby zaangażowany, ale też ta przestrzeń jest czymś, co jest największym jakby wyzwaniem dla mnie, jeżeli chodzi o właśnie taką działanie z jakimś miejscem, odkrywanie go dla ludzi, więc no to chyba jest takie dla mnie miejsce w tym roku. Po raz drugi, ale z tym razem w trochę innej odsłonie, które mnie przyciąga.
1: Ja niezmiennie mogę powiedzieć Ptasie Disco. Tu podpowiada mi Krzysztof Cendrowicz.
0: Czyli... Tak, chciałem wspomnieć jeszcze, że mamy dwóch wspaniałych fińskich artystów i to jest Pasi Autio i Suku Koinen. Artysta wizualny, muzyk i choreograf, i którzy pokazali właśnie na Helsinki Biennale to po raz pierwszy i miksują dźwięki ptaków i to będzie psychodeliczne Ptasie Disco na zakończenie festiwalu.
1: Takie rzeczy tylko na fotofestiwalu. Ja przypomnę, fotofestiwal w Łodzi od najbliższego czwartku do 28 czerwca. Oczywiście warto być na otwarciu, warto zaglądać w program. I ja powiem od siebie, że to jest jeden z tych dla mnie najciekawszych i najbardziej konsekwentnie prowadzonych festiwali fotograficznych w Polsce, a może nawet w tej części Europy. Chociaż tego rozeznania w Europie tak dużego nie mam. Mam parę festiwali, na które jeżdżę, ale nie wszystkie, więc nie będę się tutaj wychylać. W każdym razie fotofestiwal świetny. Franciszek Amer, Krzysztof Cendrowicz, ostatnie słowo.
0: Tak, zapraszamy na otwarcie. Słyszeliśmy skądinąd, że zagra na otwarciu Agnieszka Obszańska.
1: Aha, dziękuję bardzo. Szybko oddalamy się do godziny 14:00 Peko i to będzie wycieczka do Japonii, a my spotykamy się po godzinie 14:00.
2: Dzięki.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. ₩1,99 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu ₩7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski.
11: Jest wniosek o ukaranie posła Łukasza Mejzy za wprowadzenie do Sejmu patostreamera Magikala. Jak Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wyjechali z Węgier? Badają to tamtejsze służby, mówi minister sprawiedliwości. Bohaterkami kobiety, pacjentki onkologiczne. Za chwilę o niezwykłej sesji zdjęciowej w Trójce. Pełnomocniczka rządu do spraw równości domaga się ukarania posła Łukasza Mejzy za wprowadzenie do Sejmu patostreamera Magikala i jego partnerki. Chodzi o Daniela Zwierzyńskiego, skazanego za publiczne pochwalanie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Katarzyna Kotula złożyła wniosek do Sejmowej Komisji Etyki.
12: Nie wiem, czy celem tej wizyty było wywołanie skandalu, czy właśnie próba też monetyzacji obecności Magikala, czy jakieś personalne, osobiste, nie wiem, plany być może posła Mejzy, który dzisiaj tak naprawdę może obawiać się o to, czy odnowi mandat poselski, może szuka nowej drogi do zarabiania pieniędzy. Bardzo się cieszę, że Sejm jednoznacznie opowiedział się przeciwko patostreamingowi i że ta ustawa została uchwalona głosami praktycznie większości, bo tylko Konfederacja nie zagłosowała za tym projektem.
11: Ustawą zakazującą patostreamingu zajmie się teraz Senat. Nowe przepisy przewidują do 5 lat więzienia za nagrywanie i publikowanie lub transmitowanie materiałów, w których prezentowane są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne treści. Węgry badają sprawę wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek przyznaje, że nieznane jest miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości. Minister podkreśla, że pozostaje w tej sprawie w kontakcie z węgierskim rządem.
13: Spotkałem się online z prokuratorem generalnym Węgier. Wiem, że Węgrzy rozpoczęli procedurę badania 3

0: Te dokumenty, na podstawie których pan Romanowski i Ziobro wyjechali z Węgier, były wyłudzone, czy były wydane na podstawie obowiązującego prawa, czy były sprzeczne z prawem unijnym. Zostawmy to Węgrom, te procedury cały czas się toczą.
1: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski w grudniu 2024 roku uciekli z Polski i otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Po wygranej opozycji w wyborach parlamentarnych były minister sprawiedliwości wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Do tej pory nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister. Rak to nie wyrok, to główne przesłanie sesji zdjęciowej, która trwa w Trójce Przemyśliwieckiej. To kolejna odsłona projektu Koronacja artystki Beaty Bojdy. Fotografowane są kobiety, które w swoim życiu starły się z chorobą nowotworową. Wszystkie zakładają projektowane przez nią stroje i korony z kwiatów. Z portretów powstanie wyjątkowy kalendarz, mówi Agnieszka Trzeciakiewicz, autorka audycji Onkostory.
2: Koronacja dla Onkostory. Kalendarz, w którym mają się znaleźć dziewczyny, bohaterki Onkostory. Taka była wola bohaterek podczas koncertu Gramy dla Onkostory w grudniu. I rozpoczęłyśmy fotografowanie z Beatą Bojdą. Koronacja to jest jej pomysł, żeby pokazać kobiety dzielne, silne.
1: Akcja ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych. Ma też cel charytatywny, mówi Beata Bojda.
3: Oczywiście zachęcamy, żebyście później kupowali ten kalendarz garściami, bo pieniądze z tego kalendarza będą pomagać kobietom chorym, chorującym, leczącym się na raka.
1: W sesji biorą udział panie z różnych stron Polski. Nowy słoweński rząd znosi tymczasowe kontrole graniczne na granicach z Chorwacją i Węgrami. Policjanci, którzy pracowali na przejściach, wrócą do macierzystych jednostek.
4: Szef resortu spraw wewnętrznych Słowenii Francji Matos powiedział tamtejszym mediom, że kontrole graniczne zostaną zastąpione innymi działaniami wzdłuż całej granicy, a także kontrolami wewnątrz kraju. Powrót funkcjonariuszy do macierzystych jednostek ma umożliwić im normalną policyjną pracę, w tym wprowadzania rozwiązań w ramach wchodzącego w życie paktu migracyjnego. Minister uważa, że wyrywkowe kontrole się nie sprawdzają. Według statystyk w tym roku odnotowano 60% wzrost nielegalnych przekroczeń słoweńskiej granicy państwowej. Kontrole graniczne w Słowenii na granicach z Chorwacją i Węgrami obowiązywały od października 2023 roku. Były one jednak wyrywkowe i nie opóźniały znacznie ruchu na przejściach. Teraz znikną nie tylko policjanci, ale również całe oznakowanie przejść. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Próbowali przemycić narkotyki w świecach zapachowych. Mazowiecka skarbówka przejęła blisko 5 kg ketaminy. Podczas kontroli jednej z firm kurierskich w Pruszkowie funkcjonariuszy zainteresowała paczka do Filadelfii ze świecami o wartości 111 euro.
5: Po otwarciu paczki i rozbiciu jednej z 20 świec okazało się, że wewnątrz wosku zatopiona była foliowa torebka. Wstępna analiza wykazała, że jest to ketamina, substancja psychotropowa o silnym działaniu odurzającym.
1: Mówi Justyna Pasioczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Za przemyt narkotyków grozi kara od 3 lat więzienia. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcz, na wschodzie i w centrum możliwe burze. Na termometrach w Przemyślu 10 stopni, w Warszawie 18 do 20 w Świnoujściu.
7: Autopromocja.
8: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
9: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
10: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
9: Reżyseria Piotr Skotnicki.
11: Zostaw to łobuzie, bo milicję zawołam.
12: Ja jestem milicja.
13: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
14: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Dariusz Rządkowski, autor, oraz
9: Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00.
7: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
18: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
19: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
20: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już 10 minut po godzinie 14.
7: Terra Cultura.
6: Dokładnie tak, przy konsolecie Michał Jakubik, Agnieszka Owszańska przy mikrofonie. Jeszcze razem do godziny 15 będziemy śledzić, tropić, polecać to, co najlepsze. W studiu już Ramona Nagawczyńska, wspaniała choreografka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Możemy zapowiedzieć spektakl, ale też rozmowę o tym, co dzisiaj bardzo ważnego jest w choreografii i w tańcu. Obiecamy to sobie?
8: Jasne.
6: No to pewnie, a teraz musimy, no właściwie nie musimy, ale chcemy zacząć od piosenki, bo obiecajmy sobie to, że przy tańcu po prostu tańczymy.

0: I pogwizdali sobie wszyscy, którzy mieli pogwizdać. Zatem my teraz gwizdząco przechodzimy do, myślę, takiej bardzo ważnej sfery kultury. Czy artyści, choreografki to też artystki? I wykonują pracę?
1: Tak, absolutnie. Wykonują pracę artystyczną i nie tylko, i fizyczną.
0: Też oczywiście wiadomo to w kontekście tego całej debaty, rozmowy bardzo głośnej o artystach, artystkach i pytam ciebie, dlatego że no, jesteś osobą bezpośrednio też będącą, zainteresowaną może tym, co się dzieje w tej debacie. Debacie trudnej, debacie no, trochę niesprawiedliwej, ale także takiej, która sprawia, że no, mamy sporo, ja przynajmniej mam takie poczucie, sporo do wykonania jeszcze. Praca tak. artystyczna to też praca, taniec to też praca.
1: Tak, i osoby artystyczne to też są rodzice, którzy muszą zapłacić za jedzenie dla swoich dzieci, za zajęcia dla swoich dzieci, za czynsz i tak dalej. Więc artyści to nie są wolne elektrony, które nie mają żadnych zobowiązań finansowych, tylko mają zobowiązania finansowe tak jak każdy inny człowiek. I o tym często się zapomina. Tancerze, artyści ogólnie też mają prawo do opieki zdrowotnej, też mają prawo do emerytury, też mają prawo do chorobowego. Ja obecnie, jeżeli zachoruję, to nie mam z czego żyć, nie mogę wykonywać swojej pracy, bo ona potrzeba być bardzo sprawnym po prostu, żeby wykonywać moją pracę, więc naprawdę uważam, że trzeba troszeczkę zrewidować to myślenie, które ma wielu Polaków, czyli że jesteśmy darmozjadami, że nie wykonujemy żadnej pracy. I przede wszystkim, że jeżeli nie potrafimy się dobrze utrzymać ze swojego zawodu, to znaczy, że po prostu nam się nie udało. Bo tak nie jest, bo przepraszam, ale jestem jedną z czołowych choreografek w Polsce.
0: A czasami.
1: Dziękuję. A czasami po prostu nie mam z czego opłacić

0: czynszu nie mam z czego wyżywić swoich dzieci, więc...
1: I ja to dobrze, że o tym mówisz, choć właściwie kontekst naszego spotkania jest zupełnie inny, bo właśnie porozmawiamy o twojej, waszej wspólnej, to zaraz opowiem dlaczego, pracy. Ale ważne, że o tym wspominasz, bo myślę, że nawet nie jest tak, że bardzo wielu Polek i Polaków myśli o artystach jako darmozjadach, tylko gdzieś bardzo mocno przez polityków została wtłoczona ta narracja, ta opowieść, to słowo. Więc no, to, co tutaj się dzieje w Terra Cultura z tygodnia na tydzień, to o czym możemy opowiadać, to to, żeby po prostu przyglądać się z każdej strony i dobrze zapoznać się zarówno z ustawą, pomyśleć o tym, że to już od 30 lat jest projekt, który no, stara się o to, żeby stać się wprowadzonym w życie. No i to jest też o tym, że praca artystów i artystek przede wszystkim to jest praca bardzo niepewna, bo wykonywana na umowach, zleceniach. No i to też jest jakiś bardzo ważny element, no tego trochę brakuje w tych postach, w tych informacjach, którymi posługują się politycy. A więc myślmy szeroko. Patrzmy jak najszerzej na temat, na problem. Zobaczmy, na czym polega, poczytajmy ustawa. A wracając do ciebie jako jednej z czołowych choreografek, tak, dlatego spokojnie mogę to potwierdzić. Romana Nagabczyńska jest choreografką, która od lat tworzy spektakle. My dzisiaj spotykamy się w kontekście jednego z nich, bardzo ważnego, wydaje mi się. Całkiem niedawno w Pawilonie Tańca i Sztuk Performatywnych w Warszawie mogliśmy zobaczyć, doświadczyć spektaklu Czyste. To jest twój spektakl, ale z dwiema innymi choreografkami, Karoliną Kraczkowską i Agatą Siniarską. I Czyste podejmuje bardzo ważny temat. Od razu powiem, że to jest takie spotkanie z ciałem, ale też z jego niedoskonałościami, z przeróżnymi perypetiami, jakie można mieć w związku z żywieniem, odżywianiem się. Bardzo wiele tam wątków. I w momencie, kiedy oglądamy jeszcze ciała w tańcu, bardzo doskonałe, no to jest wzmocniony przekaz. Czyste to jest taka historia, która czekała jakoś w twojej głowie na to, żeby się ziścić na scenie w tańcu?
0: Tak, dość długo czekała. U mnie się narodził pomysł robienia spektaklu na ten temat, na temat trudnej relacji z jedzeniem. Kiedy przeczytałam książkę Głód, Roxane Gay, i co prawda jakby ona nie jest tancerką, ona nie jest osobą, która jest związana z sztukami performatywnymi, ale widać jakby jej perspektywę kobiecą, jak bardzo w życiu kobiet w ogóle, niezależnie od tego, jakie zawody wykonujemy, ta presja, żeby jednocześnie bardzo dobrze wyglądać, a z drugiej strony jakby nie udawać, że jakby się nie zajmujemy tym tematem jedzenia, że jakby to nas trochę nie obchodzi, że nie mamy z tym problemu, że traktujemy to jako coś naturalnego, jest bardzo silna. I tym silniejsza, że też jest jakiś taki nakaz, żeby konsumować w ogóle, ale w jaki sposób konsumować, czy jakby umie się odpowiednio konsumować, to już to leży na, to jest odpowiedzialność jednostki.
1: I to jest też właściwie problem, kłopot, albo też wyzwanie, ponieważ chociażby tak wielość ofert, jakie są dookoła, żeby wzmacniać swoje ciało, żeby je upiększać, żeby o nie dbać. Odżywianie jako sposób też biznesowy dzisiaj wkroczył do naszego świata. Można zbić na tym bardzo duże pieniądze dzisiaj. Media społecznościowe są pełne reklam, porad, instagramowych profili, na których na przykład zobaczymy, jak dzisiaj idealnie wyglądać, jak idealnie się odżywiać. Jest tego mnóstwo, można w tym się pogubić. No to jest jeden też z aspektów tego waszego spotkania wspólnego.
0: Tak, jasne. To jest bardzo szeroki temat i właśnie na tym polegała trudność podczas procesu, że

0: żeby ująć różne wątki tego tematu, ale z drugiej strony, żeby to się nie rozjechało jakby na wszystkie strony. Więc punktem wyjścia były nasze doświadczenia jako osoby, które się wychowywały w latach 90., gdzie pomimo, że kapitalizm był może troszeczkę mniej rozwinięty, to była inna sytuacja. Jakby tam, to jest ciekawe, jest taki film Toxic, litewski, sprzed, nie wiem, 2 lat, coś takiego, który dobrze pokazuje ten mechanizm, że w latach 90. było takie duże nastawienie na dziewczyny, było takie przeświadczenie, że dobrym sposobem na to, żeby się wybić, zrobić karierę, wyjechać z Polski, stać się kimś, to jest zostać modelką. I ogólnie to był jakby taki szybki sposób na dokonanie jakiegoś skoku, awansu społecznego. I my się wychowywałyśmy w tej kulturze. I mi się wydawało, bo ja chodziłam do szkoły baletowej, że to bardziej dotyczyło mnie, że ta dyscyplina baletowa, to nastawienie, żeby być zawsze szczupłym.
1: Dryl taki mocny.
0: Tak, tak, że jest charakterystyczny dla szkoły baletowej, ale się okazało, że Karolina Kraczkowska i Agata Siniarska, które współtworzyły ze mną spektakl, to one nie chodziły do szkół baletowych, a mimo to one też się wychowały jakby w takiej atmosferze przesadnego dbania o figurę, o wygląd, takiej ostrożności, hiperostrożności z jedzeniem.
1: Czy też podległości pewnemu kanonowi, który jest nam kulturowo narzucany.
0: Tak, tak, dokładnie. I oczywiście w międzyczasie ten dyskurs się kompletnie zmienił. Niby, że kultura się stała bardziej body positive, ale z drugiej strony jest też duży nakaz na wellness, na dbanie o to, co się je, jak się ćwiczy, dbanie o ciała. Nigdy to nie jest nazywane pogoń za szczupłością. Zawsze tam są lepiej dobrane słowa, ale jednak cały czas chodzi o to samo. I to jest, jak właśnie wspominałaś, to jest ogromny biznes i to jest ciekawe, że jednocześnie te same firmy bardzo często, które odpowiadają za te wszystkie programy odchudzania, wellnessowe, to są w Stanach Zjednoczonych przynajmniej te same firmy, które zakładają potem ośrodki leczenia zaburzeń żywności. Więc to jest po prostu jeden wielki biznes. I to jest biznes, który jest wart wiele miliardów dolarów.
1: I to jest kolejny punkt, o który zahaczacie przy okazji spektaklu Czyste. Wspaniały jest to spektakl, ja mogę od siebie powiedzieć tylko, że to w jakiś sposób choreograficznie oddane są te tematy, o których teraz opowiadasz. Jest to doskonałe. Jest to rytm, jest to trening, jest to okulcie ciała, jest to o dyscyplinie, o budowaniu relacji z jedzeniem i to wszystko za pomocą choreografii. Wszystko bardzo czyste, bardzo czytelne, ale także uwodzące linearnością, bo o ile można mówić o linearności w filmie, spektaklu, to przecież także można mówić o linearności w choreografii. Można?
0: Można, można. Nie trzeba, ale
1: nie
0: można.
1: Nie trzeba, ale można.
0: Ja jestem akurat choreografką, która uznaje jakąś taką spójność narracji choreograficznej. Oczywiście nie narracji literackiej czy teatralnej, ale choreograficznej. Mi zależy na tym, żeby jednak, żeby widz nie był kompletnie pogubiony. Albo jeżeli ma być pogubiony przez chwilę, to później jakby się okazuje, dlaczego jest pogubiony.
1: Bardzo ważny temat, właściwie bardzo wiele różnych tematów zawartych w spektaklu Czyste. Ja tylko przypomnę, że Czyste to współpraca Ramony Nagabczyńskiej, Agaty Siniarskiej i
0: Karoliny
1: Kraczkowskiej.
0: I innych.
1: Jeszcze oczywiście, bo bardzo dużą rolę gra tam także światło i muzyka.
0: Tak, i obiekty.
1: I obiekty. Nie możemy za dużo zdradzać. Ja mam nadzieję, że Czyste pojawi się jeszcze w przeróżnych odsłonach. Może na festiwalach, może w miejscach, które chętnie przyjmują choreograficzne występy, czy performatywne. Czy coś świeci? Jakieś światełko w tunelu w tej kwestii?
0: Tak, coś świeci.
1: Ale nie może

0: powiedzieć.
1: Ale nie mogę na razie zdradzać, dlatego że nie ma na razie ogłoszonych programów.
0: Ale możemy spokojnie zaprosić na znakomity twój spektakl Kocham Balet. To ubiegłoroczna produkcja, doceniona zresztą bardzo mocno w całej Polsce, więc tu możemy zaprosić od razu.
1: Tak, jasne. Zapraszam we wtorek i środę do Komuny Warszawy na godzinę 19 na spektakl Kocham Balet, a później do Rzeszowa w piątek na godzinę 19 i to jest w ramach festiwalu OFF Rzeszów.
0: A ja tylko dopowiem, że Kocham Balet to przynajmniej dla mnie jedna z najważniejszych realizacji teatralno-performatywnych w zeszłym roku, więc nic, tylko zaglądać. Komuna Warszawa to też znakomite miejsce, też w tym miejscu przypominam, że w Komunie Warszawa spotykamy się na festiwalu Efemera, który trwa w Warszawie jeszcze do niedzieli. Ramona Nagapczyńska, choreografka, dziękuję ci bardzo za wizytę.
1: Dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że nie po raz ostatni, bo jak słuchacze i słuchaczki Terra Kultura mogli się i mogą się przekonać, choreografia i tańc współczesny to stały element tego programu. A my mkniemy dalej razem z Sofii.

0: Z nami Konrad Schiller. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I Henryk Kwiatek, zwany też Kwiatkiem, zwany też Mateuszem Kwiatkiem czasem. Kwiaciarnia Grafiki to znakomite miejsce, gdzie zmierzymy się ze sztuką współczesną. Zmierzymy się z raklem, zmierzymy się z sitodrukiem, ale też pracami wybitnych polskich artystów i artystek współczesnych. Kwiaciarnia Grafiki, punkt obowiązkowy na kulturalnej mapie nie tylko Warszawy, ale Polski, no ale także Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Punkt obowiązkowy nie tylko w kontekście wystawy, o której teraz porozmawiamy. Rower i miasto. Bez trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę? To od razu muszę się zapytać w kontekście tego, że słuchają nas osoby w całej Polsce. Mam nadzieję, że osoby jeżdżące także na rowerach albo nawet na całym świecie. Czy jak rower zmienia Warszawę różni się od tego, jak rower zmienia inne miejsca w Polsce i na świecie?
1: Ja myślę, że to jest kwestia perspektywy. No, czy będąc Muzeum Woli, oddziałem Muzeum Warszawy, no, trudno byłoby nam przyjmować ogólnokrajową perspektywę. Natomiast myślę, że każde miasto w różny sposób tą kulturę rowerową dostrzega, w różny sposób ją zmienia, też miasta pod kątem rowerów. Niewątpliwie rower zmienił Warszawę, znaczy zmieniał ją od lat 80. XIX wieku. Najpierw obyczajowo, potem infrastrukturalnie, by w okresie powojennym no, zmienić jednak też relacje z miastem. Więc w tym sensie tak, rower zmienia Warszawę. Czy zmienia Polskę? Na pewno. Czy mamy wielkie trasy? Można przejechać tutaj właśnie przed wejściem na antenę. Rozmawialiśmy o takim projekcie Odra Velo. Przepiękny projekt łączący ruch województwa, które są zlokalizowane przy Odrze i szereg tras rowerowych, które tam są dostępne. No mamy przepiękną trasę rowerową od Szczecina aż po Mierzeję Wiślaną, więc można linię Bałtyku i Polskiego Wybrzeża rowerem przejechać. Myślę, że coraz więcej miejsc w Polsce i nie tylko wielkich aglomeracji, ale też mniejszych ośrodków dostrzega potencjał poznawania czy to okolicy, czy miasta, czy regionu całego z perspektywy roweru. I to jest chyba też takie clue tej wystawy, że mimo tego, że rower, ten, który znamy, taki rower safety, którym jeździmy na co dzień, może on być chromowany, może być niklowany, może być karbonowy, plastikowy, drewniany i tak dalej, zasadniczo nie zmienił się od 140 lat. I więc wynalazek liczący już bez mała te 140 lat, nadal jest w awangardzie, nadal ma ogromny wpływ na to, jak my, jako mieszkańcy, mieszkanki miast, my się zmieniamy. Nasza, nie wiem, no chociażby tężyzna fizyczna, też nastrój, ale jednocześnie korzystamy coraz chętniej. Dostrzegamy walory jeżdżenia na rowerze w obszarach gęsto zabudowanych. No więc to jest gdzieś kanwa tej wystawy. Więc odpowiadając na twoje pytanie, czy rower zmienia Warszawę i czy zmienia Polskę? Tak, zmienia Polskę. Może tego nie zauważamy. Nie jest to spektakularne. Nie jest to pasek w żadnych wiadomościach, ale świadomość tego, że rowery są, jest ich coraz więcej, korzystamy z nich coraz chętniej. Wszelkiego rodzaju akcje popularyzujące i ten chociażby rowerowy maj, który zaczynał się jakoś taką, nazwijmy to, spontaniczną akcją społeczną, że dzieciaki niech jeżdżą na rowerach. Dzisiaj jest jakby takim must have prawie każdej szkoły. No mam córkę w wieku 10 lat i dla niej początek maja to nie jest tylko i wyłącznie to, że się robi cieplej, ale zaczyna się rowerowy maj. Więc w takim duchu trochę rywalizacji, kto ile codziennie przyjeżdża na tym rowerze, to się dla niej też liczy. Więc myślę, że to młodsze pokolenie, coraz młodsze, będzie traktować ten rower nie jako zabawkę, tylko jako realną rzecz, która pozwala im poszerzać perspektywę.
0: Rower jako punkt wyjścia do rozmowy o wielu przestrzeniach naszego życia. Ja dzisiaj do radia przyjechałam na rowerze oczywiście. Chłopaki, czyli Kwiatek i Konrad także?
1: Też. No, mam ze sobą sakwę i kask.
0: Ale to tak specjalnie pod program, czy
2: oczywiście,
0: codziennie?
2: Oczywiście. Zawsze wszystko robimy pod publiczkę.
0: Pod publiczkę.
2: Ja jeszcze tylko chciałem dodać tutaj a propos tej zmiany Warszawy, zmiany roweru, czy rower jak zmienia Warszawę, tak? I lokalnie. No to też, wiesz, można powiedzieć, bo Konrad tu się skupił bardzo fajnie na wiesz, jakimś takim oddźwięku infrastrukturalnym czy zdrowotnym aspektach roweru. Ale rower na przykład w Warszawie ratuje architekturę, tak? Gdyż dzięki rowerowi, najpierw kolarstwu torowemu, a teraz inicjatywie Nowe Dynasy. Udało nam się uratować dwa obiekty na Kamionku, czyli zabytkowe już teraz tor kolarski.

0: Orzeł i Halę Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego, więc można powiedzieć, że...
1: Pozdrawiamy Pablo Pawo od razu, bo jest wielkim fanem.
0: No nie tylko Pablo Pawo, ale wszystkich tych, którzy kibicują temu projektowi i też po prostu wierzą w to, że rower jest po prostu manifestacją zrównoważonego rozwoju, o którym tak głośno mówi Warszawa po prostu jako miasto, więc fajnie, żeby w końcu doceniła też to, co ma po prostu w samym sobie już zbudowane.
2: Absolutna zgoda. No, czy ta perspektywa nawet na zabytki, można je postrzegać no, z takiego katalogu i dostrzegania tych zabytków istotnych, ale rower też zmienia nasze postrzeganie miasta, bo jeżdżąc rowerem możemy dotrzeć w miejsca, w których nie dotrze się do końca piechotą. Nie widać tych miejsc z perspektywy fantastycznej sieci komunikacji miejskiej. No więc rower daje nam tą wolność nawigowania i poznawania miasta tak, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać, że w XIX wieku chodzono po mieście i je obserwowano. A tu rower daje nam te możliwości, więc rower pośrednio staje się takim katalizatorem większej wrażliwości, po prostu.
0: Ale też budowania relacji społecznych, tak? To też jest fajne, że wokół roweru zawsze się po prostu pojawiają od razu jakieś grupy. Wystarczy wejść sobie w internet, zobaczyć, ile jest tak zwanych ustawek, czy po prostu spotkań na rowerach. Bo ustawki to powiedzmy bardziej ten charakter, powiedziałbym, sportowy. A ludzie się spotykają po to, żeby jeździć wspólnie na rowerach, żeby wspólnie gdzieś dotrzeć, żeby gdzieś wspólnie po prostu spędzić czas. Niekoniecznie też po to, żeby coś konkretnie zobaczyć, nie? To też rower, bo zawsze tak myślimy o wycieczce, że wycieczka musi mieć jakiś cel. Ja na przykład lubię jeździć na rowerze, bo po prostu, bo mi jeżdżenie sprawia przyjemność. Jak wykonam ten akt twórczego spędzenia czasu, czy fizycznego spędzenia czasu na rowerze, wracając do domu i siadając na tej kanapie, czuję, że moje ciało mi odpowiada na to, kurczę, było super, było zajebiście, ale mamy endorfinki, mamy to i to też potem wpływa na miasto, tak? Bo ja wychodzę na to miasto zadowolony, uśmiechnięty i też dalej na to miasto oddziałuję jako człowiek już, tak? Spełniony i zadowolony. Więc rower tak, cały czas doskonale zmienia Warszawę.
1: Czyli rower jako taki sposób też na eksplorację zarówno swojej głowy, swojego ciała, jak i miasta, przestrzeni. Myślę, że wielu słuchaczek i słuchaczy Terra Cultura jeżdżą na rowerze, na rowerach. Ostatnio w to kontekście także wystawy, bo wystawa to też taki przekrój historyczny.
2: Absolutnie.
1: I bardzo głęboka analiza, faktografia tego, jaką w Warszawie pełnił rolę rower, ale bardzo różne rowery. Ostatnio na przykład, wyobraźcie sobie, w Białymstoku widziałam bardzo stary rower, to na pewno on nazywa się, nie nazywa się rower, ale wielkie tylne koło, wielkie.
0: Przednie.
1: Potem malutkie i siodełko na tym kole.
0: To bicykl.
1: Bicykl.
0: Wczoraj o tym opowiadał, jak...
2: Łukasz Kubacki, który też jest, no, tutaj ogromny wkład wniósł w wystawę na wielu poziomach. Zresztą z jego kolekcji pokazujemy 4 rowery. Najstarszy rower, który pokazujemy na wystawie, jest z 1910 roku. Firmy Adler. Co prawda niemiecki, ale no, te patenty niemieckie były też udzielane polskim producentom, warszawskim producentom rowerów. No ale Łukasz Kubacki pokazuje też warszawskiej firmy Waren. Absolutnie przepiękny perełka, rower torowy, którym jeździ na co dzień. No, więc z jednej strony Łukasz Kubacki pokazuje, wypożycza rowery, ale z drugiej strony dał nam też silny wkład taki merytoryczny, pokazując na mapie Woli fabryki, 19 fabryk rowerów i w Warszawie od 1900 roku rowery wzrastały wykładniczo. Tak by w 1939 roku, stan na 13 sierpnia 1939 roku w Warszawie zarejestrowanych, bo to trzeba zaznaczyć, rowery do 1936 roku były obowiązek rejestracji rowerów. Musiały mieć tę tablicę rejestracyjną, musiały być ubezpieczone i tak dalej, więc to liberalizacja dostępności rowerów spowodowała, że też wzrosła ich liczba sprzedaży, no ale było tych rowerów ponad 460 tysięcy. Jeżeli sobie wyobrazimy taką liczbę rowerów w 1939 roku, no to Warszawa była miastem z pełnym rowerów, ale nie była największym. Największym ośrodkiem rowerowym na ziemiach polskich był Poznań i Wielkopolska. O czym Łukasz zresztą wczoraj opowiadał, tutaj nie będę rozwodził się na ten, jakie były tego przyczyny.
1: Ale wierzę, że na przykład w muzeum będzie mnóstwo spotkań dookoła wystawy, bo znając po prostu was, nie przypuścicie takiej okazji, żeby
2: absolutnie
1: też
2: nie.
1: Wokół obrazu...
0: No też trzeba pamiętać, że wystawa będzie trwała cały rok, tak naprawdę, czyli jest to długa wystawa i dwa jej piętra są taką stałą ekspozycją, którą właśnie Konrad z Piotrem Kubkowskim świetnie przygotowali, właśnie przy wsparciu różnych jeszcze osób. Do tego będą wydarzenia towarzyszące, a na poziomie minus jeden chłopaki mi dali trochę wolnej przestrzeni, no bo jak wiadomo, kwiaciarnia grafiki w suterenie, w Muzeum Woli też działamy na poziomie minus jeden, człowiek z piwnicy. Robimy...
2: underground. Ja bym raczej nie posłuchał undergroundu.
0: Ja, człowiek z piwnicy mi pasuje.

0: Tam są korzenie roślin, kwiatów i wszystkiego. I tam po prostu będziemy zmieniać co jakiś czas też ekspozycję, więc będą też twarde preteksty do tego, żeby po prostu przyjść, tak? Co trzy miesiące będziemy zmieniać ekspozycję, będziemy poruszać różne wątki dotyczące roweru, które jeszcze teraz na tej wystawie nie wybrzmiały, tak? No ja bardziej się zajmuję tym wątkiem, powiedziałbym, cyklograficznym czy artystycznym wokół roweru. Też pokazuje, że właśnie rower to nie tylko wysiłek fizyczny czy urządzenie do pokonywania dystansu, ale też może służyć do inspiracji w bardzo szerokim spektrum, że tak powiem.
1: A te inspiracje można prześledzić nie tylko na wystawie Bez Trzymanki, ale także w Kwieciarni Grafiki w Warszawie. Niezmiennie zachęcam, żeby zaglądać na stronę Kwieciarni, ale także przyglądać się temu, co rowerowo dzieje się nie tylko w Warszawie. Właściwie działalność, ja teraz powiem w osobie trzeciej, działalność Kwiatka to jest ogromny wkład w to, nie tylko rozwój kultury rowerowej, ale także ochrony zabytków już teraz, stadionów, dawnych velo, pięknych naprawdę obiektów.
0: To nie jest tylko mój wkład, ja wiem. To jest wkład całej inicjatywy i grona ludzi, którzy się tym po prostu wszystkim
1: zainteresowali. Ale
0: i
1: chciałam powiedzieć, że mało, i to jest tak, jesteście kolektywem i pozdrawiamy, ale ty jesteś reprezentacją.
0: No jestem kotwarzą.
1: Ja chciałam powiedzieć...
0: Ale są płuca, wiesz, jeszcze są inne organy, które muszą być, żeby ta gęba mogła gadać tutaj.
1: To w takim razie zakończmy tę rozmowę pytaniem. Najważniejsza część ciała przy okazji jazdy na rowerze?
2: Jak dla mnie to głowa. Uważność głowy, oczu, słuchu, węchu. Głowa, zdecydowanie głowa. Jeżdżę bez muzyki.
0: Dla mnie zdecydowanie serce.
1: To ja dołożę tutaj coś bardzo prozaicznego. Łydki. Wiecie, gdzie za chwilę ruszymy?
0: Pod Akrykole.
1: Odrobinę dalej. Do samego Meksyku. Może na rowerze.

0: Schumann.
1: Mariachi Vargas de Tecalitlán. Nie bez powodu, bo wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Co to ma wspólnego z kulturą? Bardzo dużo, ponieważ piłka nożna to także kraje, w których te mistrzostwa się odbywają. Mundial rozpoczął się w Meksyku. Wczoraj otwarcie, na którym pojawiły się gwiazdy, i to jest bardzo ciekawe, latynoskiej głównie piosenki, reprezentanci Kolumbii, Wenezueli, oczywiście Meksyku.

0: pojawiła się Salma Hayek, a z nami teraz jest Jonatan Michalski z samego miasta Meksyk. Buenos dias chyba można powiedzieć.
1: Buenos dias, dzień dobry wszystkim słuchaczom Trójki.
0: Jesteś takim naszym głosem i oczami na miejscu. Byłeś o włos właściwie od stadionu Azteca, ale w bardzo ważnym punkcie w Zocalo, to jest taki główny plac w Mexico City. Opowiedz trochę o tej atmosferze, co się wczoraj wydarzyło w ogóle. My to śledziliśmy oczywiście w telewizorach, kto jest zainteresowany, ale w takim wymiarze kulturowym, bo Meksyk to ludzie, Meksyk to ogromna kultura, zresztą na otwarciu można było zobaczyć bardzo wiele elementów odwołujących się do meksykańskiej kultury. Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
1: To czy atmosfera na Zocalo, który jest drugim największym placem świata, była wręcz niesamowita? Znaczy ja bym porównał trochę sposób, w jaki meksykańscy kibice kibicują swojej reprezentacji, którą nazywają El Tri, trzykolorowa, do tego, jak my czasem podchodzimy do reprezentacji Polski. To znaczy przez wiele miesięcy widać, że w tej reprezentacji być może nie ma jakichś gwiazd światowego formatu. Narzekają Meksykanie, że ja tych patałachów nie będę oglądać, ale później przychodzi do tego pierwszego meczu mundialu i wszyscy ubierają zieloną koszulkę, zasiadają przed telewizorami, czy właśnie przychodzą na Zocalo, kibicują przez cały mecz, wybrzmiewa Cielito Lindo, czyli najbardziej znana piosenka nie tylko reprezentacji meksykańskiej, ale w ogóle tutaj w Meksyku. Ogólnie to, w jaki sposób wykorzystano Zocalo, czyli ten drugi największy plac świata, wydaje mi się, że to była najlepsza możliwa forma. Postawiono olbrzymi ekran, strefa kibiców jest darmowa, także wydaje mi się, że dla kogoś, kto przebywa tutaj w Meksyku, to jest świetna opcja, żeby właśnie pójść na Zocalo, kibicować. Tutaj największa różnica, jaka istnieje właśnie między Meksykiem a Europą, to jest to, że podczas meczów kibice się nie wydzierają, tylko rzeczywiście śpiewają. To znaczy przyśpiewki kibiców są rzeczywiście melodyjne, niektóre właśnie są piosenkami mariachis, czy ogólnie piosenkami zapożyczonymi z kultury meksykańskiej, które w jakiś sposób modyfikuje się, żeby oddawały bardziej futbolowy klimat. Także naprawdę się w niesamowity sposób można tutaj bawić. Po wygranych meczach reprezentacji meksykańskiej tak samo było wczoraj, być może dlatego też mam taki zdarty głos w tym momencie.
0: Krzyczałeś,
1: wszyscy ruszają na... Tak, no tutaj się nie da inaczej. Jak ktoś nie śpiewa i nie kibicuje, to jest uznawany za obcego.
0: Och, bo to jest też... Bo to jest też o żywotności, o kulturze i o też podejściu do świata. Ty jesteś teraz w mieście Meksyk, w Meksyku. Ja przypominam, że Jonatan Michalski prosto z Meksyku jest z nami. Ale też możesz obserwować tę kulturę. Co dla ciebie jest najważniejsze? Jakie doświadczenie dla ciebie, będąc tam, jest najważniejsze? Chociażby w kontekście spotkania z tym futbolowym, ogromnym świętem, który jest także świętem kultury meksykańskiej, bo to się jednak bardzo mocno ze sobą łączy.
1: Wydaje mi się, że taką rzeczą, która najbardziej wyróżnia ludzi tutaj w Meksyku, to jest to, że ci prości Meksykanie, którzy pracują, którzy mają swoje małe biznesy, swoje budki z jedzeniem, tego typu prości ludzie po prostu potrafią cię przyjąć w niesamowicie prosty sposób. To znaczy oni mogą mieć multum problemów, mogą nie mieć pieniędzy, może im nie starczać, ale jeśli ty jesteś w stosunku do nich kulturalny, szanujesz ich kulturę, to oni dadzą ci wszystko to, co mają, a nawet jak nie mają, no to będą chcieli cię przyjąć z otwartymi ramionami. I to samo można powiedzieć, że oddał ten wczorajszy mecz, to znaczy Meksykanie na ten jeden dzień zapominają o wszystkich problemach, które mają w swoim kraju i czasem patrząc na te przekazy, które europejscy dziennikarze tworzą tutaj na miejscu w Meksyku, pokazują problemy Meksyku, które tak naprawdę są ułamkiem rzeczywistości tutaj meksykańskiej. I wiadomo, że w tym kraju nie jest może perfekcyjnie, nie jest idealnie, ale ludzie tutaj rzeczywiście potrafią być szczęśliwi, o czym my w Polsce i w ogóle ludzie w Europie czasem po prostu zapominamy.
0: Wspaniale, że to podkreśliłeś. Jonatan Michalski, dziękuję ci bardzo. Prosto z Mexico City wczoraj brałeś udział w spotkaniu bardzo, bardzo wielu ludzi na największym placu Zocalo w Mexico City, ale też jak wspomniałeś drugi na świecie, to ja mogę powiedzieć, no do zobaczenia, śpi dalej, ponieważ u ciebie jest 6:52.

0: Tak, jest 6.52.
1: To w takim razie ja mogę powiedzieć dobranoc tobie. Nam mówię powoli już do widzenia, a teraz wybrzmi muzyka, która pojawiła się... No, oczywiście.
0: Jeśli mógłbym, chciałbym nakłonić wszystkich polskich kibiców, jako że biało-czerwoni nie dotarli na mundial, żeby dodali sobie nowy kolor do flagi, zielony, i teraz kibicujemy biało-czerwono-zielonym, czyli reprezentacji Meksyku.
1: A, mogę powiedzieć tak, ja podłączam się pod tę prośbę. Jonatan, dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na antenie. Teraz Bad Bunny, ale przede wszystkim Jay Baldwin, który pojawił się wczoraj z występem przy okazji wielkiego otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No i tak, Michał Jakubik, Agnieszka Obszańska i do godziny 15 Jay Baldwin.

0: Autopromocja.
1: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce w niedzielę między 14 a 16. Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Dziewczyna ze stolicy i ze Śląska Cieszyńskiego jednocześnie. Osobiste wątki łączą ją z

0: Omanem. Dzieli życie między Polskę i Hiszpanię, ale zapowiada, że osiądzie w Cieszynie. Autorkę 11 książek z serii Kocia Szajka spotkałem na dworcu Wisła Głębce.
1: Siadałam sobie na ławeczce po to, żeby machać ludziom. Myślę, że to był taki sposób mojej prababki, żeby mnie czymś zająć. Idź tam, zobacz, czy ktoś nie jedzie.
0: Agata Romaniuk będzie bohaterką czerwcowego wydania audycji Ludzie w podróży. Do odsłuchania na stronie Trójka polskieradio.pl. Michał Nogaś.
2: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON deklaruje gotowość do przyjęcia większej ilości amerykańskich żołnierzy w Polsce. Mówił o tym witając w kraju samoloty F-35. Modernizacja dworca Warszawa Wschodnia, coraz bliżej, prace mają ruszyć z końcem roku. Izraelska firma mieszała przy wyborach we Francji, Szkocji, a nawet w Nowym Jorku. Zajmowała się prowadzeniem kampanii dezinformującej. Polska liczy na stałą obecność wojsk amerykańskich. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nasz kraj jest uznawany za modelowego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Mówił o tym podczas uroczystości powitania myśliwców F-35 w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W wydarzeniu uczestniczył także prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciele wojska.
12: Cieszymy się z tej deklaracji zwiększania liczby żołnierzy i pragnę i przed panem prezydentem, i przed wszystkimi zakomunikować, że Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, budować i wspierać ich obecność tutaj, tak jak robi to do tej pory.
11: Uroczystość przyjęcia F-35 do służby w polskich siłach powietrznych poprzedził przelot myśliwców nad Polską. Nasz kraj zamówił łącznie 32 samoloty piątej generacji. Umowę o wartości 4,5 miliarda dolarów podpisano w 2020 roku. Pod koniec roku rozpocznie się modernizacja dworca Warszawa Wschodnia. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na wykonanie prac z firmą Torpol. Inwestycja będzie kosztować ponad 3,5 miliarda złotych.
13: Kolejarze zapowiadają, że dworzec stanie się wielkim, nowoczesnym centrum przesiadkowym. Zyska nowe perony i zadaszenie. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, podróżujący będą mieli większy komfort.
14: Wreszcie pojawią się ruchome schody, będzie ich 7 par, będzie 14 wind.
13: Prace remontowe będą jednak się wiązać z utrudnieniami. W czasie prac część pociągów dalekobieżnych zostanie przekierowana na dworzec Warszawa-Gdańska. Jak mówi prezes PKP PLK Piotr Wyborski, inne składy zaczną lub skończą bieg na innych warszawskich stacjach.
15: Priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
13: Inwestycja będzie gotowa w 2029 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
11: Izraelska firma Blackcore mogła ingerować w wybory w Nowym Jorku i w Szkocji. Firma ta miała wpłynąć także na marcowe wybory samorządowe we Francji, prowadząc kampanię dezinformacyjną.

0: przeciwko lewicowym kandydatom.
1: Szef francuskiej agencji do spraw wykrywania dezinformacji podkreślił, że Black Corps stoi za internetową kampanią oszczerstw wobec kandydatów na burmistrzów m.in. w Marsylii i Tuluzie. Izraelska firma określająca się jako działająca w obszarze elitarnych wpływów, cyberbezpieczeństwa i technologii jest przedmiotem dwóch śledztw we Francji. Jedno prowadzi paryska prokuratura, drugie wywiad, który bada, kto mógł zlecić kampanię. Szef agencji Marc-Antoine Briand mówił, że firma ingerowała również w ostatnie wybory w Szkocji oraz w ubiegłoroczną kampanię na burmistrza Nowego Jorku. Działała także w Angolii i w Togo. Operację prowadziła przez serwery w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i na Litwie. Według śledztwa izraelskiego dziennika Haaretz i francuskiego Libération, Black Corps jest powiązana ze stroną internetową nieistniejącej organizacji, która zbierała pomoc finansową dla Palestyńczyków w Gazie. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Ponad 130 instytucji i 600 pokazów czeka na miłośników nauki podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło to z życia wzięte. Natura od wieków inspirowała konstruktorów i naukowców. Mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
2: Chociażby rzepy, którymi na przykład spinamy buty albo ubrania, to też jest dzieło z natury i z życia wzięte, zainspirowane przecież łupianem. Do tego pakowania papierowe, w które pakujemy delikatne przedmioty, to jest na przykład plaster miodu, który był inspiracją do wykonania takiego tworzywa.
0: Piknik naukowy to największa impreza popularno-naukowa w Europie. Co roku przyciąga ponad 100 tysięcy osób. W tym roku będzie szczególnie dużo o tym, jak biologia splata się z technologią i jak nauka pomaga nam zrozumieć zwykłe rzeczy wokół nas.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza głównie dobra, miejscami na wschodzie bardzo dobra. Około połowy energii w sieci krajowej produkują aktualnie źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno z opadami deszczu. Do wieczora na wschodzie burzowo z opadami gradu i porywistym wiatrem. W Tatrach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Teraz na termometrach od 15 do 20 stopni. Nad ranem od 7 na wschodzie do 11 w centrum i 13 miejscami na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
7: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
6: Trójkowy ekspres.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,90.

0: 3,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 10 minut po godzinie 15.
16: W tonacji trójki.
15: Witajcie szanowne, witajcie szanowni. Rozpoczynamy weekend. Ja nazywam się Michał Margański i właśnie wsiadam do rakiety. Co oczywiście poskutkuje wystrzeleniem się w kosmos. Lecimy na Marsa.
17: Let's one more thing too, with life.

Opolopo. A w zeszłym tygodniu oryginał dostępny wraz z całą audycją na naszych stronach trójka.polskieradio.pl/audycja/w tonacji trójki. Audycję można również namierzyć przez mój Facebook, Michał Margański. W każdym razie do postaci Opolopo, czyli do producenta muzycznego, który złożył hołd autorowi nagrania Life on Mars, Dexterowi Wanzelowi, jeszcze dzisiaj wrócimy, no bo być może państwo pamiętają, że ów węgierski z pochodzenia muzyk zrobił także remiks Wojtkowi Długoszowi, czyli panu Krajmowi temu. We Go That, taki tytuł nosi nagranie, no i w tej wersji zremiksowanej pojawi się w Trójce jeszcze przed godziną 16. Do tego czasu kilka jakże charakterystycznych reinterpretacji powstałych w szacunku do prawa autorskiego, zatem do samych autorów. Pojawi się dziś także jeszcze kilka nagrań z muzyką disco, a współczesnego disco z krainy lodu i ropy naftowej. Prędkość 33 obroty na minutę, z drobnym wąsem.

Thank you.

Looking for what? I love sick. Z płyty Real Life is Now Cool Hansa Petera Lindstroma. Tego albumu warto słuchać longiem. To najzwyczajniej zwykła opowieść. Rzecz z typem narracji albumowej, pięknie słyszanej szczególnie w latach 70. Że może wspomnę tutaj tylko o musicalu Wojna Światów, czy dziełach na przykład Mecco z remiksami Gwiezdnych Wojen, czy Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Ale mając na talerzu Hansa Petera Lindstroma, przedstawiciela współczesnego norweskiego disco, trzeba wspomnieć, no właśnie, czego my tak naprawdę słuchamy. To jedna z pierwszych płyt powstałych w duecie z wokalistką Christabel. Album Real Life is No Cool, no właśnie, ma ten dosyć dziwny tytuł, ale skoro wystrzeliliśmy się w kosmos, no to może chodzi o fantazję, a nie tylko o zaprzeczanie rzeczywistości. No i myślę sobie, że interpretując ów tytuł, można również pójść w iluzję. Na przykład w iluzję życia, wchodząc sobie w jakiś wyimaginowany świat. Świat złudzeń, w którym cover, co stosunkowo nieczęste w kontekście remiksów i editów w muzyce elektronicznej, chce zastąpić oryginał. Całe szczęście mamy program trzeci, gdzie rozkładamy muzykę na czynniki pierwsze. No i korzystamy przy tym oczywiście ze współczesnej percepcji, która zwłaszcza na parkiecie daje się ponieść tym reinterpretacjom i często coverom. Niech się zatem stanie. W trójce na dobry początek weekendu Hans Peter Lindstrom i utwór Let It Happen.

Z płyty Real Life Is Now Cool, Let It Happen, czyli cover, co w muzyce elektronicznej w stosunku do remiksów i editów zdarza się nieczęsto, ale oczywiście są, bazując przy tym na oryginałach sprzed na wielu lat. Hans-Peter Lindstrom jako digger i kolekcjoner jest tego doskonałym przykładem, czego wyrazem jest właśnie wybrzmiała kompozycja oparta na utworze Vangelisa z jego pierwszej płyty Elf, wydana jeszcze pod szyldem Evangelos Odysseas Papatanasiu. Potem grecki elektronik skrócił swój szyld do postaci po prostu Vangelis, co widać na późniejszych, młodszych już płytach. I przechodząc do oryginału, to ten właśnie, wytłoczono w roku 1973, stało się to w labelu Vertigo, z którym kompozytor współpracował krótko, no i było to w czasie pisania muzyki na potrzeby filmów dokumentalnych, często przyrodniczych i podróżniczych. O szczególną uwagę poproszę teraz fanów stylistyki Balearic. Prędkość, podobnie jak wcześniej, 33 obroty z dobrze przystrzyżonym wąsem. Tak przystrzyżonym o 1/3.

Let It Happen z roku 1973 w oryginale. W oryginale, który można znaleźć na płycie Vangelisa zatytułowanej Elf. A te dzwony... Te dzwony zawsze kojarzą mi się z albumem Discovery duetu Daft Punk. W przyszłym tygodniu będzie można posłuchać o najnowszej, co ja mówię, o drugiej, przepraszam, płycie tego zespołu, o drugiej płycie Daft Punk, czyli duetu tworzonego w przeszłości przez Guy-Manuela de Benedicto i Toma Bangaltera. A wszystko za sprawą wznowienia legendarnej audycji półperfekcyjnej płyty, na którą zapraszam już teraz. To będzie środa po godzinie 19. A wracając do Vangelisa, to jego muzyką fascynował się także inny przedstawiciel współczesnego disco, a mianowicie Todd Terje. W roku 2016 wydał zbiór zatytułowany The Big Cover Up, gdzie znalazły się interpretacje utworów Odysseasa po Patanasiu, ale też kawery Franka Fariana, niemieckiego producenta muzycznego, wokalisty, no i opiekuna kilku zespołów, ale też założyciela Bonnie M. Idziemy zatem w Eurodisco, idziemy zatem w muzykę hybrydową, bo z coveru przygotowanego przez Todda Terje powstał remix stworzony przez meksykańskiego producenta Daniela Malozo.

trójce Do You Wanna Bump, czyli utwór Bonnie M, ale skoverowany przez Todda Terje i następnie zremiksowany przez meksykańskiego producenta Daniela Malozo. I w takich przypadkach trudno o jednoznaczną narodowość, zatem bądźmy teraz pewni kraju, no i zróbmy pętelkę do krainy lodu i ropy naftowej. I tym razem już do w pełni autorskiego utworu Hansa Petera Lindstroma, wydanego na siedmiocelowej płycie. Chcę go przywołać, tego artystę, chcę przywołać raz jeszcze, bowiem to współczesne disco często, no właśnie, w przeciwieństwie do tego z lat 70., często nie ma w sobie wokalu.

Wydawałoby się, że powinien być na sam koniec, bo to Closing Shot i Hans-Peter Lindstrom w programie trzecim. No ale jeszcze przecież Opolopo, który było to zdaje się w 2014 roku, zremiksował utwór Mystery Crime'a. Dziękujemy za ten wspólny czas. W rakiecie przebywali, no właśnie, Katarzyna First-Wojtkowska, która zrealizowała audycję. A ja nazywam się Michał Margański, serdecznie zapraszam Państwa w środę do wysłuchania audycji półperfekcyjnej płyty z połową albumu Discovery duetu Daft Punk. Początek kilka minut po godzinie 19. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nieprzyjemne.
2: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
2: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
11: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
12: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
19: Nie pije alkoholu i nie palę papierów.

0: losów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 12 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski.
10: Wraca kwestia kontroli na granicach z Niemcami. Rząd przymierza się do negocjacji z Berlinem. Mieszkańcy mówią, że zmiany są konieczne. Przed wizytą prezydenta za oceanem szef MSZ apeluje o załatwienie sprawy odebrania wizy Zbigniewowi Ziobrze. Coraz bliżej nowego rozkładu jazdy na kolei. Wakacyjne zmiany wejdą już od niedzieli. Rząd będzie negocjować z Berlinem stopniowe łagodzenie kontroli granicznych. Tak wynika z zapowiedzi wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka. Do zniesienia kontroli wzywa Niemcy nie tylko Polska, ale teraz także Komisja Europejska. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt na razie odrzuca jednak te wezwania. Kontrole na granicach najbardziej dają się we znaki mieszkańcom regionu, mówi radny gminy Zgorzelec Piotr Skrzypek.
11: Jedna wielka tragedia. Kontrole graniczne generują u nas zatory. Cały ruch tranzytowy przemieszcza się drogami powiatowymi i gminnymi. Nie są dostosowane w żaden sposób do ruchu pojazdów ciężarowych.
12: Jest to bardzo duży problem dla naszych mieszkańców. Są to głównie pracownicy transgraniczni, którzy na co dzień przemieszczają się minimum dwukrotnie do swojego pracodawcy.
10: Dodawał zastępca wójta gminy Paweł Tomczyk. Kontrole przez stronę polską są prowadzone od niemal roku. W tym czasie sprawdzono ponad 220 tysięcy osób. Niemcy prowadzą swoje kontrole od października 2023 roku. Jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Usunięte zostały dodatkowe opłaty od aut spalinowych. Decyzję podjęli ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu, ustaliła nasza brukselska korespondentka. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje Beaty Płomeckiej. Kontrowersyjny podatek wpisał do KPO poprzedni rząd. Obecne władze długo z komisją negocjowały wykreślenie.
13: Zatwierdzenie zmian w KPO jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, Polacy nie będą musieli płacić za korzystanie z aut spalinowych. Zamiast tych opłat będą inwestycje w ciepłownictwo. A po drugie, dzięki rewizji KPO rząd będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność. Dopóki trwały negocjacje Warszawy z Brukselą, było to niemożliwe. A czas odgrywa tu kluczową rolę. Do końca sierpnia muszą być wdrożone wszystkie zapisane w KPO reformy. Miesiąc później upływa termin na przysyłanie wniosków o sfinansowanie inwestycji. Jeszcze w tym miesiącu Polska wyśle ósmy wniosek, by we wrześniu otrzymać pieniądze i wtedy także trafi do komisji dziewiąty wniosek. Polska jest na dobrej drodze, by wykorzystać wszystkie bezzwrotne granty w wysokości ponad 25 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
10: Szef MSZ apeluje do prezydenta o działania w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk Prawa i Sprawiedliwości jest ścigany listem gończym w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości.
14: Bardzo proszę pana prezydenta, aby uzyskał od prezydenta Stanów Zjednoczonych decyzję o anulowaniu wyłudzonej wizy.
10: Stwierdził Radosław Sikorski. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, odpowiadając na apel, stwierdził, że politycy koalicji rządzącej są nieudolni i nie potrafią wiele poza prześladowaniem opozycji. Dodał też, że w tej sprawie zdecydują amerykańskie sądy. Zbigniew

0: Ziobro otrzymał amerykańską wizę dziennikarską, podające, że jest dziennikarzem TV Republika. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie razem z żoną i byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim otrzymał azyl od rządu Viktora Orbana. Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. W najbliższą niedzielę wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Tego dnia na kolejową mapę wróci Łomża, gdzie pasażerskie pociągi dojadą po raz pierwszy od ponad 30 lat. W przyszłości z Łomży będzie można dojechać też m.in. do Białegostoku.
1: W drugiej połowie 2026 roku ruch będzie prowadzony z Białegostoku do Łomży i z Łomży do Olsztyna. Ruch będzie realizowany przez pociągi Polregio i pociągi PKP Intercity. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszą pociągi łączące bezpośrednio Łomżę z Warszawą.
0: Mówił prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski. W czasie wakacji spółka będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby. Niektóre kursy zostaną wydłużone, aby pasażerowie szybko mogli dostać się do miejscowości wypoczynkowych. Rozkład będzie obowiązywał do końca sierpnia. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Ten sygnał oznacza sport w Trójce. Adam Malecki. Niewyspany, czy mi się wydaje?
4: Tak, trochę chyba jakiś mecz był w nocy, nie wiem, jakieś zwidy chyba były.
3: Jakieś gry się odbywały, to prawda. Tak, trzy czerwone kartki, coś tak mi się...
4: To wcześniej,
3: przyśniło się,
4: ale jeszcze druga w nocy była.
3: Tak.
4: Kamil Majchrzak czeka w blokach startowych na mecz w turnieju z Hertongem Bosch. Nie dość, że czeka na spotkanie, to czeka go też ciężka przeprawa z Kanadyjczykiem Ogerem Aliasimem, rozstawionym na holenderskiej trawie z numerem 1. Panowie powinni rozpocząć rywalizację o 16:30. Zakończył już swoje granie Hubert Hurkacz, potem jak odpadł z turnieju singlowego. Dzisiaj pożegnał się także z Deblem w parze z Kanadyjczykiem Diallo. Przegrali w ćwierćfinale z parą gospodarzy Arend Spel 6-7, 6-4, 7-10. Z informacji tenisowych dodam, że z Wimbledonu wycofała się grająca ostatnio w Deblu z Seriną Williams Kanadyjka Mboko. Skreszowała w meczu turnieju w Londynie z Czeszką Karoliną Pliszkową. Trenerem 19-latki od niedawna jest Wim Wisfiset, który rozstał się z Igą Świątek. W Formule 1 zwrot akcji po Grand Prix Monaco. Trzecie miejsce, które utracił za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, odzyskał Pierre Gasly. Zespół Alpine odwołał się i Francuz z opóźnieniem, ale może świętować wywalczenie punktów na najniższym stopniu podium. Po wyścigu w Monte Carlo, kiedy Gasly usłyszał o wlepionej karze, był załamany. Mistrzostwa świata w piłce nożnej powoli się rozpędzają. Coraz większą fantazją w oczekiwaniu na swoje mecze wykazują się piłkarze poszczególnych reprezentacji. Na przykład obrońca Hiszpanii, Marc Cucurella, nudząc się, snuje wizję kolejnych tatuaży na swoim ciele. Zapowiedział, że w przypadku zdobycia tytułu mistrza świata wytatuuje sobie podobiznę trenera Luisa de la Fuente. Gdzie? Na bicepsie. Piłkarz Chelsea London ma już oczywiście tatuaże. Gdzie? Na lewym ramieniu i plecach. Nie o tatuażach, ale o zbliżającym się meczu z Kanadą myślą już tylko piłkarze Bośni i Hercegowiny. Jak szanse podopiecznych Sergieja Barbareza oceniają bośniackie media i co na to wszystko sam trener?
5: Mamy prawo do marzeń, mówił selekcjoner Smoków. Dodał, że zespół chce podarować kibicom wiele uśmiechów podczas amerykańskiego turnieju. Bośniaccy komentatorzy podkreślają również znaczenie wsparcia diaspory. Według mediów tysiące kibiców pochodzących z Bośni i Hercegowiny, a mieszkających w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, mają stworzyć reprezentacji atmosferę zbliżoną do domowej. Prasa zwraca uwagę, że presja wyników w dzisiejszym spotkaniu spoczywa głównie na Kanadzie, występującej przed własną publicznością jako współgospodarz mistrzostw. Zdaniem komentatorów bośniacki zespół może natomiast wykorzystać rolę outsidera i zagrać odważnie, bez nadmiernych oczekiwań. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Początek meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną o 21:00. Gdzie? W Toronto.
3: Gdzie? Na lewym przedramieniu. Na przykład też. Mam nadzieję, że Państwo odpowiadali na te pytania, które Adam stawiał.
4: Czy na czole można?
3: Są takie przypadki.
4: A, świetnie.
3: Są nawet bardzo głośne takie przypadki.
4: Wow.
3: Ale nie wiem, no wszystko jest kwestią gustu.
4: Oczywiście.
3: Poza tym zależy, co się wytatuje.
4: Flagę.
3: Prawda? Nie no, nazwisko albo portret trenera to chyba właśnie w jakimś takim miejscu, żeby było widać.
4: Tak, ja pozdrawiam mojego trenera z Bałtyku Gdynia, Marka Karaczuna, ale nie mam tatuaża trenera.
3: Adam Malecki powróci o 17, a potem jeszcze powróci, bo oczywiście studio mundialowe przed nami. Tymczasem słowo o pogodzie, zachmurzenie umiarkowane i duże przede wszystkim dzisiaj. No a teraz po południu małe zachmurzenie. Miejscami na wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu, w centrum na wschodzie miejscami możliwe burze. Lokalnie grata temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni.
6: Zapraszamy do reklamy.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Piątek, 12 czerwca. Gdzie? W Trójce. No trochę pada momentami, ale są przejaśnienia. A co przyniósł nam ten dzień?
4: Zrobię ziół i już go zaraz nie będzie.
5: Super.
6: Będziemy się myli, czym chwalić w szkole.
3: Śledziliśmy i my symboliczny przelot husarzy, czyli F-35 nad Polską. Za kilka minut o tym opowiemy. Pojawiają się także wątki związane z obronnością w kontekście przekazanych przez dziennik New York Times informacji o planowanym wycofaniu przez USA znacznej części samolotów i okrętów z Europy. Ale do 19 zapowiemy też jutrzejszy 29 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Po 18 oczywiście subiektywnie podsumujemy tydzień, a do 19 będziemy Państwu towarzyszyć w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Frenzel, Michał Jędrkowiak i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Czy ja o czymś zapomniałam? 2027 trójek, oczywiście, nasz numer telefonu. No i my się też rozpędzamy, tak jak Mistrzostwa Świata. Rozpędzamy się z zespołem Jets.
7: Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: Ależ energetyczny, idealny początek audycji, która właściwie może zostać uznana za początek weekendu. Także, no prawie. Are You Gonna Be My Girl i Jet, 13 minut po 16.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Husarze wylądowały. Pierwsze trzy egzemplarze F-35 dotarły do Polski 22 maja. Mówiliśmy oczywiście o tym na antenie Trójki i trafiły do bazy lotniczej w Łasku. To jest nowa epoka w polskim lotnictwie.

0: Te samoloty mogą latać z prędkością 1700 km na godzinę. Są szalenie trudne do wykrycia przez radary, a dzisiaj ich symboliczny przelot nad Polską śledziły tysiące ludzi. Wśród nich nasz reporter Józef Niewiarowski.
1: Atmosfera na kładce pieszo-rowerowej robi się coraz bardziej nerwowa. Wiemy, że już za chwilę nadlecą F-35.
2: Zrobię ziu i już go zaraz nie będzie, więc trzeba być, powiedzmy, tak przygotowany, skoncentrowany.
1: Ci, którzy mają aparaty, nastawiają już obiektywy.
3: Taki huk, prawda, czuć
4: na tej kładce.
3: Tak, że się prawie rozpadło. No fajnie, że poleciały, widać, że te pieniądze na coś idą.
4: Jak się Państwu podobało? Co super, Państwo myślą?
5: Super.
6: No, przyznam szczerze, że my przypadkiem po prostu wyszliśmy dzisiaj na spacer, a oglądali samoloty.
7: Będziemy się myli, czym chwalić w szkole.
1: Pulsarze, bo tak nazwaliśmy trzy kupione od Amerykanów jeszcze w 20 roku samoloty F-35, wykonały symboliczny lot nad Polską. Wystartowały w bazie lotniczej w Łasku, przeleciały nad Gdańskim Westerplatte, nad Wisłą, w Warszawie i w Krakowie. Wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego. W nowym domu F-35 powitał zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki.
8: Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza.
1: Prezydent odniósł się też do słów, które padły w 20 roku z ust obecnego ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
8: Mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest megalomanią.
1: Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył niedawno w Polsat News, że słowa jakoby zakup F-35 był megalomanią rządów PiS zostały wyciągnięte z kontekstu. Dziś podczas uroczystości mówił:
9: to wszystko jest zawsze kontynuacja. I dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika.
1: Kontynuacji nie doczekała się jednak tradycja, według której matkami chrzestnymi samolotów bojowych Wojska Polskiego zostawały pierwsze damy: Agata Kornhauser-Duda czy Maria Kaczyńska. Symboliczną matką F-35 została wdowa po majorze pilocie Macieju Krakowianie oraz, jak informuje mnie rzecznik MON-u, na prośbę pilotów nie pierwsza dama Marta Nawrocka, ale żona Władysława Kosiniaka-Kamysza, Paulina Kosiniak. Kamysz.
0: Polskie wojsko dostanie w sumie 32 F-35. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dziś także, że Polska będzie chciała tę liczbę samolotów podwoić. 16 minut po 16, 22:07 trójek, nasz numer do Państwa dyspozycji, a tego muzycznego zestawienia chyba nikt się nie spodziewał. Olivia Rodrigo i Robert Smith. Ich wspólny utwór What's Wrong With Me to nasza piosenka dnia w trójce.

0: Słuchając tego utworu mam podobne uczucie jak wtedy, kiedy usłyszałam po raz pierwszy Davida Byrna wykonującego piosenkę Olivii Rodrigo Driving License. To jest miłe uczucie. A tata Olivii Rodrigo, fan The Cure, z pewnością jest wzruszony tym utworem podwójnie. What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, Robert Smith. No i przy okazji oczywiście kłania się pierwsza trójka lista przebojów. Zestaw do głosowania znajdą Państwo na stronie trójka.polskieradio.pl. A my teraz o urodzinach. Prezydent Karol Nawrocki w niedzielę wieczorem weźmie udział w urodzinowym przyjęciu prezydenta Donalda Trumpa. Przyjęciu połączonym z galą sztuk walki. Czy to będzie okazja do rozmów o obecności amerykańskich wojsk w Polsce i czy uczestnictwo w przygotowywanej z wielkim rozmachem gali będzie wzmocnieniem relacji polsko-amerykańskich? Takie pytania sobie zadajemy.
1: Dobre relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi opierają się głównie na osobistych relacjach prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, podkreśla prezydencki minister Marcin Przydacz i dodaje.
2: To, że prezydent Polski będzie jednym z, zdaje się, z niewielu z Europy zaproszonych, no będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką ceremonialną pompą długie, długie rozmowy.
3: Nawet przy prywatnych uroczystościach można ugrać coś dla kraju i prezydent ma wsparcie całego rządu w zabieganiu o realizację obietnicy prezydenta Trumpa co do zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce mimo zmniejszania obecności amerykańskiej w całej Europie.
1: Mówił w trójkowej rozmowie politycznej bez uników Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, choć wcześniej w internecie napisał: trzymam kciuki, aby prezydent Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału. W podobnym tonie, jak podkreślił żartobliwym, wypowiedział się w Polsat News szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec.
4: Jeżeli będzie tam trwało to mordobicie, którego ja nie rozumiem, to ja myślę, że prezydent Nawrocki może być tam atrakcyjnym uczestnikiem tego, bo on jednak z tym boksem coś miał do wspólnego, on się z tym wręcz afiszuje.
1: I dodał już poważnie o działaniach na rzecz kontyngentu wojskowego USA w Polsce.
4: Jeżeli udałoby się na przykład przy tej okazji dowiedzieć, czy to jest 5 plus, czy 5 w ramach 10, to byłoby dobrze.
5: Mniej się podobnie jak Markowi Siwcowi styl tej imprezy nie podoba, no bo to nie jest może najelegantsza forma świętowania urodzin.
1: Mówi Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, choć podkreśla, że gala sportów może być również dobrym miejscem rozmów obu prezydentów.
5: Pewnie obaj panowie porozmawiają, a jeżeli będą obok siebie siedzieli na tej gali, to być może będą mieli okazję do rozmawiania nieco bardziej intensywnego.
1: A co z tego wyniknie i czy ta wizyta prezydenta Nawrockiego może przybliżyć nas do stałych baz amerykańskich w Polsce?
5: O stałych bazach musi rozmawiać rząd, to są konkrety, pieniądze i tak dalej.
3: Ale dobrze, żeby pan prezydent to przyklepał.
1: Dodaje wicepremier Sikorski, który liczy także na pomoc prezydenta w sprawie byłego ministra sprawiedliwości.
3: Bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego.
1: 80. urodziny Donalda Trumpa połączone z organizowaną w Białym Domu galą UFC Freedom 250 odbędą się już w niedzielę.
0: Różne pytania zadawał Jacek Frenzel.

Ale jeszcze kilka się pojawia. Czy na urodzinach wypada w ogóle załatwiać interesy? Nawet te narodowe interesy. No z takim państwa zostawiamy teraz. 22,7 trójka to mrozu. Nie ma miejsca jak dom.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwszy

0: pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Żegnamy reklamy.
6: 16.30 na zegarze. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
7: W Zamościu zatrzymano kobietę w związku ze śledztwem dotyczącym odkrycia szczątków płodów oraz odpadów medycznych na działce w województwie podkarpackim. Śledczy zapowiadają, że jutro kobieta zostanie przesłuchana w charakterze podejrzanej. Wczoraj prokuratorzy zostali poinformowani o odkryciu w miejscowości Lutoryż. Zawiadomienie złożyli właściciele nieruchomości, którzy kupili działkę od patomorfolożki. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Może za to grozić do 12 lat więzienia. Są problemy z działaniem Facebooka, Messengera, WhatsAppa i Instagrama. Według doniesień użytkowników serwery firmy Meta mają globalną awarię. Problem nie dotyczy zatem tylko Polski. Część osób zgłosiła też, że została wylogowana z aplikacji i nie może się ponownie zalogować. Na razie nie pojawiło się żadne oficjalne oświadczenie ze strony Mety, właściciela wspomnianych mediów społecznościowych. Wstępne porozumienie między USA a Iranem, które, jak twierdzi prezydent Trump, zostanie wkrótce podpisane, obejmuje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz złagodzenie sankcji na Teheran. Pisze o tym portal Axios. Prezydent USA odwołał wczoraj wieczorem ataki na Iran, twierdząc, że osiągnięto porozumienie w sprawie zakończenia wojny i wkrótce zostanie ono podpisane. Trump twierdził tak jednak wielokrotnie. Tymczasem irańskie MSZ oświadczyło, że Teheran nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji i nie pójdzie na ustępstwa. Ukraińskie władze ostrzegają mieszkańców przed zmasowanymi rosyjskimi atakami. Może do nich dojść w ciągu najbliższej doby. Rosjanie mogą użyć m.in. rakiet balistycznych. O wyjątkową ostrożność i reagowanie na sygnały alarmów bombowych do Ukraińców zaapelował prezydent Zełenski. Jak podkreślił, zarówno dzisiaj i w kolejnych dniach należy zwracać szczególną uwagę na alarmy lotnicze. Jak dodał, zamiast pokoju Rosjanie wybierają rakiety. To był serwis Trójki.
6: A teraz ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna.
8: Zapraszam. Uwaga na oszustów, którzy podszywają się pod polityków w komunikatorach internetowych i kontaktują się z prezesami firm, aby wyłudzić dane albo pieniądze. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzega, aby nie klikać w linki znajdujące się w nieoczekiwanych SMS-ach, wiadomościach e-mail oraz w wiadomościach publicznych komunikatorów internetowych, takich jak na przykład WhatsApp. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, a diesla 6 zł i 40 groszy. Ceny będą wyższe od dzisiejszych. W maju OC było najtańsze od 2 lat. Mediana ofert spadła do 641 zł. To 11 zł mniej niż w kwietniu i

0: aż o 70 zł mniej niż rok temu, wylicza Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
1: Dla kierowców to dobra wiadomość, chociaż wciąż płacimy więcej niż 3 lata temu. Wtedy mediana wyniosła 524 zł. Przestrzeń do dalszych obniżek może być jednak ograniczona. Dane KNF po pierwszym kwartale tego roku pokazują, że obowiązkowe OC

0: ma najtańsze na Podkarpaciu. Odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości w ramach e-doręczeń to nowa usługa udostępniona właśnie w mObywatelu. Skrzynka osobista w aplikacji umożliwi łatwy i wygodny dostęp do korespondencji urzędowej. Jej użytkownicy mogą zapomnieć o awizo i poznać kolejny wymiar cyfrowego świata usług publicznych. W grudniu rozpocznie się modernizacja dworca Warszawa Wschodnia. Kolejarze zapowiadają, że dworzec stanie się nowoczesnym centrum przesiadkowym. Zyska nowe perony i zadaszenie. Większy komfort dla podróżujących zapowiada też minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind. Będzie wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów. Wybudujemy także nowy tunel, łącznik, który będzie służył pieszym.
0: Remont potrwa do końca 2029 roku, a inwestycja kosztować ma blisko 3 miliardy złotych. Przez Warszawę Wschodnią w ciągu doby przejeżdża około 1000 pociągów. W czasie prac remontowych część z nich będzie przekierowywana na dworzec Warszawa-Gdańska. Wszyscy weterani będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacją miejską w stolicy. Obok Warszawy bezpłatne przejazdy dla weteranów mają Opole, Wrocław, Lublin i Poznań. Dolar dziś po południu kosztuje 3,67 zł, a euro 4,24.
2: Trochę chmur dzisiaj. Na wschodzie po południu teraz zachmurzenie małe, w pozostałej części kraju nieco większe, choć przy Myśliwieckiej akurat przejaśnienia, ale możliwe także przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie, miejscami możliwe burze, także lokalnie z gradem. Od 16 do 20 stopni Celsjusza. 22 i 7 trójek. Dzwonią Państwo w sprawach, o których dzisiaj opowiadamy.
3: Strasznie dużo dzisiaj się mówi o przelocie takiego nowoczesnego samolotu wojskowego na naszym kraju. I chciałbym się do tego odnieść, bo urodziłem się z Agierka i kojarzy mi się to z takim utworem zespołu albo grupy Kaczki z Nowej Paczki. Tytuł brzmiał Nad Naszą Wsią. Później leciało to tak, że nad naszą wsią przeleciał meteoryt. Przeleciał, no i zgadł.
2: No i tak właśnie było, ale zawsze dobrze przypomnieć sobie piękne polskie piosenki. Ta piosenka nie jest polska, jest szwedzka. Zespół Kent, Music Non-Stop, 24 minuty pozostały do 17:00.

0: Równie piękna jest wersja tej piosenki w języku szwedzkim. Może kiedyś do niej wrócimy w audycji popołudniowej w Trójce. 19 minut do 17. Za chwilę będzie bardzo przyjemne zaproszenie. Przyjemne, ale także jak pożyteczne, bo jutro, już Państwo o tym wiedzą, bo mówimy o tym nie od dziś, 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego, piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. I z wielką radością witam w studiu dyrektora Centrum Nauki Kopernik, no i pomysłodawcę, współorganizatora, współtwórcę i organizatora, tak, panie dyrektorze, chyba powinnam powiedzieć, pikniku naukowego, Robert Firmhofer. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. 29. piknik naukowy, 29. ale pierwszy piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego, który tak, jest prawdziwym pomysłodawcą pikniku.
0: W takim razie bardzo się cieszę, że te informacje pan dopowiedział, ale ja i tak chciałabym, zanim opowiemy co nieco o tym, co jutro się wydarzy i przypomnimy hasło tego tegorocznego pikniku, to chciałabym jednak pana namówić na kilka wspomnień. 97. rok to był wtedy piknik naukowy Radia Bis. I no, ja mniej więcej od 2009 zaczęłam z bardzo bliska obserwować piknik, także jako reporterka, bo oczywiście ta współpraca jest niezwykle cenna między Centrum Nauki Kopernik i Polskim Radiem. Wszystkie anteny Polskiego Radia się prezentują na pikniku, a jednocześnie opowiadają o nim przez cały dzień. Więc jak to było na początku i jak pan patrzy na to, jak piknik się rozwijał przez te lata?
1: Mhm. Piknik, co warto podkreślić, powstał w Polskim Radiu i dzięki Polskiemu Radiu. Radio Bis było, to jest program czwarty Polskiego Radia po prostu. A profesor Łukasz Turski był przewodniczącym takiej rady edukacyjnej przy tym programie i osobą, która społecznie bardzo wspierała rozwój obecności nauki na antenach Polskiego Radia, ponieważ będąc wybitnym fizykiem, był jednocześnie całą duszą i sercem wybitnym popularyzatorem nauki, czy też, ja bym powiedział, taką osobą, która zbliża naukę i społeczeństwo. To znaczy sprawia, że nauka staje się ciekawsza, bardziej angażująca i potrafił rzeczywiście wszystkich zaangażować w naukę. I profesor pewnego dnia przyszedł do Polskiego Radia, gdzie ja wtedy pracowałem, więc byliśmy, można powiedzieć, kolegami i przedstawił taki pomysł, żeby nauka wyszła na ulicę. I zaprosił do tego swoich bardzo wybitnych kolegów naukowców. Muszę powiedzieć, że nie było ich tak wielu, dlatego że większość naukowców jednak bała się no, takiej trochę niepoważnej formy. Mówiąc krótko, to była kompletna rewolucja.
0: No, plenerowa impreza naukowa,
1: 9 lat
0: to jest
1: temu.
0: Tak. No
1: nie robiono takich rzeczy po prostu. Nauka odbywa się w seminarium.

0: To był również rok, kiedy powstał pierwszy festiwal nauki, ale już kilka miesięcy odbył się po pikniku, więc te dwa wielkie wydarzenia i dwa trochę współpracujące środowiska i oba bardzo blisko pracujące z Polskim Radiem. Więc to było malutkie wydarzenie, fizycy, archeolodzy i troszkę innych dyscyplin naukowych. 3000 osób przyszło na rynek Nowego Miasta i pomyśleliśmy sobie, wow, to jest dopiero sukces. No a potem ten piknik rósł i się zmieniał i tak pięknie
1: i naukowcy
0: się
1: zaczęli się przekonywać, że jednak warto wychodzić i też do tych najmłodszych, bo to jest niesamowicie ważne, żeby od dziecka te pasje budzić i że jeśli ktoś w taki sposób, jak na pikniku właśnie opowiada się o bardzo różnych gałęziach nauki, no to ta pasja ma szansę rozwijać się naprawdę od najmłodszych lat.
0: Dzieci są najtrudniejszym egzaminatorem. Jeśli potrafimy poważnie i traktując dzieci, rozmawiać z nimi i zaangażować je i naprawdę je zainteresować, no to potrafimy z każdym rozmawiać. A piknik jest taką formą sprawdzenia. Dzisiaj piknik jest wielkim wydarzeniem. Był nawet trochę większy, ale postanowiliśmy go troszkę zmniejszyć. Bardziej skupić się na jakości, a nie na wielkości, ale ciągle jest ogromnym wydarzeniem. W zeszłym roku odwiedziło nas 40 tysięcy osób.
1: No właśnie, o to chciałam zapytać.
0: Czyli dużo, ale nie za dużo. Od razu chcę powiedzieć, nie chcemy bić rekordów, bo zależy nam na tym, żeby wszystko było dostępne
1: nie
0: dla
1: o to
0: osób,
1: tutaj
0: które przyjdą.
1: Chodzi.
0: Nie chodzi o to, żeby stały kolejki.
1: Komfortowe warunki,
0: o
1: prawda?
0: Komfort, o bliskość, o bezpośredni kontakt. To, co w pikniku jest najważniejsze, to jest oczywiście obecność nauki. I tak jak profesor słusznie, będąc fizykiem, ale fizycy tak mają, mówił, że nauka jest jedna i humanistyka i nauki społeczne też są nauką i sztuka też jest częścią kultury, podobnie jak nauka. Więc to jest obecne wszystko na pikniku naukowym. Ale też chodzi o to, żeby każdy miał okazję osobiście się w coś zaangażować, nie posłuchać wykładu, czy obejrzeć z daleka. I to na pikniku jest możliwe.
1: Od pewnego momentu co roku piknik naukowy ma hasło przewodnie, motyw przewodni. W tym roku to jest z życia wzięte. Gdyby pan mógł trochę rozwinąć, co w takim razie przede wszystkim będzie zajmowało i wystawiających, i pokazujących, i tych, którzy będą odwiedzać piknik naukowy.
0: To jest takie fajne hasło, nie? Znaczy żałuję, że sam na nie nie wpadłem, ale to nie swój
1: bardzo
0: pomysł.
1: Fajne jest to hasło, to prawda.
0: Ale to jest takie hasło, które ma, tak jak każde dobre hasło, ona ma kilka znaczeń. No i jednym znaczeniem jest ta bliskość nauki i życia. Tak, w tym sensie, że jeżeli nauka jest czymś abstrakcyjnym dla nas jako laików, to nie jest dla nas ważne i nie jest dla nas interesujące. Jest bardzo czymś odległym, nieistotnym, nawet jeżeli naprawdę jest inaczej, naprawdę jest ważna, ale nie dostrzegamy tego, więc ta bliskość nauki i życia, ta możliwość odwołania się do doświadczenia, które znamy z naszego życia codziennego, jest pewną metodą i formą. No a po drugie, życie jest, no to jest dopiero nauka, prawda? To znaczy, to jest takie wspaniałe laboratorium, nasza planeta jest laboratorium życia, jedynym, jakie znamy w tej chwili, może poznamy kiedyś jakieś inne. I obserwowanie tego, nauka zajmuje się badaniem między innymi tego właśnie, co to życie wykreowało. A życie wykreowało też te mikrofony, które tutaj, z których tutaj korzystamy, ekrany, internet i te wszystkie inne rzeczy. A trzeci wątek, już taki bardziej szczegółowy, to jest zainteresowanie tym, jak życie i nauka się przeplata jako przedmiot badania i przedmiot też takich prac badawczo-rozwojowych. To znaczy, jak naśladujemy przyrodę. To się nazywa biomimikrą, czy biomimetyką. I na przykład, nie wiem, czy pani wie, skąd taki dziwny kształt pociągu Shinkansen, tego japońskiego pociągu, który jest najszybszym pociągiem na świecie. On ma bardzo dziwny kształt dzioba. No to jest kształt inspirowany dziobem zimorodka. Bo zimorodek ma tak skonstruowany dziób, żeby jak najmniejsze opory stawiał w powietrzu i to powoduje, że ten pociąg może jechać trochę szybciej niż gdyby miał inny kształt dzioba. I w ten sposób inspirujemy się bardzo różnymi rzeczami, na przykład takie klasyczne rzepy, które korzystamy przy butach, czy plecakach, czy ubraniach. To jest inspiracja łupianem. I takich inspiracji jest bardzo dużo. A w drugą stronę to jest coś, co my robimy z życiem, to znaczy my je trochę modyfikujemy. Na przykład tworzymy no, takie organy, które pozwalają nam chodzić, mimo że nie mamy nogi. Albo poruszać sztuczną ręką. I możemy poruszać tą ręką na pikniku, to będzie możliwe, ale też można to zrobić w Centrum Nauki Kopernik przy pomocy myśli. Czy ruchu, nie ma, nawet jeśli nie mamy dłoni, tylko ruchu mięśni ręki. To jest niezwykłe, bo to wzbogaca życie, ale też stawia pytania. Na naszej wystawie pokazujemy rękę, dłoń, która ma 6 palców. O! To tworzy zupełnie nowe możliwości. Więc to jest też pytanie, czy tak chcemy, jakie są granice
1: etyczne.
0: Od razu
1: spojrzałam na swoją dłoń, przecież to nie jest tak.
0: To nie jest tak, ale notabene ten szósty palec jest sterowany kciukiem. Mhm.

0: Nie kciukiem, tylko dużym palcem u nogi, u stopy. I połączony bezprzewodowo. Tak jest w
1: oryginale. To są rzeczy, które warto zobaczyć i z których warto, które warto sprawdzić. Po co? Dlaczego? 18 godzin, 10 minut i 50 sekund zostało do rozpoczęcia pikniku naukowego, bo na stronie pikniknaukowy.pl taki zegar jest także.
0: Warto być od samego początku czyli od 11, po prostu dlatego, że bardzo dużo tam się dzieje. I, no i to jest, chciałbym też bardzo zaprosić wszystkich. To znaczy, to nie jest dla osób, które się interesują nauką. Tak, przyjdźcie, znajdziecie tam dużo ciekawych rzeczy, ale to jest dla osób, które się nie interesują nauką, które myślą, a nauka nie jest dla mnie. To jest dla dzieci, ale też dla dorosłych, to jest dla seniorów, to jest dla par, które mają ochotę iść na interesującą randkę, gdzie można bardzo ciekawie spędzić czas i poznać się, albo zaprezentować od trochę innej strony. A jak ktoś będzie zmęczony, to będzie miejsce, żeby odpocząć. No, nowość zupełna, taka wydaje się trochę mniej piknikowa, może nie, zobaczymy. To jest taka strefa leżaczków z jakąś wypożyczalnią, z grami, ale także tam będzie można posłuchać naukowców, którzy absolutnie fascynujący sposób opowiadają o swoich badaniach, ale nie tylko co badają, ale także dlaczego i po co.
1: Tych stref oczywiście jest sporo, jak zawsze. Strefa rodzinna, strefa kosmosu, strefa eksperymentów. Nie wymienię wszystkich, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Kultowych eksperymentów.
0: Są takie kultowe eksperymenty, które każdy już widział i chce zobaczyć jeszcze raz.
1: Właśnie, bo na piknik się też wraca, ale też te pytania dziecięce, ale też najważniejsze. Dlaczego? Jak? One brzmią zupełnie inaczej wtedy, kiedy już mamy naoczną odpowiedź na to. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: A propos pytania, dlaczego nie są dziecięce.
1: Warto pytać. Ale te dziecięce zazwyczaj najbardziej nas zaskakują, bo nie zawsze znamy odpowiedź.
0: Świeże spojrzenie, tutaj ta odpowiedź jest. Dzieciaki się nie wstydzą, więc my też się
1: wstydzimy. Korzystajmy z tego. Po raz pierwszy piknik naukowy nosi imię profesora Łukasza Turskiego. 29 w tym roku. No to w przyszłym roku, mam nadzieję, spotkamy się i będziemy mówić o tym jubileuszowym 30. A na razie jutro od 11 na Stadionie Narodowym piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce.
2: W niedzielę między 14 a 16.
1: Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
13: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
14: Mikrofon,
15: kamera,
14: radiowe studio,
15: scena.
16: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
12: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź

0: na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Żegnamy reklamy.
8: Minęła 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przed nami. Artur Ewertowski.
9: Zatrzymano kobietę w związku z odkryciem szczątków płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. Jutro ma być przesłuchana. O skróceniu stażu podyplomowego dla lekarzy rozmawiali rektorzy uczelni medycznych. Planowana zmiana w przepisach budzi duże emocje. Brak kontroli granicznych między Irlandią a Irlandią Północną ułatwia nielegalną migrację. Takie głosy słychać po brutalnym ataku nożownika w Belfaście. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca czerwca. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Chodzi o tak zwany pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. Początkowo miał on obowiązywać do najbliższego poniedziałku. Jutro ma zostać przesłuchana kobieta zatrzymana w związku z odkryciem szczątków płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. To była właścicielka działki, patomorfolożka. Została zatrzymana w Zamościu. Mieszkańcy Lutoryża są zszokowani tym, co odnaleziono.
10: Dziwna sprawa. Podejrzane to.
11: Ja też jestem zszokowany.
10: Nie można podejść, bo jest ogrodzone wszystko. Niespotykana rzecz. Spokojna okolica niby, oj, ciężko powiedzieć, no.
11: Policjanci pilnują tam i...
10: Jak na Podkarpacie, to niespotykana rzecz.
12: Tu spokojnie?
10: Spokojnie, oczywiście. Piękna okolica, a tu nagle, proszę.
9: Na posesji odkryto także odpady medyczne. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Za te przestępstwa grozi odpowiednio do 2 i do 12 lat więzienia. Na miejscu służby zabezpieczają teraz dowody. Skrócenie z roku do 6 miesięcy stażu podyplomowego lekarzy oraz rezydentury w zależności od potrzeb zdrowotnych. Te zmiany budzą najwięcej obaw i kontrowersji środowiska lekarskiego. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty była jednym z tematów obrad konferencji rektorów akademickich uczelni medycznych.
13: Skrócenie tego stażu budzi lęk. No zaraz, bo przecież ja tu się muszę nauczyć bycia lekarzem. To jedna strona. Druga to jest taka, że wbrew tym entuzjastycznym opiniom o tym, jak dużo staż daje, to prawda jest taka, że on daje różnym lekarzom bardzo różną dawkę kompetencji i wiedzy, bo powszechnym zjawiskiem jest to, że stażyści opuszczają oddział wcześniej, niż by to wynikało z 7,5-godzinnego dnia pracy.
9: Tak mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia profesor Mariusz Klęcki. Jednocześnie niektórzy lekarze zwracają uwagę, że dzisiaj młodzi medycy uczą się na symulatorach i długi staż nie jest już im tak bardzo potrzebny. Nowelizacja ustawy zakłada również zmiany w lekarskim egzaminie końcowym oraz ustnym egzaminie specjalizacyjnym. Jest zgoda unijnych krajów na wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. To toruje drogę do ostatecznego zatwierdzenia zmian w przepisach uzgodnionych ponad 20 lat temu. Ma się to stać w poniedziałek. Odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot będzie przysługiwało, gdy samolot spóźni się co najmniej 3 godziny, czyli tak jak obecnie. Taka sama będzie też rekompensata od 250 do 600 euro, ale są inne ważne zmiany. O nich opowie Beata Płomecka.
14: Przede wszystkim łatwiej będzie o odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Pasażerowie będą bowiem otrzymywali w mailach linki z odniesieniem do stron z jasną informacją, jak wypełnić i ubiegać się o rekompensatę. Nie będą musieli tego nigdzie szukać, tak jak jest to obecnie. Odszkodowanie będzie musiało być wypłacane w ciągu 30 dni. A ponadto nie będzie pobieranych opłat za to, by dziecko siedziało obok rodziców. Będzie też można zmienić literówki w nazwisku na wykupionym bilecie 48 godzin przed odlotem. Będzie dowolność albo cyfrowa, albo papierowa karta pokładowa. No i jeszcze jedna kwestia. Linie lotnicze nie będą już kasowały biletu.

0: jeśli pasażer nie pojawi się podczas wylotu, ale zechce skorzystać z biletu powrotnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Brak kontroli granicznych między Irlandią a Irlandią Północną ułatwia nielegalną migrację. To główny wniosek po brutalnym ataku nożownika w Belfaście. Służby ustaliły, że napastnik z Sudanu dostał się do Wielkiej Brytanii rejsowym autobusem z Dublina bez weryfikacji tożsamości. Atak wywołał gwałtowne zamieszki. Politycy po obu stronach granicy zastanawiają się, jak pogodzić swobodę podróżowania z bezpieczeństwem.
2: W centrum tej dyskusji znalazła się granica między Irlandią a należącą do Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną. To jedyna lądowa granica między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Nie ma tam posterunków granicznych, szlabanów ani regularnych kontroli. W wielu miejscach granice można przekroczyć praktycznie niezauważalnie. Dla części brytyjskich polityków wydarzenia ostatnich dni stały się argumentem za zaostrzeniem kontroli migracyjnych. Ich zdaniem sprawa nożownika z Belfastu pokazała, że państwo nie zawsze wie, kto i w jaki sposób przedostaje się do Zjednoczonego Królestwa przez granicę z Irlandią. Jednak dla wielu mieszkańców Irlandii Północnej otwarta granica to coś znacznie więcej niż kwestia podróżowania. Przez blisko 30 lat region był areną krwawego konfliktu między republikanami, którzy chcieli zjednoczenia obu Irlandii, a unionistami opowiadającymi się za pozostaniem Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Adam Malecki w studiu, pora na sport.
5: Nasi siatkarze po wczorajszej porażce ze Słowenią w Lidze Narodów dzisiaj przegrali z Japonią i znowu rozstrzygnęło się wszystko w tiebreaku i znowu górą byli rywale. Tym razem wygrali 17-15. Ze Słoweńcami po zaciętym boju przegraliśmy 17-19, a Japończycy cieszą się. Czekali na zwycięstwo nad Polakami w meczu o stawkę aż 17 lat. Jutro dzień przerwy, a na zakończenie chińskiego grania w Lidze Narodów Polacy zmierzą się z Ukrainą. Z Ożerem Aliasimem gra w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Dębosz Kamil Majchrzak. Kanadyjczyk jest najwyżej rozstawionym zawodnikiem na holenderskiej trawie. A jak radzi sobie Kamil? W pierwszym secie jest 5-4 dla Polaka. Brawo! Bardzo dobrze w tym samym turnieju poradziła sobie Magdalinet. Polka pokonała Turczynkę Zeynep Sonmez 6-4, 6-2 i zagra w półfinale. Wcześniej z turnieju deblowego odpadł Hubert Kurkacz, który pożegnał się także z grą singlową. W hokeju na lodzie, tym za oceanem w lidze NHL, bliżej wywalczenia Pucharu Stanleya jest drużyna Carolina Hurricanes. W walce o mistrzostwo objęli prowadzenie 3-2, po tym jak w piątym spotkaniu finału pokonali na swoim lodowisku Vegas Golden Knights 4-2. Szósty mecz, który może się okazać ostatnim w walce o prymat w NHL, odbędzie się w niedzielę w Las Vegas. W finale gra się do 4 zwycięstw. A to spotkanie oglądał gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Norwegii Erling Haaland. Na mecz wybrał się w ramach rozrywki wraz z kolegami z kadry, a przy okazji został sfilmowany w biało-czerwonym trykocie Hurricanes z numerem 9, tym samym, który nosi zarówno Manchester City, jak i w reprezentacji. Norwegia pierwsze spotkanie na mundialu rozegra 17 czerwca w Bostonie przeciwko Irakowi, a o mundialu piłkarskim opowiem więcej już niebawem.
4: To niebawem, to będzie za kilkanaście minut, jeszcze przed 17:30, a jeśli chodzi o pogodę tej nocy, to od zachodu po centrum kraju postępować będzie strefa opadów deszczu. Na wschodzie początkowo miejscami będą przelotne opady, możliwe także zanikające burze. Chłodniej na wschodzie, na Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim od 7 do 9 stopni, cieplej na pozostałym obszarze od 10 do 13.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: W sprawie husarzy państwo dzwonią.
7: Mieszkam pod Krakowem i tu przelot tych nowych samolotów miał być około 10:30. Wypatrywaliśmy i nasłuchiwaliśmy. Nagle żona mówi, lecą, lecą. To rzeczywiście usłyszałem, mówię, ale ja nic nie widzę. Rzeczywiście jakby coś zahuczało, przeleciało. A żona potem mówi, wiesz, ich nie widać, bo to jest specjalna konstrukcja, żeby nie były widoczne.
4: Ależ pan to wspaniale opowiedział. 22,7 trójek, nasz numer do państwa dyspozycji w każdej sprawie, nie tylko F-35, także wspomnienia się pojawiają.
8: Arkadiusz ze Starogardu Gdańskiego. Ciągle mam w pamięci muza radiowe Trójki. Pani Katarzyna Borowiecka oprowadzała nas po różnych strefach radia. Bardzo wspaniale przedstawiła aspekty pracy. No tak sobie właśnie wyobrażałem radio.
4: Tak było w Noc Muzeów. Ja też to ciągle wspominam, panie Arkadiuszu. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich państwa, którzy nas odwiedzili i obiecujemy, że jeszcze będą okazje, żeby pozwiedzać wszelkie możliwe przestrzenie udostępnione do zwiedzania tutaj przy Myśliwieckiej. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Jacek Frenzel, Michał Jędrzejczyk.

0: u nas, w naszym miasteczku Świdnik, jutro się odbywa taki Air Festival. No na pewno te F-35 nie przylecą, ale będzie kilka zabytkowych samolotów, takich aeroplanów. Będą też i nowoczesne. Taki mały festiwal lotniczy i przyleci jakiś śmigłowiec amerykański Bell UH-1. Podobno jest jakiś legendarny, jakiś zabytkowy. Zapraszam wszystkim do Świdnika, jeżeli komuś jest do tego Świdnika blisko.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: A my zapraszamy do Trójki. Oczywiście 22 i 7 trójek to numer do Państwa dyspozycji. Jacek dzisiaj czeka na rozmowę z Państwem. A u nas kolejny temat. Dziennik New York Times dotarł do informacji, że Amerykanie chcą wycofać z Europy część samolotów i okrętów przeznaczonych do operacji NATO w Europie właśnie. W studiu Karolina Gonet. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O jakim sprzęcie i o jakich liczbach mówimy? Czy mamy się czego obawiać?
3: Czy mamy się czego obawiać? Ten wątek akurat rozwinę za chwilę, ale opowiem o tym sprzęcie, o który zapytałaś. Amerykanie przede wszystkim chcą zmniejszyć liczbę myśliwców F-16 i F-15E. Z Europy zniknęłyby także wszystkie samoloty do tankowania w powietrzu, a ich nie mamy zbyt wielu. Do tego dochodzi oczywiście relokacja lotniskowca, okrętu podwodnego i części sił bombowych. Więc jak słyszymy, jest to sprzęt dużego kalibru, ale wiemy też, że NATO to nie tylko Europa. Więc co ważne, nie chodzi tylko o to, że część tego sprzętu mogłaby zniknąć z Europy. Chodzi właśnie o siły, które NATO miało mieć do dyspozycji w razie jakiegoś konfliktu, w razie wojny. Część z nich jest dziś w Europie, a część stacjonuje dalej w Stanach Zjednoczonych i miała zostać przerzucona do Europy w razie jakiegoś kryzysu. I wielu ekspertów odczytuje to jako sygnał,

0: sygnał, że Waszyngton rezerwuje te siły na inny priorytet, czyli ewentualny konflikt z Chinami w regionie Indo-Pacyfiku.
1: Czyli co właściwie NATO traci w tej sytuacji? Na przykład tych amerykańskich samolotów w NATO po zmianach ma być 150 zamiast 200. To jest o 1/4 mniej. Wydaje się, że to sporo.
0: Oczywiście to sporo, ale też te liczby nie oddają istoty tych zmian. Eksperci podkreślają, że każda z tych redukcji, czyli redukcja samolotów, okrętów, osobno NATO byłoby w stanie zrekompensować. Na przykład Europa, już teraz wiemy, że Europa ma więcej myśliwców niż na przykład Rosja, ale problem oczywiście pojawia się wtedy, kiedy te redukcje następują jednocześnie. I o tym rozmawiałam dzisiaj między innymi z Mariuszem Marszałkowskim z portalu Defense24.
2: Istotną jest obecność amerykańska w tych obszarach, gdzie to Amerykanie właśnie mają przewagę i mają te zdolności, których ani Rosja, ani europejscy członkowie NATO nie posiadają, albo posiadają w niewielkim stopniu.
0: Jak słyszymy, problemem są konkretne zdolności, które zapewniają Amerykanie, a których my, Europejczycy, nie mamy. I ten wątek rozwinęłam także rozmawiając z Arturem Kacprzykiem, analitykiem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Okręty i bombowce, które przenoszą pociski bardzo do takiego zasięgu, ponad 1000 kilometrów. Takich rakiet w Europie w tym momencie bardzo mało. Żeby teraz je zacząć produkować i rozmieszczać w dużej liczbie, Europa potrzebowałaby, no właśnie, przynajmniej kilku lat. Tak naprawdę to jest kwestia na następną dekadę, żebyśmy mogli w Europie tego typu uzbrojenie, czy takie odpowiedniki na przykład Tomahawków amerykańskich, w dużej liczbie produkować i posiadać.
1: Jakie skutki mogą być tych decyzji?
0: To może stworzyć swego rodzaju lukę, bo oczywiście zastąpienie amerykańskich sił tymi, które Europa będzie musiała sobie sama zagwarantować, jak usłyszeliśmy, może potrwać nawet dekadę i dłużej. I w takiej sytuacji Rosja może uznać, że warto mocniej testować nasze granice, mocniej testować Zachód, sprawdzić, gdzie jest ta czerwona linia. I nie mówimy oczywiście o wojnie otwartej, ale na przykład o sabotażach, o prowokacjach, o jakichś naruszeniach przestrzeni powietrznej, czyli tych wszystkich działaniach hybrydowych, z którymi już teraz mamy do czynienia, które obserwujemy na wschodniej flance NATO.
3: Po pierwsze, jakiekolwiek zmiany powinny być jednak zsynchronizowane z Europą, żeby właśnie nie powstawały te luki w zdolnościach. Po drugie, mimo tego, że to Europejczycy, my powinniśmy dostarczać jak najwięcej, posiadać jak najwięcej tych zdolności konwencjonalnych dla własnej obrony, to trzeba przekonywać Amerykanów, że jednak ich obecność, zwłaszcza na wschodniej flance, powinna być w jak największym stopniu zachowana. Chodzi o wysłanie sygnału do Rosjan, że atak na NATO będzie się wiązał z wciągnięciem Amerykanów do wojny już na wczesnym ich etapie.
0: Podsumował Artur Kacprzyk z Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I jeszcze opowiem o jednym ważnym sygnale z Waszyngtonu, który dzisiaj także do nas dotarł. Równolegle amerykańska administracja poinformowała o gotowości do pożyczenia Polsce kolejnych 4 miliardów dolarów właśnie na zakup uzbrojenia. I te środki mogą zostać wykorzystane m.in. na zakup kolejnych samolotów F-35, o których dzisiaj rozmawialiśmy. A więc Amerykanie wysyłają Europie dwa komunikaty jednocześnie. Czyli część własnych sił chcą przesunąć gdzie indziej, właśnie na terytorium Indo-Pacyfiku, ale jednocześnie mówią, że europejscy sojusznicy muszą też szybciej budować własny potencjał obronny. I co ważne, o czym też rozmawiałam dzisiaj z ekspertami, nasi dowódcy mają tą świadomość, Europa o tym wie, wiedzą o tym nasi wojskowi, więc my już podejmujemy te działania od wielu lat, od można powiedzieć o ostatnich na pewno miesięcy, przyspieszyliśmy te prace, więc Europa wie, na czym stoi. To jest dla nas też ważny sygnał. No i w imię zasady Europa się zbroi, w imię zasady właśnie, jeśli umiesz liczyć, to licz na. I wszyscy wiemy, co jest dalej.
1: Z pewnością będziemy śledzić kolejne komunikaty w tej sprawie. Karolina Gonet, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to Nosowska i Misia Furtak. Razem. Nie bój się, taki tytuł nosi tę piosenka.

0: Audycja popołudniowa w Trójce, 21 minut po 17.
1: Mundial w Trójce.
0: To jeszcze dopowiedzmy, bo może państwo tego nie zanotowali. W Trójce Mundial i w Trójce Adam Malecki.
2: Dzień dobry.
0: Audycja popołudniowa w Trójce. Dzień dobry. Bardzo proszę.
2: Dwa mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej już za nami. Na inaugurację w meczu mogącym kandydować do najnudniejszego otwarcia w historii, mimo trzech czerwonych kartek, Meksyk pokonał 2-0 RPA, a w nocy Korea Południowa 2-1 ograła Czechów. Dzisiaj ciąg dalszy grania. Do akcji wkroczą Bośnia i Hercegowina oraz Kanada. Będzie to pierwsze mundialowe starcie tych drużyn. Kanadyjczycy grają u siebie w Toronto i choć sportowo dominuje tam hokej, to teraz nastało piłkarskie szaleństwo, które udzieliło się także mieszkającemu w Calgary pianiście wirtuozowi Janowi Lisieckiemu. Janie, czy bardzo przeżywasz mundial?
3: Oczywiście. Jest fajnie obchodzić to święto z całym światem i to jest piękna rzecz, bo widać właśnie, jak sport potrafi zjednoczyć świat. Oczywiście będę kibicował w Kanadzie. Będzie ciekawe zobaczyć, jak się zaprezentują, bo chodzi o to, jak razem grają ze sobą. Trochę to tak jak ja, jak wychodzę na scenę z orkiestrą i z dyrygentem. Może to być nawet jakaś słabsza orkiestra, ale jeżeli muzycy są zainspirowani i chętni do gry, to możemy coś stworzyć wyjątkowego i chyba tak samo właśnie z piłką nożną.
4: Co szczególnie łączy sport, piłkę nożną z muzyką?
3: Poświęcenie, dyscyplina. Podczas koncertu mogą być magiczne chwile, to oczywiście też podczas meczów też są te magiczne chwile. I chyba na te chwile właśnie wszyscy czekamy, czy to jest na koncercie, czy to jest podczas meczu.
4: To powiedz mi, który utwór twoim zdaniem najbardziej pasuje do takiego meczu piłkarskiego?
3: Znaczy 2 godziny trwa koncert, czyli praktycznie jest tak jak w meczu piłki nożnej, bo ponad 90 minut muzyki, czyli tak jak mecz z dogrywką, a na przykład może dla zwycięzcy zagrać jakiegoś poloneza Chopina.
4: No to co, jaki wynik będzie w meczu Kanady?
3: Mam nadzieję, że pozytywny dla Kanady. Trzymam kciuki.

0: No to już jesteśmy po drugiej stronie boiska w klimacie Bośni i Hercegowiny, która wraca na mundial po 14 latach. To ich drugi występ na Mistrzostwach Globu. Przenosimy się więc do Sarajewa, gdzie mieszka bośniacko-włoski dziennikarz Aleks Kizmić. Co dla Bośniaków oznacza dzisiejszy mecz?
1: Una partita storica.
0: To historyczny mecz.

0: To jest reprezentacja, która wciąż się rozwija, a jednak to właśnie my pokonaliśmy czterokrotnych mistrzów świata Włochów, pozostawiając ich poza mundialem po raz trzeci z rzędu. Tutaj wszyscy są już gotowi. Po ulicach jeżdżą samochody z małymi flagami przyczepionymi do szyb, a większe flagi są przymocowane do masek samochodów albo lusterek. W całym centrum miasta ustawiono telebimy, 4 lub 5, więc praktycznie każdy będzie miał możliwość wspólnego oglądania meczu w mieście. Wszyscy nie mogą się już doczekać. Panuje ogromne napięcie i wielka euforia. Co to tak naprawdę oznacza być bośniakiem? Przede wszystkim oznacza to być, istnieć, w jedności. Ta reprezentacja symbolizuje naród bośniacki znacznie bardziej niż niemal wszystkie partie polityczne i wiele innych instytucji. W drużynie reprezentowane są bowiem wszystkie grupy etniczne tworzące Bośnię i Hercegowinę. Ten duch przywiązania do reprezentacji, niezależnie od przynależności etnicznej czy religijnej, sprawia, że cały naród bośniacki czuje się przez tę drużynę reprezentowany. Alex Luomo Symbolo, człowiekiem symbolem jest Edin Dzeko. To absolutna legenda bośniackiego futbolu. Nie ma już słów, które mogłyby opisać wielkość Edina Dzeko. Mimo wszystkich trudności, mimo wielu negatywnych wydarzeń wokół Bośniackiej Federacji Piłkarskiej i instytucji politycznych, on zawsze stawał na wysokości zadania i prowadził reprezentację ku przyszłości. Co się wydarzy, jeśli Bośnia pokona Kanadę? W takim przypadku świętowanie wyglądałoby tak, jakbyśmy wygrali Mistrzostwa Świata. Wiele osób nie pojawi się w kolejnych dniach w pracy.
1: To już byli piłkarze reprezentacji Bośni i Hercegowiny w autokarze. Zmierzali na trening. Początek meczu Kanada, Bośnia i Hercegowina o godzinie 21:00. Dubioza Collective.
2: Bo oni zmierzali z pieśnią na ustach, podkreślmy to dodatkowo.
1: No właśnie, ale to są niesamowite historie, szczególnie te drużyny właśnie z Bałkanów i ich kibice potrafią stworzyć tak niesamowitą atmosferę, że dzisiaj na stadionie, przypuszczam, będą Kanadyjczycy oczywiście i będą przeważali, ale jednak ten kocioł, który się wytworzy i którzy stworzą właśnie bałkański kocioł, wszyscy fani reprezentacji Bośni i Hercegowiny, no to będzie coś, co myślę warto będzie zobaczyć i posłuchać, bo będzie ich słychać.
2: Tak, tego jestem bardzo ciekawa. Przed rozpoczęciem mistrzostw widziałam bardzo dużo w internecie takich filmików porównujących na przykład kibiców piłki nożnej z USA, kibiców piłki nożnej z Europy albo z Ameryki Południowej, jak wygląda doping w ich wykonaniu na trybunach. No nie ma żadnego porównania, to możemy sobie powiedzieć
1: tak,
2: szczerze, wprost i od początku.
1: I tak,
2: więc tutaj z pewnością my wygrywamy. Zobaczymy, jak to się będzie toczyło, mecze będą się rozgrywać.
1: Dodam, że dla zarywaczy nocy Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem o 3:00, więc warto wstać. Dlaczego nie?
2: Kolejne studio mundialowe w Trójce. Kiedy?
1: Jutro.
2: O tej samej
1: 7:40.
2: Porze? 7:40. To dla tych, którzy zarwą noc, być może będzie za wcześnie, ale wszyscy inni dowiedzą się od nas, jaki jest wynik meczu USA-Paragwaj. Adam Malecki, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
2: 27 minut po 17:00.
3: Mundial w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
4: Mikrofon,
5: kamera,
4: radiowe studio,
5: scena.
6: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Żegnamy reklamy.
10: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, 17.30.
11: Puls Trójki.
12: Dzień dobry, Agnieszka Laskowska. Trójkowe foyer zmieniło się dzisiaj w niezwykłą przestrzeń. To był plan zdjęciowy. Powstawała fantastyczna sesja fotograficzna. A bohaterkami, niezwykłymi bohaterkami tej sesji były kobiety po chorobach onkologicznych albo nawet niektóre w trakcie leczenia. W studiu Pulsu Trójki są Agnieszka Trzeciakiewicz, którą słuchacze Trójki znają z audycji Onkostory, i jest jedna właśnie z uczestniczek tejże sesji, Edyta Głos, która ma za sobą chorobę nowotworową, i ci, którzy oglądają nas na YouTubie, to w tej chwili mają tę przewagę nad tymi, którzy nas tylko słuchają, że widzą przepiękny strój, którym pani pozowała dzisiaj do zdjęć. To jest trudne dla mnie spotkanie, bo ja też przeszłam chorobę nowotworową. 9 lat temu prawie już usłyszałam tę diagnozę i przeszłam potem leczenie. I myślę, że jak rzadko kiedy, jako dziennikarka, mogę w rozmowie z panią powiedzieć, że wiem, co pani przeszła i co czuła. I chciałabym, żebyśmy spróbowały, oprócz tego, że powiemy o tej pięknej sesji, dodały też otuchy tym wszystkim kobietom, osobom, które usłyszały być może niedawno taką diagnozę i muszą odpowiedzieć sobie na mnóstwo pytań, począwszy od tego najpopularniejszego, dlaczego ja? Dziękuję ci, Agnieszko, też za ten pomysł tej fantastycznej sesji pod tytułem Wielka koronacja dla Onkostory. Ja już milczę, ty opowiadaj.
13: Dzień dobry państwu. Kłaniam się wszystkim nisko, naszym cudownym słuchaczom. No cóż, koronacja dla Onkostory to taki pomysł, który zrodził się pół roku temu, 15 grudnia, kiedy odbył się wielki koncert dla Onkostory, i wtedy ukoronowałyśmy pierwszą dziewczynę, Małgosię Kocniowską. To najmłodsza bohaterka Onkostory, zachorowała, kiedy miała 11 lat, a teraz jako 20-latka, prześliczna 20-latka, idzie swoją drogą, jest studentką, i ta koronacja jej i jej rodzinie była potrzebna, żeby odciąć się od tamtych wspomnień, żeby nałożyć koronę jako bardzo dzielna, piękna, młoda kobieta z energią pójścia do przodu.
12: To piękna kwiatowa korona. Pani Edyto, co się czuje, jak się pozuje, czy wracają te niedobre wspomnienia sprzed lat, z czasów choroby, tej takiej uciążliwej terapii, która pozostawia w nas różne ślady, i fizyczne, i psychiczne. No, na całe życie nie da się ukryć, ale czy wtedy to nastawienie trochę się zmienia? Pojawia się inny nastrój?
14: Tak, zdecydowanie tak. Jest wtedy bardzo dużo radości. Jest we mnie też, jakby jadąc tu, było we mnie dosyć sporo stresu. Cała ta sytuacja, kiedy są te robione

te zdjęcia, ale człowiek wygląda zupełnie inaczej, pokazuje w sobie tą radość, którą trzeba obudzić. Mamy w sobie zawsze tą radość z dziecka, a zapominamy

0: dobrą, że tak powiem, energię, ten uśmiech i tą radość. A tutaj przyjeżdżając, dostając ten strój, który po prostu wywołał u mnie takie wow, te kwiaty na głowę i te wszystkie kwiaty, które tam są, te wszystkie rzeczy, które są przygotowane również dla innych dziewczyn, niesamowite wrażenie to robi, nie? Człowiek czuje w sobie tą siłę. Zapominamy często, że mamy naprawdę bardzo dużą siłę, że my naprawdę potrafimy bardzo dużo.
1: Zaraz wrócimy do tej opowieści. Agnieszko, ty prowadzisz w Trójce audycję Onkostory. Spotykasz się i z chorującymi osobami, i z ekspertami. A w co przekuje się ta teraz fantastyczna sesja zdjęciowa, która tutaj dzisiaj u nas tyle dobrego zamieszania narobiła w Trójce?
2: Od samego rana wszyscy biegają, patrzą, obserwują, robią zdjęcia, kręcą rolki. Do tego stopnia zacznę od cytatu i od tych emocji, bo polubił nasze rolki dr Piotr Furga, chirurg-onkolog, który też kiedyś w jednej z pierwszych audycji był gościem. I jako chirurg-onkolog napisał tak. Zacytuję, nie każda królowa nosi koronę, niektóre noszą blizny, doświadczenia, nadzieje i siłę, której nie sposób opisać słowami. Właśnie dlatego ta inicjatywa jest tak wyjątkowa. Kalendarz 2027 będzie czymś znacznie więcej niż kalendarzem. Stanie się opowieścią o odwadze, godności i niezwykłej sile życia. To napisał chirurg-onkolog. Doktor Piotr Furga i właściwie jest to trochę już odpowiedź na twoje pytanie. Kalendarz, który będzie taką odpowiedzią na potrzeby dziewczyn, kobiet pięknych. Każdy miesiąc jedna z pięknych pań, myśmy się dzisiaj licytowały, czy Edyta powinna być kwietniem, czy może lipcem w tej kolorystyce. Zobaczymy to dopiero, jak zestawi się wszystkie zdjęcia.
1: Mogą też nasi słuchacze zobaczyć na przykład na, w serwisie YouTube, gdzie jest tak, nasz program. I też mogą zabrać głos w tej
2: mogą
1: sprawie.
2: Mogą zabrać
1: co
2: głos
1: sądzą,
2: i
1: czy
2: opowiedzieć.
1: Czy to kwiecień, czy lipiec, a tak. Może jeszcze jakiś
2: a może
1: inny,
2: jeszcze
1: jakiś się skojarzy.
2: Tak, i taki kalendarz powstanie. Miejmy nadzieję, że na październik. To jest taki symboliczny moment i miesiąc. A co będzie się działo dalej? No to jeszcze pozwolimy sobie
1: będziemy
2: zachować
1: na pewno,
2: będziemy
1: na
2: o tym mówić, będzie głośno.
1: Będziemy wracać. Zresztą poprzednia sesja z cyklu, bo to już można mówić o cyklu, koronacja, była również tutaj eksponowana. Mieliśmy
2: w grudniu
1: tę
2: przy
1: wystawę
2: okazji koncertu,
1: w Trójce.
2: Tak,
1: mogliśmy długo te zdjęcia oglądać. I nie przez przypadek chcę mówić teraz o tym oglądaniu, bo ten moment diagnozy, a potem choroby, tego wszystkiego, co robi z organizmem leczenie, bardzo trudne, sprawia, że zaczynamy myśleć o sobie, że nikt nas już nie zauważa. A kiedy wy jesteście na tych zdjęciach, to my musimy was zobaczyć. Musimy się zmierzyć z tą waszą historią i odpowiedzieć sobie też na wiele pytań. Myślę też o tych, którzy są wokół nas i których prosimy bardzo, żeby osoby takie chorujące w ich pobliżu po prostu wspierali, bo my bardzo tego potrzebowałyśmy i te osoby, które teraz się mierzą z tą chorobą, też bardzo tego potrzebują.
0: Tak.
1: Jak pani to wspomina, tamten moment właśnie, tych pierwszych dni, potem tygodni.
0: Tak, to był bardzo trudny dla mnie czas. Ja miałam wsparcie w swojej rodzinie, tutaj nie mogę zaprzeczyć, ale trudno było się z tym
1: ale
0: wszystkim
1: jeszcze wejdę w
0: zmierzyć.
1: Słowo, a gdyby komuś z bliskich, z rodziny, ze znajomych takiej osoby chorującej doradzić, jak zacząć tę rozmowę, jak zapytać, co ci jest, jak ci mogę pomóc, albo czego nie mówić. Co może
0: myślę, że to
1: wywołać zły jakiś efekt, skutek?
0: Bardziej pewnie powinniśmy podchodzić indywidualnie, znając swoje osoby. Bo trudno jest powiedzieć, do mnie możesz mówić w różnych słowach, prawda? Na pewno nie mówmy, że na pewno wyzdrowiejesz, wszystko będzie dobrze, bo tego nie wiemy, tego nikt z nas nie wie. Ja bym nie chciała czegoś takiego usłyszeć, że na pewno wyzdrowiejesz, na pewno wszystko będzie dobrze, tak?
1: Nie wierzymy w takie słowa, jeśli one padają.
0: Bo czasami tak naprawdę no, nie będzie dobrze. Mhm. Tak? Czasami myślę, że lepiej jest

0: powiedzieć, nie wiemy jak będzie, ale to co jest przed nami, to co jest teraz, to jest ważne. To co przeżyjemy razem, żebyśmy byli razem. Czasami nie potrzeba żadnych słów, wystarczy to, że jesteś. Że jesteś przy mnie, że się uśmiechniesz, że zapłaczesz ze mną, że nie będziesz udawać, że wszystko jest okej, tak? Jest trudno, jest bardzo trudno, ale bądź ze mną. Nie musisz mówić. Powiedz, że jestem fajna albo że jestem ładna. Powiedz, że wypijemy razem kawę albo pójdziemy sobie do parku na spacer, nie? Wystarczy. Bądź, po prostu bądź. Nie odwracaj się. Zadzwoń. Zapytaj, czy chcesz wyjść gdzieś na kawę, czy masz ochotę może na kino, tak? Na takiej zasadzie, nie?
1: Jak ci mogę pomóc?
0: Tak.
1: Takie podstawowe. Tak. Jeżeli nie wiemy, co powiedzieć. Ale zadzwonić, czy czegoś potrzebujesz, tak.
0: Napisz,
1: jak ci mogę pomóc.
0: No, napisz SMS-a, jestem, jeśli potrzebujesz czegoś, jestem, pamiętaj, jestem blisko ciebie, nie?
1: Jako motto, onkostory, nawiązując do tego, co mówi Edyta, rak to nie wyrok,
0: tak.
1: Taka jest myśl nasza i my chcemy dawać nadzieję. Rak się zmienia, myślenie o tej chorobie się zmienia. Co tydzień, co 3 tygodnie są nowe badania i nowe rozwiązania. W tej chwili chcemy tę czarną wizję odczyszczać. To nie jest wyrok.
0: Tak.
1: To, co Edyta powiedziała, ja bardzo często też przy okazji spotkań z bohaterkami onkostory, bohaterami, słyszałam, nawet jeżeli nie wiem, ile mi zostało, to te dni są dla mnie najcenniejsze, a czasami okazują się być dla mojej rodziny najważniejsze w całym życiu.
2: Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, że bo my oczywiście wiemy, że na oddziałach onkologicznych czy przed gabinetami lekarzy, onkologów są tłumy ludzi, którzy czekają na diagnozę, czy już ją usłyszeli, rozpoczynają leczenie, są przestraszeni, zagubieni, ale jest też w tych wszystkich szpitalach fantastyczny, nowoczesny sprzęt, rzeczywiście na miarę światową i to tak czasem powtarzamy, to już jest taka kalka, rak to nie wyrok, ale to prawda. Dlatego chciałabym, żebyśmy nie zapomniały też o powiedzeniu może banalnych, ale bardzo potrzebnych słów, że naprawdę warto robić rutynowe badania, warto zatrzymać się w tym codziennym pędzie i sprawdzać swój stan zdrowia.
1: Czyli drodzy państwo, badajmy się.
0: Dokładnie.
1: Wszyscy.
0: Ja mogę powiedzieć, że profilaktyka, czyli te badania, na które chodziłam tak naprawdę co roku, one mi uratowały życie. Bo gdybym tego nie robiła, pewnie by mnie tu nie było. Po prostu.
2: Bo też te nowotwory często wychodzą przy takich rutynowych badaniach, ale warunek jest jeden. Trzeba je robić.
0: Tak.
2: Trzeba ten cykl badań co roku odbyć. Znam takie osoby, które mówią, nadszedł 1 stycznia, to jest teraz mój miesiąc na wykonanie wszystkich badań i to jest naprawdę taka postawa, która powinna chyba być wdrukowana w głowę każdego z nas.
1: Ja widziałam ostatnio na drzwiach wielu przychodni informację, że teraz to jest czas, kiedy oni za darmo przyjmują wszystkie kobiety, które chciałyby się przebadać. Warto z tego skorzystać.
0: Tak, to fajna inicjatywa.
2: To jeszcze raz przypomnijmy o kalendarzu. Czy jeszcze jutro jest ta sesja? Bo tak zapowiadałaś,
1: tak,
2: że jeszcze jutro
1: od godziny 9 do godziny 16. Żartowałyśmy i koledzy radiowi też żartowali w serwisach. Zapraszamy również panów. Zapraszamy panów, żeby pooglądali na razie, oswoili się. Kto wie, co zrobimy w przyszłości.
2: To jest jakaś myśl, bo ja widzę, że ta idea i ta akcja się świetnie rozwija. A jeszcze jedno słowo. Skąd te panie się wzięły u ciebie w tej sesji?
1: To są bohaterki,
2: i powiedzmy koniecznie, niech padnie też nazwisko autorki tych niesamowitych zdjęć.
1: Beata Bojda to jest pomysłodawczyni koronacji, czyli takiego cyklu. W tym roku to jest 4. odsłona i ta 4. odsłona koronacji jest dla Onkostory, czyli dla bohaterek, które wzięły udział w audycji Onkostory. I rzuciłam takie hasło, czy dziewczyny chciałbyście, kto by chciał, no i całe morze rąk.
2: Czyli nie jeden kalendarz mógłby powstać.
1: Oj tak.
2: Czy to jest trudna do pracy fotografka? Bo różnie się mówi o tych artystach, że oni są czasem bardzo wymagający na takiej sesji. Jak się pracuje?
0: Nie, super się pracuje. To są bardzo takie przyjazne i bardzo otwarte i ciepłe osoby. Tutaj ja nie mogę powiedzieć, że w ogóle mogę odczuwać, że to jest jakaś fotografka, tak, że ma

0: nie wiem, jakby to pani chciała ująć, że ma jakieś takie wygórowane tak o sobie zdanie. Nie, mi się super pracuje. Nie,
1: i to było oczywiście
0: osoba.
1: Pół żartem, pół serio, bo ja już tak. podglądałam tę sesję i nie. ona jest rzeczywiście wyjątkowa, bo ona też afirmuje taką naszą przetworzoną przez nowoczesne spojrzenie tradycję, jeżeli chodzi o kostium, o styl, o całą tę oprawę, prawda?
2: To ja jeszcze tylko tak uściślam.
1: I zamykając.
2: Tak, zamykając. Beata Bojda jest projektantką, która robi te wszystkie stroje, korony i robi makijaż, szyje te stroje. Tak. Natomiast Anna Góra i Maja Zmiertka to są dwie fotografki, które potem sadzają dziewczyny i fotografują.
0: I super osoby to są, naprawdę.
1: I wielkie podziękowania dla nich również i za to spotkanie tutaj dzisiaj. Edyta Głos, Agnieszka Trzeciakiewicz.
2: Dziękujemy.
1: Agnieszka Laskowska. Dziękuję, do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

To jak Stonesi zapowiedzą nową płytę, to mucha nie siada. In the Stars to utwór z albumu, który ma się ukazać 10 lipca. Będzie nosił tytuł Foreign Tongues i bardzo na niego czekamy. Myślę, wszyscy mówię w naszym imieniu. A teraz zostańmy jeszcze w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę DMA's Hurricane.

Prawda, że brzmią bardzo ładnie. Bardzo ładnie zabrzmi też do 18 Sir Paul. A po 18 trzecia godzina dzisiaj w składzie Agnieszka Szydłowska, Ania Lalka, Piotr Metz i Katarzyna Borowiecka będziemy podsumowywać tydzień.

0: autopromocja.
1: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
2: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
3: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
2: Reżyseria Piotr Skotnicki.
4: Zostaw to, łobuzie, bo milicję zawołam.
5: Ja jestem milicja.
6: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
3: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki, Dariusz Rządkowski, autor, oraz
2: Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slim.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
16: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Szakira i protesty na otwarcie mundialu.
15: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP, otwórz się na więcej.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowy.

0: Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: W Łasku wylądowały dzisiaj myśliwce F-35. Samoloty wcześniej przeleciały przez Gdańsk, Warszawę i Kraków. Rolnicy oraz przetwórcy mają więcej czasu na wykorzystanie pieniędzy z KPO. Resort Rolnictwa przesunął termin realizacji projektów do końca lipca. Tramwaj z pomocą psychologiczną wyjechał na ulicę Łodzi. Myśliwce F-35 są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dzisiaj oficjalnie przyjęto samoloty do Polskich Sił Zbrojnych. Na miejscu był Kacper Rafalski.
6: To był bardzo ważny i radosny dzień. Pierwsze z 32 maszyn pojawiły się już w Polsce. Zakup husarzy przez Ministerstwo Obrony Narodowej wpłynie nie tylko na obronność kraju. Pojawienie się samolotów akurat w Łasku ma też bezpośredni wpływ na subregion sieradzki.
7: O Łasku coraz bardziej słychać, tak? W Polsce i nie tylko. Natomiast no, cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
6: Mówi Paweł Kijański z Urzędu Miejskiego w Łasku. Co do samych samolotów, to co wyróżnia te nowoczesne myśliwce piątej generacji, to zdolność zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii stealth, będąc w powietrzu, myśliwce są niemal niewykrywalne dla radarów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
5: W Łasku stacjonują teraz 3 myśliwce F-35, a w sumie Polska kupiła 32 takie maszyny. Maksymalne ceny paliwa będą ustalane do końca czerwca. Po południu w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca. Wydłuża ono także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Jednocześnie według informacji Polskiej Agencji Prasowej resort finansów nie przedłuży obniżki akcyzy. Zgodnie z szacunkami obniżka tego podatku na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie. Obniżka VAT kosztowała 900 milionów złotych. Obecne przepisy zgodnie z założeniami miały obowiązywać do najbliższego poniedziałku. Rolnicy i przetwórcy dostaną więcej czasu na zakończenie inwestycji realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło terminy realizacji projektów z 15 czerwca do końca lipca. Z dodatkowego czasu ma skorzystać około 1000 beneficjentów. O tej decyzji informował szef resortu Stefan Krajewski.
8: Robimy wszystko, by wszelkie dostępne pieniądze w ramach KPO wykorzystać, żeby tych pieniędzy nie zwracać. Dlatego też odpowiadamy pozytywnie na prośby rolników, przetwórców, samorządowców. Wydłużamy terminy na realizację działań.
5: Powodem zmian w terminach są opóźnienia spowodowane trudną zimą, problemami z dostawami maszyn, pracami budowlanymi oraz procedurami administracyjnymi. Wsparcie z KPO obejmuje m.in. budowę magazynów, chłodni, centrów dystrybucyjnych oraz rozwój lokalnego przetwórstwa. Ukraińskie władze ostrzegają przed zmasowanymi rosyjskimi atakami. Może do nich dojść w ciągu najbliższej doby. Rosjanie mogą użyć m.in. rakiet balistycznych. O szczegółach Paweł Buszko.
9: O wyjątkową ostrożność i reagowanie na sygnały alarmów bombowych do Ukraińców zaapelował prezydent Zełenski. Zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach zwracajcie uwagę na alarmy lotnicze. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia i na co liczą w Rosji. Zamiast pokoju wybierają rakiety. Apel ukraińskiego prezydenta poprzedzony został ostrzeżeniem ukraińskich sił powietrznych o tym, że w ciągu najbliższej doby istnieje wysokie prawdopodobieństwo użycia przez Rosjan pocisku balistycznego średniego zasięgu wystrzelonego z poligonu Kapustin-Jar. Ukraińskie media przypominają, że to właśnie stamtąd Rosjanie atakują za pomocą rakiet Oriesznik. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Tramwaj z pomocą psychologiczną w Łodzi. Nie trzeba umawiać wizyty ani zgłaszać się do poradni. Wystarczy wsiąść do tramwaju i porozmawiać ze specjalistą. Trzeba szukać tramwaju zdrowia psychicznego. Pasażerowie mogą dowiedzieć się w nim, gdzie szukać pomocy w kryzysie.
10: No właśnie, chcemy wyjść naprzeciw, chcemy jakoś porozmawiać z ludźmi, chcemy pokazać, że ten terapeuta, ten psycholog nie jest taki straszny, że zdrowie psychiczne to nie jest tabu. Warto o tym rozmawiać, że warto jakoś sprawdzać, co się dzieje w tym obszarze psychicznym.
11: A co czeka ludzi, którzy faktycznie wejdą do tego tramwaju?
10: Promujemy zdrowie psychiczne, dostęp do tego zdrowia psychicznego, możliwości zadbania o zdrowie psychiczne. Też mówimy o tym, kim jest psycholog, a kim jest psychoterapeuta.
5: Mówił Piotr Kuraś z Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii w Łodzi.

0: W tramwaju dyżurują psychologowie i terapeuci. Specjalny wagon kursuje na trasie WZ między Widzewem a Karolewem. Akcja potrwa do 18 czerwca.
1: Klimat.
0: Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem oraz na Pomorzu jakość powietrza jest bardzo dobra, w pozostałej części kraju dobra. 38% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 minut po 18:00 sport, Adam Malecki.
4: Zaczynamy od sensacji w turnieju tenisowym w Den Bosch. Kamil Majchrzak po naprawdę świetnym meczu pokonał rozstawionego z numerem 1 czwartego zawodnika światowego rankingu Kanadyjczyka Ogera Dziasima. Wynik 6-4, 6-3. Polak po spotkaniu, które trwało zaledwie godzinę i 9 minut, awansował do półfinału. Jego rywalem będzie Rosjanin Daniil Medwiediew lub Chorwat Marin Cilic. Do najlepszej czwórki tego samego turnieju wcześniej awansowała Magda Linet. Nie udało się za to wygrać naszej reprezentacji siatkarskiej. Polacy w przedostatnim meczu Ligi Narodów w turnieju rozgrywanym w Chinach przegrali po tiebreaku z Japonią. Wczoraj biało-czerwoni też w 5 setach musieli uznać wyższość Słowenii. Te dwie porażki oznaczają, że tracimy prowadzenie w światowym rankingu, w którym byliśmy liderem od czerwca 2022 roku. Teraz na czoło listy wskoczyli Włosi. Na Mistrzostwach Świata czeka nas kolejna dawka piłkarskich emocji. O 21:00 zagrają Kanada z Bośnią i Hercegowiną, a o 3:00 w nocy zmierzą się reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Paragwaju. W kolarstwie Belg Maxim Van Zyl wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Tour Auvergne. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został 3. dzisiaj Australijczyk Luke Tuckwell. Wyprzedza 2 Francuzów, 2. jest Bruno Amirail, a 3. miejsce zajmuje Guglielme Martin. Wyścig potrwa do niedzieli.
3: W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grata, temperatura od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 17 stopni Celsjusza.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 7 minut po 18:00.
2: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
3: I już jesteśmy w składzie Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Ania Lalka.
7: Dzień dobry, cześć.
3: Piotr Metz.
8: Dzień dobry.
3: Agnieszka, jeszcze raz powiedz dzień dobry. Dlatego, że nie było cię słychać.
6: Aha,
3: przez chwilę.
6: Dzień dobry.
3: Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie.
6: Myślałam, że będziemy się witać tak do 19:00.
3: Właściwie możemy zrobić jeszcze jedną rundkę. Michał Jędrzkowiak wciąż nas wspierający. Myślę, że dużo jest oczywiście tematów tego tygodnia, które poruszymy, ale też hashtag mundial to będzie coś, co nam będzie towarzyszyć. Ale nie będę wyprzedzała faktów. Opowiedzcie, z czym przychodzicie. Agnieszka, to może od ciebie zacznijmy. Agnieszka Szydłowska.
6: Ja pod hashtag mundial. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć Aniu, cześć Piotrze. Witam też Państwa, cześć
8: dzień
6: Kasiu.
8: Dobra,
6: dzień dobry. Czy mnie słychać, jak mówię dzień dobry? Tak? Słychać.
3: Tak, teraz cię słychać.
6: Na pewno pod hasło mundial chętnie się podłączę, zwłaszcza, że ten mecz wczorajszy inaugurujący oglądałam i no, myślę, że to bardzo ciekawe różne obserwacje także na temat zmiany świata. Wiem, że Piotr w pewnym momencie przestał piłkę akceptować ze względu na te zmiany. Ja wczoraj widziałam właśnie, ale teraz mam déjà vu. Siedziałam naprzeciwko ciebie i mówiłam ci o tym, że sędzia wyglądał jak Robocop, miał kamerę za uchem zainstalowaną, no bo tak rzeczywiście było, wszyscy, którzy oglądali, wiedzą, że teraz nawet się pokazują obrazki z tej kamery sędziego na twarzy, więc chętnie się pod ten wątek podłączę, oczywiście, jak i każde inne. Szczerze mówiąc, ja przyszłam z takim tematem, który mi nie daje spać już teraz, doszłam do wniosku, że to jest no, mój taki największy namysł i też troska i myślę, że jakieś takie zadanie życiowe związane z pracą, czyli kwestia tego, jak nasze relacje z mieszkającymi w Polsce Ukraińcami się zaczęły układać i jak kolejne pożary wybuchające powodują, że ta zmiana jest coraz głębsza i myślę o zmianie nie w taką stronę, która mnie interesuje. No ale oczywiście chętnie też pogadam o innych rzeczach, więc gdybyśmy na przykład mieli jeszcze czas na Nowy Jork i na koszykówkę, to też
3: myślę, że znajdzie się
6: z tej
3: ten czas.
6: Bańki popowej i tego, co się wydarzyło w Nowym Jorku,
3: specjalnie
6: co się dzieje, na co czekają do jutra.
3: W pierwszym rzędzie przy samym boisku na tym meczu.
6: Kto tańczył, kto płakał, kto się cieszył. No w ogóle to, co się dzieje dookoła New York Knicks, to jest rzeczywiście świetne. A ja ten zespół poznałam przez oglądanie serialu Friends, więc to jest historia.
8: Dlatego przestałem interesować się sportem, bo didaskalia są ważniejsze od...
3: No dobrze, ale o tych didaskaliach też my tutaj lubimy rozmawiać w audycji Trzecia Godzina. Aniu, u ciebie?
7: Ja chyba

0: Bardziej rozrywkowo niż
1: to wszystko,
0: Agnieszka.
1: Nie wszystko, co Agnieszka mówiła, było rozrywkowe.
0: Nie, no,
1: ale
0: o mundialu oczywiście też
1: mundial właściwie też jest rozrywkowy bardzo często. Tak.
0: Oczywiście, choć w tym roku głównie wokół kontrowersji krążymy, ale o tym pewnie też porozmawiamy. Chciałam trochę porozmawiać o festiwalach, bo już w Europie mocno ruszyliśmy dzięki Primaverze z tym wielkim sezonem, który też dotrze do Polski, bo na początku lipca przede wszystkim będziemy już świętować muzycznie i głośno. Trochę o tym, z czym to się dzisiaj wiąże, czyli lekko o tym, ile teraz płacimy za te festiwale, ale tylko nawiązując do tego, czy warto. I też o tym właściwie, jak wygląda dzisiaj zainteresowanie muzyką na wielkich scenach, jakie gatunki królują.
1: To możemy nawiązać też do tego, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, że artyści, no nie wszyscy oczywiście, ale jest taka grupa, która stara się przyzwyczajać publiczność na swoich koncertach, że niekoniecznie trzeba non-stop używać telefonu. I na przykład Phoebe Bridgers rozpoczyna trasę koncertową w tym roku, w której zabierane będą telefony na wejściu.
2: I to może jest obecny już od wielu lat.
3: Stary dziad Dylan tak zakazał też.
2: Dokładnie. A ja bym od razu krzyknęła tutaj do tego tematu, że zawsze warto. Uważam, że raz przynajmniej w życiu przeżycie festiwalu muzycznego powinno być obowiązkową taką inauguracją. Potem już każdy sobie wybierze, ale to może być formujące.
1: Aniu, od ciebie jeszcze jakiś temat? Czy
0: może zahaczę jeszcze o też wątek Hiszpanii, bo mówiłam o Primaverze, a może jeszcze trochę o Sagradzie Familii, bo była inauguracja. Dokładnie, rozpoczęto
1: piątek po 18.
0: Świątecznie bardzo ten finał, tę finalną wersję oczywiście pokazano już w Hiszpanii, więc też małe co nieco o tym.
1: Stulecie urodzin Gaudiego.
2: Co nieco, a nie ja ma sobie prowokacje przygotowane. Będzie Padbanie go porównywała z papieżem. To jakby
1: tak, zdradziła.
3: Ja zdradziła nam trochę. Do festiwali tak. I chyba w tym samym duchu, co piłka nożna. To znaczy, dlaczego niektórych przestałem już być fanem? Ale mamy swoje trójkowe festiwalowe pomysły, takie zupełnie nowe w tym roku, więc o nich pewnie dwa słowa. Dwa słowa o wspólnym temacie z Kasią, bo widzieliśmy wczoraj film. Ja widziałem po raz enty, ty też pewnie po raz enty, ale zadziwiająco świeżo to wygląda.
1: To był seans, który miał być takim wyjątkowym, ale okazało się, że ten film w rocznicę festiwalu, o którym opowiada, wraca na ekrany w odnowionej wersji w 4K. Mówimy o filmie D.A. Penny Bakera, Monterey Pop i początki, bardzo wiele początków, bardzo wiele początków, udanych, choć krótkich karier, więc myślę, że warto wspomnieć.
3: A główny temat, z którym przychodzę, to jest wydarzenie, które będzie w Nosprze w najbliższą niedzielę. To jest coś, o czym nawet się trudno opowiada. Jest to tak niezwykłe i niepodobne do niczego. Nasz legendarny grafik, malarz, rzeźbiarz, człowiek wielu sztuk, Jan Sawka. I jego projekt życia, którego nie zdążył zrealizować, bo nagle odszedł w 2013 roku. Teraz po latach będzie miał swoją realizację, z której myślę Sawka byłby dumny. Reżyseruje jego córka. Nazywa się to wszystko Skrzek Sawka Stachura. To jest trzech panów, którzy się znali, przyjaźnili, którzy są trochę połączeni kontrkulturą polską na początku lat 70. czy z końcem 60. Jak łatwo zgadnąć, Skrzek napisał muzykę, ale też kieruje ogromnym aparatem wykonawczym. Chóry śpiewają Stachurę, do tego wszystkiego dokładnie 1202 obrazy Sawki wyświetlane w Nosprze. Mówiąc szczerze, sam nie wiem, jak to będzie wyglądało i chyba jeszcze nikt nie wie. Próby są przez całą sobotę i niedzielę. Niezwykłe wydarzenie, na które chyba jeszcze można kupić bilet.
1: To jest rekomendacja weekendowa, o której też powiemy. No ale zacznijmy od Mistrzostw Świata. Czy ktoś z was zarwał noc? Nie.
0: Nie.
1: Nie. Nie. Ja od razu założyłam, że nie, bo ja też nie. Ale
2: Adam Malecki z tego, co słyszałam.
1: Tak, podobno ten mecz, który był właśnie w nocy, był ciekawszy niż ten otwierający. Mimo, że dużo rzeczy się wydarzyło tam, trzy czerwone kartki. No i właśnie brazylijski sędzia, który miał specjalne oprzyrządowanie. Po raz pierwszy chyba coś takiego.
2: Szczerze mówiąc, dzisiaj rano, jak się spotkaliśmy na takim pierwszym kolegium z kolegiów, to pierwszy temat, który wyszedł naturalnie od wszystkich, brzmiał: czy słyszeliście, jak sędzia tłumaczył, dlaczego dał czerwoną kartkę, bo nie tylko, że dał, znaczy wiadomo było, że się zanosi, ale potem nagle się okazało, że ten mikrofon, który mu służy do komunikacji z innymi sędziami, także można nagłośnić na stadion i nagle jego głos się rozległ i odbijał się od tych trybun i od wszystkich słuchających.
3: Ale tak miało być?
2: A słuchali w skupieniu, no chyba tak, no bo to była ta czerwona kartka, którą tylko nie chcę niczego pomyśleć, ale moim zdaniem, którą dostał akurat zawodnik drużyny meksykańskiej, więc
3: związku z czym trzeba to było wytłumaczyć publiczności, żeby
2: być
3: się
2: może
3: nie
2: dlatego, wkurzyło. Bo przy pierwszych dwóch

0: się no, nie odezwał. I to było, no, on uzbrojony w tę kamerę, jak rozumiem, to jest teraz standard, bo już doczytałam, że od 2025 roku FIFA się przymierzała do tego. I rzeczywiście za dwa razy podczas tej realizacji wpuszczono ujęcia z kamery na głowie sędziego. Ale też z ciekawością słuchałam komentujących w Telewizji Polskiej panów, bo przynajmniej dwa razy wyrwała im się taka uwaga spontanicznie, że oni nie rozumieją, jak ten mecz jest podawany, realizowany przez FIFA, że wtedy, kiedy trzeba byłoby zbliżyć, to nie ma zbliżeń. Człowiek dostaje czerwoną kartkę, ale nie widać, jak
1: może
0: schodzi z boiska.
1: Może akurat nie było dostępu do kamery sędziego.
0: Wiesz, naprawdę były takie momenty, absolutnie ja nie będę udawała, że jestem specjalistką od sportu, jestem absolutnie też w tej grupie, która po prostu się lubi jednoczyć w takich wspólnych przeżyciach, więc ja się nie znam na piłce, ale ten mecz był bardzo dziwny.
1: Ale to uczucie wspólnotowe jest bardzo ciekawe w takich sytuacjach. Tak.
2: To jest dziwna historia, bo FIFA była najbardziej ultrakonserwatywną federacją sportową zawsze, od lat, i oni nigdy nie chcieli zmieniać przepisów. Twierdzili, że piłka nożna i filozofia polega na tym, że te przepisy są takie same od 1000 lat i się nie zmieniały. Anglicy wymyślili, to jest najlepiej. Potem trochę odpuścili, potem była zmiana przepisu z palonym, potem była kamera, która pokazuje, można powtórzyć, czy był faul, czy nie, czy był karny, czy nie. To jest akurat słuszne, bo bardzo często widzowie widzieli więcej niż sędzia na
1: zbliżeniach. Czy była ręka, czy nie, tak, że tak nawiążę do klasyka.
2: Super, bardzo mi się też podoba pomysł, żeby był realny czas gry, dlatego że zespoły grają na czas i jak wykopną piłkę na aut za daleko, to zanim ona wróci, to już jest minuta i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy były fajne, ale teraz boję się, że przyszliśmy do momentu, w którym ważniejsze jest widowisko telewizyjne niż zasady sportu i czy ten biedny sędzia musi przechodzić jakieś specjalne szkolenie, żeby się tam połapać po prostu w tym wszystkim.
3: Ciekawe, kiedy się dowiedział.
2: Oni są najnormalniej w świecie zestresowani nową technologią, tak jak każdy normalny człowiek, którą muszą na oczach miliarda ludzi jeszcze używać. I ja myślę, że to jest pole do błędów, ale
0: jeszcze
2: może nie
0: było takie
2: znam.
0: Ujęcie na sędziów tam w tej prezentacji drużyn. Też pokazali tych sędziów w warze, więc nie tylko ci, którzy stali na boisku, ale też ci w warze, trzy osoby, ale takie dwie skupione już na monitorach, a nic się jeszcze nie dzieje. I trzeci
2: szyderców tam, to oni mają spokój, a ten biedny sędzia na środku boiska, jak.
1: No na niego to wszystko spada ostatnio. Na głównego sędziego, no ale wokół tego się z jednej strony jest piłka i możemy...
0: Znaczy, piłka jest najważniejsza i oczywiście emocje sportowe i to, że ci zawodnicy naprawdę grają, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: To jest najważniejsze, natomiast to, co jest dookoła, to jest...
2: Ale może ten sędzia za chwilę zostanie zastąpiony grupą 7 sędziów siedzących w homofonach gdzieś tam w studio telewizyjnym, gdzie będą mieli zbliżenie na wszystko.
1: Będą oni będą mieli joysticki albo jakieś
2: takie
1: strona.
0: Zwłaszcza, że sama piłka już jest uzbrojona. Pamiętajcie, to jest piłka, którą trzeba naładować przed początkiem meczu.
2: A te przerwy reklamowe to w ogóle coś już jest dziwnego.
0: Reklamy was dziwią?
2: No.
1: To są przerwy na nawodnienie przecież.
0: W ostatnich latach.
3: Czytałam, że to jest najdroższy mundial w całej historii i też pierwszych historii z trzema państwami, więc tak. I w przyszłym roku to samo.
1: Największe, bo 48 drużyn w tym roku, ale no właśnie, z jednej strony jest piłka i z jednej strony jest, powiedzmy, to widowisko sportowe wciąż jeszcze. Możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać. Natomiast,
0: nie, ja uważam, że tak, że sportowe jest na pewno, tylko że ludzie dookoła coś tam próbują pozmieniać, tak, poprzeszkadzać.
1: Ale jednak te emocje i to, co się dzieje na boisku, myślę, że powinno być tutaj w centrum. Natomiast ja się głównie skupiam na tym, co się dzieje wokół i przede wszystkim śledziłam w tym tygodniu bardzo mocno to, co no, przepisy bardzo restrykcyjne, imigracyjne, amerykańskie spowodowały. Stanów Zjednoczonych oczywiście. Te procedury, to, że nie został wpuszczony somalijski sędzia Omar Artan, który musiał wrócić do kraju, mimo że miał i wizę ważną, i paszport dyplomatyczny, ale jednak to nie wystarczyło. Wybrany na sędziego, najlepszego sędziego afrykańskiego roku 2025. No i to się zdarzyło
0: obrazki,
1: i drużyną.
0: Był pięknie witany, ale co tak. Z tego? Dlaczego FIFA na przykład go nie wybroni w takiej sytuacji? No został rekomendowany. No.
2: Mógłbym powiedzieć, ale nie chcę. Natomiast widać, że wiza wizie nierówna, no tak bym to
1: tak to oczywiście wygląda, prawda? Bo oczywiście tak. I zawodnicy z Iranu, wiemy, że mają mecze w Stanach, ale nocują w Meksyku, ale też pojawiły się takie zestawienia, jak są witani niektórzy oczywiście, bo to nie dotyczy wszystkich, ale na przykład zawodnicy chyba z Uzbekistanu, mam wrażenie, że to o te drużyny chodziło, bardzo wnikliwie badaną przez celników z bagażami i tak dalej, czasami te przesłuchania przez pustelników, bo to tak chyba trzeba nazwać, trwają po kilka godzin. No a na przykład w Meksyku bardzo pięknie zespołem ludowym, czy jakimś zespołem mariachi witana kolejna ekipa. I no, bolesne są te porównania, muszę powiedzieć.

0: Didaskaliach okazuje się, bo one są ważniejsze od samego sportu.
1: Ale te didaskalia właśnie są...
2: Dopiero zaczęliśmy mecze, więc jeszcze nie ma aż tyle dyskusji o sporcie.
1: Ja bym nie powiedziała, że one są ważniejsze od sportu, ale jesteśmy w tak specyficznej sytuacji, bo tak rzeczywiście są trzy kraje, bardzo różne i z bardzo różnym podejściem też do tych przejeżdżających, więc no tutaj
2: ale o katarskich, mistrzostwach też opowiadaliśmy, myślę, w innych kontekstach.
1: Też było dużo didaskaliów.
2: Dokładnie. I potem to się oczywiście rozwinęło i zakończyło raczej pozytywnymi refleksjami na temat samych meczy, ale ten początek chyba zawsze jest.
0: Ale ja muszę jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, która też jest powodem, dla którego nie obejmuję Mistrzostw Świata takim zainteresowaniem jak kiedyś. Kiedyś Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to było święto piłki nożnej. Podobnie jak festiwal w Opolu był świętem polskiej
1: piosenki. Mam ochotę cię zapytać, które były pierwsze, które oglądałeś tak wnikliwie.
0: Wnikliwie 70, mniej wnikliwie...
1: Nie ma tu żadnej zjadliwości.
0: Mniej wnikliwie 66. Wtedy to było święto piłki nożnej, polegające też na tym, że federacje krajowe kończyły wcześniej rozgrywki ligowe i były, powiedzmy, 3 miesiące przygotowań już tylko do mistrzostw. A teraz
1: Mistrzostwa Świata... Ale kibice mogli pilnować gardła wtedy i byli przygotowani do tego,
0: żeby kibicować. Ale teraz Mistrzostwa Świata to jest generalnie szpital i sztaby medyczne, które próbują po rozgrywkach ligowych i Ligi Mistrzów, która po prostu gra 8 razy w tygodniu już teraz, zaleczyć tych biednych zawodników, żeby oni w ogóle te mistrzostwa wytrzymali. I to jest jakieś wynaturzenie. O tym się bardzo mało mówi, bo trzeba napędzać to wszystko. Ale naprawdę Mistrzostwa Świata nie są w tej chwili moim zdaniem Mistrzostwami Świata. Dlatego dla wielu ludzi rozgrywki krajowe są ważniejsze, czy Liga Mistrzów jest ważniejsza od Mistrzostw Świata. To jest taki trochę się folklor z tego zrobił. Właśnie taka impreza, a kiedyś to było święto piłki nożnej, naprawdę.
1: A jak się prezentowała ceremonia otwarcia? Waszym zdaniem.
0: Trzy razy było?
1: Patrzę na Anię.
3: Mają być trzy na razie, no i mam ze sobą tą meksykańską.
2: No, mnie na przykład podobał się wątek na przykład Tylee, która pokazała, jak można pokazywać muzykę z RPA, też w języku angielskim. Ona teraz jest bardzo popularna na całym świecie. Była i Shakira, która chyba jest najbardziej popularną artystką, jeżeli...
0: No, jest jakąś weteranką Mistrzostw Świata.
1: Złośliwie ktoś wyliczył, że Shakira 4 razy pojawiła się na Mistrzostwach Świata, Gerard Piqué tylko 3.
2: I złośliwie też słyszałam określenie Playbackira, ale to chyba jest dość powszechne na takich eventach. No dla mnie to było takie bardzo ciepłe, ale mało znaczące kulturalnie właśnie otwarcie, więc tutaj chyba raczej kąśliwe uwagi niż coś, czym moglibyśmy się zachwycać, na przykład w porównaniu, nie wiem, z przerwą Super Bowl, kiedy Bad Bunny zrobił ogromną furorę samym występem. Też w kontekście zresztą polityczno-społecznym.
3: A w Nowym Jorku na ostatnim meczu w przerwie grał Wu-Tang Clan, więc wiecie, no po prostu trzeba wiedzieć, jak przerwę zrobić. Tutaj przerwa jest na reklamie.
1: Słuchajcie, teraz się zastanawiam, w którą stronę pójść, czy Bad Bunny i papież Leon XIV, czy Nixi.
0: Przy całej mojej obawie, że sport się zbyt komercjalizuje, jestem absolutnym fanem tego, co dzieje się na Super Bowl, bo uważam, że zrobienie w te 15 minut widowiska jest największym osiągnięciem i jak zobaczyłem parę lat temu hip-hopowy, to do tej pory jestem pod wrażeniem. Jak można zrobić
1: tam
0: 15 minut?
1: Wszystkie gwiazdy, all tak. Stars, prawda?
0: Tak, fantastyczna rzecz.
3: To ja tylko powiem, że pierwsze, bo nie zapytałaś nas, jakie jest nasze pierwsze wspomnienie, więc moje to będzie rok 82 i pamiętam to jako dziecko blokowiska warszawskiego, że jak ryczeli wszyscy sąsiedzi oglądając ten jeden z dwóch kanałów telewizji polskiej, to po prostu echo odbijało się. No, mam takie wspomnienie, może to nie jest możliwe, bo chyba w sumie nie powinnam być sama na podwórku z innymi dziećmi, ale mam takie wspomnienie, wyobraźni, że my jesteśmy na podwórku, te dzieci, i że nagle huczą po prostu te bloki, bo jest jakaś tam sytuacja pozytywna dla naszej drużyny.
1: Właśnie tak już chyba się nigdy nie powtórzy, że te bloki właśnie huczały
3: tak,
1: i huczą.
3: No tak, i że te ludzie wychodzili na balkony, i ci mężczyźni, i te kobiety. Tak.
2: Ale są organizowane w różnych miastach takie, takie łączne, duże, duże seanse,
1: tak?
2: Dokładnie, dokładnie, przed jakimiś większymi budynkami,
0: no,
2: na placu.
0: Tenis teraz w kinach można oglądać, nie? Bo na dużym ekranie.
1: Bardzo dużo teraz można rzeczy w kinach
0: oglądać. Ja pierwszy
1: oglądać.
0: Raz w 70 w telewizji tajnej czechosłowackiej telewizji, czechosłowackiej jeszcze wtedy, tak, czechosłowackiej, bo Czesi grali w finałach Mistrzostw Świata, my nie. Zaczynało się to wszystko po północy, ja miałem 13 lat i dla mnie oglądanie telewizji po północy było wielkim wydarzeniem. W moim rodzinnym Krakowie w ośrodku telewizji na Krzemionkach, to było na górze, można było złapać, jak była dobra pogoda, czeską telewizję.
1: Dlatego
0: i tak
1: to było tajne.
0: Oglądało z czeskim komentarzem, który, muszę powiedzieć, był prześmieszny.
1: Aniu, to jeszcze teraz ty musisz opowiedzieć o swoim pierwszym
2: Nie pamiętam roku, ale pamiętam jakieś
1: to
2: takie...
1: Była piosenka Mundialeiro.
2: Ale nie, nawet nie wiem, na jakieś 2000 lata. Przykro mi. Ale było to jakieś wspomnienie właśnie lata i takich gorących gorących emocji mojego taty, bo jest wielkim fanem piłki nożnej i tego przeżywania właśnie tych finałów, półfinałów, to zawsze chyba było najbardziej
0: ekscytujące. Bardzo jestem ciekaw, czy dalej go to tak emocjonuje.
2: Nie, zdecydowanie nie. Ale on jest fanem żużla przede wszystkim, więc

0: tutaj ma duże pole.
1: Wszystko się wyjaśniło.
2: To jest wszystko w porządku. Tak,
1: ja muszę powiedzieć, że mnie się kojarzą z tymi kolejnymi mundialami. Nie wszystkimi oczywiście, ale piosenki polskie, które powstawały, kiedy myśmy... Nie będę śpiewać, nie bój się. Ale to jest jedyne moje wspomnienie. Nie pamiętam zawodników, nie pamiętam wyników, pamiętam te piosenki i właśnie może to jest główna wada tej mojej pamięci.
2: Natomiast... Muszę ci powiedzieć, że nagrywane piosenki przez reprezentację angielską to była zawsze ikona tam u nich. Oni nagrywali, cała reprezentacja nagrywała piosenkę, ona wchodziła normalnie na listy przebojów, do sprzedaży, płyta i tak dalej. U nas to były takie bardziej wieżne.
0: Chyba musimy obiecać jakiegoś komentatora sportowego w przyszłym
3: tak,
0: tygodniu.
3: Tak, zdecydowanie, może tak, żeby państwo...
1: W zeszłym tygodniu było dwóch okay. I oni wyczerpali swój limit na kilka tygodni co najmniej.
3: Ale mamy regularnie informacje na temat mundialu prawdziwe, sportowe.
1: Tak,
3: rano, po południu, 17:20, obszerne studio, będzie coraz obszerniejsze wraz z tym, jak mundial się zaawansuje, więc proszę nie myśleć, że my właśnie w ten sposób będziemy o mundialu opowiadać.
1: Nie, nie, nie. To jest tylko wszystko o didaskaliach, natomiast... Wszystko na naszej antenie, co potrzebne, państwo znajdą, ale ponieważ patrzę teraz na zegar i myślę sobie, że Niksi zasługują na więcej czasu i Bad Bunny i papież Leon XIV zasługują na więcej czasu i tematy, które ty, Piotr, przyniosłeś również, to ja tylko powiem, że dużo teraz można oglądać w kinach. Te słowa już padły z moich ust, ale w środę tak nietypowo wszedł na ekrany najnowszy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. Nie wiem, czy się wybieracie.
0: Na
2: ja
0: pewno.
2: Się, ja się absolutnie sens. Wybieram tak? I jestem strasznie ciekawy.
1: Na Spielberga się chodzi, prawda? Niezależnie od tego, jakie są recenzje.
2: Wiesz co? Tutaj jest Spielberg łamany przez temat.
1: Temat jest bardzo ciekawy.
2: On się temu tematowi poświęcił swoje całe życie. Ja na razie przeczytałem jakieś tysiące pozytywnych recenzji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Jestem strasznie ciekaw.
1: One są wyjątkowo pozytywne, to prawda, ale
2: jestem strasznie ciekaw.
1: Mam wrażenie, że on tymi filmami próbuje zachęcić przedstawicieli obcych cywilizacji pozaziemskich, żeby się wreszcie do niego odezwali. No i zobaczymy, może tym razem się uda. Dzień objawienia
3: w kinach. Widziałam ten wywiad, którego fragment zamieściłaś.
1: Ja śledzę teraz wywiady ze Stevenem Spielbergiem i on w każdym wywiadzie o tym mówi.
3: Jestem waszym PR-owcem
1: na ziemi. Odezwijcie się do mnie, mówi Steven Spielberg. W dniu objawienia tego nie mówi, ale film od wczoraj w kinach, więc niech to będzie moja rekomendacja. Za chwilę wracamy do rozmowy.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dziewczyna ze stolicy i ze Śląska Cieszyńskiego jednocześnie. Osobiste wątki łączą ją z Omanem. Dzieli życie między Polskę i Hiszpanię, ale zapowiada, że osiądzie w Cieszynie. Autorkę 11 książek z serii Kocia Szajka spotkałem na dworcu Wisła Głębce.
9: Siadałam sobie na ławeczce po to, żeby machać ludziom. Myślę, że to był taki sposób mojej prababki, żeby mnie czymś zająć. Idź tam, zobacz, czy ktoś nie jedzie.
8: Agata Romaniuk będzie bohaterką czerwcowego wydania audycji Ludzie w podróży. Do odsłuchania na stronie Trójka polskieradio.pl. Michał Nogaś.
10: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności.

0: i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. 18.30. Skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski.
3: Są zarzuty dla trzech funkcjonariuszy CBA w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. Prokuratura przedstawiła dwojgu byłym funkcjonariuszom oraz jednej obecnej funkcjonariuszce zarzuty popełnienia dwóch przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień, poświadczeniu nieprawdy oraz wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy. Wszystkim trojgu podejrzanym zarzucono działanie wspólnie i w porozumieniu przy popełnieniu dwóch czynów zabronionych. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Jarosław W., Katarzyna S. oraz Angela P. nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec Angeli P. wolnościowe środki zapobiegawcze. Pierwsza mogiła odkryta w Hucie Pieniackiej informuje Instytut Pamięci Narodowej. Od czterech dni w byłej polskiej wsi na Ukrainie trwają poszukiwania ofiar. W bezimiennych dołach spoczywać może około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Pierwsze szczątki osób pomordowanych odnaleziono w pobliżu wcześniej odkrytych fundamentów świątyni. Pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przekazał nam, że może to być fragment zbiorowego pochówku. Naukowcy będą jutro kontynuować pracę, aby odsłonić całą mogiłę i oszacować liczbę ofiar. Lot papieża Leona XIV do Rzymu opóźniony z powodu awarii. Kapitan samolotu, którym miał lecieć papież, ze współpracownikami i dziennikarzami poinformował o problemach technicznych. Leon XIV wsiadł na pokład samolotu po pożegnaniu się z królem Filipem. Ostatecznie opuścił jednak maszynę. Później pilot powiedział dziennikarzom, że nie chciał się włączyć silnik, prawdopodobnie z powodu wiatru. Dlatego samolot został przestawiony i ma być sprawdzony. To był serwis Trójki.
2: W sobotę zachmurzenie duże i umiarkowane, miejscami burze, lokalnie grad i przelotne opady deszczu będą nam przez cały dzień towarzyszyć. Od 19 do 22 stopni Celsjusza to na przeważającym obszarze kraju, tylko miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem oraz na Suwalszczyźnie chłodniej około 17 stopni. 28 minut pozostało do 19.
1: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
2: Czyli podsumowujemy mijający tydzień i przy okazji rekomendujemy różne wydarzenia, nie tylko kulturalne, na nadchodzący weekend. Ania Lalka, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz, Katarzyna Borowiecka. Aniu, to teraz może na ciebie skieruję swe spojrzenie.
4: W kontekście papieża.
2: Bardzo jestem ciekawa, który wątek byś chciała teraz poruszyć. Nie, właściwie to chciałam, żebyśmy porozmawiali o festiwalach.
5: Myślisz papież, myślę, że patrzysz tutaj... Ania Lalka.
2: Super. Nie, myślę, Badbany patrzę, Ania, myślę Ania Lalka, ale nie, festiwale. Primavera za nami. Primavera za tymi, którzy mieli szansę.
4: W Barcelonie, ale widziałam, że trochę myślę, że jest taki trend teraz, że chcąc od razu zrobić sobie wakacje za granicą, ludzie wybierają te zagraniczne festiwale, przy okazji nie mając styczności, nie wiem, ze standardowym zachowaniem polskiej publiki, chcąc sprawdzić, jak się bawią też ludzie z zagranicy, więc
2: jak się
4: odwiedzają.
2: Bawią?
4: Nie byłam na Primaverze.
5: Ktoś ja tutaj byłam, ktoś byłaś, ma doświadczenie, niestety, ja mogę, mam takie doświadczenie jak Piotr z FIFA i z tym, co się stało ze sportem, ponieważ zaczęłam jeździć na Primavera, jak to był po prostu barceloński,
2: tak,
5: wspaniały festiwal malutki.
2: Opowiadaliście już, kiedy po raz pierwszy oglądaliście Mistrzostwa Świata w
5: telewizji. Potem się rozrósł i stał ofiarą własnego sukcesu. Mm-hmm. Potem wyciągnął wnioski z tego, że trzeba jednak dopracować, jak już jest takie duże zainteresowanie, no ale w tym roku znowu tam były zmiany, plus niepogoda, która jednego dnia ich doświadczyła. Te zmiany trochę miały dużo wspólnego część z tym, jak w chwili wiatru i deszczu wyglądała ta przestrzeń, w której ten festiwal się odbywa, ale mam mnóstwo muzycznych wspaniałych wspomnień z tego miejsca, więc tak, Primavera to fajnie, ale jeżeli ktoś szuka jednak nie deptania po ludziach, to polecam Primavera Porto. To jest wtedy jeszcze szansa na złapanie tego, że muzyka jest super dostępna i capacity jest mniejsze. Mniej ludzi na ten festiwal jedzie.
4: No tak, rekordowa liczba ludzi w tym roku i też od razu bardzo szybko wyprzedały się karnety, już chyba drugi rok z rzędu całkowicie, więc jest zainteresowanie, mimo tego, że gdzieś tam słyszymy cały czas, że te karnety są teraz bardzo drogie, choć jak przekonuje wiele organizatorów, w tym organizatorzy na przykład polskiego Openera, to w porównaniu z ceną biletów na przykład takiego Bad Bunny'ego, który zagra 14 lipca w Polsce, to i tak w ramach tego jednego dnia festiwalu, czy nawet całego karnetu podzielonego na te 3-4 dni, to jest dużo więcej do zobaczenia niż na tym jednym koncercie. No jak to wpływa zdecydowany rynek festiwalowo-koncertowy, no to możemy się domyślać. Coraz mniej ludzi wybiera się na te koncerty w klubach po prostu, no bo za cenę karnetu możecie wybrać się na wielki festiwal. Ja kocham festiwale i wydaje mi się, że to jest

Poza tym, że oczywiście doświadczenie muzyczne, też takie doświadczenie spędzania czasu po prostu z ludźmi, przeżywania tej muzyki wspólnie, to jest piękne doświadczenie i w Polsce w tym roku, nie chcę się pomylić,

0: Nie, Trójka Polskie Radio, można odsłuchać audycję.
1: To nie był cel tego tematu
2: środowej audycji.
1: 19, przypomnę tytuł, 21. Fest Program, znany państwu być może, pojawił się wyjątkowo w wykonaniu Ani Lalki i Gosi
0: Jakubowskiej. Dwie godziny, tak, o festiwalach.
3: Tak, i będziemy jeszcze wracać na pewno muzyce. Do tematów festiwalowych, ale, ale pozostaje nam zerknąć na te mapy, a będziemy też Trójką na pewno w wielu miejscach, z takich większych, no to na pewno na OFF Festiwalu, ale na też innych, gdzie niekoniecznie mamy patronat, a z pewnością
1: zbliża się ZEF,
3: zobaczymy.
1: Zbliża się Festiwal Malta. Także z bardzo ciekawym i pokaźnym muzycznym.
0: Ja tylko mogę krótko dodać, że wątkiem. Ja kocham festiwale i przechodziłam naprawdę kilometry po różnych. Teraz mam takie mamy właściwie rodzinnie, powiedziałabym, prywatne hobby, że wybieramy sobie te, na których jeszcze nie byliśmy. W zeszłym roku byłam pierwszy raz na Green Festiwalu w Paryżu. W tym roku jedziemy do Kopenhagi na festiwal, którego nazwy nawet nie mogę się nauczyć. Nazywa się na S i jest w sierpniu, między 13 a 15 sierpnia.
1: Ale czy ten festiwal, gdzie osoby powiedzmy 60+ są wolontariuszami, czy...
0: Nie wiem dokładnie, czy to jest festiwal, bo zwracaliśmy uwagę na jednak
1: zespoły,
0: które tam występują, ale...
1: Czyli to jest jednak dla was najważniejsze, okej.
0: Okay. Wspólnotowe przeżycie na festiwalu jest najważniejsze i świadomość, ale myślę, że dzisiaj to już ludzie to mają, kiedyś może tak narzekali trochę, że na festiwalu nie dostaje się krystalicznego dźwięku, tego się zażywa w filharmonii najlepiej albo w klubach, natomiast festiwal właśnie jest uczestnictwem w czymś, gdzie jest dużo ludzi, gdzie czasami bywa ciasno, gdzie czasami ktoś gada, chociaż akurat Primavera to rzeczywiście jest festiwal. Hiszpanie są bezwzględni. Przychodzą po to, żeby rozmawiać przez telefon na koncercie. Tu Rosalia występuje i mówi po katalońsku, a oni przez telefon. Już wiesz, mamo, tak, patrzę, oglądamy wszyscy. Rosalia śpiewa, ale...
1: Zaraz zaśpiewa tę piosenkę, ja a potem mówię. Zaśpiewa tę. Czasami ktoś gada, czasami pada. Dobrze? Tak, a potem możemy jeszcze wspomnieć o Monterey Pop, bo myślę, że warto.
4: Właśnie, jeżeli chodzi o Monterey Pop, to bardzo jest zabawne, co za Agnieszka powiedziała o krystalicznym dźwięku, ponieważ tam w jednej z pierwszych scen Davis Crosby, widząc pierwszy w historii muzycznych festiwali rockowych sprzęt, mówi, wreszcie coś słychać. To jest bardzo, bardzo, bardzo zabawne. Ja chciałem bardzo zarekomendować festiwal, w którym w tym roku Trójka mu patronuje. Nawet mamy swoją scenę w Cisnej. Pomijając w tej chwili aspekt muzyczny, bo...
0: Nie
4: będzie padał deszcz. Tam są koncerty o wschodzie słońca. Tam jest właśnie fantastyczna atmosfera. Taka atmosfera festiwalowa, jakiej teraz już trochę próżno szukać. Przyjeżdżają rodziny, biedne dzieci mają nawet na cukrze takie pióropusze. Czasem mają 7 lat, nie wiedzą dlaczego. Ale jest tam bardzo fajnie, jest pięknie. W zeszłym roku Nergal przepraszał po swoim koncercie całą publiczność za to, że on nigdy nie był w Bieszczadach i on nie wiedział, co on stracił. Bardzo mamy piękny skład, ale tego nie będę mówił, bo to jest na stronie, na naszej trójkowej scenie, ale myślę, że namawiam wszystkich przede wszystkim przez atmosferę. A muzyka to jest jakby zupełnie inna historia. Są 3 dni, każdy ma coś swojego. Jest bardzo trudna debata o lasach i łowiectwie. Festiwal ma podobno w tym roku problemy, dlatego że był wypadek z niedźwiedziem, o którym wiemy, i wtedy trochę stanęła sprzedaż biletów, ludzie się przestraszyli, więc tego typu debata też tam będzie. Natomiast na koniec muszę ponarzekać jak na futbol. Generalnie wydaje mi się, że festiwale cierpią na tą chorobę, na którą cierpi futbol. Tak jak kiedyś koncerty i festiwale były piątek, sobota, to teraz się z reguły zaczynają we wtorki i mam wrażenie, że artyści często, to nie jest generalizowanie, artyści jadąc na festiwal są po prostu w trasie. Czyli nie jest to wykreowane, specjalne, takie trochę kuratorskie wydarzenie, tylko jest to po prostu składanka wynikająca z kalendarza artystów. Ale to nie jest generalizowanie.
0: Tak, nie można generalizować, ale tak jest dokładnie, jak powiedziałeś, w tym przemyśle festiwalowym. Natomiast tak chociażby ZEW czy inne festiwale, które się od tego odcinają, ale to ma wiele powodów, dla których dużo łatwiej jest złapać artystę, który pojedzie na Roskilde, potem się przeniesie gdzieś i gdzieś i gdzieś i po prostu koszty się rozkładają, na przykład sprowadzenia kogoś ze Stanów. A rzeczywiście większość takich gigantycznych gwiazd przyjeżdża, to jest fly in, fly out. Oni często nie wiedzą, gdzie są i dokąd pojadą. Oczywiście to też zależy od artystów. No, są tacy, którzy zawsze wiedzą. Sonic Youth, przyjeżdżając gdziekolwiek, zawsze sobie brało kilka dni wcześniej po to, żeby się rozpoznać i zwiedzić miejsce i w ten sposób zwiedzili cały świat. Ale są tacy, jak pamiętam, Kings of Leon, którzy na openera, na swój koncert, każdy z nich jechał oddzielną limuzyną. Już mieli generalnie, tak im odwaliło i tak byli traktowani przez management, że nawet nie mogli się spotkać w jednym samochodzie, już nie mówiąc o samolotach, żeby bezpiecznie dojechać z lotniska na Babiedoły. Więc to bardzo zależy.

0: rzeczy, ale na końcu to i tak my, uczestnicy, robimy ten festiwal w oczywiście kontakcie z... Więc nie narzekaj, dobrze? Bo jest różnie.
1: Ja pamiętam, że w zeszłym roku...
2: Ale ja mam 70 lat i narzekam.
1: Na off-festiwalu z pewnością Fontaine's DC wiedzieli, gdzie są, dlatego że Gria Machetena można było dzień przed koncertem, a właściwie w noc przed koncertem spotkać na ulicach Katowic.
2: To piętnujmy to, co złe, ale chwalmy to, co dobre, bo są jaskółki.
1: Natomiast ja bym chciała powiedzieć, po pierwsze, wspomniałaś o Sonic Youth. Jeszcze do 14 czerwca na stronie nina.tk.pl jest w naszym trójkowym cyklu, nie tylko Woodstock, do zobaczenia film Desolation Center. I tam jest pierwszy koncert Sonic Youth na zachodnim wybrzeżu, na pustyni Mojave, organizowany przez Stewarta Sweezy, który był naszym gościem też w Trójce, bo on też nakręcił ten film po latach, wspominając te wydarzenia. To jest naprawdę ciekawe doświadczenie. Kolejne koncerty w latach 80., 83., 84., 85. na pustyni i punkowe składy nie tylko z Kalifornii, ale właśnie także ze wschodniego wybrzeża i między innymi Sonic Youth przy pełni księżyca wśród skał na pustyni.
0: Zespół Sonic Youth, który na swoją trasę koncertową po Europie zebrał nikomu nieznany zespół Nirvana, żeby ich supportowali. A dwa lata później wszystko się przekręciło tak w drugą stronę, że Nirvana rozsadziła cały świat.
1: Natomiast chciałabym jeszcze wspomnieć o Monterey Pop, bo bardzo się cieszę, że ten film wraca na ekrany 16 czerwca, kiedy jest 59. rocznica festiwalu, rozpoczęcia festiwalu. Ten film też będzie w polskich kinach do zobaczenia. No i od tego czasu, nie tylko tego dnia, będzie można go zobaczyć, a to jest festiwal, na którym pojawili się Jimi Hendrix Experience, Janis Joplin, naprawdę u progu wielkiej kariery i wielkiej sławy, Ravi Shankar, no ale to jest dzięki takim filmom, które były z pasją także kręcone przez ludzi, którzy wiedzą, jak filmować też wydarzenia muzyczne, możemy stanąć naprawdę bardzo blisko czegoś, do czego w ogóle nie mamy dostępu i mieliśmy okazję rozmawiać z Piotrem o tym filmie i ty wspomniałeś o tym, że legendarne są dżemy nocne, które tam później się odbywały.
2: Niestety nie rejestrowane.
1: Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale rzeczywiście tak. Więc to jest film, który z pewnością warto zobaczyć. Zwłaszcza, że jest odnowiony cyfrowo i jeśli chodzi o warstwę wizualną i jeśli chodzi o warstwę dźwiękową.
2: I czuje się ducha festiwalu, tak. Co jest trudne do uchwycenia na filmie, ale czuje się i ta ostatni występ Shankara, o którym też dyskutowaliśmy, jest tak nakręcony, że ten występ trwa 15 minut. Długo. To w dodatku jest muzyka hinduska, ale jest zrealizowany rewelacyjnie, bo przez pierwsze, powiedzmy, 10 jest tylko publiczność i jej reakcja.
1: Najpierw, i to się rysuje na twarzach.
2: Najpierw spokojna, najpierw skupiona, a potem coraz bardziej rozkręca się tak, jak się rozkręcają muzycy. A muzyków pokazują przez ostatnie 5 minut dopiero. Bardzo, bardzo fajny zabieg.
0: Ale też o tym festiwalu to wspólnota, to ludzie, przy życiu.
1: Ale też ta scena, w której właśnie, bo bardzo dużo jest tam takich ujęć na publiczność i ty to też podkreślasz, w której są dziewczyny, które widzą po raz pierwszy w życiu zapewne, jak ktoś na scenie niszczy gitarę, a jest to Jimi Hendrix i on ją podpala po prostu. A potem ją oczywiście nią uderza o ziemię i ta gitara już do niczego się nie nadaje. Monterey Pop od 16 czerwca.
2: I Mama Cass. To jest najważniejsze ujęcie tego festiwalu. Dziewczyna z bardzo popularnego zespołu, śpiewająca hipisowski anthem.
1: Mama San Papas.
2: California Dreaming, taki piękny hipisowski. Widzi nagle Joplin, która wykrzykuje bluesa i ma tak... Ona ma szczękę na podłodze w sensie dosłownym. To widać, bo ma po prostu otwarte usta. I tak patrzy, nie wiedząc.
0: Piotr pokazuje to. Zachęcamy do sprawdzenia naszego programu na wideo.
2: I ta jedna scena jest być może najważniejszą sceną tego filmu, bo to jest po prostu cezura epoki. Jedno odchodzi, drugie przychodzi.
1: Monterey Pop. Już. Warto zobaczyć od 16 czerwca w kinach. Agnieszka, to może do tego trudniejszego tematu przejdźmy.
0: A to może jeszcze tylko szybko, już my tak się do tego radosnego podłączę z tą, bo nie wiem też, czy wam
1: radosne
0: się do tego wyświetlało strasznie. No, ci
1: ja widziałam Timothy Chalameta, który się bardzo cieszył, bardzo, bardzo się cieszył z
0: ale
1: tej szansy na
0: mistrzostwo. Pokazywano go, jak płacze tak. Ze wzruszenia, jak Spike Lee właśnie tańczył. No, dużo, dużo się działo dookoła tego, że Nixi mają... po raz pierwszy od 99 roku szansę na to, żeby no, zawalczyć. Nie znam się na NBA, tutaj powinien chyba z naszej redakcji najbardziej w sensie z tego nurtu muzycznego siedzieć Maciej Jankowski, to on by nam to wszystko objaśnił sportowo, więc znowu przepraszam wszystkich fanów koszyków.
1: Maciej już się szykuje na piknik naukowy, bo jutro tygodnik muzyczny z pikniku naukowego.
0: To już jutro. No ale rzeczywiście ta sytuacja, w której Nowy Jork tak strasznie długo musiał czekać na to, żeby ich ukochana drużyna ruszyła z wynikami wynikami sportowymi. I kiedy to się zaczęło dziać, no to po prostu miasto zostało opętane czymś na kształt

0: już niewytłumaczalnych w ogóle decyzji. Wiem to z pierwszej ręki, może nie powiem, który muzyk z Polski poleciał na ten mecz ostatni. Ten, po którym jeszcze tak długo wiwatowano, że kilka osób jednak też skończyło na komisariatach i z różnymi zarzutami, bo się trochę wymknęło to świętowanie spod kontroli. Swój bilet kupił za 5 tysięcy. Przy wejściu do Madison Square Garden miał propozycję, że zostanie odkupiony za 50. Zresztą legendarne, jakby gigantyczne kwoty chodzą po prostu po internecie, za ile ludzie są gotowi i takie rozważania. No w sumie to bym sprzedała, gdybym miała za 5 i mogła dostać 50. Ktoś mówi, a ktoś inny mówi, no nie, ale to jest przeżycie, którego no nie da się za żadne pieniądze powtórzyć, tak? Być w tej sali, być dokładnie tymi ludźmi.
1: W tym historycznym
2: momencie.
1: Mów kto.
2: Nie mów kto.
0: Został jeszcze jeden mecz. Wszystko się rozstrzygnie i to na godziny zostały, więc zobaczymy, czy po raz pierwszy od lat 70. nikt ci sięgną po tytuł i będą mistrzami. Czy też to się nie uda? No ale bardzo, bardzo... To widać właśnie a propos tego, że mówimy o tej FIFA, o tym, jak dużo rzeczy rośnie i komercjalizuje się, tu też w Primavery wątek, czyli że nieumiejętność powiedzenia sobie stop. Ale z drugiej strony, jak strasznie te właśnie wydarzenia potrafią jednoczyć ludzi, jak ludzie potrzebują takich wspólnotowych sytuacji, a zwłaszcza kiedy są już pokolenia, które tylko mogą no właśnie oglądać w serialu Przyjaciele, że tamci bohaterowie wiwatowali zwycięstwo Knicksów i nagle dostają taką szansę za swojego życia, no to wydaje się być no czymś, i to też pasuje do tego, co mówił Piotr o tym kibicowaniu lokalnym drużynom, czyli no, mogę to przełożyć, że gdyby nagle Polonia okazało się, że ma szansę na zwycięstwo w jakichś tam rozgrywkach i zostanie mistrzem Polski, no to byłoby tak na początku niewiarygodne, a potem tak by się stało napędzające, że no nie patrz na mnie źle, no
2: nie, nie akurat patrzę, Polonia to jest mój... Próbuję sobie przypomnieć, kierunki. Bo w ostatnich latach w Polsce były właśnie tego typu fenomeny, że w pierwszej lidze na przykład oni grali na Stadionie Chorzowskim, prawda? Przychodziło 40 tysięcy ludzi, nie na Ekstraklasę, tylko na pierwszą ligę. To takie lokalne kibicowanie jest naprawdę, ono się dzieje. Ludzie kupują bilety i tak dalej, i tak dalej.
3: No ja wspomniałam o żużlu mojego taty, ale to naprawdę jest tak, że piłka nożna w Lublinie, chociaż też mamy teraz drużynę, która zdobywa osiągnięcia, no to ten żużel, chociaż nie jest taką standardową, prawda, takim rodzajem sportu, no to jednak jednoczy i rodziny na to chodzą i to jest wielkie wydarzenie.
2: Żużel jest trochę jak muzyka metalowa, prawda? To jest taka...
3: Tak.
2: Masowa de facto, chociaż bardzo specyficzna przez taką sektę trochę wyznawana rzecz. No mówię, to, w pozytywnym sensie.
0: Mówisz żużel, to ja od razu myślę Tarnów i tutaj możemy też przejść gładko do wspomnienia, tak. Bo to od razu myślę Sasnal i to, że dzisiaj też jest taki dzień, dowiedzieliśmy się o śmierci Davida Hockneya. Wspaniałe, długie życie artysty brytyjskiego, który spędził większą część życia w Stanach Zjednoczonych i też no, wiele osób, wiele
1: kochał
0: sobie
1: LA, Los Angeles,
0: LA. Tak. Na pewno był jednym z tych pierwszych ludzi bardzo znanych, który nie ukrywał swojego homoseksualizmu, co w miesiącu dumy może warto podkreślić, że tacy ludzie są super istotni dla całej społeczności, ale też dzisiaj umarł, co ciekawe, urodzony w tym samym roku, czyli w 1937, wspaniały aktor Janusz Michałowski, z kolei związany też, no już nie mówię o teatrach czy filmach, ale z Teatrem Polskiego Radia. Taki dzień się zdarzył, ale równolatkowie.
1: Tak, jeśli chodzi o Hockneya, oczywiście rolę Janusza Michałowskiego mamy pod powiekami teraz. Natomiast jeśli chodzi o Hockneya, miałam okazję pojechać na wystawę taką bardzo dużą w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu. I oczywiście wszędzie, gdzie się nie weszło, tam były cuda. Łącznie z tymi najbardziej znanymi pracami, ale ostatnia sala to było takie, teraz użyję bardzo modnego określenia, imersyjne doświadczenie, bo to było przedstawienie scenografii operowych, które Hockney przygotowywał, projektował, ale to było w formie animacji i obejmowało właściwie całą przestrzeń. Kiedy się w to wchodziło, to te kolory na nas też spływały. Ja tam spędziłam 1,5 godziny. Nie było możliwością, żeby wyjść z tego pomieszczenia wcześniej, bo wszystko chciało się zobaczyć i każdy szczegół chciało się po kilka razy z różnych stron obejrzeć. I właśnie wystawa szykowana jest w Tate Modern scenografii operowej Hockneya. Planowana była na jego 90-lecie. No i
0: tak. TV, i tutaj chyba... Jutro widziałam takie zapowiedzi. Od jutra będzie znowu dokument taki sumujący życie Hockneya dostępny. To jest stacja, którą można oglądać bezpłatnie, więc gdyby ktoś szukał, to też jest taka możliwość, żeby właśnie cały przegląd jego twórczości przez kontekst życia zobaczyć.
1: Z pewnością warto zobaczyć.
2: Na Sawkę chyba.

0: Żebym jeszcze dodał
1: tak,
0: do
1: myślę,
0: słowa.
1: Że tak. Tak.
0: Postać absolutnie legendarna, choć myślę, że niektóre jego epizody amerykańskie są bardzo mało znane, że on pracował z teatrami typu Teatr Samuela Becketa i tak dalej, że dla, uwaga, Grateful Dead zrobił ogromną scenografię sceniczną na ich trasę koncertową, że to samo zrobił dla Steve'a Winwooda i zespołu Traffic w latach 90. W 77 wyjechał z Polski, bo musiał. Został w Paryżu, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, odebrano mu obywatelstwo. Potem po runięciu muru berlińskiego miał fantastyczną retrospektywę, bo go zaprosił osobiście ówczesny minister kultury Marek Rostwolowski. Potem robił polski pawilon w Expo. No i potem z tą Polską był bardzo związany. On też jest związany z Solidarnością z 80. latami, ze stanem wojennym, z pomocą w Stanach. To jest jakby poza artystyczny temat. I miał jedno dzieło życia, które miał zrobić właśnie z Grateful Dead, a dokładnie z jednym z członków zespołu, czyli taki tryptyk o ludzkim życiu, The Voyage. I nie zdążył go zrobić, ale przygotował wszystko ze swojej strony. Te 1202 ilustracje, cały scenariusz, wszystko było gotowe. Leżało przez lata i wreszcie po zobaczeniu koncertu Odyseja Miłości Józefa Skrzeka w Nosprze, trochę przypadkiem, córka Sawki, Hanna Maria, powiedziała, to jest miejsce i to jest ten muzyk i to jest to. I po 3 latach przygotowań światowa premiera jest w Nosprze w niedzielę. Zobaczę na ściągę, kto profesor Henryk Jan Bator na organach takich tych prawdziwych piszczałkowych tam będzie grał. Steve Kindler, znakomity firduo, skrzypce dziewięciostrunne. Piotr Wojtasik, wybitny polski jazzman na trąbce. Apostolis Antymos, kolega Skrzeka, to wiadomo. Agazarian też będzie śpiewać. Dwa chóry będą śpiewać poezję Stachury, no i cała muzyka skomponowana przez Skrzeka, no i te wizuale. Tak jak mówię, trudno jeszcze o tym opowiedzieć, bo dopiero jak zobaczymy, będziemy wiedzieć. Wiem, że organizatorzy bardzo by chcieli to pokazać jeszcze w paru salach w Polsce, bo to jest tak ogromne przedsięwzięcie, że zrobienie tego jednorazowo trochę
1: myślę, że parę takich sal się znajdzie i paru chętnych, żeby to zobaczyć.
0: Chciałem wykorzystać okazję i zrobić prywatę i zaprosić po 22 do listy osobistej. Tam będzie rozmowa z Hanną Marią Sawką, którą udało mi się zrobić parę dni temu w Opolu.
1: Czyli więcej o tym wydarzeniu. Tak. Zastanawiam się, w którym kierunku teraz podążyć, Agnieszka.
2: Ja myślę, że ten mój temat, ja mam po prostu wygłosić oświadczenie na samo zakończenie.
1: Dobrze.
2: Ale strasznie żałuję tego papieża i Badbaniego. Nie chcemy
1: zapytam prowokacyjnie. Aniu, kto wygrał? Papież Leon XIV czy Badbany?
3: Tego nie wiemy, ponieważ ich spotkanie było prywatne. I to jest wielka tajemnica, ale podobno na prośbę Badbaniego się odbyło. Mowa tu oczywiście o spotkaniu w Hiszpanii, ponieważ kiedy Badbani, podczas trasy Badbaniego, która obejmowała kilkanaście koncertów w Hiszpanii, Barcelonie i Madrycie, no to tak spotkali się po drodze, ponieważ papież odwiedzał właśnie Hiszpanię z powodu tego wielkiego otwarcia Sagrada
1: Familia.
3: Dokładnie.
1: Tak.
3: I podobno na prośbę Badbaniego się spotkali, a ze względu na to, że Badbani zebrał około 600 tysięcy osób na swoich koncertach i papież około tyle samo podczas swoich spotkań z wiernymi, to oczywiście nagłówki mówiły głównie o tej rywalizacji, ale oczywiście tutaj w cudzysłowie. No ale spotkali się, chociaż nie wiemy, o czym rozmawiali. Może się pokłócili.
2: Na pewno nie. Połączą swoje siły i może zrobią coś dobrego razem.
1: Do mnie trafiło takie, choć nie usłyszałam odpowiedzi, ale jakieś niesamowicie wzruszające spotkanie. Około 7-letni chłopiec zadawał pytania papieżowi i one się zaczynały od tego, już nie pamiętam, bardzo banalnego jakiegoś pytania, a kończyły się na bardzo poważnych i takich, które spowodowały chyba ogromne wzruszenie we wszystkich słuchających, więc różne są też aspekty i różne spotkania tej wizyty. To spotkanie Badbaniego i Leona XIV mnie bardzo zainteresowało. Niestety nie poznamy jego szczegółów, ale...
2: Kto wie, zobaczymy.
1: No, może się przyznają kiedyś, może Badbany coś opowie w Warszawie na koncercie.
2: To ja pozwólcie, że tak. 60 sekund na serio zupełnie powiem. Też odwołując się do audycji, którą mamy teraz na antenie, czy też właściwie takiego cyklu wspaniałego, tak myślę, po dwóch odcinkach, ale jestem pewna, Barbara Czerska i Katarzyna Kasia, matka z córką, obie filozofki, rozmawiają na tematy zasadnicze, bo tym się zajmowała przez lata i nadal zajmuje filozofia.
1: Pod hasłem wspólne różnice.
2: Tak, i dzisiaj tam padło takie zdanie, że najtrudniejsze w życiu jest poznanie samego siebie, a najłatwiejsze udzielanie rad innym. I to długo, to należało po prostu postawić kropkę i przemyśleć. I jakoś tak bardzo mi się zrymowało z tym, jak nie mogę sobie znaleźć miejsca, ale myślę, że to w moim przypadku zazwyczaj kończy się przekuciem tego na jakieś działanie. Tak z bliska obserwując ostatnie tygodnie dotyczące napięć lub wywoływanych napięć lub kolportowanych przez

0: media i podbijanych napięć na linii Polacy, a mieszkający w Polsce Ukraińcy. Nie mogę się też pogodzić generalnie z taką atmosferą, wręcz myślałam dosłownie wczoraj o tym, że moi dziadkowie pamiętali lata 30. w Polsce przed II wojną światową, getta ławkowe i to było ich doświadczenie młodości. Moi rodzice wydają się być jedynym pokoleniem, któremu sztucznie wymyślony system czy narzucony brutalnie system PRL zapewnił jakąś taką przekonanie, że nie ma żadnych nazizmów, izmów i że wszyscy są równi, ale wiemy, że to był, na czym był oparty ten system, więc to może jest nie na miejscu, ale jednak ironia w moich ustach. I nie mogę się pogodzić po prostu z tym, że ja w wieku dojrzałym, a moje dzieci w młodości mają znowu doświadczyć sytuacji, w której będzie się wyszukiwało ludzi i sprawdzało ich pochodzenie, że w parlamencie polskim jest miejsce na to, żeby w ogóle sugerować, że należałoby sprawdzać, czy na przykład w rządzie polskim nie ma osób pochodzenia ukraińskiego, że zacznie się jakieś poszukiwanie różnych odpowiedzi na nasze troski wynikające z czego innego, z często niedziałających systemów, braku opieki, czegoś, no wiadomo, w to miejsce zawsze wchodzi, trzeba znaleźć winnego. I jak myślę o tym czekającym nas w czasie kampanii wyborczej przed wyborami w roku 2027, jak już teraz na stole mamy pokazane główne nurty, które będą wykorzystywane i będą służyły do walki politycznej cynicznie po to, żeby zyskiwać kapitał, to myślę, że musimy coś z tym zrobić. I ogłaszam tak, to właśnie tak, chciałabym gromko to zaznaczyć, że no nie ma na to zgody po prostu, żeby robić z nas bezwolnych ludzi napędzanych podsycanymi cynicznie emocjami. Trzeba wrócić do krytycznego myślenia i oddzielania faktów od poddawanych za fakty przekłamań. I tak, to jest coś, co na poważnie przed weekendem chciałam zostawić, chociaż bardzo podoba mi się nastrój dzisiejszego spotkania i te wszystkie rzeczy, które właśnie są wspólnotowe, więc w pewnym sensie to się nawet rymuje.
1: Tak, to się, myślę, bardzo rymuje i myślę, że już właściwie będziemy dodawać do tego kolejnymi naszymi audycjami, ale teraz Agnieszka Szydłowska, dzięki serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Ania Lalka.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję. Piotr Metz.
3: Dziękuję.
1: Dziękuję. Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Po 19:00 Pierwsza Trójka, Lista Przebojów i Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
4: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
5: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
4: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
5: Na konsekwencje nieprzyjemne.
4: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
5: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
4: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
3: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
12: kamera,
6: radiowe studio,
12: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
2: Dzieci w wieku od 8 do

0: 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Żadna z uwag od zonda krypto nie została zgłoszona do ustawy, zgłaszała je natomiast opozycja, tak minister finansów odpowiada na doniesienia medialne. Zatrzymano kobietę w związku z odkryciem szczątków płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. Jutro ma być przesłuchana. Nie żyje David Hockney, jeden z najbardziej znanych brytyjskich artystów. Rząd zaprzecza, że przyjmował uwagi zonda krypto do projektu ustawy. O tym, że było inaczej, napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, który uważa, że giełda kryptoaktywów poprzez Związek Banków Polskich próbowała wpływać na kształt przepisów regulujących rynek. W aferze zonda krypto inwestorzy stracili setki milionów złotych, a założyciel firmy zaginął w tajemniczych okolicznościach.
7: W artykule Szymona Jadczaka podano, że w styczniu 2024 roku Związek Banków Polskich przyjął giełdę kryptowalut zonda krypto, a wkrótce firma ta przez związek zgłosiła swoje uwagi do rządowej ustawy o kryptowalutach. Jednak Związek Banków Polskich zaprzecza członkostwa zonda krypto, która to miała nie wpłacić pierwszej składki członkowskiej i faktycznie członkiem nie została. Minister finansów Andrzej Domański napisał, że żadna z poprawek, o których pisze Szymon Jadczak, nie znalazła się w ustawie przyjętej przez rząd. Dokładnie takie poprawki zgłaszał natomiast później Zbigniew Bogucki, dodał. Również premier Donald Tusk napisał dziś, dlaczego ludzie prezydenta zgłaszali do ustawy o kryptowalutach poprawki przygotowane przez zonda krypto. Uwikłani gubią się już w swoich kłamstwach, dodał szef rządu. Dziennikarz nie wycofuje się ze swoich ustaleń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Jutro ma zostać przesłuchana kobieta zatrzymana w związku z odkryciem szczątków płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. To 57-letnia Magdalena H., była właścicielka działki, patomorfolożka. Została zatrzymana w Zamościu. Wcześniej pracowała w kilku miejscach.
8: Z informacji wstępnych, które mamy, bo jak podkreślam, to jest bardzo wczesny, początkowy etap tego postępowania, ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa, również pracowała w Zamościu jako lekarz, tam gdzie została dzisiaj zatrzymana.
6: Mówił prokurator Krzysztof Ciechanowski. Na posesji odkryto także odpady medyczne. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Za te przestępstwa grozi odpowiednio do 2 i do 12 lat więzienia. Nie żyje David Hockney, jeden z najbardziej znanych brytyjskich artystów, jedna z najważniejszych postaci światowej sztuki współczesnej. Malarz, którego obrazy osiągały rekordowe ceny na aukcjach i trafiały do największych galerii świata, miał 88 lat. Informacje o jego śmierci przekazała wieloletnia rzeczniczka artysty.
9: David Hockney zmarł w swoim domu w Londynie. Brytyjscy krytycy sztuki przypominają, że przez ponad 60 lat należał do grona najbardziej wpływowych współczesnych twórców. Jego charakterystyczne obrazy przedstawiające kalifornijskie baseny, palmy i skąpane w słońcu krajobrazy stały się symbolem nowoczesnego malarstwa. Urodzony w Bradford na północy Anglii, Hockney zdobył światową sławę w latach 60. jako jeden z liderów brytyjskiego popartu. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów swojego pokolenia. Jego dzieła można oglądać w najważniejszych muzeach i galeriach na całym świecie. Brytyjskie media, wspominając artystę, podkreślają, że Hockney nigdy nie przestał eksperymentować. Obok malarstwa zajmował się fotografią i scenografią, a w ostatnich latach tworzył także prace cyfrowe. Fani artysty piszą w mediach społecznościowych, że dla wielu mieszkańców królestwa David Hockney był kimś więcej niż tylko słynnym malarzem. Wyspiarze porównują jego znaczenie dla brytyjskiej kultury do roli, jaką Pablo Picasso odegrał w Hiszpanii, a Andy Warhol w Stanach Zjednoczonych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: W Meksyku rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 48 drużyn rozegra swoje mecze także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tradycyjnie w meczu otwarcia zagrali gospodarze. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0, a spotkanie oglądał mieszkający tam Polak Jonathan Michalski. Jak mówił w Trójce, taki mecz to dla całego kraju niezwykłe wydarzenie.
10: Meksykanie na ten jeden dzień zapominają o wszystkich problemach, które mają w

0: w moim kraju. Czasem patrząc na te przekazy, które europejscy dziennikarze tworzą tutaj na miejscu w Meksyku, pokazują problemy Meksyku, które tak naprawdę są ułamkiem rzeczywistości tutaj meksykańskiej. I wiadomo, że w tym kraju nie jest może perfekcyjnie, nie jest idealnie, ale ludzie tutaj rzeczywiście potrafią być szczęśliwi, o czym my w Polsce i w ogóle ludzie w Europie czasem po prostu zapominamy.
1: A dzisiaj na Mundialu gra grupa B. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia i w nocy pochmurno, z opadami deszczu, na wschodzie burzowo, a w Tatrach deszcze ze śniegiem i sam śnieg. Na termometrach teraz od 14 do 16 stopni. Jutro przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie grad. Na termometrach będzie głównie od 18 do 21 stopni.
3: Autopromocja.
4: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
5: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
6: Trójkowy ekspres.
3: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
19: Halo, halo, czy nas słyszycie?
18: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
20: Abemus Papa.
18: Plebiscyt polskieradio.pl.
21: There's the fire. One, zero.

0: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Muszę przyznać, że jak słucham Trójki i jest mowa o tych wszystkich festiwalach już letnich, to tak trochę zatęskniłem. Może by pojechać gdzieś z listą w Polskę?
3: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
2: No, festiwale festiwalami, a tu mundial się zaczął i pewnie by trzeba było co jakiś czas coś o nim opowiedzieć, ale ja to w sumie nawet nie wiem, czy dzisiaj jest jakiś mecz, to znaczy jest, bo Artur mówił w serwisie, ale już zapomniałem. To może umówimy się tak, że słuchacze dzisiaj będą na antenie relacje zdawać przez telefon, jakby się coś na boisku działo. Dwie dwójki i siedem trójek, dwie dwójki i siedem trójek. No a my w radiu zajmiemy się przebojami i listą przebojów. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski, witajcie. To 9 lista po godzinie 20, no i akurat dzisiaj słyszymy się w tym celu. O 12 zostało zamknięte losowanie, maszyna losująca przeliczyła wszystkie głosy, które dotarły do radia w ciągu tygodnia, no i wynik tej zabawy mam tutaj na kartce, z której będę odczytywał kolejno miejsca od 50 do 31 w poczekalni, no i od 30 do pierwszego w tej zasadniczej części, która, przypomnę, rozpocznie się po 20. Lista @polskieradio.pl. To tak mailowo, lista @polskieradio.pl. Numer powtórzę jeszcze raz, 2 2 7 3, 2 2 7 3. To a propos, jak ktoś by chciał dzwonić. Social media, tak, one są. Trójka, gdzie Grabek mówi dzień dobry i pierwsza trójka myślnik słuchacze. To takie trzy namiary, wszędzie nas można spotkać, wszędzie gdzieś coś jest napisane, wszędzie można zaznaczyć swoją obecność. Trójka, gdzie Grabek mówi dzień dobry i pierwsza trójka myślnik słuchacze. No dobrze, 12,5 minuty po godzinie 19, jak zwykle fajnie tutaj w tym wiosennym studiu, ale fajniej jeszcze będzie, jak już zaczniemy. Barbara Wrońska, to ona wygrała tydzień temu.

Barbara Wrońska dzisiaj, z tego co wiem, nagrywała sesję dla listy osobistej, dla trójki. U nas tydzień temu powiesiła sobie, właściwie słuchacze powiesili jej złoty medal. Tylko z tobą, numer 1 108 notowania, co dziś będzie przed 22 dziać się na podium, to tylko cierpliwi się dowiedzą. A my teraz zajrzyjmy do archiwum listy przebojów trójki. No nie wiem jak wam, ale ja tak wspominam te czasy w liście.

Tak, to były te czasy, jak wszystkie chłopaki po szkole wieczorem szli na bilarda, a ja słuchałem radia. Myślę, że nie tylko ja. 98 rok, proszę się odzywać. A kiedyś to było Lighthouse Family. W 861 notowaniu to nagranie zadebiutowało. To było 31 lipca 98 roku. 6 notowań. Najwyższa pozycja to pozycja 25. No to a propos tego 861 notowania, to był numer 1.

Cappuccino Songs, tak, taki album. Stop Listening, Tanita Tikaram. Pan Michał napisał, oj, sentymentalnie. No tak, a kiedyś to było, archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja też pamiętam, że kiedy wsłuchałem wtedy listy, to od razu zakochałem się w tej piosence, a potem ona krążyła i krążyła na antenie Trójki. A na liście jak krążyła? No powiem, że zadebiutowała w 852 notowaniu, to było 29 maja 98 roku. Ach, te lata 90. 19 notowań i 4 razy na miejscu pierwszym. 22 po 19, no to co, moi drodzy, bierzemy się w garść, jeżeli chodzi o głosowanie na kolejną listę, a dzisiaj do koszyka wleciało naprawdę wiele propozycji, w tym nowe nagranie brooklińskiego zespołu Interpol.

0: See All Plowed to nowa propozycja zespołu Interpol. A dzisiaj ponad 20 nowych propozycji wleciało do koszyka, moi drodzy, żeby wspomnieć chociażby Jacka White'a, Jasmine Lacey, Piotra Ziołę, Suede, Royka Artura i Dawida Podsiadło, Paula McCartneya. No proszę tam zajrzeć i wziąć się w garść i zacząć głosować. No dobrze, 27 po 7 mogę powiedzieć.
1: Pierwsza trójka.
0: No pierwsza trójka. Jej notowanie 109 rozpocznie się po godzinie 20, a teraz do 20 biegniemy przez poczekalnię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem nowości dzisiaj. Oj, oj, oj, Olivia Rodrigo teraz.

Już szybko liczyłem, tych nowości jest 8, oto pierwsza z nich, Olivia Rodrigo, i proszę mi uwierzyć, że tytuł tego utworu to The Cure. Debiut dzisiaj w poczekalni do 109 notowania. Kolejna kobieta, tym razem Celina.

No, słuchacze są po drugiej stronie. Nasza słuchaczka ze Śląska poprawiła mnie, że o 12 zakończyło się głosowanie, a losowanie było później. No tak, moja wina. Pan Michał z hiszpańskiej Walencji nadaje o tym, że dzisiaj mecz Kanada z Bośnią, ale czekają nas jeszcze smaczki na mundialu pod tytułem Curacao, Haiti czy Wybrzeże Zielonego Przylądka. Dzisiaj słuchacze o mundialu wyłącznie na antenie trójki. Celina 10 na dół, Jack 12 na dół.

19.31, nie powiedziałem, że tak jak każdemu redaktorowi prowadzącemu należy się urlop, za tydzień lista przy zgaszonym świetle, czyli Mateusz Tomaszuk w zastępstwie, ale myślę, że będziemy się łączyli, chociaż tam będzie głęboka noc, gdzie będę, ale myślę, że na pozdrowienia zawsze starczy czasu. Jack White, God and the Broken Ribs, 12 na dół, 48, a na 47 kolejna nowość.

Tytuł tego nagrania jest długi, ale oczywiście przedstawię go na antenie Trójki. Tell Me When You've Had Enough. Evanescence, jedna z 8 nowości w dzisiejszej poczekalni do 109 notowania naszej listy. 12 na dół, tak jak Jack White, zlecieli też U2. O-o!

No tacy zasłużeni zawodnicy, znowu przytoczę przykład Jacka White'a, bo razem z grupą U2 12 pięter niżej niż tydzień temu. No dzieją się rzeczy. 2 2 7 3, lista małpa polskieradio.pl. My się tu rozkręcamy na antenie trójki. Do 22 będzie przebojowo i myślę, że będzie wesoło, bo teraz na przykład na 45 nowość, a wykonają Madonna.

Love Sensation, Madonna na 45. Trzecia z 8 nowości w dzisiejszej poczekalni. Naprawdę sypnęło nowościami, no ja zacieram ręce. A

0: co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn myśleć.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny.
2: Zastanawiam się, że jeszcze chwilę i będę o tych social mediach mówił pół godziny na antenie, bo to się tego robi i robi, powstaje i powstaje. No to wspomnę jeszcze, że powstała grupa, która nazywa się Pierwsza Trójka Lista Przebojów Sympatycy. O! Pierwsza Trójka Lista Przebojów Sympatycy. Wiadomo, gdzie takich grup szukać. Proszę sprawdzić, proszę się zalogować. Ja ze swojej strony powiem, że te grupy i tą grupę na pewno prowadzą radiowi fachowcy. 22,5 minuty do 20 wracamy do poczekalni. Tutaj Matylda Łukasiewicz, kochana córeczko, a tutaj Muse, czyli kolejna nowość.

I to też jest nowość. Night Shift Superstar. Trochę dyskotekowo formacja Muse, chociaż teraz fani Muse powinni się na mnie obrazić. 43 to jest miejsce, na którym ten utwór debiutuje w liście przebojów, a raczej w jej poczekalni numer 109. No to teraz pani, którą dobrze wszyscy kojarzą. Niby zwykły dzień.

Dziękujemy pani. Daria ze Śląska, 7 na dół, 42, miłość i tak dalej. Na 41 zwolnimy, spowolnimy, rozmyjemy się.

Młodość to jest tytuł tego nagrania, które w tym fragmencie wykonuje Wojciech Baranowski, a Mrozu śpiewał tym Nie ma miejsca jak dom.

Trójka w każdy piątek między 19 a 22 i świetnie się bawimy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś 109 notowanie, ono odchodzi wielkimi krokami, bo rozpocznie się za nieco ponad kwadrans, bo jeszcze serwis informacyjny, a my w poczekalni tak sobie tutaj skaczemy z piosenki na piosenkę, z kwiatka na kwiatek, z kamyka na kamyk. Ten kamyk nazywa się Mrozu, nie ma miejsca jak dom, 3 do góry na 38. A ten kamyk nazywa się, to właściwie dwa kamyki, Madonna i Sabrina.

Pan Rafał z Łodzi, o, pozdrawiam całą Łódź, pisze: dobry wieczór wszystkim liściastym grabkowiczom. Dziś na mundialu od godziny 21 mecz Kanada-Bośnia i Hercegowina. No myślę, że więcej w serwisie sportowym, chociaż tak jak mówiłem, jeżeli mówimy dzisiaj w liście o mundialu, wypowiadają się tylko słuchacze. 2 2 7 3, Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, Liki Lina Antenie.

Lucky Again, tytuł znacie na pewno, powiem tylko tyle, że z 37 na 36 zawędrowała Licky Lee dzięki waszym głosom. 35, męskie granie orkiestra. Bo ludzie

Krótko i na temat. Tańczę mi męskie granie orkiestra 3 do góry 35. No i teraz kolejna nowość, którą wykona Taylor Swift.

No, ciekawe jak zabrzmi na takim wielkim stadionie ten utwór. I knew it, I knew you. Taylor Swift. Nowość na miejscu 34. A na 33...

on, czyli kto? Dawid Podsiadło, Na Błysk. To jest nowość na miejscu 33, ale jeszcze nie najwyżej notowana. Ho, ho, ho, na 32 Midiur.

Just Words to jest największy skok dzisiejszej poczekalni. Midge Ure, miejsce 32. Przypominam o telefonie 2 2 7 3. Przypominam o mailu lista@polskieradio.pl i o tym wszystkim, co dzieje się w przestrzeni social mediów, Instagram, Facebook i tak dalej, i tak dalej. To co, słyszymy się po serwisie? Tak, ale jeszcze najwyżej notowana nowość na 31. to zapowiedź nowej płyty zespołu Deep Purple.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dziewczyna ze stolicy i ze Śląska Cieszyńskiego jednocześnie. Osobiste wątki łączą ją z Omanem. Dzieli życie między Polskę i Hiszpanię, ale zapowiada, że osiądzie w Cieszynie. Autorkę 11 książek z serii Kocia Szajka spotkałem na dworcu Wisła Głębce.
10: Siadałam sobie na ławeczce po to, żeby machać ludziom. Myślę, że to był taki sposób mojej prababki, żeby mnie czymś zająć. Idź tam, zobacz, czy ktoś nie jedzie.
9: Agata Romaniuk będzie bohaterką czerwcowego wydania audycji Ludzie w podróży. Do odsłuchania na stronie Trójka polskieradio.pl. Michał Nogaś.
7: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty dla funkcjonariuszy CBA w sprawie inwigilacji Pegasusem. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia pakietu ceny paliw niżej. Przed pierwszym meczem swojej reprezentacji Amerykanie oficjalnie otwierają mundial. Są zarzuty dla trzech funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie dotyczącej oprogramowania Pegasus. Przedstawiono je dwojgu byłym funkcjonariuszom CBA i jednej obecnej, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
14: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej.

0: również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia, między innymi od sądu, poświadczenia nieprawdy.
1: Przesłuchani nie przyznali się do popełnienia przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Do Parlamentu Europejskiego dotarł już wniosek o pozbawienie Patryka Jakiego immunitetu. W przyszłym tygodniu może się rozpocząć procedura w Europarlamencie. Śledczy podejrzewają Patryka Jakiego o przekroczenie uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, mimo że kandydat nie spełniał wymagań określonych w ustawie o Służbie Więziennej. Patryk Jaki był wtedy wiceministrem sprawiedliwości. Na razie nie ma jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia rządowego pakietu ceny paliw niżej, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Rozmowy w sprawie przyszłości programu trwają.
2: O tym rozmawiamy z ministrem finansów, z ministrem aktywów państwowych. Jeszcze nie ma decyzji, natomiast na pewno jeżeli chodzi o resort energii, jeżeli coś rekomendujemy, to by ewentualne wychodzenie z pakietu było stopniowe.
1: Zapewne nastąpi to 15 czerwca, dodał minister Motyka. Ozdoby rękodzielnicze wykonane na drutach upiększyły dziś Centrum Inowrocławia. To efekt akcji tamtejszej biblioteki miejskiej, w której odbywają się zajęcia z twórcami ludowymi. W ten sposób księżnica świętowała przypadający dziś Światowy Dzień Robienia na Drutach.
3: Jest to już piąta nasza inicjatywa. Co roku jest nas coraz więcej tutaj.
4: I na czym polega to święto?
3: Ludzie, którzy na co dzień, gdzieś tam w zaciszu domu, czy tak jak u mnie w tutaj filii 12, działają w sekcji Senior Potrafi, robią na drutach, robią na szydełku, wyszywają, wychodzą na ulicę, żeby tą swoją pasję do robótek, do tego dzieła artystycznego pokazać innym.
5: Ja to lubię robić. No i robię do tej pory. Robiłam tylko... A między innymi haft kujawski.
4: Co pani teraz robi na drutach?
6: Sweterek.
4: Piękny, różowy.
6: Różowo-zielony i ciemna zieleń, taki cieniowany będzie.
1: Z uczestnikami akcji rozmawiał Marcin Glapiak. Stany Zjednoczone mają dziś swoje własne otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To wielka gala na stadionie SoFi w Los Angeles przed pierwszym meczem amerykańskiej reprezentacji. Uroczystość odbywa się dzień po oficjalnym otwarciu mundialu w Meksyku.
7: Ceremonia otwarcia amerykańskiej części mistrzostw rozpocznie się o 1:30 w nocy czasu polskiego. Pierwszy grupowy mecz reprezentacji USA przeciwko Paragwajowi zacznie się o 3:00 w nocy. Gwiazdą wieczoru jest piosenkarka Katy Perry. Towarzyszą jej m.in. artyści z Brazylii, Nigerii, Korei Południowej i Republiki Południowej Afryki. Hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa duet country Dan and Shay, a hymn Paragwaju wykona zespół Purée Soul. Dziś swoją własną ceremonię otwarcia będzie także miała Kanada. Prezydent Donald Trump nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia mistrzostw. Rząd USA będzie reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio. W miastach, w których odbywa się mundial, mistrzostwa budzą ogromne zainteresowanie i są wielkim wydarzeniem. W amerykańskich mediach więcej jednak się mówi o zaplanowanej na niedzielę gali sztuk walki UFC w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, spodziewany jest przelotny deszcz, miejscami także burze. Od 18 do 21 stopni.
9: Autopromocja.
10: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce.
9: W niedzielę między 14 a 16.
10: Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
9: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Jak to było? Światowy Dzień Robienia na Drutach? No nieźle.
13: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
12: 5 minut po godzinie 20. Dobry wieczór. Katarzyna Fiórz-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski oraz kartka numer 2, na której napisane 109. notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Mamy dzisiaj 5 nowości. To samo miejsce zajmują 3 nagrania, 6 do góry, a 16 spada. Także nie lada zabawa czeka nas do 22. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie radia. No ciężko by było, gdyby was nie było. Editors, nowość.

0: Proszę zwrócić redaktorowi Grabkowi uwagę, że to są wyspy Zielonego Przylądka, nie wybrzeże Zielonego Przylądka. Pozdrawiam, słuchacz.
1: No oczywiście, że wyspy. Tak czytam bez zastanowienia to, co mi tutaj podsyłają. Wybrzeże to może być na przykład Helskie, prawda? Aż mi z tego wszystkiego tutaj telefon spadł. Editors, Call It In, pierwsza z tych pięciu nowości na 30. Także dzięki waszym głosom panowie z tej grupy znaleźli się w ścisłym 109. notowaniu. Fish MAD, Tworzywo 29.
2: Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procent.

To największy spadek w dzisiejszym notowaniu o 11 pięter. Fish, MAD, tworzywo, niemoc. Proszę zajrzeć na naszą stronę www. Zakładka lista przebojów trójki i tam zakładka głosowanie. I proszę zagłosować. I mówię to zupełnie poważnie. I chciałbym to powiedzieć takim tonem jak Tomasz Lipa-Lipnicki.

siebie. Pola Bitew, panie i panowie, 3 na dół, miejsce 28 i 11 minut po godzinie 20 na Myśliwieckiej. Już ciemno, byleby mokro nie było. Ale my tutaj nie o pogodzie, nie o mundialu. O mundialu nasi słuchacze, 2 dwójki i 7 trójek. My o przebojach, a ten wykona zespół Metro.

0: Metro, nie pamięć, na naszej liście 11 na dół, tak samo jak Fish z ekipą, 27. Jeżeli chodzi o głosowanie w tygodniu, no to muszę pochwalić szanownych słuchaczy Trójki, bo tych głosów naprawdę przybyło do nas wiele, ale jeżeli chodzi o dzisiejszy kontakt, no to na razie rzekłbym tak delikatnie, jest bardzo średnio. Ja nie wiem, czy wszyscy czekają na ten mecz, który jest dzisiaj, czy po prostu odłączyliście się od naszej zabawy. Chociaż nie, ktoś dzwoni.
1: Anna Maria Zabrze się kłania. Ja mam tylko prymitywny telefon. Od 3 lat spędzam w łóżku po operacji czas. Jednak bez trójki żyć nie mogę. No i mam wiadomość do Grabka, że jak zwykle co tydzień słucham jego audycję, chociaż mam krzywe babcia, bo jestem 44 rocznik. Dziękuję uprzejmie. Wszystkich pozdrawiam w Trójce. Wszystkiego dobrego.
0: Babciu, no jakże się cieszymy, że jesteś z nami co piątek. Serdecznie ściskamy, serdecznie pozdrawiamy i życzymy naprawdę dużo, dużo zdrowia. O, zakochałem się pod apteką, ale utwór teraz w takim momencie.
2: Był rok 2012, pierwsze wąsy, prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei, zanim zbladły, zanim zgasły. Idę rano po solpadeinę, stoi postać, jej głowa jest w dymie, zwykle są tu staruszki i starcy.

0: miasto z nią.
1: Taco Hemingway, Roma Kliwka, zakochałem się pod apteką. 6 na dół, miejsce 26. 2 2 7 3 to jest numer do Marka Pawlukiewicza. Pawlukiewicza 17,5 minuty po godzinie 20. To jest godzina na naszym radiowym zegarku. Dobry wieczór tym, którzy dopiero teraz dołączyli do naszej zabawy. Ostatnio przejeżdżałem sobie rowerem koło Torwaru i jakiś koncert się zaczynał. Nie byłem zorientowany, że to akurat tego dnia. Pytając przechodnia obok, dowiedziałem się, że to Perfect Cycle 25.

No a potem czytałem już tylko i oglądałem relacje, że to był naprawdę udany występ. Perfect Cycle, 2 do góry, Starless, miejsce 25 w 109 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Przypominam, za tydzień Mateusz Tomaszuk w liście, ale jest szansa, że się połączymy. No to teraz odpłyńmy tak wieczorowo, bo oni tak wieczorowo grają, tylko żeby odpłynąć.

0: Cigarettes After Sex, Twizzler, 5 do góry, miejsce 24.
1: Z tej strony Magda Starnowa. Chciałabym przesłać pozdrowienia, jeśli to możliwe, dla Ady i Pawła, również są z Tarnowa. I swoją drogą już kiedyś pytałam, ale może jednak teraz się uda jednak coś stworzyć z tego. Czy w Tarnowie jeszcze są jacyś trójkowicze? Może sobie zrobimy taki tarnowski klub trójki i będziemy się spotykać co piątek od 19. Jakby ktoś był chętny, to byłoby super. Pozdrawiam serdecznie.
0: No proszę, jaki pomysł i proszę dać nam znać. W Tarnowie trójkowicze, no łączcie się. Pani Magdo, brawo. 25,5 po 20, pora na kolejną nowość. To druga już dziś na 23. Oyster Boy i Kwiaty.

0: Oyster Boy, kwiaty. Na 23 to nowość, moi mili. 109 notowanie naszej listy i tak jakoś się pochmurnie na Myśliwieckiej zrobiło i nawet wiatr zaczął wiać. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. A na antenie zaśpiewa Daria.
1: Twarze na billboardach jak ty i ja. Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

Dobry wieczór, panie redaktorze. Przychodzi mail do skrzynki lista@polskieradio.pl. Słuchamy, jak co tydzień, pisze pan Damian. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy listy, a w szczególności panią Starnowa. Pozdrowienia ślę z Nowego Sącza. Całkiem blisko. Właśnie zaczyna padać deszcz. Do piątkowo-wieczorowej listy przebojów pasuje idealnie. Pozdrawiam. Panie Damianie, no jak deszcz do nas pasuje? Przecież my tu jesteśmy słoneczni, weseli, rozpromieniowani, wiosenni, radośni. My nie chcemy żadnego deszczu. Ale jakby w Tarnowie jakiś kącik listy przebojów się miał zawiązać i byliby też tam słuchacze z Nowego Sącza, no proszę pomyśleć. No do tego deszczu w sumie to teraz Archive pasuje. City Walls.

0: Dobry wieczór, panie Michale.
1: No, wolę grabek. Koncert The Perfect Circle był zaiste zacny. Pamiętam, jak z moją przyjaciółką Marleną uczyłam się przy ich utworach do sprawdzianu z biologii jako 16-latki. Mimo tego, że mieszkamy tak daleko od siebie, w środę spotkaliśmy się na wspaniałym koncercie. Pozdrawiam moją ekipę z koncertu, Marlenę, Artura i Kamila. Było pięknie. Panie Listowy, życzę udanego urlopu. No, dziękuję za te wspomnienia. No tak, urlop za parę dni, Mateusz Tomaszuk w piątek. No powiem szczerze, że z jednej strony fajnie urlopować, ale z drugiej strony ja naprawdę lubię do tego radia przychodzić. A tam, gdzie będę, to ja nie wiem, czy ja bym znalazł takie miejsce jak Trójka. Pewnie nie.

0: Dobry wieczór, Darek z tej strony, z Poznania. Dzwonię, bo jakby mam takie wrażenie, że pan Grabek dzisiaj chyba nie pływał, albo się nie spocił, bo tak brzmi jakoś wyjątkowo niespocony i nieubaseniony. Pozdrawiam, do widzenia.
1: Ale to co, czuć przez radio, że mógłbym być spocony? A no właśnie, że się dzisiaj nasportowałem. O, tak powiem wkrótce i powiem pokrótce, że to była Kaśka Sochacka, utwór pod tytułem Szum, 10 na dół, 20 to pozycja, 109 to ilość tygodni na naszej liście. Kogo my tu teraz mamy? A!

Pan Paweł z ekipy Ełckiej, nauczyciel dzisiaj w Augustowie na koncercie zespołu Pierwszy Śnieg, który to dwukrotnie odwiedził poczekalnię Listy z piosenką Zagubieni w czasoprzestrzeni. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy na koncertach, ale jeszcze bardziej pozdrawiamy tych, którzy mają dzisiaj włączone radio, a w ogóle brawa dla tych, którzy głosują i bawią się z nami. Depeche Mode, In The End, 5 na dół, miejsce 19, bo na 18 nowość. Kasia Sienkiewicz, która wykona utwór pod tytułem Były momenty.

I takie momenty tworzy Kasia Sienkiewicz, połowa duetu Kwiat Jabłoni. Nowość na miejscu 18. Przypominam, że jeszcze dwie nowości do 22 pojawią się na antenie Trójki w 109 notowaniu, ale gdzie, kiedy, co i jak? No to tylko my z Kasią, która dzisiejszy program realizuje, i z Markiem Pawlukiewiczem o tym wiemy. Teraz mamy 16 minut do godziny 21. 109, 109, 109, 109. A w 109, 109, 109, 109 na 17, 17, 17, 17 formacja Archive w utworze Look at Us. Uwaga, co się teraz będzie działo.

Look at us. 8 na dół, miejsce 17. Formacja Archive i 10,5 minuty do godziny 21. Piątkowy wieczór z programem trzecim Polskiego Radia. Do 22 lista przebojów pierwsza trójka, po 22 lista osobista i Piotr Metz. Polecamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. W tej godzinie jeszcze trzy utwory albo fragmenty zostały nam do wyemitowania. Pierwszy z nich to reprezentanci młodego polskiego alternatywnego podwórka. Mało tego, bardzo poważana przez słuchaczy trójki grupa. Mało tego, panowie już dzisiaj śpiewali. Mało tego, mimo tego zapowiem. Metro, tak, tak, tak. 4 na dół, 16.

0: A czy ty, słuchaczu Trójki, odwiedziłeś już naszą stronę www? Sprawdziłeś, co kryje się w zakładce Lista Przebojów, a ja mogę powiedzieć, tam jest druga zakładka Głosowanie i wypada tam wejść, jeżeli chcecie słuchać. Znaczy, słuchać możecie, ale fajnie, jak się z nami bawicie i wybieracie swoje utwory. Dzisiaj, przypominam, ponad 20 nowych propozycji do głosowania wpadło do tego worka. Jest tam wiele różnych, naprawdę interesujących rzeczy. Metro, tak, tak, tak, na 16, halo.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że byłem na tym koncercie, o którym wspominał i że było fajnie. Tyle.
0: A ja chciałem panu powiedzieć, że bardzo zazdroszczę i że na 15 Billie Eilish.

Kiedyś mówiłem, że to ulubiona piosenka naszych realizatorów. Birds of a Feather, Billie Eilish, dzisiaj na 15. Nie wiem, czy tak jest, ale chyba tak jest, skoro ona cały czas na liście. To pewnie głosują realizatorzy po godzinach. I wy też możecie to zrobić. 9 do 21, no to zamykamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania, które nazywa się 109 wydanie audycji, 109 notowanie pierwszej trójki, czyli listy przebojów w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz zespół Historia, który jest już w trasie koncertowej, a u nas na antenie.

0: Autopromocja.
1: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
2: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
3: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
2: Reżyseria Piotr Skotnicki.
4: Zostaw to, łobuzie, bo milicję zawołam.
5: Ja jestem milicja.
6: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
3: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki, Dariusz Rządkowski, autor, oraz
2: Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 czerwca, jest 21:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska zgodziła się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Jest polskie śledztwo w sprawie śmierci w Ekwadorze aktywistki Moniki i Sylwy Koniuszek. W niedzielę, 14 czerwca, wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Jest zielone światło dla formalnego rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się, by otwarcie rokowań nastąpiło w poniedziałek w Luksemburgu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich.
8: Węgry za rządów Viktora Orbana przez prawie 2 lata blokowały rozpoczęcie negocjacji. Nowy premier Péter Madziar zniósł weto i już dziś wiadomo, że nie ma żadnych przeszkód dla otwarcia pierwszych rozdziałów negocjacyjnych. Na początek pójdą m.in. kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Negocjacje wraz z Ukrainą rozpocznie też Mołdawia. To wyraz uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy, jaką wykazały oba kraje we wprowadzaniu reform, nawet w obliczu ogromnych wyzwań, podkreślili we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Ursula von der Leyen i Antonio Costa napisali też, że oferta Unii dotycząca pokoju, stabilności i możliwości jest bezkonkurencyjna, a rozszerzenie jest

0: Wyborem strategicznym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus przedstawiono zarzuty dwojgu byłym funkcjonariuszom CBA oraz jednej obecnej funkcjonariuszce. Chodzi o przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. Trojgu podejrzanym zarzucono działanie wspólne i w porozumieniu. Nie przyznali się do popełnienia przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci w Ekwadorze aktywistki Moniki Sylwy Koniuszek. Polka pochodząca z Reszla w Warmińsko-Mazurskiem była znana z nagłaśniania domniemanych nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji publicznej. Wszczęcie śledztwa potwierdził rzecznik prokuratury w Olsztynie Daniel Brodowski.
2: Potwierdzamy, rzeczywiście wszczęliśmy śledztwo. Prokurator następnie sporządzi stosowne wnioski o pomoc prawną do władz Ekwadoru. Nawiązał również kontakt oczywiście z naszą placówką dyplomatyczną w stolicy tego kraju. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Monika Sylwa Koniuszek mieszkała w Ekwadorze od 2014 roku. W środę została znaleziona martwa w swoim domu. Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. W niedzielę, 14 czerwca, wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Tego dnia na kolejową mapę wróci Łomża, gdzie pasażerskie pociągi dojadą po raz pierwszy od ponad 30 lat. Z Łomży będzie można dojechać m.in. do Białegostoku, mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski.
3: W drugiej połowie 2026 roku ruch będzie prowadzony z Białegostoku do Łomży i z Łomży do Olsztyna. Ruch będzie realizowany przez pociągi Polregio i pociągi PKP Intercity. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszą pociągi łączące bezpośrednio Łomżę z Warszawą.
1: W czasie wakacji spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby. Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. Tramwaj z pomocą psychologiczną w Łodzi. Nie trzeba umawiać wizyt ani zgłaszać się do poradni. Wystarczy wsiąść do tramwaju i porozmawiać ze specjalistą. Wszystko to w tramwaju zdrowia psychicznego. Pasażerowie mogą się w nim dowiedzieć, gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym. Chcemy przypomnieć o tym, jak zadbać o siebie, mówi Piotr Kuryś z Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii w Łodzi.
4: No właśnie, chcemy wyjść naprzeciw, chcemy jakoś porozmawiać z ludźmi, chcemy pokazać, że ten terapeuta, ten psycholog nie jest taki straszny, że zdrowie psychiczne to nie jest tabu, warto o tym rozmawiać, że warto jakoś sprawdzać, co się dzieje w tym obszarze psychicznym.
5: A co czeka ludzi, którzy faktycznie wejdą do tego tramwaju?
4: Promujemy zdrowie psychiczne, dostęp do tego zdrowia psychicznego, możliwości zadbania o zdrowie psychiczne. Też mówimy o tym, kim jest psycholog, a kim jest psychoterapeuta.
1: Akcja potrwa do 18 czerwca. Z Piotrem Kurasiem rozmawiała Weronika Skibińska.
6: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ponad 18% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
8: Na początek Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przed kilkoma minutami do gry wkroczył kolejny współgospodarz turnieju. Reprezentacja Kanady w pierwszym spotkaniu grupy B gra w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, która w barażach kwalifikacji najpierw wyeliminowała na wyjeździe Walijczyków, a następnie pogrążyła Włochów. Jest trzecia minuta spotkania i bezbramkowy remis. W holenderskim Sertogenbosch Kamil Majchrzak potwierdza dobrą formę na nawierzchni trawiastej. Polak w ćwierćfinale sprawił niespodziankę, bo wygrał z rozstawionym z numerem pierwszym Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassimem. Majchrzak dzięki temu awansował do półfinału. W jednej drugiej finału jest też Magda Linet. W ćwierćfinale wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. Z kolei z gry podwójnej w ćwierćfinale odpadł Hubert Hurkacz z kanadyjskim partnerem Gabrielem Diallo. Kolejny sukces Klaudii Zwolińskiej, polska kajakarka górska, srebrna medalistka olimpijska i ubiegłoroczna dwukrotna mistrzyni świata, zajęła trzecie miejsce w swojej koronnej konkurencji, slalomie K1. Było to w zawodach Pucharu Świata w Augsburgu. W rywalizacji panów Mateusz Polaczek był szósty. Po trzech porażkach z rzędu żużlowcy Motoru Lublin w końcu wygrali. W pierwszym meczu ósmej kolejki pokonali Włókniarza Częstochowa 50-40. Lublinianie są też pierwszym zespołem rozgrywek, który dopisuje w tabeli punkt bonusowy. Mimo porażki trzeba zaznaczyć, że Włókniarz pokazał się z dobrej strony.
1: Jutro będzie pochmurno, spodziewany jest przelotny deszcz, miejscami także burza. Od 18 do 21 stopni.
9: Autopromocja. Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkę.

0: Kawy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
1: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
2: Trójkowy ekspres.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Nie wiem, czy już to mówiłem na antenie Trójki, ale pojawienie się Trójkowego Ekspresu znowu na antenie naszego radia, no tak mi totalnie odwróciło cały plan sobotni do góry nogami, no ale jest pięknie, jutro o 10 rano.
2: Pierwsza Trójka, lista przebojów.
5: A u nas 7,5 po 21, 109 notowanie listy przebojów, pierwsza Trójka, do 22 jesteśmy razem z wami, szanowni słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Emocje, emocje i jeszcze raz emocje, one będą, ale póki co przenieśmy się do słonecznej Kalifornii.

109 wydanie pierwszej trójki Lady Punk Kalifornia na 13, dlatego w całości na 13 bez zmian. Lista @polskieradio.pl to mailowo, 2 2 7 3 to numer do Marka Pawlukiewicza. Dziś telefon słabiutko, no ale tak, pewnie wszyscy teraz będą przed telewizorem mecz oglądali. A u nas przeboje, 18 do góry na 12. Engine de Poitrine, Fabien.

0: Angers de Poitrine, Fabien, tutaj na miejscu 12, 18 do góry w 109 notowaniu, 17 minut po 21 na antenie trójki zabawa przebojowa przed 22. Okaże się, kto dzisiaj wygrał. No tak to już w liście przebojów bywa. Nasz numer telefonu jest bez zmian.
1: Dobry wieczór, chciałbym przesłać pozdrowienia dla pana Michała z zachmurzonego Krakowa. Jak lista leci, słońce zawsze świeci. Pozdrawiamy.
0: O, proszę. Pozdrawiam Kraków również. Tak sobie pomyślałem, że dawno nie byłem. No ale nic to. Będzie dobrze.

0: BNDK, będzie dobrze. Miejsce 11 w dzisiejszym 109 zestawieniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Proszę wejść na naszą stronę, zakładka www, zakładka głosowanie i tam oddać swoje głosy. I nie będę już dzisiaj, nie no może jeszcze raz to powiem, bo to na tym to wszystko polega. No właśnie, było kiedyś złoto, prawda? No ale w liście przebojów tak jest, że coś jest i coś się kończy. Artur,
1: byłem
0: 10.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

0: wiem, że jesteś z tym sam. Myślę, jakim widzisz mnie.
1: Artur Rojek, Gruby Małe Miejsce, 10/6.
2: Dobry wieczór. No chciałam pocieszyć pana redaktora Michała, że ja tu jadę samochodem i słucham Trójki, także meczyku nie oglądam. Chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić. Ewa z Sopotu, dziękuję.
1: No tak, dzisiaj niektórzy radio, niektórzy mecz, a niektórzy mecz i radio, bo pewnie tak można. Dziękuję serdecznie za telefon i pozdrawiam serdecznie Sopot. Halo, halo, 2 dwójki, 7 trójek. Halo, halo, tutaj zespół Jam w Trójce.

Formacja Dżem, Dusza. W dzisiejszym zestawieniu jest to miejsce 9, 5 pięter niżej niż tydzień temu. 28,5 po 21, a my coraz bliżej jesteśmy szczytu. A szczyt przed 22 zdobędziemy, to znaczy nie my zdobędziemy, zdobędzie go pewna piosenka, pewien przebój, o tak. Po raz kolejny dziś, formacja Metro, nic nie płonie bez zmian.

0: Dobry wieczór, Andrzej Zgniśkowski. Nie wszystko kręci się wokół piłki. Trójka też ma bardzo dużo muzycznych, wspaniałych propozycji. Pozdrawiam całą redakcję, redaktora prowadzącego pierwszą trójkę i wszystkiego dobrego.
1: Serdecznie dziękujemy i też pozdrawiamy, jednocześnie informując słuchaczy, że na miejscu siódmym czwarta z pięciu nowości. Fish MAD, 6 minut mądrości.

wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja my...

Fish M.A.D. to jest nowość na miejscu siódmym w 109 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka, ale nie jest to najwyżej notowana nowość, bo najwyżej notowana nowość rozpoczyna się właśnie teraz. To miejsce szóste i to bardzo, bardzo trójkowe nagranie, bo to z jednej strony Zalewski, a z drugiej strony trójkowa ekipa. Nastolatek, Dzień Dziecka, najwyżej notowana nowość w dzisiejszym zestawieniu. Powtarzam raz jeszcze.

0: Zalewski trójka, nastolatek, Dzień Dziecka, najwyżej notowana nowość z pominięciem poczekalni, miejsce szóste. 18:22, telefon dzwoni.
1: Dobry wieczór. Bardzo lubię redaktora Grabka. Czy mógłby, tak jak dawniej Marek Niedźwiecki, w miarę często, co 15 minut, przypominać słuchaczom o głosowaniu na listę trójki, bo chcemy znowu, aby ta lista trójki była taką wiodącą listą.
0: Dziękuję serdecznie za telefon, ale nie, nic nie robimy tak jak pan Marek, bo nikt nie robi tego jak pan Marek. A propos, no przecież do znudzenia co tydzień opowiadam o tym, jak

głosować, gdzie głosować i że proszę, że nakazuje. No przecież cały czas o tym trąbię do tego radiowego mikrofonu. No teraz o tym nie powiem, bo teraz nadmienię, że Deserter 21 do góry na piąte dziś wskoczył.

18 do góry, Angin de Poitrine, dzisiaj ale 21 z 26 na 5, Deserter i Wolny Wybieg. Brawo, brawo głosujący, kwadrans do 22, no to apetyt rośnie w miarę jedzenia, miejsce czwarte.

0: Maciej Balcer.
1: Bez słowa zwiać, znaleźć swój...
0: A może tak, to tytuł tego nagrania z 3 na 4 w 109 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl i proszę pamiętać o fanpage'u pierwsza trójka myślnik słuchacze.
2: Słucham listy i czekam na obiecany telefon bez skutku. Pozdrawiam Zbyszek ze Świętokrzyskiego.
0: Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za telefon. 11.30 do 22.00. Po 22.00 Piotr Metz, lista osobista. Przypominam i polecam raz jeszcze. A u nas wchodzimy na podium, tak jak to mniej więcej o tej porze co tydzień bywa. To miejsce trzecie.

0: 109. wydanie audycji Lista Przebojów, pierwsza trójka. Na miejscu trzecim z drugiego, Cheap Tobacco, Serce. Tak głosowaliście i do tego głosowania zawsze namawiam. Strona www, zakładka Lista Przebojów i zakładka Głosowanie. 8 do 22, oto miejsce drugie.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

niebo zyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie

0: BDOS Maja, Fundacja Cancer Fighters, Dis na raka, ciągle tutaj jestem, miejsce drugie w 109. notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Program dziś zrealizowała Katarzyna Fiórz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz jest jego wydawcą, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy serdecznie za uwagę, przypominam, że o 22.00 serwis, a po 22.00 lista osobista i Piotr Metz, a dziś w liście osobistej Barbara Wrońska, która kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy.
1: Jestem w szoku. Jestem w ciężkim szoku. Trochę mam taki jakby mi się to śniło. Po prostu jestem mega tym zaskoczona. Naprawdę, to jest taka rzecz, której się w ogóle nie spodziewałam. To się jakoś samo niesie wszystko. No też czuję, że mam ogromny kredyt zaufania od słuchaczy teraz. Chciałabym po prostu jak najszybciej wyruszyć w trasę koncertową i móc się zrewanżować jakoś. Śpieszę Państwu donieść, że pierwsze miejsce na LP Trójce w dniu dzisiejszym zajmuje Barbara Wrońska z piosenką Tylko z Tobą.

0: autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna, wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś, Kraksa, Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nieprzyjemne.
2: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
2: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poważny wypadek w Jarogniewie w Zachodniopomorskim. 8-latek poparzony po zabawie benzyną. Będą pieniądze na pomoc rolnikom poszkodowanym przez przymrozki i suszę. Amerykanie oceniają szanse na zawarcie porozumienia z Iranem na 85%. 8-letnie dziecko poparzone po zabawie benzyną. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jarogniew w Zachodniopomorskim. Jak ustaliła reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska, dzieci miały bawić się benzyną, gdy doszło do zapłonu łatwopalnej cieczy. Na miejscu pracują strażacy i pogotowie ratunkowe. Jest zielone światło z Komisji Europejskiej w sprawie przekazania odpowiedniej puli pieniędzy na pomoc rolnikom poszkodowanym przez przymrozki i suszę. Rolnikom należy się wsparcie, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
4: 15 czerwca ukaże się komunikat Komisji Europejskiej, gdzie komisarz Hansen ma poinformować, jakiego rzędu będzie to pomoc poziomu europejskiego, żebyśmy mogli to oszacować i oszacować, jaki jest możliwy wkład z budżetu państwa.
3: Resort rolnictwa uruchomił procedury. Po wiosennych przymrozkach do Komisji Europejskiej trafił wniosek o przyznanie środków kryzysowych. Na polecenie ministra wojewodowie powołali komisję szacujące straty w gospodarstwach. Protokół z wykazem strat ma trafić do struktur europejskich. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien poruszyć sprawę ścigania Zbigniewa Ziobry podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Prezydent został zaproszony na niedzielne uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa w Białym Domu. Minister cyfryzacji podkreślił w TVP Info, że polski prezydent mógłby doprowadzić do sprowadzenia ściganego polityka PiS-u do kraju.
5: Obowiązkiem prezydenta Rzeczpospolitej jest upomnieć się o to, ażeby były minister sprawiedliwości wrócił do Polski. Wypomnieć to przecież może panu prezydentowi.

0: prezydentowi Trumpowi grzecznie, ale jednocześnie skutecznie i przywieźć tutaj samolotem rządowym pana Ziobrę do Polski. Nie będziemy źli w rządzie. Miejsce nad Wisłą się znajdzie, żeby nie było wątpliwości związane z tym, że tu są więzienia.
1: Do prezydenta zaapelował też szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przypomniał, że polityk Prawa i Sprawiedliwości jest ścigany listem gończym w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych Funduszu Sprawiedliwości. Przedstawiciele amerykańskiego rządu przyznali, że nie ma jeszcze ostatecznego porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny. Podczas rozmowy z dziennikarzami wysoki rangą urzędnik administracji ocenił szansę na zawarcie porozumienia na 85%.
2: Wczoraj prezydent Donald Trump po raz kolejny ogłosił porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu. Jednak dziś wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu nie brzmiał już tak kategorycznie. Rano dałbym 75% szans na to, że zawrzemy porozumienie. Teraz jest to 80-85%, ale nie jest to stuprocentowa pewność, powiedział. Urzędnik wyraził przekonanie, że rozbieżności uda się usunąć w ciągu najbliższych dni. Odmówił jednak podania, gdzie i kiedy może nastąpić podpisanie dokumentu. Pytany, czy najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, już zaakceptował porozumienie, przedstawiciel Białego Domu dał do zrozumienia, że takiej ostatecznej akceptacji jeszcze nie ma. Obecna sytuacja przypomina podobne wydarzenia z przeszłości, kiedy to Trump ogłaszał porozumienie z Iranem, a potem nie dochodziło ono do skutku. Krytycy sugerują, że taki scenariusz może mieć miejsce także tym razem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To kolejna odsłona projektu Koronacji artystki Beaty Bojdy. Fotografowane są kobiety, które w swoim życiu starły się z chorobą nowotworową. Wszystkie zakładają projektowane przez nią stroje i korony z kwiatów. Z portretów powstaje wyjątkowy kalendarz, mówi Agnieszka Trzeciakiewicz, autorka audycji Onkostory.
3: Koronacja dla Onkostory. Kalendarz, w którym mają się znaleźć dziewczyny bohaterki Onkostory. Taka była wola bohaterek podczas koncertu Gramy dla Onkostory w grudniu. I rozpoczęłyśmy fotografowanie z Beatą Bojdą. Koronacja to jest jej pomysł, żeby pokazać kobiety dzielne, silne.
1: Akcja ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych. Ma też cel charytatywny, mówi Beata Bojda.
4: Oczywiście zachęcamy, żebyście później kupowali ten kalendarz garściami, bo pieniądze z tego kalendarza będą pomagać kobietom chorym, chorującym, leczącym się na raka.
1: W sesji wzięły udział panie z różnych stron Polski. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie pochmurno, spodziewany jest przelotny deszcz, miejscami także burze. Od 18 do 21 stopni.
6: Autopromocja.
7: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce.
8: W niedzielę między 14 a 16.
7: Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
6: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Lista osobista.

6 minut mądrości już wysoko na pierwszej trójce, a to historia, klasyka, Dwa ognie, Fischer, Made Tworzywa, Headliner, pierwszego dnia tegorocznego festiwalu Zew się budzi na scenie trójki. Mamy dla Państwa na początek dzisiejszej listy osobistej dwa podwójne zaproszenia, dwa karnety na cały festiwal. Bardzo proszę o zapotrzebowanie, czyli wiadomość na moim Instagramie Piotrek Mec. To ja się już przedstawiłem. Katarzyna Fierzt-Wojtkowska i Marek Pawlukiewicz. Jesteśmy z Państwem aż do północy, a naszym gościem dziś w pierwszej godzinie będzie Barbara Wrońska, która dzisiaj zagrała wspaniałą sesję w Studiu Osieckiej.

0: Gdyby nie to, że pewien zespół dawno dość temu nazwał się tak, jak się nazwał, to moglibyśmy na ciebie tak mówić tutaj w Trójce, na Szabasie i tak dalej. Otóż, Basiu, chciałem wygłosić oświadczenie, że Nieustraszeni to był mój absolutnie ulubiony twój utwór. Po dzisiejszej sesji zaczyna doganiać go Pochwała codzienności, która, jak rozumiem, jest przed premierą.
1: Tak jest.
0: Zobaczymy, jak to się u mnie ułoży, choć moje zdanie tutaj naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Ale zdaje się, że u ciebie jest, tak zgaduję, trochę podobnie i z Nieustraszonymi, i z Pochwałą codzienności.
1: Trochę jest, dlatego że zarówno jeden i drugi utwór otwierały we mnie coś nowego. W sensie to jest tak, że Nieustraszeni byli... tak naprawdę to jest bardzo osobista piosenka o oswajaniu pewnych lęków, o...

0: uświadamianiu sobie, że się starzejemy na przykład. Nie każdy o tym tak na co dzień myśli, zastanawia się.
1: To się tak elegancko nazywa dojrzewamy.
0: Tak, dojrzewamy, dokładnie. I tym, co nas trzyma przy życiu i przy sensie życia tak naprawdę. I pochwała codzienności dotyka tego w obszarze codzienności, na której się skupiam dosyć często i właściwie ostatnie lata bardzo się uziemiłam i zaczęłam dostrzegać piękno w tych niedoskonałościach.
1: Czyli w jakimś sensie jest to część druga?
0: Można tak powiedzieć.
1: Bo to jest następstwo logiczne tamtego. Tak,
0: tak jest. Tak.
1: To jest jakby utrzymywanie tego, żeby być nieustraszonym.
0: Tak.
1: Powiedziałaś to w kontekście też tego, że ani się obejrzeliśmy, bo mówiąc szczerze, jak zobaczyłem, kiedy wyszedł Dom z ognia, to się zdziwiłem, że to tak dawno było.
0: No, to jest szokujące, powiem ci. Dla mnie też.
1: Czy to jest, myślisz, wynik czegoś, do czego zawsze wracamy, czyli że pandemia nam rozwaliła czas, czy...
0: Wiesz co, no na mnie pandemia miała bardzo duży wpływ, ale w sumie z perspektywy czasu widzę, że to się wszystko dobrze wydarzyło. W sensie, że ja potrzebowałam zatrzymać się, zweryfikować w ogóle, co mną kieruje. Też potrzebowałam uświadomienia sobie, czym jest dla mnie muzyka, ponieważ byłam z domu muzycznego, jestem i po prostu miałam takie przekonanie zawsze, że tak wyszło, że się zajmuję muzyką.
1: Że nie masz wyjścia.
0: Tak, że po prostu jakby weszłam w to, zaczęłam się rozwijać, zaczęłam nabierać różnych zawodowych takich rysów i zaczęłam się tym zajmować po prostu w życiu. I potrzebowałam takiej sytuacji weryfikacji, czy to wypływa ze mnie, czy wypływa z tego, że tak wyszło. I pandemia trochę mi w tym pomogła, tym bardziej, że w ogóle to był bardzo przekorny dla mnie czas, dlatego że przed pandemią ja przeżyłam dosyć duży taki pik sukcesu, że tak powiem, po prostu. I to bardzo szybko zostało tak ucięte. I powiem, że takie sytuacje, kiedy nagle się coś zmienia i my musimy w ogóle odbudować się na nowo, są mega rozwojowe. W sensie to są rzeczy, które wpływają na nas w całości, jako na ludzi, ale na przykład też bardzo wpłynęło to na moją twórczość.
1: A to przecięcie w dodatku było takie trochę poza tobą, czy poza nami wszystkimi, bo to był znak zapytania, co by było gdyby wtedy, prawda?
0: Tak.
1: Bo to nie było tak, że... Coś od ciebie zależało, nic nie zależało.
0: Tak, tak. I to było też bardzo... Z jednej strony to było frustrujące, tak? I zmagałam się też z różnymi takimi psychicznymi trudnościami. A z drugiej strony to była ulga. Taka, że jakby też nie na wszystko mamy wpływ. Nie wszystko jest zależne od nas. I to też jest takie uwalniające trochę.
1: Można się schować trochę?
0: Tak? Można.
1: Można się schować. No dobrze, a jaka była twoja w takim razie droga dojścia do... nowej płyty, bo teraz niezależnie od tego, czy nam pandemia pochrzaniła to wszystko, czy nie, to jest długo, bo to jest 8 lat, tak?
0: Tak, to jest 8 lat. No nie ukrywam, że zeszło się to też z tym, że moja córka skończyła 8 lat, a była bardzo wyczekiwana i ja byłam bardzo szczęśliwą mamą po raz drugi. I poznałam siebie w roli rodzica też tak bardziej dojrzale. Natomiast cały proces w ogóle trwał dosyć długo, tak niejawnie. W sensie to jest tak, że ja bardzo dużo pisałam, tworzyłam, ale nic z tym dalej nie robiłam. I w 2021 roku niejaki Marcin Macuk, mój
1: jest taki
0: kumpel, tak, połączył mnie z właśnie Mateuszem Hulbujem i Maćkiem Chłupczakiem. I na zasadzie takiej, a zobaczcie, jak wam będzie szło, po prostu. Zobaczcie, spróbujcie coś
1: razem robić. To nie był jeszcze zamach
0: na
1: płytę, prawda?
0: Nie, zupełnie. Nie, nie. To w ogóle było takie na zasadzie poznajcie się, wymieńcie się energią. No jednak też jest jakaś różnica wieku między nami, więc oni byli młodsi i mieli też inne podejście w ogóle do tworzenia. I po prostu ta współpraca ewoluowała. Plus zawiązywała się między nami po prostu przyjaźń, bo my zaczęliśmy się przyjaźnić. I im głębiej w to brnęliśmy, tym bardziej mieliśmy takie poczucie, że po prostu trzeba doprowadzić to do końca. Trzeba po prostu jakby skończyć.
1: Poczekaj, 21 to jeszcze pandemia, prawda?
0: Tak, to było już tak to jeszcze nie, to już było tak, jak odpuszczała trochę generalnie, ale...
1: Wtedy przyjaźnie się jakoś trochę inaczej nawiązywały.
0: Dokładnie,
1: też.
0: Dokładnie. Poza tym to był też taki czas, kiedy muzycy w ogóle zauważyłam, bo dużo rozmawiam w ogóle w środowisku z podobnymi do mnie osobami,

0: zaczęli doceniać w muzyce po prostu muzykowanie. W sensie nagle te cele zostały zatrzymane, nagle po prostu ta popularność przestała być istotna.
1: Menadżer przestawał krzyczeć.
0: Dokładnie, albo krzyczał jej bez sensu zupełnie i to nie miało na nic wpływu. I ludzie zaczęli doceniać to, że w ogóle potrafią grać, że potrafią razem tworzyć, że mają radość z tego, z samego procesu po prostu. To był naprawdę super czas.
1: Że można też nie promować tej płyty już drugi rok, tylko coś nowego zrobić.
0: Dokładnie, prawda? Dokładnie.
1: I doszłaś do piosenek, które zdaje się już masz, bo płyta, jak przed chwilą się od ciebie dowiedziałem, to jest dopiero przyszły rok, ale, tak, ale ona będzie trochę w tym wypadku takim ukoronowaniem dłuższego procesu wypuszczania muzyki na świat.
0: Tak, zdecydowanie. I ta płyta jest taka, mogłabym powiedzieć, że jest dwuczęściowa. W sensie jest jedna część, to jest taka część opowiadająca o byciu tu i teraz i takiej chęci uziemienia i w ogóle uświadamiania sobie tego, co jest ważne, w takim ludzkim wymiarze, a druga część to jest spotkanie z tą naszą głębszą częścią, czyli z chęcią, nie wiem, przeżywania czegoś duchowo, z pewnego rodzaju wrażliwością, na której, no, dla której nie ma miejsca tak naprawdę w dzisiejszej rzeczywistości. I ta płyta po prostu tak się jasno zaczyna, po czym tak powoli szerzeje i się pod koniec trochę ściemnia.
1: Czyli w przypadku winyla się odwraca.
0: Dokładnie.
1: Na drugą stronę.
0: Tak jest.
1: A zadam ci dziwne pytanie, bo na tym etapie podejrzewam, że odpowiesz nie, ale czy masz już wyobrażenie okładki?
0: Mam, oczywiście, mam już
1: widzisz,
0: nawet...
1: Dobrze zapytałem.
0: Tak, tak, tak. Wszystko jest już wymyślone.
1: Tak, no to nie ciągnę za język, ale możesz mi potem ewentualnie na ucho powiedzieć, bo tak wcześniej to jeszcze nie wolno. Więc zagrałaś coś, czego myślę nie spodziewałaś się na pierwszym miejscu w Trójce. To dzisiaj na sesji.
0: Totalnie się nie spodziewałam.
1: Wiesz co, ja dzisiaj, ty tego nie słyszałaś, ale dzisiaj pozwoliłem sobie, jestem o tym przekonany, powiedzieć w czasie twojej sesji, że na dziś, gdyby mnie ktoś zapytał, co to jest trójkowa muzyka, to bym powiedział Basia Brońska.
0: Boże.
1: Ale to nie jest, wiesz, bo to nie jest podlizywanie się, tylko bardzo często się, ktoś mnie pyta o to, a jaka jest muzyka w Trójce? To jest pytanie, na które tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi, no bo to, wiesz, no, nie da się tego odpowiedzieć punktowo. Mhm. Ale jakbym miał komuś, kto przyjechał z Nowej Zelandii i zadał takie pytanie, puścić jedną piosenkę, to pewnie bym puścił Nieustraszonych albo coś takiego, prawda? Bo to się tam gdzieś bardzo dobrze w tym mieści.
0: No super.
1: Także to twoje zaskoczenie jest pewnie większe niż moje albo nasze tutaj w Trójce, tak się wydaje.
0: Czy to jest w ogóle dla mnie... To jest nie do pomyślenia, powiem tak. W sensie to jest tak, że nie zakładaliśmy tego, w sensie chcieliśmy po prostu wyjść jakąś pozytywną, dobrą piosenką. Natomiast wiesz, że ja już bardzo długo jestem w Trójce i
1: wiem,
0: już ponad 20 lat się tym zajmuję i to są pierwsze miejsca moje, więc to jest w ogóle naprawdę wielka rzecz dla mnie.
1: Oprócz tego mamy za chwilę właśnie pochwałę codzienności, czyli to jest, bo troszkę, nie wiem, czy ja to dobrze wymyśliłem, to jest tytuł płyty, nie?
0: Nie, tytuł płyty jest Sygnały.
1: Sygnały, okej. Okay.
0: A Pochwała Codzienności to jest...
1: Pochwała Codzienności to jest singiel, który oficjalną premierę ma za tydzień, a dzisiaj mamy tak wersję jest koncertową. No a teraz jest najtrudniejsze pytanie, może wcale nie jest trudne. Dlaczego Ring of Fire? Bo że Johnny Cash to nie jestem zdziwiony, ale Ring of Fire to kojarzy się z takim Cashem 61-62 mniej więcej, prawda?
0: Tak. Wiesz co, Cash mi bardzo długo chodził już po głowie, bo ja mam taką listę coverów, które chciałabym zaśpiewać. Mhm. Ona się cały czas jakby zapełnia. Zależało mi też na tym, żeby wybrać coś z męskiego repertuaru po prostu. Mhm. Natomiast Rings of Fire to jest taka piosenka, która opowiada o pewnego rodzaju rozdarciu i takim życiu trochę pomiędzy. I ja to bardzo czuję. W sensie też jestem w podobnych miejscach w życiu. I po prostu jakoś utożsamiam się z nią w tym momencie.
1: I ty tę piosenkę zaśpiewałaś oczywiście po swojemu, ale zaśpiewałaś, jak dzisiaj słyszałem, trochę tak, jakby zaśpiewał Cash na którejś z ostatnich płyt, a nie wtedy, prawda?
0: Tak, trochę tak.
1: Trochę w
0: po przejściach
1: sposób,
0: już.
1: Tak. To posłuchaj teraz po raz pierwszy chyba po końcowym miksie, bo nie było dzisiaj bardzo dużo pracy z tym, ale trochę tam trzeba było
0: ciut
1: pomyśleć, bo to zawsze jest trochę inaczej, jak

0: Tak.
1: Że to było muzykowanie dzisiaj.
0: Tak.
1: W waszym przypadku, prawda? Wyście tak. się bardzo dobrze czuli, bawili i w ogóle uśmiechali do siebie.
0: Tak, w sensie było czuć, że mamy tą samą energię. Właśnie może ja też powiem, że dzisiaj grał z nami Pat Stawiński na basie, Patryk Zieliniewicz na gitarze, Maciek Chłupczak na bębnach. I to są wszystkie osoby, które bardzo kochają muzykę. I to słychać.
1: A czy te osoby będą też dalej zaangażowane w proces twórczy i koncertowy?
0: Myślę, że tak. Myślę, że po części tak. Z muzykami trochę jest tak, że dużo mają grań.
1: Wiadomo.
0: I często zdarzają się jakieś zastępstwa, więc ja zawsze marzyłam o takim stałym składzie, ale to jest naprawdę mało realne. Natomiast myślę, że na pewno.
1: Ale w takich ważnych koncertach, gdzie byś najbardziej chciała, to pewnie to
0: no
1: jest...
0: No myślę, że tak.
1: Że to jest jądro. To muszę ci jeszcze pociągnąć za język z jedną sprawą, bo sama się trochę wygadałaś, że masz listę ulubionych coverów. Gdybyś miała nagrać taką płytę z ulubionymi coverami, to co by tam było oprócz...
0: O matko, co za pytanie
1: co,
0: w ogóle.
1: Podwójna by była, tak?
0: Jezu, nie wiem, muszę tą listę otworzyć w ogóle. Czy ja z coverami mam trochę tak, że zresztą pewnie zauważyłeś, że ten cover dzisiaj też był trochę zmieniony, w sensie ja zawsze...
1: No, mocno zmieniony.
0: Tak, ja zawsze trochę te covery filtruję przez siebie, nadając im jakiś taki swój bardziej osobisty charakter.
1: Wiesz co, on też... pasował do pozostałych dwóch utworów tak, że mógłby być częścią tej płyty pewnie, nie?
0: No właśnie, mi się wydaje tak. w ogóle, że może ja włączę go do setu koncertowego po prostu, wiesz co, to jest tak długa lista, tu jest tyle rzeczy, tu jest...
1: No dobrze, ale to uprośćmy sprawę tak. Zapraszam cię na kolejną sesję z trzema utworami, ale muszą to być, znaczy nie muszą być. No wybierasz do tego covery, to co by to było?
0: Myślę, że na pewno... Myślę, że na pewno byliby Beatlesi. For sure.
1: Tylko to jest dosyć taka okrągła odpowiedź. Można coś bardziej? Czy... No masz swoich na pewno faworytów ulubionych. Albo Grzeczne Przyjemności, albo cokolwiek.
0: No, ja wiem, nie wymyślę tego teraz. Nie, to jest zbyt skomplikowane.
1: Przy Beatlesach ci odpuszczam, bo chyba to bardziej rozumiem.
0: Tak, ale mam na przykład takie fantazje jak R.E.M. na przykład. The Cardigans. No Fleetwood Mac to jest taka oczywistość generalnie, nie?
1: Do ciebie pasuje Landslide.
0: Też. na przykład Red Hotów zawsze chciałam coś zaśpiewać. Jest bardzo dużo tutaj takich, ale jest też Snap, widzę.
1: Snap?
0: Tak, i Dr. Alban generalnie, więc jakby...
1: Też przerobione na Wrońską.
0: Tak. Tutaj ja widzę, że nie ma w ogóle żadnych oporów, tak powiem, w tej
1: bardzo,
0: liście.
1: To jest bardzo odważna deklaracja z kolei z mojej strony, ale może ja ją wystosuję, a potem zobaczymy, jak się to będzie miało do codzienności, którą tak chwalimy. Tak. Nie wiem, raz na pół roku takie trzy kawery, aż się wzbiera?
0: Ja bardzo chętnie.
1: W Osieckiej na sesji?
0: Wspaniale.
1: No na pewno się z chłopakami będziecie świetnie bawić.
0: No na pewno, tak.
1: No dobra, to tam pomyśl sobie na wrzesień na przykład.
0: Nie dobra.
1: Trzy kolejne. I wiem, dobra. Że będziesz miała trudność, ale właśnie wybierz trzy. Zobaczymy, co to będzie.
0: Dobrze, to jesteśmy umówieni.
1: Jesteśmy umówieni, padło to publicznie. Bardzo ci dziękuję, trzymamy kciuki za sygnały, tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, sygnały.
1: Za sygnały. I chwalimy codzienność. Basia Wrońska, dzięki.
0: Tak jest, dziękuję.

To było zaproszenie do programu Tu Myśliwiecka 357 15 czerwca, czyli najbliższy poniedziałek o 14. Moim gościem będzie Abradab. Będzie między innymi mówił o bardzo ważnym nadchodzącym koncercie. Teraz zaproszenie numer 2 na program Sunday Morning w niedzielę o 11, którego bohaterem będzie Henry Mancini.

To musiał być serial Sopranos, żeby znaleźć podobieństwo i wytknąć Stingowi, że dużo, dużo, dużo wcześniej przed nim ktoś wpadł na taki pomysł. Był to właśnie Henry Mancini, przez niektórych uważany za największego w historii twórcę muzyki filmowej. Zapraszamy na uczczenie tegoż kompozytora w najbliższym programie Sunday Morning w niedzielę. A to trochę zaskakujący dla tych, którzy nie wiedzieli o tym wcześniej, nowy singiel zespołu Atom String Quartet.

Sosnowskich, nie mylić z Jareckimi. Dwoje Kosmowskich, czyli pan Ziemowit i pani Agata Poręba-Kosmowska. To jest singiel według zasad, które dawno zostały zapomniane. Czyli singiel ze stroną A i ze stroną B. Oto strona A.

0: K2, czyli Dwoje Kosmoskich. Tak się bardzo starałem to wszystko dobrze opowiedzieć, że odwróciłem, zamieniłem stronę A ze stroną B. To była strona B, czyli balon z helem. Teraz jest strona A, Domity.
1: Tu był dom, tu płot, tu klomp, tu pień. Dalej staw na skos, pole traw, był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Stanął blok i sklep i szkoły gmach. Zniknął staw i pień, pole traw, był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Nawet wtedy, gdy byłem chwilę sam, nawet wtedy ty byłaś tam. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wezwał świat

Trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Dzisiaj dom.

0: jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Popatrz, ciemny las, już pod same drzwi. Oddech ciemnych mas i liderów krzyk. Jestem ja, jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty.
1: Autopromocja.
2: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
3: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
4: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
3: Reżyseria Piotr Skotnicki.
5: Zostaw tą łobuzię, bo milicję zawołam.
6: Ja jestem milicja.
7: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
8: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki, Dariusz Rządkowski, autor, oraz
3: Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00.
1: Autopromocja.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 czerwca, jest 23:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poparzony 8-latek w szpitalu w Szczecinie trafił tam po wypadku w czasie zabawy z kolegami. Polskie myśliwce F-35 oficjalnie przywitane w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Już jutro w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Do szpitala trafiło 8-letnie dziecko, które poparzyło się podczas zabawy benzyną. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jarogniew, niedaleko Kołobrzegu w zachodniopomorskiem.
10: Z ustaleń strażaków wynika, że troje dzieci bawiło się na podwórku, rozpaliły ogień i dolewały do niego przeznaczoną do kosiarki benzynę z kanistra. W pewnym momencie kanister z łatwopalną cieczą się zapalił, a trzymający go chłopiec spanikował, zaczął machać kanistrem i oblał swojego 8-letniego kolegę benzyną. Dziecko stanęło w płomieniach. Pozostała dwójka zachowała na tyle przytomności, że ugasiła ogień. Poszkodowany 8-latek jest przytomny, kontaktowy, ma jednak poparzone nawet 70% powierzchni ciała. Karetka zabrała dziecko do szpitala w Szczecinie, gdzie jest dziecięcy oddział leczenia oparzeń. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: Zaprezentowały się w locie nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a potem wylądowały w macierzystej bazie w Łasku. Myśliwce F-35 z polską szachownicą na skrzydłach oficjalnie przywitane w 32. bazie lotnictwa taktycznego.
11: F-35 nad macierzystą bazę nadleciały z południa, z nad wzgórza Wawelskiego, gdzie robiły ostatni paradny przelot. Potem było gładkie lądowanie, wodny salut na przywitanie i meldunek o gotowości do działania, który składał pilot wyszkolony jako pierwszy na myśliwcach w Stanach Zjednoczonych. A prezydent Karol Nawrocki, który ten meldunek przyjmował, podkreślał, że F-35 nad Wisłą to przełom dla sił powietrznych.
12: Na naszych oczach dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
11: Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz wskazywał z kolei na inny walor dzisiejszych uroczystości, poczucie dumy ze wspólnoty.
13: Przychodzą kolejne rządy, prezydenci i najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości i budowanie siły Rzeczpospolitej.
11: Do końca roku do Łasku doleci jeszcze kolejnych 14 F-35, a w przyszłym roku na

0: Następna tura, 12 egzemplarzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Szczątki martwych płodów i odpady medyczne odkryto na posesji w Lutoryżu w województwie podkarpackim. Była właścicielka działki i patomorfolożka została zatrzymana. Mieszkańcy miejscowości są zaskoczeni skalą znaleziska.
2: Zastanawiające, że po prostu no na taką skalę. No nie wiadomo, bo nie wiadomo, co się podziało, nie? Nie wiadomo, jakie są fakty, nie wiadomo, co ta pani, jak się ta pani tłumaczy, nie?
3: Spokojna okolica niby, oj, ciężko powiedzieć, no.
4: Policjanci pilnują tam i...
3: Jak na Podkarpacie, to niespotykana rzecz.
1: Na posesji w Lutoryżu znaleziono głównie bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe wykorzystywane w badaniach patomorfologicznych. Wśród odpadów był także ludzki płód oraz inne szczątki, które, jak potwierdzili biegli, są pochodzenia ludzkiego. Śledczy ustalili, że właściciele nieruchomości kupili działkę od patomorfolożki. Prokuratura w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Rząd zaprzecza, że przyjmował uwagi Zonda Krypto do projektu ustawy. Tak twierdzi dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak, który uważa, że giełda kryptoaktywów poprzez Związek Banków Polskich próbowała wpływać na kształt przepisów regulujących rynek. W aferze Zonda Krypto inwestorzy stracili setki milionów złotych, a założyciel firmy zaginął w tajemniczych okolicznościach.
5: W artykule Szymona Jadczaka podano, że w styczniu 2024 roku Związek Banków Polskich przyjął giełdę kryptowalut Zonda Krypto, a wkrótce firma ta przez związek zgłosiła swoje uwagi do rządowej ustawy o kryptowalutach. Jednak Związek Banków Polskich zaprzecza członkostwo Zonda Krypto, która to miała nie wpłacić pierwszej składki członkowskiej i faktycznie członkiem nie została. Minister finansów Andrzej Domański napisał, że żadna z poprawek, o których pisze Szymon Jadczak, nie znalazła się w ustawie przyjętej przez rząd. Dokładnie takie poprawki zgłaszał natomiast później Zbigniew Bogucki, dodał. Również premier Donald Tusk napisał dziś, dlaczego ludzie prezydenta zgłaszali do ustawy o kryptowalutach poprawki przygotowane przez Zonda Krypto. Uwikłani gubią się już w swoich kłamstwach, dodał szef rządu. Dziennikarz nie wycofuje się ze swoich ustaleń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: 25 lat dumy i buntu pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie jutro Parada Równości. Uczestnicy, uczestniczki przemarszu zamanifestują poparcie dla równości, różnorodności i tolerancji. Tomasz Bączkowski z Fundacji Parada Równości mówi, że organizatorzy z dumą świętują 25-lecie wydarzenia.
6: Ale parada to nie tylko zabawa, to jest również bunt przeciwko temu, że nie mamy równych praw w Parku Świętokrzyskim pod Pałacem Kultury. Od rana jest miasteczko równości, gdzie się wystawia ponad 60 różnych organizacji i instytucji, nie tylko organizacji LGBT-owych.
1: W miasteczku równości będzie można coś zjeść, potańczyć, odpocząć w strefie relaksu i posłuchać setów DJ-skich. Jubileuszowa parada równości wyruszy sprzed Pałacu Kultury i Nauki o godzinie 14. Eksperymenty naukowe, spotkania z naukowcami i dziennikarzami oraz spora dawka faktów o otaczającym nas świecie. Już jutro w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
7: Wydarzenie to ponad 650 pokazów i eksperymentów naukowych. Część z nich będziemy mogli przeprowadzić osobiście. Ponadto to świetna okazja, aby spotkać się z naukowcami i w cztery oczy porozmawiać z nimi o ich pasji i codziennej pracy.
8: To jest świetna metoda komunikacji, dlatego że ona burzy bariery.
7: Mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
8: Skłania do mówienia w bardzo przystępny sposób, no bo jak patrzymy rozmówcy w oczy i widzimy, że on nic nie rozumie, to dobrze byłoby zmienić język, prawda?
7: Hasło tegorocznego pikniku to z życia wzięte.
9: Nauka jest z życia wzięta.
7: Mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik, Katarzyna Nowicka.
9: Nie rodzi się w laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Jeśli tylko otworzymy oczy i będziemy dokładnie się przyglądać.
7: 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już jutro na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
11: Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1 w pierwszym spotkaniu grupy B piłkarskich Mistrzostw Świata. W 21 minucie Iwan Basic zagrał z rzutu rożnego, co skutecznie wykorzystał Jovo Lukic, dla którego było to pierwsze trafienie w narodowych barwach. W drugiej połowie, a dokładnie w 78 minucie, wyrównanie współgospodarzom mundialu dał wychodzący z ławki rezerwowych Kyle Laren. A o 3 nad ranem czasu polskiego USA zagra z Paragwajem. koszykarskiej Ekstraklasie zakończyła się walka o trzecie miejsce. Brązowymi medalistami zostały Dziki, które w

0: rewanżowym meczu pokonały Arkę Gdynia 92-78. Koszykarze z Warszawy mieli do odrobienia 5 punktów z pierwszego spotkania w Gdyni, a dziś triumfowali u siebie z różnicą aż 14 oczek, zapewniając sobie w ten sposób pierwszy medal Mistrzostw Polski w historii klubu. Kamil Majchrzak awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP w holenderskim mieście Schertogenbosch. W ćwierćfinale Majchrzak wygrał z niebyle kim, bo z rozstawionym z numerem pierwszym Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em 6-4, 6-3. Spotkanie trwało godzinę i 9 minut. Polski tenisista cieszy się ze zwycięstwa nad czwartym zawodnikiem światowego rankingu.
1: No jest to zdecydowanie moja największa wygrana w karierze, druga z top 10. Byłem bardzo dobrze przygotowany na spotkanie i wiedziałem, co mam robić, żeby wygrywać punkty. Do tego cały tenis i całe granie wspierałem naprawdę bardzo dobrym serwisem i też no, byłem do bólu konsekwentny w tym spotkaniu.
0: Półfinałowym rywalem Polaka będzie Rosjanin Daniil Medvedev lub Chorwat Marin Cilic. Wygrana Fogą Nileszno w meczu 8 kolejki żużlowej Ekstraligi na własnym torze. Beniaminek pokonał za 3 punkty Prestoruń i dzięki temu zrobił duży krok w kierunku awansu do play-off. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Janusz Kołodziej, zdobywca 11 punktów. Wcześniej Motor Lublin pokonał Włókniarza Częstochowa 50-40.
2: Jutro będzie pochmurno, spodziewany jest przelotny deszcz, a miejscami także burze od 18 do 21 stopni.
3: Autopromocja.
4: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
5: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
6: Trójkowy ekspres.
3: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Lista osobista.

Okładkę wspaniałej płyty Andrzeja Zauchy z zespołem Anawa w latach 70. zaprojektował Jan Sawka. To on jest główną siłą sprawczą niezwykłego widowiska The Voyage, tryptyku, który wystawiony zostanie premierowo w katowickim Nostrze w najbliższą niedzielę. Reżyserem tegoż spektaklu, widowiska, nie wiem do końca nawet jak zdefiniować to, co będzie się w nas przedziało, jest córka artysty Anna Maria Sawka, z którą miałem okazję rozmawiać i ta rozmowa za chwilę w liście osobistej. Cały projekt nazywa się 3 razy S, czyli Sawka, Skrzek i Stachura. Józef Skrzek napisał muzykę i kieruje ogromnym aparatem wykonawczym, w tym dwoma chórami śpiewającymi poezję Stachury, a w warstwie wizualnej prezentowane będą grafiki, obrazy Jana Sawki. Jest ich dokładnie, uwaga, 1202. Ale trochę o tym opowie za chwilę jego córka, a wcześniej jeszcze nasz główny muzyczny bohater tego przedstawienia, maestro Józef Skrzek i jego narodziny.

0: Dzień dobry, Hanna Maria Sawka.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy w Radiu Opole. Opole jest dla ciebie też szczególnym miejscem, prawda? Z uwagi na jakieś tam rodzinne historie?
1: Tak, ze strony mamy. To któryś z naszych pradziadków przyjechał z Niemiec, był bardzo wybitnym muzykiem. I pierwsze miejsce, gdzie był w Polsce, to było w Opolu, a potem...

0: Stał się muzycznym dyrektorem w Jasnej Górze w Częstochowie i więc od pokoleń mamy rodzina była związana i z Częstochową, i z muzyką na Jasnej Górze.
1: A tato urodził się w Zabrzu i bardzo blisko na Śląsku zajmujesz się wyreżyserowaniem jego, nazywasz to magnozopą, prawda?
0: Tak.
1: Dzieło życia, które jest też podsumowaniem wszystkiego, co zdarzyło mu się robić w życiu, a robił rzeczy przeróżne na pograniczu wielu, wielu sztuk. I to dzieło też czekało na swój moment i znalazło.
0: Przez niebywały zbieg okoliczności. Ojciec pracował przez lata nad projektem. W ogóle pomysł powstał w latach 90., kiedy współpracował z bandem The Grateful Dead. Dla nich zrobił ogromną instalację wielkości 10 kondygnacji, bardzo kolorowa. Można zobaczyć na internecie. Również band wspierał ojca, jak Polska poprosiła jego, żeby reprezentował Polskę na pierwszym Expo dla Wolnej Polski w 92 roku w Sewilli i zabierali się do następnego projektu, który właśnie miał być The Voyage, ale niestety w 94 roku Jerry Garcia, który tym pomysłem się zajmował, umarł i ojciec oczywiście przestał pracować przez jakiś czas, ale potem tak ciągle wracał do tego projektu, a też w latach 90 to zrobił następny taki eksperyment sceniczny i to była instalacja dla Steve Winwood, jak znowu połączył się ze swoim bandem Traffic. I na turniej w Stanach Zjednoczonych ojciec zrobił coś, co jest prekursorem The Voyage, bo to były projekcje ojca obrazów podczas oczywiście muzyki koncertu. No i potem ojciec chciał, pracował, rozbudowywał projekt. Ja zresztą zaczęłam z nim współpracować nad nim pod koniec lat 90. Początek następnego milenium, to ja byłam na studiach w Polsce, w Łodzi, w szkole filmowej i wtedy nawiązaliśmy kontakt z Czesławem Niemenem i zaczęła się współpraca, ale niestety też Czesław niestety umarł. Więc ojciec tak wracał i pracował nad projektem w latach już po 2010, chciał wrócić do projektu. I akurat koło tego czasu Mickey Hart, który był bębniarzem i perkusistą The Grateful Dead, dowiedzieliśmy się, że zaczął swój własny niezależny projekt, band, Mickey Hart Band. Byliśmy na koncercie, bardzo nam się podobało, rozmawialiśmy z Mickeym, był zainteresowany, ale niestety tym razem tata, w ogóle mieliśmy już, to się nazywa Memorandum of Understanding, już zaczęliśmy te formalności współpracy i ojciec ukończył wszystkie obrazy. Ich jest 1202 obrazów i 5 dni później niespodziewanie umarł. Ale wszystko skończył. Wszystko było zabezpieczone w takich dużych pudełkach. Są te wszystkie obrazy. W sumie było wszystko gotowe do zrobienia spektaklu, ale po pierwsze był szok odejścia ojca i poza tym kilka miesięcy później Mickiego band po prostu Mickey nie dał rady dalej takiego dużego i ambitnego bandu utrzymać, a z mamą byłyśmy w szoku i też zajęte wszystkimi konsekwencjami nagłego odejścia ojca, więc projekt po prostu leżał w tych pudełkach, w których ojciec zamknął je wszystkie i zadbał bardzo.
1: I czekał na swój moment.
0: I czekał na swój moment. I ciągle tak wracałyśmy z mamą, że szkoda, że to tak siedzi. To jest tak pełne w ogóle, te obrazy są pełne koloru, pełne emocji, pełne symboliki również. Bardzo w sumie często takie głębokie są wątki też w tym spektaklu i oczywiście było nam żal, że to tak siedzi, ale nie odczuwałyśmy, nie było jakby punktu zaczepienia, czegoś, co dawało nam uczucie, to jest to, prawda? W 2023 roku ja przyjechałam z moim starszym synem do Polski i miałam cele oczywiście, żeby pokazać Hiroshimu Polskę i żeby, bo przez pandemię zresztą w sumie się opóźniło to. Też oczywiście umówiłam się z muzeami, które mają taty pracę i musiałam zadbać o groby moich dziadków, rodziców mojego ojca w Zabrzu. Więc przyjechaliśmy na dość krótką wizytę do Śląska. Absolutnie była przypadkowa rzecz,

0: No to było tak naprawdę, chcieliśmy zobaczyć NOSP, bo tego to nie istniało, jak byłam poprzednio w Polsce. Tak się trafiło, że dowiedzieliśmy się, że jest koncert Józefa Skrzeka. Ja wiedziałam, kim jest Józef Skrzek, bo ojciec, jak pracował w swoim studio, to zawsze miał włączoną muzykę. I w rotacji było SBB. Były płyty, znałam je, wiedziałam, że założycielem jest Józef, ale nie wiedziałam, co mnie czeka. Więc w czerwcu 2023 roku Józef miał koncert Odyseja Miłości, suita, która była dedykowana jego zresztą nieżyjącej żonie Alinie. No ja miałam taki, jak ta muzyka zaczęła grać, tak 15 minut już, jak ten koncert się zaczął, to czułam się jak w jakiejś surrealnej, bardzo pozytywnej sytuacji, ale zaczęłam widzieć w mojej głowie obrazy z The Voyage. Po prostu usłyszałam taką muzykę z takim rozmachem i z taką też, no taka wielowarstwowa, wielogatunkowa, że po prostu po 15 minutach popatrzyłam się na syna i na przyjaciela ojca, który nas zaprowadził zresztą, Marian Oslizo, i popatrzyłam się na nich i powiedziałam, to jest muzyka do The Voyage. Zgodzili się ze mną i po koncercie pytałam się, czy właśnie ktoś mógłby mnie skontaktować z Józefem, co całe szczęście stało się. I następnego dnia już rozmawialiśmy i powiedziałam, że tu był projekt. Zresztą ojciec z Józefem, oni chcieli zrobić dwa bardzo fajne projekty. No, bardzo ambitne, szczególnie jeden był projekt, pomysł był, żeby były projekcje obrazów na Pałacu Kultury, który nie jest najładniejszym i nie ma też najlepszych skojarzeń. I to była propozycja, żeby coś fajnego, no nie można tego zdemontować, zresztą też nie powinno się, nie? Zmazywanie przeszłości to może nie jest to, co powinniśmy robić, nie? Ale właśnie był pomysł projekcji wraz z muzyką i miała być muzyka Józefa. To było, nie wiem, w którym roku, może 97, 8. I też chcieli zrobić projekt na rynek w Katowicach, takie bramy, one się nazywały, a nie pamiętam dokładnie, ale właśnie miała też być taka instalacja sztuki i muzyki, która by grała razem z tym. I te dwa projekty niestety nie doszły, nie zaowocowały, ale teraz, ale tym bardziej jakby to jest naturalne, jakby czuję wolę ojca, który chciał coś robić z Józefem i który, gdzie obydwoje mieli dla siebie wzajemny bardzo szacunek i no, lubili to, co jeden i drugi robił, prawda? Więc taka konekcja była też.
1: A teraz zagramy Grateful Dead, które bardzo związane jest z Janem Sawką. Przypomnę, że projektował dla nich wspaniałą, niezwykłą, ogromną scenografię do trasy koncertowej. Pani Hanna Maria Sawka, z którą rozmowa po piosence Grateful Dead w części drugiej, zostawiła dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na premierę światową The Voyage w katowickim NOSPRZE w najbliższą niedzielę, 14 czerwca. Bardzo proszę o wiadomość na moim Instagramie Piotrek Mec. Dwa podwójne zaproszenia czekają.

0: to jest dużo takich rzeczy, które się wydają trochę magiczne. Przypadkowa wizyta w Nosprze. Trzech panów S, którzy są bohaterami tego spektaklu, czyli Skrzek, Stachura, Sawka, których łączy także jakby ten początek kontrkultury w Polsce w pewnym okresie. Natomiast ja mam kłopot, bo wydaje mi się, że o The Voyage się strasznie trudno opowiada. Tam trzeba po prostu pójść i to zobaczyć, bo opowiedzenie tego jest wręcz niemożliwe. Natomiast nie możemy nie zauważyć, bo to jest tryptyk. To się składa z trzech części opowiadających o losach człowieka, o losach świata tak naprawdę, prawda? Nas wszystkich. Ja nie wiem, czy to jest przypadek. Być może to jest raczej właśnie przeznaczenie, tak jak mówiłaś kilka razy, że ten spektakl będzie wystawiony w momencie, kiedy my jesteśmy w zawieszeniu, w tryptyku jakby w drugiej części, prawda? Z nadzieją na przyszłość.
1: Tak jest. Ten tryptyk oczywiście jest też refleksją na historii XX wieku. W końcu Polska była w samym niestety środku tego. I niestety oczywiście jakby te straszne demony XX wieku już wróciły z powrotem, prawda? Całe szczęście Polska jest wolna, na razie też nie ma wojny tutaj. Bardzo się cieszę, jak przyjeżdżam i widzę wolną Polskę i wolnych Polaków. To jest dla mojej rodziny w ogóle wspaniałe i niebywałe. Ale niestety ja często mówię, że jakoś ten spektakl jest coraz bardziej i bardziej niestety na czasie, bo tak, jest to spektakl antywojenny, jest to spektakl, który absolutnie pokazuje straszność wojny, przypomina, co to jest. A z drugiej strony celebruje kreatywność i wspaniałość i różnorodność ludzką. Jakby pokazuje nam najpierw, że żyjemy już w raju, w ogrodzie wspaniałym, w którym ludzie tworzą różne wspaniałe rzeczy. Potem spektakl pokazuje, jak człowiek też jest w stanie zniszczyć wszystko. A kończy się na nucie jednak odrodzenia, odbudowania się, pamiętania, pamięci i takiego po prostu

0: prostu wrażenia perpetuum mobile.
1: Cykliczności człowieka.
0: Cykliczności,
1: i siary, odradzania,
0: tak,
1: się. Tak sobie myślę, że twój tato patrzy gdzieś z góry, akceptuje w pełni to, że teraz i że ty, i na pewno się bardzo cieszy.
0: No wierzę w to, wierzę, czuję jego obecność.
1: Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. On się nie może nie udać, ale trzymamy kciuki, żeby był początkiem może czegoś więcej.
0: Ja mam nadzieję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Niektórzy z artystów tworzący spektakl, bo lista jest bardzo długa. Oczywiście Józef Skrzek, kompozytor, dyrygent, fortepian, syntezator, muga i śpiew. Hanna Maria Sawka, reżyseria, moja rozmówczyni. Profesor Henryk Jan Bator na organach piszczałkowych. Steve Kindler na skrzypcach dziewięciostrunowych. Piotr Wojtasik na trąbce, Apostolis Antymos na gitarze, Agazarian wokal, orkiestra Auxo, Quintet Sonos, chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i akademicki chór Politechniki Śląskiej. Moim następnym gościem w dzisiejszej liście osobistej będzie za chwilę Zbigniew Preissner. Oto muzyka z blizny.

0: Dzień dobry, Zbigniew Preissner.
1: Dzień dobry.
0: Daleko w Grecji?
1: Rodos.
0: Rodos. Ładna pogoda?
1: Słuchaj, aktualnie 29 w cieniu.
0: Słuchaj, wielkimi krokami zbliża się twój bardzo ważny dla ciebie pomysł.
1: No tak, Priceless Scoring Competition, Bielsko-Biała, przesłuchania konkursowe od 24 i 25 czerwca, koncert finałowy 27, żeby trochę przybliżyć jakby ideologię tego festiwalu. Pomyślałem sobie, że kiedyś miałem tą niewiarygodną okazję i szansę, że po pierwsze dostałem się na studia w Krakowie, po drugie, że w 1977 roku wylądowałem w piwnicy pod Baranami, pod skrzydła Piotra Skrzydeckiego i tak sobie myślę z perspektywy czasu, a czasu było dużo, bo mam już 71 lat, że ten Piotr rzeczywiście stworzył mnie jako artystę. Potem naprawdę bardzo szybko, no bo to było parę lat później, poznałem Krzysztofa Kieślowskiego, wcześniej robiłem oczywiście tam z innymi reżyserami, ale od Krzysztofa się wszystko zaczęło. W 1984 roku zrobiliśmy film Bez końca i tam spotkaliśmy się w trójkę, Piesiewicz, Kieślowski i ja. No i Krzysztof, mu szczerze mówiąc, ukształtował mnie. Pomyślałem sobie tak, że skoro ja dostałem tyle kiedyś od tego losu, pięknego losu i ten piękny prezent mi los zgotował, to myślę, że czas, żeby też otworzyć się trochę na młodych i dać troszeczkę tym młodym pomóc. No, ktoś mnie kiedyś pomógł, ktoś i ja spróbuję pomóc. Wyśliliśmy Priceless Scoring Competition. Niewiarygodny oddźwięk tego był. 81 kompozycji się zgłosiło, kompozytorów z całego świata. Komisja selekcyjna wybrała 10 kompozycji do głównego konkursu i te 10 kompozycji będzie prezentowanych już z orkiestrą na koncertach, dwóch koncertach w Bielsku, 24-25 czerwca. I pomyślałem, że no, trzeba dać im szansę. Wtedy pomyślałem, wymyśliłem, że takim, co jest ważne dla kompozytora muzyki filmowej, no w ogóle, co jest w ogóle ważne dla twórców, no to jest ważna inspiracja i wydaje mi się, jestem przekonany, że obraz Bruegla Wieża Babel to jest genialna inspiracja, bo ona jest wielowarstwowa, wielowątkowa, to można poruszać wiele tematów. Piękne to jest do opisania muzycznie. W konkursie było w regulaminie, że między 10 a 15 minut, no i to się zdarzyło. Mamy tych 10 kompozytorów, ja przesłuchałem te wszystkie.

wszystkie kompozycje parędziesiąt razy, można powiedzieć, to jest prawie 900 minut muzyki. I jedna z tego przesłuchania, jeden wniosek jest absolutnie niepodważalny. Ci wszyscy kompozytorzy, którzy wysłali swoje partytury, są absolutnie profesjonalnie przygotowani do tego zawodu. To jest niewiarygodne, jak ci młodzi ludzie, bo to było między

0: filmowy się zmienia kompletnie. Ja teraz znów robię jakąś muzykę do jakichś paru filmów, ale widzę, jak to się wszystko zmienia. Reżyserzy już często wolą kupować istniejącą muzykę. No, wiem to na własnym przykładzie, ponieważ są pewni, co będą mieli, ponieważ montują do tej muzyki i właściwie nie zależy im na tym, żeby, tak mi się wydaje, chyba, żeby ta muzyka koniecznie musiała być oryginalna w ich filmach, co jest totalnym błędem. Dlatego, że film to jest przecież konglomeracja różnych sztuk, od plastycznych, przez aktorskie, po metafizyczne, jakim jest muzyka. Czym film lepszy, tym wszystkie te elementy są, będzie lepszy, jak te wszystkie elementy będą oryginalne, prawda? Tak jak kiedyś pisało się muzykę całą do filmu. Dzisiaj to już jest coraz mniej. No jeszcze na dodatek wchodzi ta sztuczna inteligencja, więc wyobrażam sobie, że gdybym ja był producentem na przykład jakichś seriali, nie wiem, tam do Netflixa czy do innych rzeczy, no to też nie wiem, czy jako producent, czy bym nie brał sztucznej inteligencji, ponieważ po pierwsze bardzo szybka, po drugie nic nie kosztuje, po trzecie no jakość tego nagrania, tam czasami coś tam mi pokazywał, jak co ona potrafi, no to jest rzeczywiście niewiarygodna. No tylko pytanie, czy to jest sztuka? I teraz tak.
1: Ale dodajmy od razu, że u ciebie w konkursie tego nie wolno używać było.
0: Nie, u nas nie wolno używać. U nas jest konkurs, uczestnik musi wysłać nagranie, to znaczy takie no, z programu komputerowego, czyli no, głównie Sibeliusa. To jest taki program do pisania nut. I partytury, tak żebyśmy sprawdzali, czy to, co było nagrane, czy to, co dostaliśmy audio, sprawdzaliśmy z partyturami, czy to rzeczywiście odpowiada zapisowi nutowemu. I to odpowiadało, tak.
1: To, co opowiedziałeś, natychmiast skojarzyło mi się z jedną rzeczą. 2 tygodnie temu była setna rocznica urodzin Milesa Davisa i miałem okazję robić wprowadzenie do filmu Windą na szafot, do której on robił muzykę. I był tam krótki taki dokumentalny fragment, jak on tą muzykę tworzył. Oni improwizowali do obrazu wyświetlanego na ekranie. I rozumiem, że ten duch takiego tworzenia muzyki przyświeca konkursowi.
0: No wiesz, niedokładnie improwizowanie. Ja wiem, jak powstawała muzyka do Windy na szafot, ponieważ ja pisałem muzykę do filmu Louis Malle Damage. I pamiętam, wziąłem tam Tomka Stańkę do tego głównego modelu. I tam po raz pierwszy z nami, ze mną wystąpił Leszek Możdżel, miał wtedy chyba 19 lat, już nie pamiętam, młodziutkim pianistą. I Louis Malle mi się pyta, słuchaj, nie boisz się wziąć trąbkę, bo wiesz, że u mnie Miles Davis pisał do Windy na szafot. A ja mówię, nie, nie boję się, bo zobaczysz, jak on zagra. I jak zagrał Tomek, no to Louis Malle naprawdę za nie mówił. To był pierwszy raz w historii, mi się coś takiego zdarzyło, jak długo piszę muzykę do filmów, że reżyser po nagraniu filmu przyniósł 7-litrową butelkę szampana dla orkiestry. Był tak zachwycony. Pytałem się go, jak była robiona ta muzyka do Windy na szafot. Chyba nie zdradzę tajemnicy, bo on to chyba mówił już kiedyś wcześniej. Ale jeżeli nas zdradzę, to już ani jeden, ani drugi nie żyje. A to nie jest nic złego. On mówi tak, że przyjechał Miles Davis, zagrywali muzykę, ale cały czas Milesowi nie podobał się perkusista, który grał. Cały czas narzekał i mówił, że nie, do końca Louis Malle mówi, słuchaj, nie, już tego... Już chyba tego nie zrobimy, bo to nie wychodzi. No, to nie jest to, co ja sobie wyobrażałem. I wtedy Louis wpadł na genialny pomysł. Mówi, słuchaj, a wyślijmy go na obiad. Powiemy, że robimy przerwę i wyślijmy go na obiad. Ale wy zostańcie. No i wzięła produkcja perkusistę, że na obiad, a Majs jeszcze chce to coś poprodukować. I oni przez te 40 minut nagrali tą muzykę. Bez perkusji.
1: No to jest piękna puenta tej rozmowy. To jest piękna puenta tej rozmowy. Zbyszku, trzymamy kciuki za powodzenie finału całości i może umówmy się na krótką rozmowę po, bo mówiłeś, że jest jedno pytanie, co dalej? To może o tym, co dalej, porozmawiamy sobie następnym razem. Dziękuję, wszystkiego dobrego.

0: Miles Davis i muzyka do windą na szafot. 25 czerwca tego roku spotkamy się z Państwem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na uroczystościach Global Beatles Day, Światowego Dnia Beatlesów. Powodem jest rocznica nagrania przez zespół słynnego hymnu Lata Miłości All You Need Is Love. O genezie całego projektu, programie Our World, do który był przeznaczony, będę miał przyjemność i zaszczyt opowiedzieć Państwu podczas tej imprezy. I zaproszenie jeszcze nie rozdajemy, ale będziemy rozdawać w trójce. Obiecuję, że będą dla wszystkich uczestników wspaniałe prezenty przygotowane przez wytwórnię zespołu. Więcej na razie zdradzić nie mogę. Będzie też nowa, zremasterowana wersja teledysku do utworu All You Need Is Love. Rocznica 25, a dzień wcześniej, 24 czerwca 1967 roku, zespół odbył próbę generalną.
1: How's that for you,
2: George?
1: Yeah.
2: When you give us that, will you give us the other voices that we've already done?
1: Yeah, you should be getting them.
2: Well, okay. No, we won't get
1: them. I think that's fine for that take now. We'll have the musicians in, mate. All right.
3: Oh, yeah.
1: Okay.
3: Go on, musicians.
2: But, George?
1: Hang on a take.
2: We had the musicians in just before, but you sent them out.
1: All right, would you run back the tape, please, Richard? Okay, well, can we have the musicians in, please?
4: There's several days' work on that tape. For perhaps the 100th time, the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles records. There's the orchestra coming into the studio now. And you'll notice that the musicians are not rock and roll youngsters. The Beatles get on best with symphony men. The boys began by making a basic instrumental track on their own. Then they added on top of that a second track of vocal backgrounds. They just added a third track, which doubles up on the previous vocal. Now comes the final track. It brings in a solo vocal from John Lennon and

0: Marek Pawlukiewicz, Piotr Pec. Listę osobistą kończymy dzisiaj nową piosenką headlinerów sceny Trójki na festiwalu Ze Wsie Budzi 26 czerwca w Cisnej. Do usłyszenia.
1: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu, więc po prostu nie wiedziałem,

Podobno, podobno ojciec załatwił mi karierę moją wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja

0: autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna, wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś, Kraksa, Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nieprzyjemne.
2: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
2: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 13 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Europarlamencie jest już wniosek o pozbawienie Patryka Jakiego immunitetu. Trwa zbiórka pieniędzy na autobusy dla ukraińskiej winnicy. Już jutro wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Do Parlamentu Europejskiego dotarł już wniosek o pozbawienie Patryka Jakiego immunitetu. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się procedura w Europarlamencie. Śledczy podejrzewają Jakiego o przekroczenie uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, mimo że kandydat nie spełniał wymagań określonych w ustawie o Służbie Więziennej. Patryk Jaki był wtedy wiceministrem sprawiedliwości.
4: Przyszły tydzień to sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jeśli służby Europarlamentu zdążą z zarejestrowaniem dokumentów, przewodnicząca Roberta Metsola o tym poinformuje i tym samym uruchomi całą procedurę. Trwa ona średnio od kilku miesięcy do około roku. Jest zawsze taka sama w każdym przypadku, bez względu na zarzuty. Wniosek o uchylenie immunitetu po odczytaniu przez szefową Europarlamentu zostaje przekazany do Komisji Prawnej, która wkrótce zorganizuje wysłuchanie. Patryk Jaki będzie mógł przyjść, wyjaśnić i przedstawić swoje racje. Na podstawie dyskusji na Komisji Prawnej powstanie raport i europosłowie w niej zasiadający ogłoszą, czy dają zielone światło dla uchylenia immunitetu. Ostateczną decyzję podejmą europosłowie w głosowaniu na sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Politycy blokują, my jedziemy dalej. Pod takim hasłem trwa zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Fundację Sikorki na Ukrainie na autobusy dla ukraińskiej winnicy. To reakcja na sprzeciw kieleckich radnych Prawa i Sprawiedliwości wobec darowizny dla miasta. Chcemy zebrać 500 tysięcy złotych na zakup 15 autobusów, mówi Polskiemu Radiu pomysłodawca Tomasz Sikora.
5: Nasza zbiórka jest próbą wygrania chociaż jednej bitwy w tej wojnie rosyjsko-polskiej, którą przegrywamy obecnie. Linia tego frontu przebiega przez każdy dom z dostępem do internetu i my tę wojnę przegrywamy. Coraz więcej jest niechęci do narodu ukraińskiego, coraz więcej jest poparcia dla Putina i my chcieliśmy wygrać tą bitwę. I to jest jakby jeden powód, a drugi powód wynika z czysto ludzkiej przyzwoitości. A przecież jakby tam w tej winnicy spadają rakiety na domy, infrastruktura energetyczna jest niszczona, tam jest dużo trolejbusów, te trolejbusy przez to nie mogą jeździć.
3: W ciągu 48 godzin udało

0: Udało się zebrać ponad 300 tysięcy złotych. To ostatni dzwonek, żeby zapisać się na Bieg Pamięci Poznańskiego Czerwca 56. W symbolicznych zawodach, które mają przypominać o powstaniu robotników sprzed 70 lat, weźmie w tym roku udział 2000 biegaczy. Trasy o długości 5 i 10 km wyznaczono przez historyczne zakłady, z których przed laty wyszli protestujący, a także niedostępne tereny przemysłowe, mówi dyrektor biegu Szymon Sobczak.
1: Startujemy z Hipolita Cegielskiego, wbiegamy na Volkswagen Poznań Odlewnie i wbiegamy na teren zakładu fabryki pojazdów szynowych. Biegniemy przez hale produkcyjne pociągów, czyli będziemy mieli po lewej i po prawej stronie pociągi. Wybiegamy na 28 czerwca i kończymy przy bramie HCP i tam będzie zlokalizowana meta.
0: Bieg odbędzie się tydzień przed 70. rocznicą wydarzeń z czerwca 1956 roku, czyli w niedzielę 21 czerwca. Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. W czasie wakacji spółka PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby. Jak mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki, niektóre kursy zostaną wydłużone, żeby pasażerowie mogli się dostać do miejscowości wypoczynkowych.
2: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast Pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para Pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca czerwca. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia ma być pochmurno, spodziewany jest przelotny deszcz, miejscami także burze, od 18 do 21 stopni.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Autopromocja.
6: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce.
7: W niedzielę, między 14 a 16.
6: Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
5: Autopromocja. One, two,
8: three, four. Mało, obiektywnie.

Brothers. Tytułowy utwór z nowej płyty Mietka Szcześniaka otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. I od razu zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z artystą. To prawda, dawno się nie widzieliśmy tu przy Myśliwieckiej 357, ale i okazji brakowało, o czym zresztą Mietek sam wspomina w wywiadach. Czekaliśmy przecież długo na jego nową płytę. Kolejne nagranie przed nami, Bless This World, a potem już rozmowa z Mietkiem Szcześniakiem.

0: Gość audycji Mało Obiektywnie, Mietek Szcześniak.
1: Mało obiektywny.
0: Bardzo się cieszę, że cię widzę przy Myśliwieckiej 357. Dawno nie rozmawialiśmy.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Mamy ze sobą płytę, która okazała się 9 czerwca we wtorek, tak przekornie nie w piątek. Aha. Bo zanim weszliśmy na antenę, to wymieniliśmy się doświadczeniami. Moje jest takie, że kiedy w piątek prowadzę audycję Mało Obiektywnie, to tych nowości piątkowych jest tak dużo, choćby nawet z tego mojego węższego poletka. Ty świadomie wybrałeś na datę premiery wtorek po prostu, bo możesz sobie na to pozwolić.
1: Bo liczy się każdy dzień.
0: Właśnie.
1: Bo w tym zalewie muzyki elektronicznej i dość skąpych kompozycji, niebogatych w harmonię, możemy wrócić do źródełka, bo źródełko ciągle bije, do bluesa, do rock and rolla, do soulu, do tego wszystkiego, co Ameryka jako ten największy eksperyment na ludzkości wyprodukował i cieszy, ciągle cieszy.
0: To jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, Jaromir Nachawica kiedyś powiedział mi tak, albo masz pieśń, albo nie masz pieśni.
1: A ja bym jeszcze dodał, albo masz opowieść, albo jej nie masz.
0: Właśnie. To się pewnie jakoś w tym zamyka.
1: Tak.
0: Mietku, to jest twoja kolejna bardzo amerykańska płyta, ale chyba najbardziej amerykańska z dotychczasowych. Mam takie wrażenie.
1: No tak, tak, bo jest ewidentnie sięgnięciem do źródeł. Spotkałem ludzi, którzy jeszcze mi to zapewniają. Myślę głównie o H.B. Barnumie, bo to jedna z największych przygód mojego życia.
0: Opowiedz więcej o nim.
1: H.B. Barnum to postać legendarna. On pracował dla Motown w latach ho, ho, ho. Mhm. A sam był cudownym dzieckiem, śpiewał, jako aktor występował, grał kapitalnie. Później zaczął dla Motown produkować od Jackson's 5, przez Franka Sinatry, przez Toma Jonesa, Gladys Knight, Dina Washington, czyli po prostu w różnych... odmówił w 2004 McCartneyowi, żeby produkować płytę, ponieważ pracował już z Aretą Franklin przez prawie 30 lat, był kierownikiem muzycznym jej jej bandu. Co tu powiedzieć? Szczęściem nie wiedziałem, jaką ma przeszłość i kim jest, bo już ukułem takie powiedzenie, bym musiał pieluchę zmieniać i tak by się to skończyło. A zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, naprawdę, jako ludzie, co jest nieczęste, szczególnie w średnim i starszym wieku, żeby się pojawiła taka przyjaźń na życie. Z Wendy Waldman, dzięki której nagrałem pierwszą swoją płytę w Ameryce, która nosi tytuł Science, wyszła też w 2011 roku w Polsce. We trójkę z H.B. Barnumem

0: napisaliśmy te wszystkie nowe piosenki, które brzmią jak stare, specjalnie. Miało być vintage'owo, miało być prawdziwie. HB zaskoczył mnie, stojąc po prostu przy mikrofonie z chórem, pytając, jak bym chciał, żeby chór zaśpiewał. Ja myślałem, że sobie jaja robi. On naprawdę mnie pytał, bo mają prawdziwe dla mnie serce i odkryli coś, czego ja w sobie nie do końca pojmuję, bo byłem tutaj łajany za to, że niby naśladuję tych bursztynów, chciałem powiedzieć murzynów. Ale choć to słowo stało się niby niepoprawne politycznie, to myślę, że ja nie wiem po prostu, czy Murzynek Bambo by się obraził. HB na pewno nie. Więc to jest wielka moja przygoda, zadawanie się z historią muzyki amerykańskiej, z ludźmi, którzy tę historię tworzyli i tworzą ją nadal. I na dodatek jeszcze z samego końca drogi i po lewej stronie jeszcze spotkałem dwa światy, ponieważ Wendy jest reprezentantką świata folku amerykańskiego, co słychać na tej płycie Science, też mojej. Ale tego z poznaku króla Boba Dylana i królowej Joni Mitchell. A HB to soulowiec, rytm bluesowiec, to muzyka jazzowiec i gospelowiec przede wszystkim.
1: W tym chórze słychać takie klasyczne brzmienie gospelowe, takie, które znamy z amerykańskich filmów.
0: Tak,
1: ten kościół gdzieś na pustkowiu i oni tam stoją w środku i cieszą się życiem, cieszą
0: tak,
1: muzyką,
0: tak,
1: wiarą.
0: Najbardziej mnie rajcowało, że te chóry są ułożone w taki sposób, że naprawdę są vintage'owe, że nie są już zaaranżowane tak, wiesz, tak na grubo, na profesjonalnie, tylko że po prostu tak, jak kiedyś naprawdę śpiewali, wiesz. No i to jest zasługa HB Barnama. Połączyłem te dwa światy, jako ten człowiek, który przyjechał. Połączyłem folk z soulem i gospelem i oni teraz razem współpracują, przyjaźnią się. Wendy udostępnia im swoje studio, słuchaj. Więc ja jeszcze z radością mogę obserwować takie rzeczy. No, powiem ci, że kiedy na przykład bębny nagrywali i wyjrzałem przez okno i zobaczyłem, że jestem na tych wzgórzach hollywoodzkich, to myślę sobie, ty sobie, Panie Boże, chyba jaja ze mnie robisz, bo ludzie tutaj duszę sprzedają, drapią się pazurami, żeby się dostać tu, żeby coś i tak dalej, a ja tu nagrywam i nawet nie wiem o tym gdzie. Więc nie robię tego dla kariery i szmalu, tylko robię z powodu, że to spełnienie marzenia kilkunastoletniego chłopaka biegającego po Kaliszu z tym Walkmanem na uszach i słuchającego czarnej muzyki, marzącego o tym, żeby nagrać. No i wystarczy przez te kilkadziesiąt lat nie rozmieniać się, wystarczy nagrywać rzeczy, które idą po głowie, po duszy i ludzie to usłyszą, docenią i zaproszą. HB na przykład jest zachwycony moją płytą czarną na białym, bo mówi, że to jest świeże spojrzenie na soul.
1: Wiesz, że to miało być moje następne pytanie?
0: Tak.
1: Brzmiące mniej więcej tak. Mieczysławie, ale przecież muzyka amerykańska siedzi w tobie od lat. Najlepiej słuchać to na twojej płycie z 1998 roku.
0: No.
1: Wtedy było czarno na białym, prawda?
0: No tak, wtedy było czarno na białym.
1: Prawie 30 lat temu już.
0: Tak, tak. Ale wiesz co, zawsze to we mnie się działo. Z tym, że mam nieco szerzej, z czegoś bardzo cieszę, za to siebie lubię, bo każdy rodzaj muzyki jest dla mnie inspiracją i przygodą. I wiesz, bez względu na to, czy inspiruje się muzyką brazylijską, czy soulem, czy rapem, czy folkiem amerykańskim, to słychać w moich płytach i nie jestem z tych, którzy chcieliby w jednym stylu i kreować jakąś postać. No, jasne, że kreuję, ale robię to tylko dzięki prawdziwym środkom. Czyli po prostu rzeczą, wspólnym mianownikiem dla wszystkiego, co robię, jestem ja. Jest moja muzykalność, moja wyobraźnia, moja cegiełka, żeby w to życie włożyć trochę światła. I myślę, że to jest męska siła, żeby się na takie coś odważyć, żeby nie częstować świat swoimi frustracjami, bo jest ich wystarczająco dużo.

0: I żeby wskazywać na źródełka, które ciągle biją i dają nam siłę.
1: Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z amerykańskim pianistą świetnym, Sullivanem Fortnerem. I on mi odpowiedział na pytanie, jaką muzykę najbardziej ceni. Powiedział, że każdą. On właściwie stara się nie rozróżniać, ta jest taka, ta jest śmaka. I mam wrażenie, że ty jesteś też całą muzyką. Że dla ciebie no to jest twoje życie, to jest twoje całe jestestwo.
0: Ja to kocham. No to i tak, ty masz rację, to jest moje jestestwo. Nawet zastanawiałem się, jak to jest, bo mówię często, że w życiu najważniejsze jest życie, ale jednak mojemu muzykowaniu podporządkowane jest całe życie. Przy czym nigdy nie zakładałem karierki. Tylko zawsze chciałem muzykować. Dlatego na przykład z Kalisza dojeżdżałem co tydzień na piątkowe próby do Wrocławia i przez pół roku chłopaki nie wiedzieli w ogóle, że nie jestem z Wrocławia. A to był mój pierwszy zespół, który nazywał się Funk Factory. I tam zaczynałem, tam śpiewałem, tam zrobiłem swoje pierwsze nagrania w życiu. Bo najważniejsze było dla mnie, żeby mnie nie wychrzanili z tego zespołu, bo nie jestem z Wrocławia. Bo kochałem tę muzykę. Naprawdę. Z zawodem może mam trochę problemów, bo od za dużej ilości ludzi się zależy, którzy nie zawsze podzielają twój punkt widzenia, ale dostałem tę nagrodę, za którą każdy artysta jest najbardziej wdzięczny, czyli uwagę słuchaczy. Chcą mi towarzyszyć i chcą się dowiedzieć, co myślę i dokąd mnie to prowadzi.
1: I tak już idziesz tą drogą lat 40. Ja sobie w 2025 roku usmysłowiłem, że ten twój występ w Opolu, to słynne wykonanie...
0: Przyszli o zmroku.
1: Tak, Przyszli o zmroku Krzesimira Dębskiego, Jacka Cygana, że to już minęło 40 lat.
0: No.
1: Czy ty w ogóle zastanawiasz się czasami nad tym, że to już właściwie... 2/3 twojego życia to jest muzyka, scena, piosenka?
0: Słuchaj,
1: czy artysta nie ma czasu na takie dylematy, nie, mówiąc krótko?
0: To jest całe moje życie, wiesz. Od dzieciństwa tak było, od czasu, kiedy pamiętam, wiesz. Mm-hmm. To było jak oddychanie, muzykowanie. Ludzie w moim otoczeniu, cała moja rodzina też się posługiwała tym językiem, wiesz. Mimo, że nie było wykształconych ludzi w tym względzie, ale był to język, który wszyscy znaliśmy. I myślę, że tak będzie do końca, no bo jeśli uznam, że skorupka ciało już nie pozwala, bo się trzęsie albo nieładnie brzmi, albo nie nadąża za rytmem, no to po prostu przestanę, ale nadal będę dla siebie to robił, bo to moja pasja.
1: Była trasa koncertowa, jubileuszowa na 40-lecie. Jakie piosenki tam śpiewałeś? Jak dobrałeś repertuar?
0: Słuchaj, śpiewałem piosenki ze wszystkich moich płyt. Wybierałem coś, co... wiesz, czasem ich było w związku z tym 17 na koncercie. Albo jakoś tak. Od Przyszli o zmroku, które śpiewam 40 lat ciągle.
1: Tak.
0: O, w Opolu na przykład pozwolili mi po 40 latach zaśpiewać to znowu w zeszłym roku. No coś, nie rozpieszczają mnie media, ale za to rozpieszczają mnie ludzie na koncertach. Bardzo wam dziękuję, bo bez was nie ma nas. Też te płyty ostatnie, które wydawałem z Krzysiem Herdzinem, Songs from Yesterday i Nierówni, to już były nasze produkcje i dawaliśmy tylko licencje wydawcom, pokryły się złotem i platyną. Więc znaczy, że was to interesuje, zajmuje i że jesteście super wdzięczną publicznością. Bardzo, bardzo za to dziękuję.
1: Muszę cię spytać o koncertowe wykonanie tych piosenek. Jest to w ogóle realne? Sprowadzenie zespołu amerykańskiego składu, tych twoich przyjaciół amerykańskich na koncert do Polski?
0: To jest realne, ale nierealne są ciągle finanse. Myślę, że potrzebujemy jakiegoś strategicznego sponsora, który zapłaciłby przynajmniej za bilety. Oto jednak jest Los Angeles, Polska, 12 godzin w samolocie, no i odpowiednio kosztuje. Ale rozważamy różne, różne sposoby wyjścia z tej sytuacji. Mam nadzieję, że nam się uda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby nam w tym pomóc, dajcie znak.
1: To zanim się pożegnamy, to

0: Jeszcze spytam cię o twoje plany płytowe najbliższe, bo tak to już bywa z wami artystami. Płyta jest wydana, teraz trzeba udzielać wywiadów, promować, ale na pewno już masz coś w zanadrzu.
1: No mam, bo przez 10 lat niczego nie wydawałem, ale to też miało swoje przyczyny. Były trochę niesprzyjające czasy okolicznościowo, a była też pandemia, a później przez 5 lat uczyłem w Katowicach w Akademii Muzycznej. I ja nie umiem dzielić energii, więc cała moja uwaga była poświęcona studentom, o tym, tym co oni robią, co nagrają i tak dalej. Ale w międzyczasie nagrywałem tę płytę, którą teraz wydajemy, Brothers, i nagrywałem jeszcze z Asią Gajdą, pianistką jazzową, płytę z... Myślałem o tym, to moja odpowiedź na disco polo, wiesz, zamiast rąbać tyłek z ludziom, którzy po prostu robią swoją muzę, to myślę sobie, to zrób coś, co będzie następnemu pokoleniu dane jako przykład. I wziąłem na tapetę pomniki XX wieku, kultury muzycznej XX wieku, i to standardy jazzowe. I to, słuchaj, nie byle jakie, bo na przykład bo Thelonisa Monka, bo Silvera, bo Adderleya, bo Coltrane'a wreszcie. I to Giant Steps. I wujek Mietek nagrywa to z dzieciakami, po prostu razem, w unisonie. A teksty, i to jest unikat, powiem wam szczerze, w skali świata chyba, bo nie słyszałem, żeby ktoś nagrał takie standardy jazzowe w języku ojczystym, bo są po polsku, i dla dzieciaków. Moim marzeniem było to, i moim spełnieniem misji, bo myślę, że to też męska sprawa, mieć powołanie i misję, było to, żeby oni jako kilkunastolatkowie powiedzieli, co? To jest Miles Davis? To jest Coltrane? Przecież to są piosenki mojego dzieciństwa. No i wyjdzie z tego płyta. Piosenki jazzowe dla dzieciaków, tak się roboczo nazywa. Może się nazwie Kameleon, bo tam Hancocka Kameleona też nagraliśmy. Kameleon Leon zresztą po polsku. Giant Steps na przykład to będą 7-milowe buty. Więc mam nadzieję, że to wydamy z Polskim Radiem też, z wydawnictwem muzycznym Polskiego Radia na jesieni, na wrzesień, żeby dzieciaki już miały temat do pracy. No i jeszcze wydamy płytę, która na jubileusz została przygotowana z orkiestrą symfoniczną. Jest mój zespół. To piosenki z moich płyt, ale zaaranżowane przez Krzysimira Dębskiego, przez Nikolę Kołodziejczyka i przez Krzysia Hardzina, który też dyryguje tym zajściem. Więc z tego też będzie płyta. To są trzy rzeczy, które wyjdą po tych 10 latach. Myślę, że okej.
0: Mietek Szcześniak w Trójce. Dzięki za spotkanie.
1: Cześć, trzymajcie się.

Wendy Waldman, Live Choir, H.B. Burnham, Brothers, nowa płyta Mietka Szcześniaka. Jak Państwo słyszeli, jak nie wydawał płyt, to nie wydawał, a teraz już zapowiada kolejne jeszcze na ten rok. Cieszę się bardzo i mam nadzieję także na kolejne spotkanie z artystą przy Myśliwieckiej 357. Mietek Szcześniak, dziś w audycji Mało Obiektywnie. A muzyka to, przypomnę, tytułowy Brothers, a potem Bless This World, Excellent i Never Be The Same. Duet z Wendy Waldman. A przed nami kolejne spotkanie i kolejna rozmowa o płycie Agencji Muzycznej Polskiego Radia, bo ten album Mietka Szcześniaka Brothers ukazał się właśnie nakładem Agencji Polskiego Radia w ten wtorek ostatni, 9 czerwca, a w piątek, 12 czerwca, pojawiła się płyta, kolejna płyta z antologii nagrań Mieczysława Kosza. Ikar solo na Jazz Jamboree.

0: Studiu Trójki Adam Domagała. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To znak, że będziemy rozmawiali o kolejnej płycie z Mieczysławem Koszem w roli głównej. Ale tym razem mamy do czynienia z sprawą wyjątkową, bo do tej pory to wyglądało mniej więcej tak, że ty trafiałeś w archiwum Polskiego Radia na sesję Mieczysława Kosza z zespołami w różnych składach, a to jednak były sesje, jakieś zamknięte formy. Natomiast tutaj właściwie mamy do czynienia, no najlepiej sam opowiedz, z czym mamy do czynienia.
1: To prawda, to jest bardzo wyjątkowa i bardzo osobista płyta w tej kolekcji, w tej antologii nagrań Mieczysława Kosza radiowych. Od razu uściślimy, to jest część czwarta, przedostatnia, piąta ukaże się jesienią, a ta czwarta właśnie się teraz już ukazuje. I rzeczywiście, o ile pierwsza chyba ta, która zwróciła w ogóle uwagę na kwestię archiwów Mieczysława Kosza w Polskim Radiu, płyta, to były nagrania koncertowe z festiwalu Jazz Jamboree w 1967-68 roku. Dwa krótkie w sumie recitale, które się w naturalny sposób złożyły na jedną długą płytę. No, 50 mniej więcej minutową, więc taka średnio długa. Płyta numer dwa to były po prostu dwie sesje radiowe z Mieczysławem Koszem jako liderem tria. Część trzecia to też była zamknięta sesja z Ptaszynem Wróblewskim. Mhm. No, a część czwarta to jest powrót do nagrań koncertowych, ale potraktowanych bardzo tak epicko. To znaczy Kosz wystąpił na 5 kolejnych festiwalach Jazz Jamboree i na każdym z tych koncertów miał fragment występu solowy. To nigdy nie były recitale solowe, takie dłuższe formy. To zawsze było jakieś wtrącenie. Czy to w czasie występu tria, czy to w czasie występu z wokalistką Marianną Wróblewską. Zawsze to było urozmaicenie jakiegoś innego występu tak naprawdę. I tych nagrań jest na płycie 10, a doliczając do tego dwa utwory solowe wykonane podczas debiutanckiego koncertu, no to 12. A wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że na tę płytę debiutancką nie zmieścił się po prostu jeden z utworów solowych, zagrany na bis w 1968 roku. Nie zmieścił się dlatego, że po prostu nie pasował do całości. Był z zupełnie innej bajki, był takim popisem już wirtuoza na zakończenie występu. Ale odkładając go wtedy do szuflady, wiedziałem, że kiedyś później sięgnę po te Satin Doll. Tylko nie miałem jeszcze wtedy pomysłu, jak to zrobić. A ten pomysł się pojawił szczęśliwie w czasie, kiedy przesłuchiwałem kolejne koncerty Kosza z Jazz Jamboree i odłożyłem sobie na bok z każdego z tych koncertów właśnie to nagranie solowe. Jedno, dwa, raz trzy się zdarzyły. I doszedłem do wniosku, że one się w żaden... Gdyby je wrzucić na płytę chronologicznie, jedno po drugim, tak jak były wykonywane w kolejnych latach, to nic sensownego by z tego nie wyszło, bo i różne konwencje...

0: i różne brzmienia, bo to były różne sale, różne instrumenty, i różny temperament, i różny humor, i wszystko różne. Więc pomyślałem sobie, że bardzo chcąc zaprezentować dłuższą formę solową Mieczysława Kosza, że muszę to wszystko jak klocki rozsypać, a potem z tych klocków...
1: Popatrzeć z perspektywy, tak?
0: Tak, a potem ułożyć
1: to... Z tego zrobić?
0: Ułożyć z tego całkiem nowy obrazek, zupełnie niezaprojektowany przez nazwijmy to, producenta tego zestawu. I tak się też złożyło otwiera tę płytę nagranie z 71 roku, potem cofamy się o rok czy dwa wstecz, potem znowu jest taki przeskok w czasie. I wtórnym troszeczkę efektem było to, że cztery pierwsze utwory na tej płycie okazały się kompozycjami właśnie Mieczysława Kosza. Sześć kolejnych to są standardy, w tym kołysanka z dziecka Rosemary, Krzysztofa Komedy. I to jest troszkę przypadek, ale nieprzypadkowy. To znaczy, to nie było założenie, że muszę cztery kompozycje Kosza, które się w taką symboliczną czy umowną stronę A układają. To po prostu wynikło z charakteru tych utworów, z tego, co sam Kosz grał w różnych latach, ale w jego muzyce było takie immanentne, więc co czas płynął, a jego takie DNA było to samo. Dlatego te cztery utwory autorskie Mieczysława Kosza otwierają, moim zdaniem to jest najmocniejsza część tego zestawu. Potem przechodzimy do troszeczkę bardziej już takich luźnych form, trochę krótszych, troszkę być może bardziej melodyjnych, bo to są bardzo znane piosenki. No a kończymy bardzo takim mrocznym akcentem, czyli właśnie kołysanką Komedy, która nie jest, jak sama nazwa wskazuje, kołysanką Kosza, ale jest utrzymana bardzo w jego takim melancholijnym, intrawertycznym nastroju, więc jest taką puentą tego, co zaczęło się od autorskich kompozycji. I jak już to wszystko ułożyłem, to oczywiście zdałem sobie sprawę, że to wszystko brzmi w sensie dźwiękowym bardzo, bardzo nierówno, bo to były różne koncerty, różne wykonania, różne instrumenty, jak wspomniałem. I teraz zaczęła się prawdziwa zabawa, żeby z tych 10 utworów ułożyć coś, co jeśli byłoby dobrze wykonane, stworzy iluzję, że to jest jeden koncert, że Kosz szedł na estradę, przywitał się i zaczął grać, a 40 minut później skończył i ludzie byli zachwyceni. Nie mieliśmy do czynienia z tym w naturze, ale mamy do czynienia z tym na płycie, dzięki temu, jak do tematu podszedł Jacek Gawłowski, znakomity realizator dźwięku. Ale to za chwileczkę o tym opowiem.
1: Samo ułożenie programu tej płyty, no właściwie jest takie jak koncert, tak? Artysta wychodzi, prezentuje najpierw autorskie kompozycje, a potem sięga po, tak jak mówisz, standardy, przeboje, te najbardziej znane. Także od tej strony to już nam gdzieś tam stwarza taką wątpliwość, że no, to mógł być, tak jak powiedziałeś, to mógł być koncert. Taki koncert solowy Mieczysława Kosza na Jazz Jamboree, który właściwie się nie zdarzył.
0: No i tutaj się zaczęła naprawdę bardzo żmudna praca Jacka. Oczywiście pracowaliśmy razem, bo słuchaliśmy, poprawialiśmy z... W Polskim Radiu, w archiwach Polskiego Radia zachowały się nagrania na taśmach, na wąskich taśmach. To nie są wielośladowe rejestracje, więc nie można tego było miksować w taki dowolny sposób. To są już tak naprawdę opracowane dawno, dawno temu gotowe mastery. W związku z tym wszelkie manipulacje były możliwe tak naprawdę już wyłącznie w domenie cyfrowej, co od razu może niektórych zniechęcić, że tutaj naprawdę... bardzo dużo manipulowaliśmy tym dźwiękiem.
1: Przyznajesz się od razu.
0: Tak, korzystając z dobrodziejstw technologii komputerowej, ale było to konieczne ze względu na i różnorodność techniczną, po prostu o jakość tych nagrań, ale też ze względu na sam sound, na sale, które brzmiały. Bo ułożyć repertuar to jedno, potem tak poprzycinać lub poprawiać początki, końce tych utworów, żeby one się sklejały w jedną całość. Czyli na przykład wyciszyć zbyt głośne oklaski, które się pojawiają w pewnym momencie, a to był czas, kiedy taki obyczaj bardzo filharmoniczny obowiązywał na Jazz Jamboree, czyli artysta grał, choćby to była krótka piosenka, no to ludzie wybuchali brawami oczywiście. Trwały te brawa często tyle samo, co sam utwór. i czar pryskał, artysta wracał do roboty i są to takie

0: się takie bardzo rwane narracje i chcieliśmy z Jackiem tego uniknąć, czyli te utwory miały w takich dwóch blokach wynikać jeden z drugiego. Myślę, że to jest, to się udało zrobić, znaczy jeżeli ktoś ulega tej iluzji i myśli, że utwór drugi nie jest utworem tak naprawdę drugim, ale jest po wzięciu pewnego głębokiego oddechu przez pianistę, po prostu jego kontynuacją, to udało nam się to zrobić. Myślę, że w 8 na 10 przypadków jest tutaj to niesłyszalne absolutnie takie cięcia, czy takie klejenia. W dwóch miejscach może bym teraz już post factum coś poprawił jeszcze, ale to ciągle, czyli przycięcie, układanie tego w taki sposób, tu ucięcie braw, tu wzmocnienie braw, żeby zamaskować jakieś chrząknięcie albo jakieś skrzypienie krzesła, coś takiego, to było jedno. Myślę, że największym wyzwaniem dla Jacka było uzyskanie jednorodnego brzmienia tych 10 utworów. Bo każdy tak naprawdę, a zwłaszcza w takim rozproszeniu, kiedy były brane z różnych koncertów i układane dosyć autorski sposób przeze mnie, no byłoby to bardzo słyszalne, że to jest inny instrument, inna sala.
1: Tak, bo to mamy i salę koncertową w Filharmonii Narodowej, i salę kameralną
0: i tutaj oczywiście
1: Narodowej, i salę kongresową. Tak, to jest bardzo różne brzmienie.
0: I tutaj te różnice byłyby bardzo, bardzo dyskomfortowe. Jestem o tym przekonany. I tutaj jeśli jakaś ingerencja była ponad miarę, oczywiście z założeniem, że nie ingerujemy w samą muzykę, w same nuty, tak? No to właśnie tutaj, bo trzeba było te przestrzenie zasugerować, te wybrzmienia fortepianu, które nie zawsze były takie same, zniwelować niektóre ewidentne, nie nazwałbym tego usterki, ale tak, nazywa się to w tym fachu artefakty, czyli na przykład uporczywe skrzypienie krzesła. Albo jakiś hałas, który się pojawia nie bardzo wiadomo skąd, ale jest regularnie. I to takie rzeczy, one wykraczają poza zwyczajowe czyszczenie taśmy. To są już naprawdę bardzo zaawansowane techniki. Na szczęście Jacek jest mistrzem tych technologii. Ale kiedy szliśmy tutaj do studia, zapytałem, czy to działa, czy w ogóle zwróciłeś uwagę, czy dałeś się tej iluzji złapać. No przyznałeś, że tak. I tak naprawdę, jeżeli ktoś nieuprzedzony o tym, jak to jest zrobione, uzna, że fajny koncert, piękna muzyka, to tak, to udało nam się. Jeżeli natomiast ktoś powie, że no coś mu tutaj nie bardzo klika, że to do siebie nie pasuje, że tutaj, zwłaszcza na wysokiej jakości sprzęcie grającym, mogą być różnice słyszalne, no to wtedy do niepełnego sukcesu się oczywiście przyznamy, chociaż chcieliśmy dobrze.
1: Tak, bo ja nie zaglądałem do materiałów prasowych na okładkę płyty. Wrzuciłem sobie po prostu po kolei te utwory. One zagrały mi tak jak koncert Kosza na Jazz Jamboree. Solo na Jazz Jamboree Ikar. To jest tytuł tego albumu. Mówiłeś, że to już czwarta część tej antologii. Masz już zaplanowany finał? Jak to będzie wyglądało?
0: Tak, finał jest tak naprawdę już w fabryce, więc lada dzień do nas przyjedzie i będzie sobie parę miesięcy czekał w magazynie na premierę. Ale mogę powiedzieć, co to będzie, bo to żadna tajemnica, a radość jest ogromna. To są rozproszone sesje Mieczysława Kosza, także z 1968 roku, które się tak naprawdę okazuje najważniejszym rokiem w twórczości Mieczysława Kosza, bo większość nagrań, które publikowaliśmy w tej antologii, to właśnie ten 1968 rok. To są nagrania rozproszone. Kosz wpadał do studiów Polskiego Radia i nagrywał, a to z orkiestrą Ptaszyna Wróblewskiego, jeszcze wtedy nie studiem jazzowym, wtedy to się nazywało Studio M2, dla nagrań muzyki rozrywkowej, tak to się formalnie nazywało. Nagrywał też jako członek kwartetu saksofonisty Remigiusza Filipowicza. Właściwie to był ich wspólny kwartet, ale Filipowicz jako saksofonista miał taki bardziej tutaj wyrazisty głos. Tych nagrań jest całkiem sporo, ale na płytkę, bardzo krótką tak naprawdę epkę, trafiło w sumie 6 utworów, czyli 3 utwory z orkiestrą smyczkową i 3 utwory, 3 ballady właśnie z Filipowiczem, ale za to w bardzo różnych składach. Wymieniają się basiści, perkusiści, tu orkiestra, tu saksofonista, tu flecista, więc to jest takie bardzo, bardzo urozmaicone, aczkolwiek bardzo balladowe granie, bo ta płyta mogłaby trwać co najmniej 2-3 razy dłużej, mogłaby... bo tam jest materiału na blisko 70 minut takiego właśnie kombinowanego materiału z różnych skrawków. Ale uznałem, że zamiast pokazywać światu wszystko, co znajduję, lepiej wybrać to,

0: to wydaje mi się, podkreślę to, co wydaje mi się jest najpiękniejsze i najważniejsze, warte zachowania i odrestaurowania. Dlatego ta płyta trwa tylko 23 minuty. Oczywiście będzie też pięknie oprawiona w okładkę autorstwa Dawida Ryskiego i będzie częścią pewnej niespodzianki, o której jeszcze przyjdzie czas powiedzieć, ale proszę Państwa, serię Mieczysława Kosza w Polskim Radiu zakończymy naprawdę z przytupem, z takim kolekcjonerskim zawołaniem. Mam nadzieję, że wszyscy którym na sercu jest to, żeby ich kolekcje wyglądały pięknie i żeby wyróżniały się wśród tysięcy, mam nadzieję, że są jeszcze tacy słuchacze, którzy mają w domu
1: płyty
0: po kilka tysięcy płyt, żeby te płyty, żeby te pięć płyt Mieczysława Kosza były tam na poczesnym miejscu.
1: O czym zapewnia Państwa gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Adamie, dziękuję Ci za kolejną płytę z Mieczysławem Koszem w roli głównej i czekam na te kolejne akcenty i ten wielki finał tej serii.
0: Mieczysław Kosz powróci.

takie klasyki jak Autumn Leaves i Stella by Starlight, a także Relax Flegmatyka. To kompozycja Mieczysława Kosza. Muzyka, która towarzyszyła nam przed chwilą na antenie Trójki. I jak zawsze w przypadku nowych płyt,

Mieczysława Kosza. Tych odnalezionych nagrań w Archiwum Polskiego Radia moim gościem był Adam Domagała. Jak Państwo słyszeli, możemy spodziewać się domknięcia tej serii jeszcze jesienią tego roku. A teraz polecam Państwu płytę, której słucha się jak koncertu. Choć tak naprawdę taki koncert nigdy się nie odbył, bo to nagrania z różnych sal, z różnych czasów, także działalności Mieczysława Kosza. Ikar solo na Jazz Jamboree. Piątkowa premiera Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dziś także, 12 czerwca, pojawia się płyta, która jest ważna dla młodego zespołu. Rebirth albo Rebirth Quintet, też pod taką nazwą występują. To właśnie 12 czerwca odbyła się koncertowa premiera ich albumu, płyty On Air. Więcej o tej płycie, o pomyśle na ten album, krótki, to prawda, już wkrótce w audycji mało obiektywnie opowiedzą Państwu artyści. No a teraz muzyka. Muzyka nie tylko Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Pilnie potrzebna Dobra Wróżka i Zarys.

Pilnie potrzebna dobra wróżka, to kompozycja Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, a potem Zarys. To z kolei dzieło Wojciecha Karolaka, gościnnie na saksofonie altowym Maciej Kądziela. Gościnnie na płycie kwintetu Rebirth w składzie Tymon Okolus, Puzon, Andrzej Frydko, trąbka, Leon Jakubek, fortepian, instrumenty klawiszowe, Piotr Golec, gitara basowa, kontrabas i Wojciech Lubczyński. Perkusja. Wkrótce na antenie Trójki spotkanie z członkami tego kwintetu i rozmowa o debiutanckiej płycie On Air. Jeśli Państwo nie mają jeszcze planów na niedzielny wieczór, to mam propozycję. Andrzej Święs, basista związany przecież z Ptaszynem przez całe lata, pojawi się ze swoim trio w Warszawie. To będzie koncert niedzielny o 18:00 w Centrum Kultury na Ursynowie, Centrum Kultury Alternatywy. A zatem Andrzej Święs, a obok niego Paweł Dobrowolski i Rafał Sarnecki zagrają muzykę z albumu Flying.

Andrzej Święs, Rafał Sarnecki i Paweł Dobrowolski na koncercie w Warszawie w najbliższą niedzielę, 14 czerwca o 18. Teraz na zakończenie już dzisiejszego spotkania w audycji mało obiektywnie dwie płyty, które ukazały się 5 czerwca, ale nie zmieściły się nam w ubiegłotygodniowym naszym spotkaniu na antenie Trójki, bo tydzień temu, przypomnę Państwu, mieliśmy podsumowanie 16 edycji Enter Enea Festival pod naszym trójkowym patronatem. Jeśli chcą Państwo posłuchać tej audycji jeszcze raz, a może po raz pierwszy, zapraszam na trójkową stronę trójka.polskieradio.pl pod hasło mało obiektywnie, tam wszystkie nasze audycje trafiają. Ale wracając do tych płyt, których nie było tydzień temu, dwie dziś przygotowałem. Jeden z naszych ulubionych aktorów i pianistów zarazem. Jeff Goldblum and Mildred Snitzer Orchestra.

nie tylko gra na fortepianie, ale także śpiewa Over the Rainbow, a w Bewitched, Bothered and Bewildered przy mikrofonie Charlie Puth, jeden z gości płyty Jeffa Goldbluma i jego The Mildred Snitzer Orchestra, to album Night Blooms. Jeszcze jedna premiera sprzed tygodnia, za moment, na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, to Fink i jego album The City Is Coming to Erase It All, Memorize Your Senses i Wishing for Blue Sky. Już teraz zapraszam Państwa na spotkanie przyszłotygodniowe, audycja Mało Obiektywnie, prosto z Radia Kraków, z Seifert Competition, a po drugiej na antenie Trójki Nocna Polska i Tomasz Żonda. Do usłyszenia i dobrej nocy z Trójką. Mariusz Owczarek.

0: Ewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
1: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
2: Trójkowy ekspres.
0: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
3: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złoty. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
0: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8.50.
4: Udało mi się?
5: Udało, brawo, brawo.
6: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.